0: bierze na siebie od razu, jak rozumiem, odpowiedzialność za to dziecko, bierze je do siebie. Mhm. I też jest tak, że ja bardzo często rozmawiam na taki temat z różnymi parami, które mają taką olbrzymią obawę, że jeżeli zginie, umrze przed 18 rokiem życia dziecka ten rodzic, który jest wskazany w akcie urodzenia, a więc przy życiu zostanie ta druga mama czy ten drugi tata, których w akcie urodzenia nie ma, no to co wtedy? I ja właśnie raczej staram się bardzo uspokajać takie osoby, że to nie jest jednak tak, że na przykład zgodnie z prawem to dziecko komukolwiek przypada, tak? Że to nie jest tak, że ono musi trafić na przykład do babci albo dziadka, albo do kogoś spokrewnionego z tym dzieckiem w znaczeniu z naszym polskim prawem spokrewnionego. Zupełnie tak nie jest. Jednak najczęściej jest tak, że po prostu toczy się w sądzie rodzinnym sprawa o opiekę nad tym dzieckiem i sądy rodzinne jednak orzekają raczej, żeby dziecko zostało tam, gdzie ono jest. Więc też jest tak, że te postępowania oczywiście przed sądami rodzinnymi dosyć długo trwają, w związku z czym przez cały ten czas jest okazja, żeby się wykazać jako ten opiekun prawny i pokazać, że jest się tą jedyną rodziną i że po prostu w najlepszym interesie dziecka jest to, żeby to dziecko zostało u tej osoby. Także na pewno nadal mamy problem z olbrzymimi uprzedzeniami wśród sędziów rodzinnych, tak jak w ogóle w naszym społeczeństwie, tak? Ale to nie jest takie jednoznaczne, że jak się jest gejem, lesbijką, czy nie wiem, osobą trans, albo biseksualną, albo nie wiem, interpłciową, no to wtedy to wyklucza w ogóle w sądzie rodzinnym bycie tym wyznaczonym, tym opiekunem prawnym. Także rozumiem, że tutaj też potrzebujemy na potrzeby tego serialu pewnego dramatyzmu, ale ja trochę mam tak, i pewnie to wypłynie w naszej rozmowie, że ja jednak głównie w takich kontekstach myślę o parach i o rodzinach, które też taki serial mogą obejrzeć. To znaczy rozumiem, że tego dramatyzmu też dodajemy, dlatego że ten serial pewnie ma też taki cel, żeby jakoś tam budować w ogóle większą akceptację społeczną, no ale rykoszetem może dostać właśnie rodzina, która, w której ten serial wzbudzi właśnie jakiś
1: nie
0: taki niepokój.
1: Straszyć.
0: Nie? Dokładnie, a ja raczej bardzo nie chcę straszyć. No nie, wręcz jestem, ja jestem taką po prostu ciotką, która też w ogóle mówi, bierzcie śluby, miejcie dzieci, ogarniemy to, tak? I jakby też patrzymy zawsze już teraz nie na tylko perspektywę najbliższych miesięcy, czy nawet, nie wiem, kilku lat, tylko już teraz patrzymy na rodziny z perspektywy całego życia dzieci, które się w rodzinach tęczowych wychowują i z tej perspektywy myślę, że będzie dobrze po prostu. I dlatego, tak, mój message to jest zawsze uspokajający taki, o.
1: Ty powiedziałaś o tym i bardzo słusznie, że no, seriale, produkcje telewizyjne, filmy mają to do siebie, że muszą jakoś trochę dramatyzować rzeczywistość, tak. No bo o to chodzi, żeby jednak jakiś dreszczyk, jakiś punkt zwrotny, tak. Jakieś zaskoczenie było. I tutaj jest jeszcze jedna informacja w tym serialu, o której ja jeszcze nie wspomniałam, ponieważ żyje ojciec tej dziewczynki. Jeśli się nie mylę, to on nie jest wpisany w akt urodzenia, ponieważ tego dziecka nie chciał. Ale pierwszym odruchem, zanim nasz bohater w ogóle dopuści do siebie myśl, że on mógłby, bo myślę, że on też nie wierzy, że on mógłby zostać opiekunem tej dziewczynki, jak już z nią spędzi parę tygodni i po prostu zrozumie, że to jest dziecko i on jest dla tego dziecka, oni są dla siebie i że to po prostu nie ma prawa inaczej funkcjonować, no to tam jest próba, bo tak trzeba, znalezienia tego ojca, który do tej pory przez niemal rok w życiu dziecka w ogóle nie funkcjonował i powiedzenia, słuchaj, no sytuacja wygląda tak, twoje dziecko właśnie zostało sierotą, no to może byś stanął na wysokości zadania. A facet mówi, w ogóle mnie to nie obchodzi. No. Nie chcę być w życiu tego dziecka. Nie było mnie w życiu tego dziecka nigdy właściwie. Jeszcze sugeruję, że on chyba został w ogóle wpuszczony, że tak powiem, w tę sytuację i że to nie było do końca zgodne z jego życzeniami. I mówi jasno, ja się tym dzieckiem zajmować nie będę, ale z prawnego punktu widzenia to może być twist, czy nie?
0: Ale to jest klasyka w ogóle. To znaczy, chciałam powiedzieć, że na pewno nie obejrzę tego serialu, bo już jak mi o nim opowiadasz, to mam ochotę się rozpłakać, nawet nie oglądając go. Ale wiesz co, to jest klasyka, z którą się niestety spotkałam w kontekście innej dramatycznej sprawy, mianowicie chłopaka, który umarł i cały system zmarł za granicą, trzeba było sprowadzić jego ciało do Polski, pochować tutaj. Urzędnicy w Polsce spod ziemi w ogóle wykopali siostrę tego zmarłego, z którą on od lat nie miał kontaktu, a totalnie ignorowali istnienie jego partnera, o którym wiedzieli i który bardzo chciał się tym pogrzebem zająć, ale nie ma prawa do pochówku.
1: Gdy ale tu mówimy o sytuacji bez dziecka, tylko bez chodzi dziecka, o zaopiekowanie
0: tak, tylko bardziej
1: się.
0: Chodzi mi o taki mechanizm, że po prostu w głowach osób pracujących w instytucjach jest czasem tak, że po prostu jest ta święta rodzina w znaczeniu krew. Osoby spokrewnione, tak, a kim jest taki tam partner tej samej płci? I po prostu to jakoś tak przypomniała mi się ta sytuacja, że jakby, no i co z tego, no nie? W takim sensie, że rozumiem, że w tej historii jest dokładnie tak samo, że jest ta osoba spokrewniona z tym dzieckiem w znaczeniu, jest w ogóle biologicznym ojcem, ale jakby sam fakt, że łączą nas z kimś, nie wiem, geny, to przecież wcale nie oznacza, że to będzie najlepsza tutaj opcja, tak? I jest to absolutnie mechanizm, z którym się już spotkałam. Wykopywanie spod ziemi osób, które są spokrewnione, nie mają nic wspólnego, jakby odcięły się, od lat ich nie ma, a mimo to w oczach urzędniczek i urzędników to jest właśnie ta osoba, która powinna o wszystkim decydować, a nie po prostu bliska osoba, którą wyklucza wyłącznie jej orientacja seksualna.
1: Ja zaraz przejdę do ciebie, Mateuszu, bo jestem ciekawa, jakie są twoje doświadczenia, ale jeszcze dopytam. To co prawda nie do końca jest ten zamierzony temat naszego dzisiejszego spotkania, ale jestem ciekawa, czy jest jakiś sposób, żeby się przed tym zabezpieczyć, no bo my w ogóle mówimy o przestrzeni, w której przez to, że cały czas nie mamy praw, które by jasno regulowały w Polsce na przykład status związków jednopłciowych, związków partnerskich i to jest takie właśnie zabezpieczenie się kolejnymi papierami, jakieś kombinacje, jakieś przepisywania, to czy w tej sytuacji, o której powiedziałaś, czy gdyby na przykład tamta para miała spisany jakiś rodzaj...
0: Małżeństwo, musieliby być, do tego.
1: No właśnie, żeby było wiadomo, że moim życzeniem, tak jak w testamencie, wiesz, moim życzeniem jest, żeby...
0: To można tak napisać i my też do tej pory doradzaliśmy w ogóle klientkom i klientom, żeby tak robili, tak? Czyli żeby właśnie na przykład w testamencie wprost pisali o tym, że właśnie moim życzeniem jest, żeby pochówek zorganizowała ta i tamta osoba. Natomiast teraz odpowiedzią na wszystko jest małżeństwo i chciałabym, żebyśmy tak mniej więcej co 5-6 minut tej rozmowy powtarzali, bierzcie śluby, póki można i są one rejestrowane w Polsce, więc wrócimy do tego jeszcze.
1: No właśnie, do ślubów też zaraz przejdziemy, bo to się jednak wiąże z tematem dzieci, opieki nad dziećmi dość bezpośrednio z prawnej perspektywy. Wiąże, tak. No ale jestem ciekawa, Mateuszu, z twojej perspektywy i z twojej praktyki, czy takie sytuacje, o jakich tutaj mówimy, to jest, wiesz, filmowa abstrakcja, wymyślony bohater, never happened, czy jednak życie również pisze takie scenariusze?
2: Życie pisze przeróżne scenariusze i tu pracując z tęczowymi rodzinami, a jako kampanię przeciw homofobii robimy to od lat, widzimy, że tak naprawdę nie ma takiej historii, której nie bylibyśmy w stanie wymyślić, która później się ziści. I oczywiście to są bardzo często bardzo dobre historie. To są bardzo często historie o tym, że właśnie przez straszenie czy przez strach, które osoby LGBT mają w sobie, myślą, że ja nigdy nie będę w stanie mieć dzieci. To jest jakiś plan, który muszę odłożyć i poświęcić na rzecz tego, żeby żyć w zgodzie ze sobą. A później, gdy przychodzi do rozmowy, gdy takie osoby pojawiają się u nas na warsztacie, gdzie właśnie opowiadamy o tym, jak wziąć ślub za granicą i jak, tak powiem, jak zrobić, skąd wziąć dziecko. W takim sensie, że jak przeprowadzić procedurę in vitro za granicą. Mamy bardzo wiele takich naprawdę wesołych historii, gdzie osoby, które były przekonane, że nie będą w stanie mieć dzieci, że w Polsce jest to niewykonalne, że może gdyby się przeprowadzili gdzieś za granicę, a nagle się okazuje, że mają dzieci, że życie toczy się normalnymi ścieżkami, no tylko z tym wyjątkiem, że państwo ich nie widzi i że ten strach o to, co w razie, gdy coś się wydarzy, jest obecny. To, co my widzimy i to, co w rozmowach z tęczowymi rodzinami wynika, to, że tak naprawdę przy każdej okazji ta teczka dokumentów gdzieś musi być, w każdym plecaku, w każdej torbie, poświadczeń, pełnomocnictw, umocowań po to, żeby w razie gdyby coś się stało, na przykład na wakacjach, w kraju, który też nie rozpoznaje małżeństw jednopłciowych, nie było sytuacji, w której ten rodzic społeczny zostanie oddzielony od dziecka. Bo to jest zawsze największy strach i często na przykład te wakacje międzynarodowe są jednak odwlekane gdzieś w czasie, aż dzieci będą starsze, aż będą też rozumieć sytuację, w której się znajdują. Także tego wysiłku jest dużo, ale ja mam takie wrażenie i na koniec dnia mam takie przekonanie, że tęczowe rodziny sobie świetnie radzą, mimo tego, że państwo próbuje im to utrudnić na każdym kroku.
1: Wiecie co, cieszę się bardzo, że macie oboje takie podejście we can do it, ale muszę przyznać, że jak powiedziałeś, bo ja wiem, że dzisiaj w rozmowie pojawi się wiele rzeczy, o których ja nawet nie pomyślałam, tak? Ja mam to całkiem niezasłużone aktywnie szczęście, że jestem białą, heteroseksualną kobietą w związku z dwójką dzieci i nie miałam nigdy żadnego z tych problemów i nie musiałam się nigdy nad żadną z tych rzeczy zastanawiać, chociaż nie żyję w małżeństwie, no ale to jakby naprawdę jest chyba wymyślony problem. Jak ty mówisz o tym, że trzeba jechać na wakacje z teczką dokumentów, to ja mam dreszcze, wiesz, bo po prostu ta skala, no właśnie, powiedzcie mi jeszcze o tej skali, jakby o skali takiej w codzienności.
0: Wiesz co, ja trochę mam tak, że lepiej sobie zaczęłam uświadamiać to, taką codzienność, parę lat temu, kiedy zmarł tata mojej córki. I to jest tak, że ja i moja córka mamy różne nazwiska.
1: To jest moja sytuacja.
0: No właśnie. Więc mów. I też odkąd jestem samodzielną mamą, to jest tak, że jest mnóstwo takich sytuacji w ogóle w życiu codziennym, gdzie to niby nie ma znaczenia, ale jednak w domyśle zawsze jest tata, hetero, wiadomo. I naprawdę w sytuacjach, które nie są dla mnie komfortowe, albo po prostu też jestem tym zmęczona, takim jakby ciągłym tłumaczeniem, że no ale nie dostaniecie podpisu taty, bo on nie żyje, no nie? I jakby i uświadomiłam sobie, że właśnie gdyby moja córka była wychowywana przez drugą mamę, no to nie są oczywiście idealnie te same te sytuacje, tylko bardziej chodzi mi o taki mechanizm, w którym zawsze jest to założenie mama, tata, dziecko i jeżeli cokolwiek się wymyka temu schematowi, a przecież ogólnie w Polsce jest mnóstwo samodzielnych mam i to jest jakby codzienność, tak? Nie wiem, tam 1/5 dzieci chyba w Polsce się wychowuje z jednym rodzicem, w większości z matką, to nadal wymusza to na mnie opowiadanie o mojej sytuacji rodzinnej i jakby to już się wydarzyło parę lat temu, to nie wiem, nie ma jakichś emocji dużych związanych może z tym, że u dentysty albo gdzieś tam opowiadam o tym, ale po prostu ta konieczność mówienia o tym ciągle jest niekiedy frustrująca. Ja też mam w ogóle tak, że jeżdżę z dokumentami wszędzie, bo właśnie, co akurat mnie oczywiście, że odpaliło na początku, ale też wynika to z tego, że trochę jest większa wrażliwość teraz na handel dziećmi i przeciwdziałanie w ogóle i wykorzystaniu seksualnemu. Tak, i jakby faktycznie jest tak, że teraz dość regularnie mnie ktoś pyta o relacje z dzieckiem, czy to jest twoja mama i pokazujemy akt urodzenia, no nie, z którego to wynika, więc do tego już się powoli przyzwyczajam, bo rozumiem, że za tym też stoją dobre intencje, akurat za tym, ale to mi tak troszeczkę uświadomiło, jak duża skala jest takiego zmuszania rodzin tęczowych też do nieustannego autowania się po prostu, tak, że jakby gdziekolwiek nie pójdą i to nawet naprawdę nie chodzi o te sytuacje urzędowe, czy tam typu zapisanie do przedszkola, tylko właśnie taka totalna codzienność, wizyta u dentysty, nie wiem, założenie karty w bibliotece, no po prostu te wszystkie sytuacje generują rozmowy na temat tego, a kim pani właściwie jest, no nie? I wydaje mi się, że dopóki się tego nie doświadczy, to jest trudne w ogóle do wyobrażenia. Po prostu taka chyba obciążenie też, które się wiąże z taką koniecznością ciągłego autowania się, tłumaczenia i wyjaśniania, że jestem drugą mamą i może nie mam nie w akcie urodzenia, ale tutaj jak najbardziej sprawuję opiekę nad tym dzieckiem.
1: Ale cieszę się, że o tym mówisz, bo rozmawialiśmy też przed wejściem na antenę o tym, że mam wrażenie, że ten temat, który jest tematem codziennym, życiowym i powinien być tematem absolutnie zwyczajnym, w jakiś sposób i też na pewno przez to, jak kształtowany jest dyskurs społeczny i polityczny, wciąż jest pozycjonowane jako coś abstrakcyjnego, coś dziwnego, coś, co nas nigdy nie spotka, coś, co jest nam obce. I kiedy mówisz o tym w ten sposób, to wydaje mi się, że to też buduje taką przestrzeń, żeby postawić siebie w tej sytuacji i zrozumieć, że to nie jest jakaś historia fantazy w obcym języku z krajów ze smokami i wróżkami, tylko że jest to absolutnie wyobrażalna, namacalna sytuacja, w której przecież nie chcielibyśmy się znaleźć, bo no po pierwsze też w ogóle to brzmi jak jakieś naruszenie praw obywatelskich, mam wrażenie, zmuszanie ciebie, żeby mówić o swojej życiowej sytuacji w każdym momencie. Nie powinno tak
0: wiesz
1: być.
0: Co, no to jest taki kontekst społeczny trochę, no nie? Takie jakby znowu coś, o czym pary hetero w ogóle nie myślą, no nie? Bo one sobie po prostu żyją i to, że opowiadają o swoim życiu, wakacjach, jest dla nich tak naturalne jak, nie wiem, oddychanie. A wydaje mi się, że jeżeli ta rodzina wymyka się temu schematowi, no to już jest narażona na jakieś oceny. I to nie chodzi o to, że ktoś mi wprost tutaj wierci dziurę w brzuchu, a gdzie jest ten tata? Chociaż to też się zdarza. Ale właśnie to, że no nie wiem, no po prostu, a gdzie podpis drugiego rodzica? I oczywiście, że ja nie muszę wtedy opowiadać historii swojego życia, ale znowu staję przed tym, że muszę jakoś tą piłkę odbić i no mówię, to pewnie są nie do końca, no na pewno to nie są takie same sytuacje, ale wydaje mi się, że jakoś bardziej złapałam ten kontekst dzięki temu swojemu doświadczeniu.
1: Słuchajcie, była mowa o tym, żeby zawierać małżeństwa i do tego wrócimy.
0: Tak.
1: I do tego wrócimy po przerwie. Teraz krótka przerwa na muzyczny oddech i za chwilkę już znowu będzie nas słychać.

0: Witam Państwa po przerwie w placu na Rozdrożu. Z tej strony Anna Tatarska, ale dzisiaj nie o filmie, tylko o sytuacji queerowych rodziców w Polsce. Jak wyglądają rodziny LGBT+, i co warto robić, żeby było lepiej. Przed przerwą z Anną Mazurczak, adwokatką specjalizującą się w ochronie praw osób LGBT, i z Mateuszem Trzaską, specjalistą do spraw rzecznictwa kampanii przeciwko homofobii, mówiliśmy o tym, że żeby brać śluby, żeby zawierać małżeństwa. No to wyjaśnijcie mi teraz, jak to wygląda, no bo w Polsce jesteśmy w takiej sytuacji dość specyficznej. Małżeństw jednopłciowych w naszym kraju wciąż nie ma, no ale dzięki wyrokom TSUE i NSA ta transkrypcja aktu małżeństwa jest możliwa. W Warszawie pierwsza taka transkrypcja, zdaje się, miała miejsce w maju tego roku, więc to się rzeczywiście dzieje. Też nawet Ministerstwo Cyfryzacji chyba już zmieniło swoje akty, wzory aktów małżeństwa. Więc na czym my stoimy? No bo to małżeństwo jest też wstępem właśnie do uporządkowania sytuacji rodzicielskiej.
1: Tak, to jest zdecydowanie ta przełomowa sytuacja, którą też zawdzięczamy ciężkiej pracy prawników i prawniczek, którzy walczyli w sądach, najpierw polskich, później w TSUE i później znowu w polskich, o to, żeby te małżeństwa mogły być uznane, nawet w tej formie, gdzie na początku nie wiedzieliśmy dokładnie, co z tym się będzie wiązało. No, przede wszystkim to, co daje małżeństwo, gdy zabieramy je za granicą, to wiemy, że Polska musi je respektować i musi je zauważać. Musi przenieść te dane do rejestru stanu cywilnego. No i później widzimy teraz taką serię, lawinę tak naprawdę, różnych instytucji, które coraz to kolejne mówią, że będą respektować, będą uznawać prawa małżeństw, które uzyskały w Polsce transkrypcję. Mówimy o m.in. Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli tutaj możemy już domniemywać, że te prawa związane na przykład z opieką nad partnerem będą możliwe do uzyskania dzięki takiej transkrypcji i tak naprawdę zabezpieczenie tych elementarnych praw. Co do sytuacji dzieci, tu słyszymy różne głosy polityczne, ale z punktu widzenia kampanii przeciw homofobii, tutaj zobaczymy, czy się zgadzamy na tej przestrzeni. Naszym zdaniem, poza tymi wyjątkami, kiedy na przykład w ustawie o wspieraniu
2: rodziny,
1: tak, gdy jest mowa faktycznie o kobiecie i mężczyźnie, to wiadomo, że te przepisy nie będą miały zastosowania i w pewnych częściach kodeks rodzinny i opiekuńczy, ale poza tym do takich podstawowych, w podstawowym zakresie ta opieka nad dziećmi i uznanie tego, że rodzina jest rodziną, powinno z małżeństwem iść.
0: No ale konstytucja mówi inaczej.
2: No, ale to z tą konstytucją też jest tak, że już te sądy administracyjne też powiedziały, że ta konstytucja wcale nie wyklucza tego, żeby uznawać małżeństwa zagraniczne przynajmniej. Ja też zawsze miałam takie zdanie, że to nie jest tak, że my nie mamy w Polsce równości małżeńskiej, bo konstytucja. Konstytucja jest tylko argumentem, którego używa ktoś, kto jest po prostu tej równości małżeńskiej przeciwny. No naprawdę, gdyby była wola polityczna, żeby taką równość małżeńską w Polsce wprowadzić, to byśmy ją wprowadzili i naprawdę artykuł 18 myślę, że nie stałby nam na przeszkodzie. Nam na przeszkodzie jakby stoi homofobia i to głównie homofobia rządzących i ich przekonanie o tym, że całe nasze społeczeństwo jest homofobiczne i sobie tego nie życzy, a nie ta biedna zszargana po prostu konstytucja. Także tutaj konstytucji się nie boję, może tak powiem. Natomiast powtórzmy, warto brać śluby. Ja w ogóle czuję się teraz taką ciotką kripulcem, która po prostu co spotka jakąś parę.
3: A wy już po ślubie?
2: Dokładnie. Znajomą, nieznajomą, wszystko jedno. A myśleliście o małżeństwie? A o dzieciach? Bo wiecie, najpierw ślub, potem dziecko.
0: I jesteś konserwatystką.
2: Ja jestem totalną konserwatystką i właśnie zawsze warto przypomnieć, że równość małżeńska to jest przecież postulat konserwatywny. Konserwatyści w Wielkiej Brytanii wprowadzili równość małżeńską. W każdym razie, więc jestem tą ciotką kripulcem, ale też dlatego, że myślę sobie o tym, że już nie jesteśmy chyba w takim momencie naszych dziejów, żeby z tymi prawami człowieka to było tylko lepiej. Tylko jest tak, że jest raz lepiej, raz gorzej. I za rok jesienią są wybory. Czuję, że teraz jest takie okno, które otworzyliśmy wielkim wysiłkiem wielu par i te małżeństwa są w Polsce rejestrowane. te, które będą już zarejestrowane, to nawet jeśli w przyszłym roku wygra wybory skrajna prawica, to wtedy wyeliminowanie takich aktów małżeństwa, które już są w obrocie, wcale nie jest takie proste, tak? To znaczy nie jest tak, że wchodzi prawicowy polityk i mówi zamykam,
4: anuluję.
2: I oczywiście może być tak, że on faktycznie wpłynie na kierowników urzędów stanu cywilnego i doprowadzi do tego, że oni będą znowu odmawiać dokonywania transkrypcji aktów małżeństwa, no bo niektórzy będą się czuli związani takimi instrukcjami pochodzącymi z rządu, inni nie. Ale żeby wyeliminować z obrotu akt małżeństwa, który już jest, to trzeba pójść do sądu. I to jest tak, że do tego sądu nie może iść każdy. Załóżmy nawet w najczarniejszym scenariuszu, że armia prokuratorów ruszy do sądów, żeby unieważniać te akty małżeństwa. Nadal mamy niezależne, niezawisłe sądy, tak? I jakby na nich się opieraliśmy też w czasie tych 8 lat kryzysu praworządności. I te sądy faktycznie, powiedziałabym, że w tamtych latach chroniły prawa osób LGBT. To znaczy my w tamtych latach wygraliśmy mnóstwo spraw dotyczących dzieci pochodzących z tęczowych rodzin, ale też przypomnę chociażby wszystkie sprawy dotyczące stref, jak to się tam nazywało?
4: Wolne od LGBT.
2: W każdym razie i mogliśmy na tych sądach polegać, tak? I też jest tak, że my w 2018 roku jeden raz wygraliśmy taką sprawę dotyczącą transkrypcji aktu urodzenia z dwoma mamami. I ten polski akt urodzenia powstał, dziecka z dwoma mamami. Prokurator poszedł do sądu, żeby tę czynność, żeby jakby wyeliminować z obrotu ten akt urodzenia. No i przegrał, tak? To znaczy doszedł do ostatniej instancji i sąd go pogonił. Więc mam poczucie, że oczywiście w momencie, w którym sądy nie będą już w ogóle niezależne i niezawisłe, no to jest na pewno moment, w którym mówię, wyprowadzamy się i po prostu wyjeżdżamy z Polski. Ale dopóki mamy te sądy, to ja bardzo się na nich jednak opieram w mojej pracy. To znaczy ja w ogóle nie wierzę w zmianę legislacyjną, wyłącznie wierzę w to, że po prostu na podstawie wyroków sądów rządzącym z gardła wyciągamy po prostu kolejne prawa. I teraz dlatego faktycznie jestem tą ciotką, która chodzi i mówi, bierzcie śluby. Bierzcie śluby w ciągu najbliższego roku, najpóźniej do końca przyszłych wakacji, tak żeby jeszcze jesień mieć na transkrypcję. Im więcej też tych ślubów będzie zawartych, im więcej my też uprawnień z tych małżeństw wyciągniemy w ciągu tego roku, tym więcej tego zostanie, bo oczywiście jest mnóstwo osób w moim otoczeniu, które mi mówią, że to, co robimy, jest w ogóle bez sensu, bo przyjdzie skrajna prawica i coś tam. No ale mam też takie poczucie, że jeżeli my tą ochronę prawną przesuniemy, nie wiem, o jakieś 100 kroków, tak? Przyjdzie skrajna prawica, to cofnie o 10 kroków, ale jakby im więcej tego wyszarpiemy teraz, tym mniej później stracimy, bo po prostu, tak jak mówię, wyeliminowanie niektórych skutków nie będzie po prostu takie proste, tak? I dlatego jestem teraz właśnie ciotką mówiącą, bierzcie śluby, najpierw ślub, potem dziecko. Na pewno sytuacja prawna w perspektywie całego życia dziecka będzie lepsza, jeżeli to dziecko urodzi się w małżeństwie. Tak więc, tak, konserwatywnie.
1: Tak, zdecydowanie. I to też jest coś, co my powtarzamy i co widzimy wśród rodzin. Parę dni temu rozmawiałem
2: z jedną
1: z rodzin, która właśnie się dowiedziała, że faktycznie ciąża zaczęła się rozwijać, że będą miały dziecko. No to co zrobiły? No to dopiły formalności i szybka wycieczka do Niemiec tylko po to, żeby zawrzeć małżeństwo, żeby dziecko się urodziło już w małżeństwie.
4: Ale od razu się wtrącę, bo ludzie, wiecie, no znacie te argumenty, niestety one są z poziomu podstawówki, ale no, tak. Że dwie baby dziecka mieć nie mogą, ani dwóch chłopów też nie mogą, czyli pary, z którymi pracujecie na co dzień, one robią co? No, jest sytuacja numer jeden powszechna, tak? Czyli że w społeczeństwie, które jest patriarchalne i jakby heterocentryczne, mamy osoby, które najpierw żyją w związku heteroseksualnym, z którego są dzieci, tak? A dopiero potem wchodzą w związek jednopłciowy i to dziecko dalej funkcjonuje w tej rodzinie. Tutaj mogłaby być opcja przysposobienia, jak to się nazywa? Przysposobienie wewnętrzne, które u nas chyba nie jest...
2: No nie do końca, bo tak nawet omówmy to na przykładzie par hetero. Może być oczywiście tak, że para hetero się rozstaje. Mają dzieci i teraz osoba wchodzi w nowy związek, nawet z partnerką, partnerem różnej płci. To w związku z tym, że to dziecko ma dwoje rodziców, no to w tym nowym małżeństwie ten małżonek nie może dziecka adoptować, tak? Tylko tworzy się taka relacja, to się w naszym prawie nazywa pasierb, tak? Czyli dziecko mojego współmałżonka, z którym sama nie jestem spokrewniona i nie adoptowałam go dlatego, że to dziecko po prostu ma drugiego rodzica, to jest właśnie pasierb.
4: Ale czy wtedy ojczym lub macocha, okropne słowo, może podejmować decyzję?
2: No nie może, no właśnie. Dokładnie jest w tej samej sytuacji, jest w takiej próżni. I dlatego tak już wybiegam myślą naprawdę w przyszłość. W ogóle uważam, że my powinniśmy wyjść z takiej koncepcji, że władzę, znowu słowo, władzę rodzicielską sprawują tylko dwie osoby. Ja w ogóle jestem...
4: No to się nie pokrywa ze stanem faktycznym.
2: Tak, w wielu krajach Europy Zachodniej już taki jest, że tą opieką rodzicielską, tą odpowiedzialnością rodzicielską można się podzielić z kilkoma osobami w ogóle najbliższymi. I znowu ja jako samodzielna mama bardzo bym tego chciała, tak żebym mogła bliskie osoby mojej rodzinie też częściowo w jakichś obszarach obarczyć. Mm. Tak, bo jakby też taka odpowiedzialność, która spoczywa na jedynym rodzicu, który sprawuje tą władzę rodzicielską, jest bardzo obciążająca, przyznam, dla mnie. Tak? I właśnie też ten niepokój o to, że jeśli umrę, no to wchodzę w te same tryby, tak? Sądu rodzinnego, jakby, więc tak w ogóle przyszłościowo to trzeba wszystko zorganizować na nowo. To nie może być tak, że to są tylko dwie osoby. Dziecko jest wychowywane przez wioskę, więc powinniśmy całą tą wioskę też obarczyć odpowiedzialnością za to dziecko, tak? Bo to jakby właśnie temu dziecku służy i to dziecko najlepiej chroni. Ale wracając, rozumiem, że rozmawiamy o tym, skąd się biorą dzieci.
4: No, skąd się biorą dzieci, skoro dwie baby nie mogą. Czekaj, no to o pierwszą opcję mówiłyśmy, drugą jest właśnie oczywiście bocian, a trzecią in vitro za granicą?
2: No tu znowu jest kilka opcji, bo jest tak, że niekiedy dzieci też się rodzą z in vitro albo z inseminacji. To też rozróżnijmy. No,
4: ale w Polsce jest to dostępna legalnie opcja dla osób samotnych,
2: żeby
4: samodzielnych?
2: To zrobić w klinice? Nie, no, no ale właśnie. Można zapłodnić się za granicą. Można też się zapłodnić w Polsce, tylko wtedy po prostu tak zwana jest to domowa inseminacja, a nie w klinice.
4: No bo nikt nie sprawdzi.
2: I urodzić w Polsce. Czyli to, ale no, mówimy, jest to nielegalne też, tak?
4: No nikt nie sprawdzi, jak powiesz, przepraszam bardzo, to jest bardzo kolokwialny przykład, ale powiesz, że poszłaś na imprezę i tyle, no to nikt nie sprawdzi, jak było, ale to dotyczy kobiet.
2: Ale nie musisz tego nikomu mówić też, może powiedzmy sobie, no bo to nie jest tak, że jest jakaś, wiecie, ta policja,
4: komisja, nie?
2: Nie wiem, reprodukcyjna.
4: Proszę udokumentować poczęcie.
2: A przepraszam, a dlaczego pani jest właściwie w ciąży. To tak nie jest na razie, na szczęście, w Polsce. Nie, no, ale już abstrahując od tego, czy to się dzieje w Polsce, czy za granicą. Dwie opcje są oczywiście, bo jest in vitro, ale też po prostu inseminacja, czyli kobiety korzystają po prostu z nasienia anonimowego albo nieanonimowego dawcy. Jedna z dziewczyn jest tym nasieniem zapłodniona, zachodzi w ciąży, rodzi dziecko. Potem kolejna opcja to oczywiście też przysposobienie, adopcja, tak? I teraz znam pary, które wyjechały za granicę, pomieszkały tam jakiś czas, nie wiem, niekiedy zawarły związek małżeński, tylko po to, żeby tam adoptować dzieci, a następnie wróciły z tymi dziećmi do Polski. Mhm. To jest kolejna opcja. I jeszcze opcja w przypadku mężczyzn, o której warto powiedzieć, to surrogacja. I teraz surrogacja jest absolutnie tematem tabu w Polsce. Mhm. Mnóstwo par hetero ma dzieci w Polsce z surrogacji.
4: Par hetero, powiedziałaś.
2: Oczywiście, tak. Mhm. Par hetero, które jeżdżą do Ukrainy i tam korzystają z klinik i tam rodzą się ich dzieci. Następnie wracają z tymi dziećmi do Polski. Nie mają absolutnie żadnego problemu w tym, żeby te dzieciaki tutaj zarejestrować i tutaj żyć z nimi jako ich rodzice, nawet w sytuacji, kiedy nawet żadne z rodziców nie ma więzi genetycznej z tym dzieckiem, bo oczywiście nikt tego nie sprawdza, nikt o to nie pyta w przypadku par hetero. Natomiast pary chłopaków, wielu z nich też decyduje się na surrogację. Oczywiście nie w Ukrainie, bo tam jest surrogacja dostępna wyłącznie dla małżeństw hetero, ale na przykład, nie wiem, w Kanadzie czy w Stanach, tak? Albo no, w różnych państwach świata, gdzie jest surrogacja dostępna także dla par mężczyzn. Wtedy dzieci rodzą się za granicą i uregulowujemy ich sytuację prawną w Polsce. Niektóre z tych dzieci ze swoimi ojcami żyją w Polsce, niektóre żyją za granicą.
4: A czy jest jakaś opcja, która nie zakłada elementu skrajnego wykluczenia ekonomicznego? Bo surrogacja w Stanach to jest...
2: Oczywiście, to jest w ogóle niedostępne dla absolutnie prawie nikogo. Czy jest opcja niezakładająca wykluczenia ekonomicznego? Myślę sobie o tym.
1: Znaczy, no i opcja adopcji po prostu za granicą. Chyba
2: ale jest to też jedno. Jest, oczywiście, trzeba mieć na to pieniądze, tak. Ale też taką pewną zaradność życiową, no nie? To jakby też jest gwiazdka, którą koniecznie zróbmy przy małżeństwach, że małżeństwa za granicą absolutnie to nie jest rozwiązanie docelowe. Rozwiązaniem docelowym jest małżeństwo w Polsce, za które płacę tam 37 zł, zdaje się. Nie. To jakby przez to, jakie mamy ograniczenia w Polsce, moim zdaniem nie ma takiej opcji, która by nie zakładała wykluczenia ekonomicznego.
1: No bo oczywiście tym najdroższym przykładem jest surrogacja, ale jeżeli mówimy czy o inseminacji, czy o procedurze in vitro za granicą, czy nawet o wzięciu ślubu, to wszystko jest tak naprawdę bardzo często związane z wieloletnim odkładaniem pieniędzy na to, żeby móc. Słyszymy historię osób, które tylko dlatego, że mamy w Berlinie jakąś znajomego, gdzie mogliśmy spać, no to przynajmniej nam te koszty hotelu odpadły, czy jakiegoś pokoju, dzięki czemu mogliśmy tam pozwolić sobie na to, żeby zrobić to szybciej, nie musieliśmy odkładać 5 lat, mogliśmy odkładać 3 lata na to, żeby mieć dziecko. Więc tak naprawdę, jeżeli jest się queerową parą, no to nie dość, że jakby trzeba myśleć o wszystkim z góry, to jeszcze trzeba myśleć finansowo i panować finansowo na to, gdy będziemy chcieli mieć dziecko, gdy będziemy chcieli wziąć ślub, gdy będziemy chcieli w końcu gdzieś tam jakby sformalizować naszą relację.
0: Dobrze, tutaj postawimy kropkę, pora na muzyczny przerywnik i za chwileczkę wrócimy do ostatniej części naszej rozmowy na temat rodzin i rodzicielstwa LGBT+ w Polsce.
5: But when time pulls lives apart, hold your own. When everything is fluid, nothing can be known with any certainty. Hold your own. Hold it till you feel it there, as dark and dense and wet as earth, as vast and bright and sweet as air. When all there is knowing that you feel what you are feeling. Hold your own. Ask your hands to know the things they hold. I know the days are reeling past in such squealing blasts, but stop for breath and you will know it's yours. Swaying like an open door when storms are coming, hold. Time is an onslaught, love is a mission. We work for vocations until in remission we wish we'd had patience and given more time to our children. Feel each decision that you make. Make it. Hold it. Hold your own. Hold your lovers. Hold their hands. Hold their breasts in your hands like your hands were their bra. Hold their face in your palms like a prayer. Hold them all night. Feel them. Hold back, don't hold back. Hold your own. Every pain, every grievance, every stab of shame, every day spent with a demon in your brain giving chase, hold it. Know the wolves that hunt you. In time, they will be the dogs that bring your slippers. Love them right. And you will feel them kiss you when they come to bite. Hot snouts digging out your cuddles with their bloody muzzles. Hold. Nothing you can buy will ever make you more whole. This whole thing thrives on us feeling always incomplete. And it is why we will search for happiness in whatever thing it is we crave in the moment. And it is why we can never really find it there. It is why you will sit there with the lover that you fought for, in the car you sweated years to buy, wearing the ring you dreamed of all your life. And some part of you will still be unsure that this is what you really want. Stop craving. Hold your own. But if you're satisfied with where you're at, with who you are, you won't need to buy new makeup or new outfits, or new pots and pans, to cook new exciting recipes for new exciting people, to make yourself feel like the new exciting person you think you're supposed to be. Happiness, the brand, is not happiness. We are smarter than they think we are. They take us all for idiots, but that's their problem.

0: Mówiliśmy wcześniej o zawieraniu małżeństw za granicą, o transkrypcji aktu małżeństwa, ale też o tym, jak pary jednopłciowe mogą zostać rodzicami. Mi tutaj przychodzi do głowy taki dość duży problem, taka kłoda na drodze do tego, żeby zrozumieć, że to nie jest temat, który dotyczy jakiegoś skrajnego po prostu promila, tylko że jest to rzeczywiście coś, czym warto, żebyśmy jako społeczeństwo się zaopiekowali, bo jest to o wiele ważniejsze, prominentne i większe też w sensie skali niż chcielibyśmy myśleć. Ale tą kłodą na drodze do zrozumienia jest dla mnie jakieś dziwaczna blokada również w środowisku, no powiedziałabym, liberalnym. Też mówiliśmy o tym przed wejściem na antenę. W moim środowisku oczywiście wiem, że żyję w warszawskiej bańce, wśród osób, które w większości mają poglądy, które nazywa się progresywnymi, czy też liberalnymi, ale temat rodzicielstwa queerowego jest z jakiegoś dziwacznego powodu tematem, który, no, powiedziałabym, bywa tematem tabu. To znaczy, wszyscy mówią, tak, wszystko, oczywiście, równość, no ale te dzieci, no to nie wiem. Tutaj chyba bym postawił kropkę, tutaj mam wątpliwości. I słuchajcie, zastanawiam się, jakie te uprzedzenia, po pierwsze chciałam was zapytać, jaką to ma genezę, jak myślicie, skąd to się bierze, ale też bardzo dużo sił pracuje na to, żeby ludzie mieli wątpliwości. Nie dalej jak 2 dni temu minął mnie w jednej z warszawskich dzielnic taki samochód z tubą, która opowiadała o tym, że przypadki pedofilii w środowisku homoseksualistów są oczywiście po prostu skrajnie wysokie i że w domyśle wszyscy, i tu chodzi o to, żeby stworzyć wyobrażenie, że ci ojcowie, prawda, sobie kupują dzieci w ogóle tylko po to, prawda, no, żeby potem robić im krzywdę. No, jak się w ogóle zabrać za to? Jakie są fakty? Co my możemy zrobić, żeby tutaj jakoś się oprzeć takiej, no, propagandzie, chciałabym powiedzieć.
1: Ja przede wszystkim lubię wychodzić od tego, żebyśmy przestali teoretyzować. Znaczy, że nie czy państwo zezwoli w końcu, tak, żeby tęczowe rodziny miały dzieci, tylko tęczowe rodziny mają dzisiaj w Polsce dzieci. Tych dzieci jest około 50 tysięcy. To wynika z naszych estymacji i naszych badań. Także te 50 tysięcy dzieci dzisiaj się wychowuje. Dzisiaj się śmieje, biega, tapla w kałużach, jest szczęśliwe, je jakieś ciastka. Te dzieci już są.
0: Tylko, i to są prostu dzieci w kryzysie demograficznym, który nam kraj zjada. Dzieci w rodzinach, które te dzieci bardzo chciały mieć. Tak? To też warto podkreślić.
1: Dokładnie. Których rodzice zrobili wszystko, żeby te dzieci pojawiły się na tym świecie i które są otoczone opieką. Oczywiście można mówić, że z badań i z liczb wynika, że te dzieci są jakby szczęśliwe, że rozwijają się prawidłowo w jednopłciowych rodzinach, że osiągają nawet lepsze często wyniki w nauce niż dzieci par dwupłciowych. I oczywiście to jest wszystko teoria. Ja lubię te przykłady i ja myślę, że warto spojrzeć na to, co te rodziny robią właśnie, gdy się wypowiadają. U nas na naszej stronie równerodziny.pl są takie przykłady, są historie tych rodzin. Można zobaczyć, że te rodziny już tu są, że one faktycznie żyją i że to nie jest teoria o tym, czy państwo zezwoli, czy nie zezwoli na adopcję. Bo bardzo często też w ogóle myślimy o tym, że adopcja to jest jedyna możliwa droga i nie ma absolutnie nic poza adopcją. No, oczywiście jest i to trzeba pokazywać.
0: Ale też, przepraszam, ja wiem, że to może nie jest moment na dowcipy, ale wyobraziłam sobie, bo tak jak mówisz, to rzeczywiście to wygląda tak, jakby państwo po prostu, wiecie, jak tama, blokowało po prostu jakiś straszliwy, tęczowy napływ i jak państwo się ugnie, to po prostu wszystko zostanie zalane.
2: Utęczowione.
0: Tak.
2: Co oczywiście każe się zastanowić, no i co z tego, tak, że wszystko byłoby utęczowione. Wiesz co, moja praca w ogóle nie polega na tym, żeby adresować tego rodzaju uprzedzenia, szczerze mówiąc. To znaczy, jeżeli ja zwykle odwracam pytanie, jeśli ktoś mówi, że coś ma jakby jakieś, nie wiem, wątpliwości dotyczące wychowywania dzieci przez pary tej samej płci, no to pytam, a dlaczego? I jakby, jak już człowiek sobie zaczyna uświadamiać, jakie uprzedzenia powodują, że tak myśli i miałby je wypowiedzieć na głos, no to już tam się trochę zaczyna nad tym zastanawiać. Więc jakby nie... dla mnie w ogóle bardzo ważne jest to, i to w szerszym kontekście niż tylko tęczowe rodziny, żebyśmy my trochę bardziej w Polsce zaczęli patrzeć na dzieci, nie na dorosłych w ogóle, tak? Bo to też jest tak przedstawiane jakby, że my bardzo przedmiotowo w Polsce traktujemy dzieci i traktujemy je przedmiot,

0: Dodatkowo w takim też kontekście, że nie wiem, rodzice mają prawo do swojego dziecka. No nie, jakby spójrzmy na to z tej drugiej strony. Dzieci, które dziś wychowują się w tęczowych rodzinach, co im to robi rozpowszechnianie właśnie takich przekonań, że one w tych rodzinach się nie powinny wychowywać? Jakie są konsekwencje dla tych dzieci? Te dzieci nie mają absolutnie żadnego wpływu na to, w jakiej rodzinie się rodzą, w jaki sposób się urodziły, czy były urodzone przez matkę zastępczą, czy były, nie wiem, adoptowane. One po prostu... Najważniejsze jest to, żeby rodzina, w której one są, zapewniała im bezpieczeństwo, zapewniała im bezwarunkową miłość i doprowadziła po prostu do tego, że będą dobrymi dorosłymi, szczęśliwymi dorosłymi, dorosłymi z dobrym poczuciem własnej wartości. I to jest coś, co służy naszemu społeczeństwu. Więc patrząc z punktu widzenia dziecka, trudno mi sobie wyobrazić, że rozsądna osoba, która, tak jak mówisz, nawet nazywa się liberalną czy progresywną, będzie tutaj miała jakieś obiekcje.
1: Tym bardziej, że argumentem bardzo często jest to, że dorastanie w rodzinie jednopłciowej jest wychowaniem do bycia gejem lub lesbijką, a mówiliśmy już o tym w naszej rozmowie, że w Polsce odsetek rodzin, w których dziecko dorasta w rodzinie de facto z jednopłciowym wzorcem, bo jest wychowywany przez mamę.
0: No to nie jest to samo, tak? No mama i babcia to nie jest to samo.
1: To nie jest dobry argument?
0: No nie, ja uważam, że nie. Mnie on nie przekonuje, nie wiem jak ciebie, ale...
1: No,
0: bo to jest taki... bo to nie chodzi o to, tak? Chodzi jednak o relację romantyczną. No relacja między matką i babcią nie jest relacją romantyczną.
1: Miejmy nadzieję,
0: tak? Natomiast po pierwsze... Uważam, że nie ma nic złego w tym, gdyby geje i lesbijki wychowywali kolejne geje i lesbijki. No bo właściwie dlaczego to byłoby coś złego? No po drugie, oczywiście zawsze się mówi o tym, że mnóstwo jednak gejów i lesbijek wychowuje się po prostu w rodzinach różnopłciowych, tak? I jakby pomimo tego, że wychowywali się w heteromałżeństwie, najlepiej jeszcze zawartym w kościele katolickim, no jednak są gejami i lesbijkami, więc... Natomiast tak, zawsze każe się zastanowić... I co z tego, tak? Czyli wychowa się gej i lesbijka i co w tym złego? No nie? Dlaczego jest to dla ciebie problem?
2: Ja się totalnie podpisuję pod tym, co powiedziałaś. To znaczy, pierwsze, jeżeli chcemy mówić o tym, jakie dzieci się wychowają w danej rodzinie. Jeżeli ktokolwiek myśli o tym, że chce mieć dziecko, ale nie chce, żeby to dziecko było takie inne, nie miało jakichś problemów, czy nie było właśnie gejem, czy lesbijką, no to najlepszym rozwiązaniem jest nie mieć dzieci.
1: Albo to już jest problem, bo twoje rodzicielstwo w takim razie jest warunkowe, tak? Tak. Chcesz mieć dziecko, ale ono musi być...
0: Hetero.
1: No. Albo mieć tylko piątki, albo mieć blond włosy. No to brzmi trochę niebezpiecznie.
0: No dlatego mnóstwo ludzi w ogóle nie powinno być rodzicami, ale w przypadku par hetero nikt tego nie sprawdza, prawda? Jak ktoś chce mieć dzieci, to je ma. I tak samo a propos właśnie też tej bariery, którą tworzy nasze państwo, no że warto sobie zadać pytanie, dlaczego ludzie w ogóle mają dzieci? Że to przecież nie jest tak, że jeżeli państwo im te bariery stwarza, to oni nie będą mieli dzieci. Tak jak ktoś chce, będą mieli trudniej. Być może niektórzy z tego powodu nie będą mieli dzieci, ale to nie jest tak, że na taki nasz jednak atawizm, tak? Czyli tą chęć posiadania potomstwa, no wpływa, nie wiem, właśnie ta, nie wiem, no regulacje, to może oczywiście właśnie zniechęcać, ale no to nie spowoduje samo w sobie, że ludzie nie będą chcieli mieć dzieci.
1: Słuchajcie, mam wrażenie, że to jest temat rzeka i że może za jakiś czas uda nam się jeszcze spotkać, jak się coś znowu zadzieje, co zmieni sytuację prawną, na przykład osób, o których życiu i codziennych zmaganiach mówimy, i wtedy sobie porozmawiać o tym, jak wygląda sytuacja aktualnie. Na dzisiaj stawiamy tutaj kropkę. Ja myślę, że to może być tęczowa kropka. Bardzo, bardzo piękna i promieniejąca, mam nadzieję, głównie szczęściem jednak, a nie życiowymi trudnościami. Przypomnę, że moimi gośćmi w Placu na Rozdrożu byli Anna Mazurczak, adwokatka specjalizująca się w ochronie praw osób LGBT+.
0: Bardzo dziękuję i przypominam, bierzcie śluby, miejcie dzieci, najpierw ślub, potem dziecko.
1: jak w porządnej polskiej rodzinie.
0: Dokładnie.
1: I Mateusz Trzaska, specjalista do spraw rzecznictwa kampanii przeciwko homofobii.
2: Dziękuję pięknie, bierzcie śluby, miejcie dzieci.
1: A ja nazywam się Anna Tatarska i dziękuję Państwu pięknie za ten czas. A jeśli coś Was cały czas jeszcze wierci po tym spotkaniu z nami, to zachęcona tutaj sugestią Ani mówię, zastanówcie się, dlaczego.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo? Lato!
3: Co państwo, lato? O godzinie 12. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Witam wszystkich, którzy nas słuchają. Ja mam nadzieję, że zostaną państwo z nami no przynajmniej do godziny 13, a najlepiej po prostu radia nie wyłączać. Nasze dzisiejsze pytanie, jak wspominamy ten mundial? Czy to był dobry mundial? Czekamy na państwa opinie. Zaraz co i jak to powiem, ale chciałbym rozbudować to nasze pytanie sądowe. Czy to był dobry mundial? Co nam zostanie w głowie po tym mundialu? Będę prosił państwa o podzielenie się swoimi wrażeniami. Mówiło się, że za dużo drużyn, że za dużo spotkań, że to się przeje, że będzie niestrawne, że grać będą słabe usze. Tymczasem 104 spotkania za nami i co można powiedzieć? Co państwu w głowie zostanie? Pytam o takie ogólne wrażenia, bo gdyby chodziło o czysto sportowe sprawy, to wynik naszej sondy byłbym spokojny, ale w czasie tego mundialu jak nigdy do tej pory mieliśmy do czynienia z nie tylko sportowymi kwestiami, a również pozasportowymi i one mogły, a nawet na pewno wpłynęły na odbiór tego mundialu i FIFA w szczególności. Z tych spraw pozasportowych to tylko przypomnę państwu, być może uruchomi to jakiś proces myślowy, na przykład amerykańskie regulacje graniczne uniemożliwiające niektórym obejrzenie mistrzostw, niewpuszczenie sędziego z Somalii, ceny biletów, które przestały być normalne, zmiany w przepisach, wprowadzenie tej przerwy na picie, czy tej przerwy reklamowej, jak w zasadzie o tym się mówi. Półgodzinna przerwa w finale. Kasa, kasa, kasa. Czerwona kartka dla piłkarza ze Stanów Zjednoczonych, a w zasadzie tej kartki brak. Polityczno-biznesowe umizgiwanie się jednych do drugich. Wizerunkowa katastrofa, którą być może jednak przykryły Messi, jego dojrzała gra, Wyspy Zielonego Przylądka, bramkarz Vizinha, katastrofa gigantów Niemiec, Brazylii, czy drużyny, które podbiły serca kibiców, jak wspomniane Wyspy Zielonego Przylądka, czy też Norwegia, może Egipt. Mecze z niewiarygodną dramaturgią, tak jak wspomniany Egipt z Argentyną, czy Argentyna z Anglią, czy mecze przedziwne, wspaniałe, jak to spotkanie, które mamy na zupełnie świeżo w pamięci, sobotnie, o trzecie miejsce z 10 bramkami. I tak można wspominać i wspominać, wymieniać i wymieniać. Pożegnania wielkich. Kto wie, czy nie może największych z największych. Messi, Ronaldo. No, co do Messiego, to nie wiemy, prawda? Co państwo zostanie w głowie po tym mundialu? Czy to coś zupełnie innego niż to, o czym mówiłem? Organizatorzy, przedstawiciele FIFA i amerykańskiej administracji nie mają wątpliwości. Posłuchajmy króciutko szef FIFA Gianni Infantino.
4: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen.
3: Tak, mówi Gianni Infantino, najlepszy mundial ze wszystkich, największe kulturalne, sportowe, ludzkie wydarzenie w historii ludzkości.
4: America has won, FIFA has won, and uniting the world in such a way as we did this summer, giving unforgettable experiences and memories to millions, to billions of people all over the world.
3: Tak, miliony, miliardy, swoją drogą trzeba mieć tupet i skromność po prostu nieludzką, żeby tak mówić o swoim dziele, ale Gianni Infantino akurat potrafi to jak nikt inny. No, prawie nikt.
5: A tournament like no other, filled with fierce competition, unforgettable moments, yet unforgettable moments, like probably the most unforgettable is when they gave that gentleman, is it a red card?
3: No właśnie, prezydent Trump, jak wiemy, wie wszystko najlepiej na każdy temat. Tak podsumował mistrzostwo, nawiązując do tej czerwonej kartki, w sprawie której interweniował. Tak, on mówi, że on nie miał pojęcia, co się wydarzy. No, na pewno. No, ale potem wszyscy opowiadają, że nic się nie stało, nikt na nikogo nie wpływa, jak w polskiej polityce. Przez ostatnie lata, konkretnie 8, tym rządzącym też się wydawało, że jak będą opowiadać bzdury i kłamstwa notorycznie i te kłamstwa będą powtarzane po 100-kroć, to ludzie w to uwierzą. No i niestety niektórzy wierzyli. Tak samo z FIFA. A sport? Czy sport się obronił? No strasznie przydługi ten wstęp, ale trzeba było. 510-357-357 można do mnie pisać bezpośrednio w naszej aplikacji. Proszę dzwonić oczywiście. Można również pisać mail tomasz.gorazdowski@radio357.pl. Głosówki nie zaszkodzą, no ale czekamy głównie na telefony. Tomasz Maklinkiewicz, Katarzyna Pasierbik ze słuchawką w dłoni. Zatem jesteśmy gotowi, ażeby wprowadzić Państwa dobrze w ten klimat zakończonego już mundialu, to połączyłem się z naszym ekspertem, człowiekiem, który oglądał wszystkie mecze, jak nie na żywo, to przynajmniej z odtworzenia, dziennikarz Interi Radosław Nawrot. Dzień dobry, Radku.
6: Dzień dobry, bardzo mi miło, kłaniam się.
3: Otóż, drogi redaktorze, zaczynając od pytania podstawowego, czy to był dobry mundial, a ja dodaję, czy ten mundial się obronił w kontekście tego, co działo się za kulisami mundialu?
6: Krótko czy długo mam to powiedzieć?
3: Umówmy się, że jak na twoje warunki, to średnio. Czyli kilka minut
6: mam. To średnio. To jest tak, że ja uważam, że mundial wykracza daleko poza kwestie sportowe. I to nie tylko chodzi o politykę, która się w niego wtrąca albo nie. No akurat w tym przypadku, w tym roku wtrąciła się potężnie, czego się spodziewaliśmy, bo Donald Trump no, nie może się powstrzymać przed takimi rzeczami. On nawet nie mógł się powstrzymać, żeby nie pozować do zdjęcia z Hiszpanami, musieli go wyprosić. No to jest przejaw takiego skrajnego, chorobliwego już narcyzmu, który jest chorobą całego świata, ale w ogóle mundial wykracza poza sport. To znaczy, to jest takie zjawisko, które, w którym ja się zakochałem w 1982, kiedy obejrzałem jako pierwszy turniej Espania 82 i od tej pory co 4 lata to są dla mnie takie wakacje. Dla głowy, dla życia takiego codziennego. Staram się obejrzeć cały ten mundial. To jest coś niezwykłego. To dokładnie. Ja pierwszy mundial Espania 82 obejrzałem na koloniach w Niechorzu. Ja się cały czas czuję, jakbym na tych koloniach był. Co 4 lata. Po prostu pakuję się metaforycznie, wyjeżdżam na takie w czasy kolonie i zanurzam się w tych mistrzostwach. Więc na pytanie, czy on był dobry i się obronił, odpowiadam tak. Dla mnie każdy mundial jest dobry i każdy się broni, ponieważ jest niezwykłym wydarzeniem w moim życiu.
3: No tak, ale z drugiej strony po niektórych mundialach coś nam zostaje w głowie oprócz piłki, a po niektórych zostaje nam tylko piłka tak, jak być powinno. Czy po tym mundialu za kilka lat, jak cię ktoś zapyta o mundial Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada, to na pierwszym planie będziesz miał pożegnanie Messiego? Czy immanentnie będą wchodzić w głowę czerwona kartka o Infantino, umizgujący się do Trumpa, czy Trump wtrącający się w rzeczy, w które akurat wtrącać się nie powinien?
6: Tych dwóch, które podałeś, to na pewno ta druga historia, czyli kartka i całe to wtrącenie się Trumpa w to, żeby ją anulować. Głównie z tego powodu, że to właśnie nie była tylko historia sportowa, że ona wyzwoliła w ludziach, na przykład nie tylko w Belgach, którzy potem zabawili się z amerykańskim zespołem, tak jak kot zabawił się z myszą, ale w ogóle w ludziach wyzwoliła takie pokłady niezgody. Niezgody na niesprawiedliwość, niezgody na tego typu rzeczy. No to jest wspaniałe. To, że mundial potrafił coś takiego wydobyć z ludzi jest kapitalne. Ja wydobywam... Kurczę, nie powinienem tego mówić, bo ja wolę sernik bez rodzynek. I rodzynek nie poważam, ale wydobywam właśnie takie rodzynki z tego turnieju, które tam były. Czyli właśnie Republika Zielonego Przylądka, czyli właśnie Egipt, czyli właśnie jakieś takie pojedyncze wydarzenia, pojedyncze mecze, pojedyncze historie, które się tam zdarzały. Monumentalny futbol. Messi, Ronaldo, Mbappé, oczywiście też, ale on jest taką, powiedzmy, grecką świątynią, którą ja tylko tak staram się zwiedzić z daleka, ale to nie jest to do końca, o co mi chodzi. Mundial jest po prostu wydarzeniem fabularno-społecznym, tak bym to nazwał. To jest pisanie książki na żywo. Ja tak do niego podchodzę, dlatego uwielbiam takie rozdziały, które są nieoczywiste.
3: Tak, a tych rozdziałów nieoczywistych mieliśmy sporo. Wydawało się, że kiedy FIFA wprowadzała tę regułę, że 64 zespoły będą grały, że tych meczów będzie ponad 100, to wszyscy pukali się w głowę, że jednak gdzieś pewien umiar musi być. Tymczasem akurat na tym polu sportowym to te decyzje FIFA obroniły się, szczególnie ta, bo zespoły, które doszlusowały i które nie grałyby, gdyby trzymano się starej formuły, nie rozczarowały, a dodały temu mundialowi ogromnego kolorytu.
6: Tak, bo takie zespoły bardzo często dodają mundialowi kolorytu. Ja powtórzę, jestem wychowany na mundialu Espania 82, czyli pierwszym mundialu, który został rozbudowany. Wtedy do 24 zespołów. Protesty były potężne, że to nie ma sensu, że to wypacza piłkę nożną, że będą grali jakieś słabe usze, że to w ogóle nie ma, nie jest elita uczestnicząca w tych imprezach. I owszem, mieliśmy tam występy zespołów typu Salwador, który przegrał 1-10 z wygrami, ale mieliśmy historię Algierii, Kamerunu, Hondurasu, które dostały swoją szansę i tę szansę wykorzystały podobnie. To znaczy ten mundial był po prostu kolorowy, tak? Bo on jest dla mnie pewnego rodzaju alternatywą dla tej piłki, którą oglądamy co tydzień, na przykład w wykonaniu Ligi Mistrzów. Fantastyczny poziom, kapitalne mecze, wielkie gwiazdy, futbol w zasadzie coraz lepszy, ale jednak to jest ciągle to samo. A tutaj mamy za każdym razem, z każdą imprezą coś nowego. Na przykład nowe zespoły, które się pojawiają. Na przykład nowe, nieoczywiste gwiazdy, które się tutaj zjawiają. Naprawdę, czytam mundial jak dobrą powieść.
3: No i nieoczywiste rozstrzygnięcie, bo obaj uczestniczyliśmy w wykreślance, próbując zgadnąć czy przewidzieć wyniki spotkań. No i nie poszło nam obu najlepiej, co świadczy o tym, że te wyniki nie do końca były przewidywane, no z wyjątkiem tej powiedzmy ostatniej czwórki, ale wyniki grupowe czy niektórych spotkań pucharowych, no sportowo to też się fantastycznie oglądało, bo nigdy nie było wiadomo o co chodzi. Gdyby tych Egipcjan nie wykolegowano w ostatnich minutach poprzez nieprawidłowe decyzje sędziowskie, to Argentyny nie byłoby w finale.
6: No to jest tak, że na całe... Znaczy, wydaje mi się, że w tym mundialu każdy znalazł coś dla siebie. Ci, którzy są miłośnikami finezyjnej gry Messiego czy Ronaldo, znaleźli coś dla siebie. Ci, którzy chcą, żeby zwyciężył naprawdę ten krystaliczny futbol, żeby najlepsi byli najlepsi, dostali coś dla siebie, bo to była pierwsza czwórka ci sensacje. Nowości, coś nieoczywistego, też dostali coś dla siebie. No tutaj w zasadzie wybór jest potężny. I szczerze powiedziawszy, nie znajduję powodu, żeby na ten mundial narzekać, z wyjątkiem oczywiście wtrącania się tutaj świata polityki i biznesu, który robi bardzo dużo, aby tę imprezę nam zepsuć czy odebrać. Ja po 40 ponad latach oglądania mundiali postanowiłem, że nikt i nic nie odbierze mi tej przyjemności, jaką jest śledzenie mundialu, czy to jest Donald Trump, czy to jest Gianni Infantino, czy to są korporacje, nikt nie jest w stanie tego zrobić i będę starał się to pielęgnować.
3: No tak, ale to tylko dlatego, że jesteś w tym niesłychanie uparty, zacięty i wiesz o co chodzi. Natomiast zakładam, że jest sporo osób takich, które nie były tak odporne na te złe wpływy jak ty i niektórym ten mundial mogły te pozasportowe sprawy mocno zakłócić. O tym przekonamy się w naszej sądzie, czy ten mundial był dobry. Powiedz Radek na koniec tego pierwszego naszego wejścia, bo usłyszymy się jeszcze przed 13. Czy sądzisz, że te zmiany proponowane przez FIFA utrzymają się w następnych dużych turniejach, w następnych mistrzostwach świata? Mówię o hydration break, czy też wydłużanych bez końca przerw pomiędzy dwiema połowami, tak jak ta niedzielna?
6: To akurat nie. Nie wydaje mi się, bo to jest amerykańska specyfika i jakby próba przystosowania Mistrzostw Świata do warunków amerykańskich, gdzie mimo tego, że MLS rośnie w siłę, to jednak on nie umywa się do tych sportów, które Amerykanie śledzą na co dzień. Więc jakby to było dla nich. To było przede wszystkim dla nich. Mogło nas to nieco irytować, ale wiemy, że na przykład na Euro 2028 już nie będzie przerw na picie, przepraszam, na reklamę i nie będzie też tych przedłużeń, nawet z powodu burz, bo zwróćmy uwagę, że w Stanach Zjednoczonych jednak większość stadionów jest odkrytych, niezadaszonych i te burze rzeczywiście stanowią pewne zagrożenie. Tak nawiasem mówiąc, też znak naszych czasów, prawda? Coś takiego. Natomiast wiele innych zmian zostanie, bo to nie są złe zmiany, typu ponaglanie bramkarza, ponaglanie tych, którzy wykonają rzut z autu i wiele innych takich zastosowań, także nowoczesna technologia, która oczywiście ma swoje minusy, bo nie wiem, czy ty i państwo zwrócili uwagę, jak bardzo rozleniwili się i stali nieuważni sędziowie pod wpływem VAR. W zasadzie całkowicie na nim w tej chwili polegają i jakby nie mają niemal decyzji w wielu przypadkach. Ja nie mogę im tego postawić, bo ja sam się łapię na tym, że pytam czatów o rzeczy, o które pytać ich nie powinienem. Powinienem to sam wiedzieć. Czyli technologia daje nam komfort, nam, sędziom, wszystkim, ale powoduje też potężne rozleniwienie umysłu.
3: Tak, to prawda. 12.15, audycja Co Państwo Lato. Z nami był Radosław Nawrot. Radku, dziękuję. Połączymy się przed 13.00. Zobaczymy, jak wypadnie nasza sonda. Generalnie wynika z tego, że Mundial chyba się broni, chociaż dostaję i czytam pierwszą tekstówkę. Pierwszy raz od 40 lat, czyli od pierwszego świadomie obejrzanego Mundialu, nie zobaczyłem nawet minuty meczu. Pora oglądania, za dużo drużyn, atmosfera wokół Mundialu i to, że już dawno nie oglądam niczego w telewizji. No tak, od tego trzeba było zacząć, panie Rafale. Trudno oglądać Mundial, jak się nie ogląda telewizji, napisał do nas pan Rafał Stych. Czekamy na Państwa telefony, otwieramy linię 510-357-357. Czy to był dobry Mundial? No i zostańmy w klimacie Mundialu i zadajmy to pytanie, które zupełnie inaczej zabrzmiało po półfinale, a zupełnie inaczej po finale.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos z odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

Wtyczki.

0: Argentyno, co ty robisz? Czekamy na Państwa telefony. 510-357-357. Czy to był dobry mundial? Czy mundial się obronił? Napisał do mnie pan słuchacz, tak można powiedzieć, pan Wiktor z Tilburga. Panie Tomaszu, będę pamiętał każdy mecz Hiszpanii, bo to byli i są moi faworyci. Hiszpania wyciągała wtyczki z zasilaniem każdemu przeciwnikowi i tak naprawdę ja patrzyłem tylko na piłkę. Reszta jest mało ważna. Szkoda nerwów. Cieszmy się futbolem. Święte słowa, panie Wiktorze. A dodzwonił się do nas jako pierwszy dziś pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze. Co pan na to?
1: Dzień dobry, panie Tomaszu. Właśnie.
0: Dzień dobry.
1: Czy to był dobry mundial? Przede wszystkim trochę prywatnie pozdrawiam serdecznie Radka Nawrota z nad uli Wolnego Powiśla, bo znamy się od lat, nawet śledziliśmy kiedyś Kostarykę wspólnie w Hanowerze na mundialu. Wiele zjeżdżonych meczów Radek będzie kojarzył.
0: Oczywiście, futbol dobry mundial łączy ludzi.
1: Oczywiście. No, my się nie widzieliśmy wiele lat już, ale mentalnie się gdzieś tam pewnie wspominamy. Panie Tomaszu, czy to był dobry mundial? Właśnie, to jest pytanie, bo ja rozumiem Radka, wiem, że jest fanatykiem i zna składy nawet z mundialu sprzed 40 lat. Natomiast ja mam, miałem strasznie mieszane uczucia, ponieważ przed mundialem zarzekałem się, że nie będę go oglądał, że to jest, czy to już jest wynaturzenie, że przesadził Infantino, przesadza oczywiście z tym podejściem proamerykańskim, z tym show, z tym wszystkim, co się wiąże z mistrzostwami. Oczywiście, jako kibic uległem, nie oglądałem wszystkiego, bo nikt nie jest tego w stanie pewnie wszystkiego obejrzeć. Wydaje mi się, że trochę jest przerost formy nad treścią, że tego jest za dużo. Ja się opieram przy mundialu 32-zespołowym, chociaż też gdzieś przez mgłę pamiętam swój pierwszy miłość do Argentyny w 86, pokonanie w finale Niemców. I to wczoraj to złamane serce po przegranym, po tej Argentynie w wersji B, ponieważ ja uważam, że Argentyna to jest ta, która grała w drugą połowę z Anglikami. To jest ta moc Argentyny, to niesamowita chęć odrobienia strat, ten aż no, imponujący, totalny, ofensywny futbol. To jest prawdziwa Argentyna. Nie wiem, co się wczoraj stało. Trochę przypominało mi to finał Brazylia-Francja z 98 roku, kiedy Brazylia nie istniała w finale. Tam się skończyło 3-0, więc no, tak, bo w kilku wątkach skaczę, ale wydaje mi się, że tak, po pierwsze, coś tu nie zagrało i boję się, że nie zagra dalej, ponieważ Infantino zmierza do tego, żeby było 64 zespoły pewnie już w Hiszpanii, Portugalii, Maroku i tam w trzech krajach południowoamerykańskich. To będzie obłęd, bo to będzie 1/3 świata na mundialu. To ja wiem, że Radek uwielbia takie historie, że przegrają malutcy z wielkimi. Też lubię te niespodzianki. Miałem złamane serce wczoraj, chociaż wcześniej wiem, że dużo kontrowersji było meczu Argentyny z Egiptem, ale byłem z Argentyną, też podziwiałem, że ona potrafi to zrobić. Kontrowersje były i będą zawsze na takich turniejach, zawsze to jest nieuniknione. Czy to były turnieje 24-zespołowe, czy 32, i to się bardziej rozrośnie, tym będzie tego więcej. Natomiast wie pan, strasznie straci poziom tej pierwszej fazy. Ona może jest fajna, egzotyczna, dostają szansę malutcy z całego świata, tylko czy to jest rzeczywiście wtedy święto, największe święto futbolu, tak? Czy grają tam, czy myślimy o najwyższym poziomie raz na 4 lata, czy myślimy o takim troszkę jarmarku futbolowym, bo już przesyć meczów jest tak wielki,
0: tak, no to są
1: Europie,
0: właśnie,
1: nie tylko.
0: To są właśnie te kwestie, które należy rozważyć, bo że jest pięknie, to wiemy, a że jest słabo momentami, to też wiemy. Panie Piotrze, zatem kończąc, pan ten mundial zalicza na tak, czy raczej na nie?
1: Rozdarte serce, tak jak po finale. Uważam, że mundial się obronił kilkoma świetnymi meczami, między innymi ten pasjonujący Anglii z Argentyną, to, co zrobiła Hiszpania z Francją. No, tak jak mam rozdarte serce z Argentyną, tak mam rozdarte serce z mundialem. Jestem niestety też nieuleczalnie chory na futbol i zarzekając się, że nie obejrzę, obejrzałem no, w całości może z 15 meczów, bo nie sposób było wszystkiego.
0: Dobrze.
1: Więc,
0: panie Piotrze, tak to zostawmy. Jesteśmy 50-50. 50-50. Dobra. Dziękuję bardzo, panie Piotrze.
1: Pozdrawiam
0: i słucham teraz przy telefonie pan Marcin. Mam nadzieję, że pan doczekał. Przepraszam, że tak długo.
2: Dzień dobry, panie Tomaszu. Marcin Nidzica, kłaniam się. Powiem tak, zaskoczony jestem tym, że w ogóle mnie te mistrzostwa nie wciągnęły. Nawet wczoraj ten finał, to tak w zasadzie jednym okiem gdzieś obejrzałem. Jestem tym zdziwiony, a nawet zszokowany, bo od zawsze byłem fanatykiem piłkarskim. Zawsze jakoś tak mecze różnego typu oglądałem, ale ja już chyba mam trochę przesyt tej całej właśnie komercjalizacji, tak? Tego, Jestem raczej z natury romantykiem.
0: Tak. Jestem w stanie to zrozumieć, bo przesyt piłki możemy wszyscy czuć. Tej piłki jest po prostu za dużo. W dowolnym momencie, dowolnego dnia, o dowolnej godzinie możemy włączyć telewizor i znaleźć jakiś mecz. I to nie jest normalne, to prawda. Ale czy ten mundial rozgrywany raz na 4 lata z tymi zespołami z Curaçao, z Wybrzeżem Kości Słoniowej, nadal nie przekonał pana do tego, że to jest coś wyjątkowego?
2: Wie pan co, no właśnie nie do końca, okay. Bo z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, tak, to może zrobić by inaczej. Zostawić to, co było, czyli te 32 drużyny, ale na przykład, jeżeli już tak rzeczywiście, i to nie jest nic złego, idźmy w kierunku takiego rozszerzania, w sensie, że mają właśnie szansę grać ci maluczcy typu Curaçao, czy Wyspy Zielonego Przylądka, tak, oczywiście, no to może zróbmy inną rzecz. Może w takim razie zmniejszmy udział drużyn europejskich, uczyńmy eliminacje w Europie bardziej zaciętymi, to wtedy też będziemy mieli pewność tego, że eliminacje, mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata w tej strefie europejskiej też będą zacięte, tak? Bo nie będzie na zasadzie takiej, że po losowaniu grup już wiadomo, że aha, tu z pierwszego miejsca na pewno wyjdzie ten mocarz, z drugiego miejsca wyjdzie ten mocarz, a tu jeszcze nawet, jeżeli by się nie dostali, to jeszcze mają Ligę Narodów, jeszcze mają jakieś cztery inne możliwości kwalifikacji.
0: To prawda.
2: Może jakby to trochę zbilansować, żeby rzeczywiście to były Mistrzostwa Świata, tak? A nie na zasadzie, że nagle pół Europy się kwalifikuje i do tego dorzucamy te egzotyczne kraje. Minus Polska. No, liczymy i dostajemy, znaczy dokładamy jeszcze, tak? Albo kwalifikują się te egzotyczne kraje, które są traktowane tak trochę protekcjonalnie, tak? Bo fajnie, bo awansowała egzotyka i nagle pół Europy zachwyca się obu, nagle dowiedzieli się, bo na geografii gdzieś kiedyś spali i dowiedzieli się, gdzie jest Curaçao, czy gdzie są Wyspy Zielonego Przylądka. No nie, no, nie tędy droga. No i cała ta komercjalizacja, tak? Komercjalizacja tej przerwy na nawadnianie, tak? Przerwy na nawadnianie, tak jakby naprawdę no, normalnie w meczu nie było bidonu wrzucania szybkiego łyka i dalej gramy, tylko muszą mieć przerwy na nawadnianie, czyli wiadomo na co. Znaczy dwie postaci, tak? Połączenie pana Infantino z panem Trumpem to sprawiają, że po prostu ja mam, patrząc na te mecze, gdzie widzę ich twarze, to mam po prostu odruch zwrotny i na to nie poradzę.
0: Dobrze. Panie Marcinie, dziękuję za telefon. Może za 4 lata nie będzie przynajmniej gorzej. To był pan Marcin, 510-357-357. Teraz pan Tomasz. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry. I co pan na to? Czy to był dobry mundial, czy mundial się obronił?
3: Szczerze powiedziawszy, powiem szczerze, to była wielka katastrofa dla mnie, ten mundial całkowicie. 86. Owszem, pamiętam to też tam dorastając, że tam był mundial i to ostatni. Miałem dwie tutaj drużyny faworytowane, które kibicowałem ostro Meksykowi, Hiszpanom. Udało się, Hiszpanie weszli zasłużeni. Argentyna nic nie pokazała, że grał świetny futbol, trzeba przyznać, Argentyna grała świetny futbol, ale po prostu żałosne to było, że cały świat ogląda dzieciaki, agresja w finale, to co się tam wydarzyło, te popychanki, szczerze powiedziawszy, brak mi słów. Nawiązując jeszcze do tego Infantino, Trump i to całe, to powiem szczerze, to było żałosne, naprawdę, to wielka komera, a mało tego, to było... Dla mnie to już ten futbol nie jest jak kiedyś, więc szczerze powiedziawszy, tutaj też jeszcze taki wątek z tym nawadnianiem. 86, tak, upały były, tak samo, ta sama wydolność piłkarzy, więc tam jeszcze większe warunki były w Meksyku i porzucano, pobiegano do linii, można było się napić i nikt nic nie wymyślał, to tylko wielka jedna wskazówka, szczerze powiedziawszy, tylko na kasę. No myślę, że ta FIFA powinna się podać, albo jeśli ktoś ma takie tam, nie wiem, narzędzia, żeby ich zdymisjonować, to powinny się odwołać. To jest dla mnie, futbol się skończył, tak szczerze powiedziawszy. To było tragiczne. Bo
0: dobrze, panie Tomaszu. Dziękuję bardzo za telefon. Przyjmuję pana głos. Na razie bardziej na nie niż bardziej na tak. Jestem trochę zaskoczony, bo wydawało mi się, że ten sport jednak przykryje to wszystko, o czym państwo mówią. Okazuje się, że nie do końca, najwyraźniej mam rację. Może pan Mateusz jest innego zdania. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry. I co pan na to?
4: Co ja na to? Jak na lato? Powiem tak... Miałem nie oglądać z racji Trumpa i tych wszystkich historii około mundialu. Natomiast no, wygrało to, że człowiek sam sobie zrobiłby krzywdę, bo za 4 lata też jest mundial, ale co wie, kto będzie co będzie za 4 lata. Także mundial jak najbardziej na tak, w tej formie ilości drużyn również, bo większość tych małych jednak się obroniła, to po pierwsze, a po drugie dla mnie takim pamiętliwym momentem będzie gol Curaçao, czy Curaçao, jak to woli, właśnie na 1-1 z Niemcami, jak dobrze pamiętam, gdzie ci ludzie cieszyli się, jakby co najmniej polecieli w kosmos i to wszyscy na raz. Do tego Wyspy Zielonego Przylądka, natomiast nie rozumiem zachwytu nad Argentyną, która była ciągnięta bardzo mocno od początku, od fazy grupowej.
0: Ale pamiętam, oglądał pan mecz.
4: Rodaka.
0: Oglądał pan mecz Argentyńczyków z Anglikami, a konkretnie drugą połowę?
4: Rzeczywiście ruszyli bardzo mocno, natomiast kwestia jest taka, że oni do tej drugiej połowy to mogli mieć czerwoną kartką skończyć, czy może nawet powinni za podwójne faule, w sensie dwie żółte, czego nie było robione. Wczoraj też sędziowanie pana naszego ulubionego ze Słowenii, no to też wołało o pomstę do nieba, bo Argentyńczycy powinni skończyć z dwoma czerwonymi kartkami. Antyfutbol agresywny, oczywiście gdyby wygrali, no to szapobaby było, bo zrobiliby taktykę Czesława Michniewicza tylko w wykonaniu Mistrzostwa Świata. No ale futbol się obronił.
0: Futbol się obronił, mundial na tak, wszystko co nieładnego w sporcie na nie. Panie Mateuszu, dziękuję. To już troszkę zbliżyliśmy się do pewnej pozytywnej opinii. Może pan Tomasz będzie bardziej zdecydowany w swoich opiniach, albo na prawo, albo na lewo, albo na tak, albo na nie.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Ja zdecydowanie na prawo. Znaczy, chciałbym powiedzieć, że to był wspaniały mundial, nie zapomnę go nigdy. I uważam, że nie powinno się odbierać młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają te mundiale oglądać, tej przyjemności z ich oglądania. Ja zaczynałem swój pierwszy mundial, który pamiętam, to jest Italia 1990 rok. Wspaniały mundial i pamiętam te wszystkie, te każdy mundial, tak jak pan redaktor powiedział, z panem rozmawiał, panie Tomku, o tym właśnie, że to są takie wakacje. Dla mnie to też są takie wakacje. To jest taki wspaniały czas, kiedy mogę po prostu oglądać te mecze. I to, że było więcej drużyn, to nawet uważam, że to był super pomysł. Ja wiem, że Infantino robi to specjalnie tylko po to, żeby później wygrywać wybory następne. Ma jakieś tam uzasadnienie, ale ze względu na taki właśnie spektakl uważam, że to było bardzo dobre posunięcie. Nie wiem, czy zwiększanie ich jeszcze bardziej Mistrzostw Świata do większej liczby krajów to ma sens, ale...
0: No wie pan, tak to jeszcze więcej głosów w kolejnym głosowaniu.
5: Wiem, ale ogólnie ten pomysł się uważam obronił. Też jeżeli chodzi o komercjalizację, no niestety żyjemy w takich czasach, że te wszystkie imprezy sportowe będą komercjalizowane i to niestety musimy to przyjąć do wiadomości, że tak będzie i tak już to raczej się nie cofnie. Tak mi się wydaje, że tak po prostu tak to już będzie. A i jeszcze mi bardzo jedna rzecz cieszy, że zauważyłem, że jednak piłkarze, to co mnie właśnie najbardziej ucieszyło, że oni jednak bardzo nadal uwielbiam grać dla reprezentacji, że dla nich gra dla reprezentacji to jest coś wspaniałego i to widziałem faktycznie w każdej reprezentacji. Czasami w piłce klubowej jest różnie z tą motywacją, ale ta motywacja piłkarzy, jeśli chodzi o grę w reprezentacji, była po prostu wspaniała i każdy to pokazał, każdy kraj praktycznie pokazał niesamowite zaangażowanie.
0: Tak jest.
5: Także na plus.
0: Zgadzam się z panem, panie Tomaszu. Ja też odbieram to poza tym wszystkimi historiami na plus. Powiększeniu o mundialu też odbieram całkiem pozytywnie, że za dużo spotkań. No, zawsze jeżeli ktoś nie chce tego spotkania oglądać, może go nie oglądać, a ci, którzy będą chcieli, czy ci, którzy chcą, mają taką szansę. Panie Tomaszu, dziękuję bardzo. To jest audycja Co Państwo Lato. Minęła godzina 12.30. Łączymy się z drugim naszym ekspertem na naszych łączach. Adam Kotleszka, kanał sportowy, obserwator ligu lotnych i dziwnych. Dzień dobry, Adamie.
6: Dzień dobry, dziękuję za piękne przedstawienie. Ligi ulotne i dziwne idealnie trafiają w to, co lubię, szczerze mówiąc.
0: Tak jest, rozmawiamy. Pojawia się i przeplata się ten wątek powiększenia mundialu do 64 drużyn z tych 48, czyli zobaczymy, będzie jeszcze więcej tych spotkań, chociaż no, na razie było ich już bardzo dużo. Co powinno ciebie cieszyć jako obserwatora reprezentacji lig ulotnych i dziwnych? Curaçao, Wyspy Zielonego Przylądka. Czy uważasz, że powiększenie mundialu zdało egzamin?
6: Myślę, że zdało egzamin. Ostatecznie zdało egzamin, natomiast rozdzieliłbym tutaj kilka spraw. Po pierwsze, odbiór sportowy tego wydarzenia jak najbardziej na plus. Te mecze w większości z nich naprawdę dowiozły. Mieliśmy kapitalne widowiska z udziałem i tych wielkich, i malutkich. Mieliśmy świetny mecz o trzecie miejsce z udziałem topowych zespołów na świecie Francji i Anglii. Ale mieliśmy też Egipt czy Republikę Zielonego Przylądka, które potrafiły utrzeć nosa finaliście mundialu. Powiększenie zespołowe tego mundialu wzbudzi kontrowersje, wzbudziło kontrowersje i będzie je wzbudzać, bo w mojej opinii Gianni Infantino już zdecydował. Kolejny mundial będzie jeszcze większy. 64 zespoły i widzę to tak, 16 grup po 4 drużyny. I jedynym plusem tego powiększenia, i mówię to jako fan lig egzotycznych, reprezentacji ulotnych, jedynym plusem tego powiększenia byłoby to, że mielibyśmy bardziej przejrzysty format rozgrywek. Mianowicie, mielibyśmy po pierwszej fazie oddzielenie połowy zespołów, połowa jedzie do domu i w drugiej fazie turnieju grają 32 zespoły, czyli tak jak zdążyliśmy się przyzwyczaić w tym ostatnim czasie. I jestem niemal pewny, że Gianni Infantino mniej więcej tak to będzie argumentował, że nie będzie awansów z trzecich miejsc, będzie trochę łatwiej kibicowi nadążyć za tym, co dana reprezentacja musi zrobić w danym meczu, żeby awansować do kolejnej rundy. Będą awansowały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, dwie będą odpadać, czyli ten format będzie bardziej przejrzysty. Czy poziom spadnie? Tak. Oczywiście, że tak, przy każdym powiększeniu to mamy. Natomiast pamiętajmy, że Mistrzostwa Świata nie zawsze były rozgrywane nawet w 32-zespołowych formatach, 24-zespołowych formatach. Wcześniej mieliśmy jeszcze mniej drużyn i przechodziliśmy przez to. I mundial się zawsze bronił. I te mundiale i tak co 4 lata oglądamy. I zgadzam się z słuchaczem, który przed chwileczką zadzwonił. Powiedział, że żebyśmy nie odbierali tej radości młodym kibicom, którzy dopiero mają pierwszą styczność z mundialem, bo dla nich to będą pierwsze mundiale. To będą te mundiale, do których oni będą wracać za 40, 50, 60 lat, jak już będą troszkę starsi i będą je wspominać tak, jak my dzisiaj wspominamy te wszystkie nasze nostalgiczne pierwsze spotkania z Mistrzostwami Świata, więc tak, obronił się. Natomiast cała otoczka, ta polityka wokół mundialu, no tutaj jestem bardzo sceptyczny, ale wiem, jak działa świat i wiem, że pewnych rzeczy dzisiaj nie unikniemy. Mogę się na to zrzymać, mogę mówić, że mi się to nie podoba, natomiast ja zawsze w życiu wychodzę z założenia, że skupiajmy się na pozytywach, z nich czerpmy, a te negatywy wtedy zostaną przykryte.
0: To prawda, chociaż powiem ci szczerze, Adam, że mam taką nadzieję bardzo wielką, że ten mundial za 4 lata oparty na o Hiszpanię, Portugalię i Maroko będzie mundialem pozbawionym tej aż tak daleko posuniętej komercji i tak dużego wpływu polityków na to, co dzieje się, czy na to, co miałoby się dziać na boisku.
6: Tu zgadzam się, bo myślę, że te mistrzostwa sięgnęły sufitu, jeżeli chodzi tak o ingerencję polityki w Mistrzostwa Świata. To jak wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych niemal pozował do zdjęcia ze zwycięskim zespołem, nie chciał usunąć się nieco w cień do tego no, najbardziej ikonicznego zdjęcia każdego mundialu, kiedy zespół zwycięski podnosi Puchar Świata do góry. To było straszne, z drugiej strony komiczne, ale na pewno nie powinno się wydarzyć. To takie historie nie powinny mieć miejsca. Myślę, że za 4 lata tego nie będzie. Myślę, że Maroko, Hiszpania, Portugalia, ale też pamiętajmy, że 3 mecze będą w Ameryce Południowej. Te pierwsze spotkania tego mundialu za 4 lata będą miały tam miejsce. One będą miały kompletnie inną otoczkę. I europejski fan piłki, czy nawet południowoamerykański, czyli z tych miejsc, gdzie piłkę kocha się najbardziej, troszeczkę odetchnie pod tym względem. Natomiast jeżeli chodzi o sam format rozgrywek, o ten sportowy aspekt, tutaj będziemy musieli przygotowywać się na zmiany właśnie prawdopodobnie w perspektywie powiększenia mundialu. Ale tak, polityka w piłce teraz chyba sięgnęła zenitu. Ona zawsze była w sporcie i zawsze będzie, ale na mundialu, no pewnie jeszcze te czasy z lat 30. ubiegłego roku, 40. ubiegłego wieku, przepraszam. One mogły się z tym równać, ale my tego nie pamiętamy. Za naszego życia prawdopodobnie sięgnęliśmy sufitu, jeżeli chodzi o ingerencję polityki w mundial.
0: To prawda. Adam Kotleszka jest z nami. Adamie, połączymy się jeszcze przed samą 13. Dziękuję.
6: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. To jest audycja Co Państwo Lato. Jest z nami pan Waldemar. Panie Waldemarze, no i co pan na to? Co to za lato?
7: Wie pan co? Tak, słucham wszystkich. Mówicie o polityce. A zapominacie o jednej podstawowej rzeczy.
0: O czym?
7: Tak naprawdę wszystkie te zespoły, które wystąpiły w finale, w półfinale, tak naprawdę zostały wybrane w jakiś tam sposób. Ponieważ tak, Norwegia przegrała przez kabel, którego wszyscy widzieli poza sędziami, o główce i obcierce o głowę zawodnika i pokazanie, że tak naprawdę ten system w ogóle nie działa i podejmowane są decyzje, które są kuriozalne, bo ewidentnie widać, że widać uderzenie piłki o obcierkę, o włosy, ale nie widać potem główki kolejnego zawodnika. I teraz powiedzcie panowie jedną rzecz, eksperci. Ja jestem osobą, która po prostu lubi sport i lubi każdy sport i dlatego się nim emocjonuje. Jak to jest możliwe, żeby tak naprawdę ustawić cały taki mundial i pomagać tym drużynom, które mają przejść? Potem ewidentnie widać, że dzieją się takie rzeczy jak tą, mówię, Norwegią na przykład. I dlaczego nie powtarzamy takich meczy? Dlaczego pan, który powiedział, że powinniśmy pokazywać dzieciom teraz, jak wyglądają mundiale, nie pokazujemy prawdziwego, czystego sportu, tylko pokazujemy jakąś karykaturę. Dla mnie to są takie trochę trick fighty. W sensie od razu mogli ustawić, kto tam ma być i zostawić to. To taka jakby osoba, mówię, która patrzy na to zupełnie z boku i uważam, że ogólnie komercjalizacja każdego sportu degraduje go.
0: To prawda. To panie Waldemarze, ale chciałbym jeszcze pana dosłownie króciutko, bo czekają następni słuchacze.
7: Jasne.
0: Jest pan na pewno przekonany, że ten mundial był od początku ustawiony, bo no, mogą się zdarzyć błędne decyzje sędziów, kabla można nie zauważyć, chociaż jest. No, na tak wielkiej imprezie muszą zdarzyć się wpadki, większe czy mniejsze, ale ja bym się nie posunął tak daleko, żeby twierdzić, że wygrali ci, którzy mieli wygrać. No, tym bardziej, że Hiszpanom nic nie pomagało, ani nikt.
7: Ja nie mówię, że akurat chodzi mi o to, że zespoły, które miały przejść dalej, miały pomoc. Nie dostawały kartek w trakcie gry. Mhm. Tak naprawdę ma pan tyle systemów elektronicznych, które powinny eliminować wszelkiego typu rzeczy. Nawet już po tej, już nie mówię o tym, że ktoś jest w stanie wstrzymać czerwoną kartkę, to już jest dla mnie w ogóle kuriozalne.
0: Ale, no tak, jasne.
7: No, ale niech pan zobaczy, że jeżeli jesteśmy w stanie w zasadzie każdą decyzję zmienić, to dlaczego odesłaliśmy na przykład Norwegię, gdzie widać było później na filmie i widać, że ta piłka się odbija. Dlaczego nikt nie wykorzystał takiej karty i powiedział tak, przepraszam, sędzia się pomylił, wracamy do jeszcze jednej rozgrywki, bo trzeba ją rozegrać jeszcze raz. O to mi chodzi, bo
0: tak jest.
7: Pan, to jest tak...
0: Panie Waldemarze, ale ja... Tak jest. Panie Waldemarze, ja się z panem tutaj zgadzam i stąd to nasze pytanie, czy mundial się obronił, czy to był dobry mundial. Gdyby tego wszystkiego, o czym pan mówił, nie było, to byśmy nie zadawali takiego pytania, bo sportowo mundial był fantastyczny. Także zostajemy z tymi wątpliwościami. Dziękuję, panie Waldemarze. Pisze do mnie pani Ania. Dzień dobry. Mimo wszystko to nieprawdopodobne, że Polska w zeszłym tygodniu w Lidze Narodowej wygrała 4 mecze siatkarskie i o tym ani słowa, tylko mundial. Wątpliwej wartości sportowej wydarzenie, w którym piłka miała najmniejsze znaczenie. Pani Ania, to jest absolutnie niesprawiedliwe potraktowanie sprawy. O siatkówce mówimy dużo. Mówiliśmy o Lidze Narodów, o wygranych 4 meczach. Mówili o tym specjaliści. Było to wszystko i w serwisach, i w naszej audycji. No, a mówimy o mundialu, bo mundial jest raz na 4 lata. A Liga Narodów co rok i z tą siatkówką i różnego rodzaju rozgrywkami, pucharami, Ligą Narodów zaczyna się robić taka sama sytuacja jak z piłką nożną, że zaczyna być tego za dużo. W związku z tym, jak będą Mistrzostwa Świata, które w siatkówce nie są co 4 lata, tylko częściej, a propos tego, co mówiłem, to i o siatkówce będziemy mówić. A teraz pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, dzień dobry.
8: Dzień dobry. No ja chciałem powiedzieć, panie redaktorze, że z mojej perspektywy ten mundial udał się wyjątkowo. Przez to przesunięcie czasowe nikt mi nie ryczał za oknem za bardzo. Rano jak sobie odpalałem Twittera, to już chyba te wszystkie emocje były rozmasowane i też mogłem poczytać o rzeczach istotnych, a nie o tym, że właśnie jakiś kabelek i takie rzeczy. Właściwie o mundialu dowiedziałem się raz. Wtedy jak się dowiedziałem, że prezydent Trump nie wie, jak działa czerwona kartka. Dla mnie to było pocieszające, bo ja też tego nie wiedziałem. Ponieważ wychodzę z założenia, że sport jest po to, żeby go uprawiać. A jednak kibicowanie, czy też no, kibolstwo czasami, tu akurat w tym chyba przypadku to nie wchodzi tak bardzo w grę, jest nośnikiem tylko i wyłącznie negatywnych emocji. No bo o czym przed chwilą pan rozmawiał z poprzednim słuchaczem? No przecież to są negatywne emocje. Zaskoczenie, że coś się stało i że stało się źle i że cała impreza jest poniekąd kupiona, czy też sterowana. No ja przepraszam bardzo, mam ponad 50 lat, to się dzieje od bardzo dawna, to nie jest nic nowego. Więc ja sobie życzę dużo takich imprez sportowych, które dzieją się gdzieś po przeciwnej stronie globu, tak żeby w nocy zapaleńcy sobie to w ciszy oglądali, a ja żebym miał o poranku no, święty spokój.
0: Jest to jakieś rozwiązanie, panie Grzegorzu. Dziękuję bardzo za telefon, chociaż akurat jeżeli chodzi o to kibolstwo, któremu mówimy zdecydowanie nie, to... Mundial łagodzi obyczaje. Proszę zwrócić uwagę, czy on jest rozgrywany w Republice Południowej Afryki, czy w Katarze, czy tego kraju na R, to nie będę w ogóle wymieniał. Natomiast czy w Stanach Zjednoczonych, to na trybunach tam jest fajnie. Dookoła trybun jest jeszcze fajniej. Wypełnione place, na których można wspólnie oglądać spotkania. W tym przypadku Mundial łączy ludzi. Napisał do mnie jeszcze pan Mariusz. Panie Tomku, nie ma pan racji, przecież mundial można oglądać nawet jak się nie ogląda telewizji, bo wspomniałem, że od tego należało zacząć, że jak ktoś nie ogląda telewizji, to nie oglądał mundialu. Nawet lepiej, pisze pan Mariusz, na przykład można oglądać transmisję z atmosferą stadionu, a bez komentatorów. No tak, bez komentatorów, niektórych to ja też bardzo bym chciał. W internecie, dodaje pan Mariusz. A na antenie witam pana Krzysztofa. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Przepraszam, że tyle pan czekał, ale emocje mundialowe.
9: No nie szkodzi, nic się nie stało. Tak długo czekałem, żeby się mistrzostwa skończyły, więc tutaj czekałem dużo krócej na wypowiedź. Ja się cieszę, że mistrzostwa się już skończyły. Chciałem powiedzieć, że mundial jak mundial, ale piłka nożna się z całą pewnością obroni, niezależnie od tego, co nie działałoby, czego by nie robił pan Infantino, bo siłą futbolu jest to, że w piłkę nożną może grać każdy. Na co dzień jestem trenerem i w takiej drużynie bardzo amatorskiej, dziecięcej i wiemy, że zawsze, kto by nie przyszedł, znajdzie miejsce na boisku i będzie grał. W siatkówce jest to trudniejsze, w koszykówce trudniejsze, piłka nożna jest mocna. Ale chciałem powiedzieć o innej rzeczy. Oglądając ten mundial powiem, wszystkie rzeczy inne są może nawet i ważniejsze, ale zwróciłem na jedną rzecz uwagę. Strasznie mi przeszkadza, że cały czas mówimy, że futbol to jest gra dla twardych mężczyzn, a cierpienie po każdym udawanym faulu, turlanie się po boisku, bicie ręką w murawę,

0: może w końcu to ukrócić i ukrócić takie łobuzerstwo boiskowe, gdzie no to akurat przodowali w tym zawodnicy Argentyny, gdzie niekoniecznie zainteresowany grą, piłka jest w innym sektorze boiska, a zawodnik ładuje łokieć w plecy od tyłu, że nawet się nie można przed tym bronić.
1: Zgadza się.
0: Chciałbym, żeby na przykład, oczywiście nie robić tego na mundialu, bo wypatrzymy w sens rywalizacji o Mistrzostwo Świata, ale zrobić jakiś proces i niech się te mecze kończą w 8 zawodników, ale rozdawać te kartki łobuzom i tym, co psują tą grę, bo artystów zawsze będziemy oklaskiwać, ale łobuzów to tylko doceniamy w swojej drużynie, jeżeli ona ewentualnie wygrywa, ale to psuje futbol.
1: Okej, okay. Zgadzam się z panem w większości rzeczy, o których pan mówił. Zwrócę tylko uwagę, no pan jako trener to wie to najlepiej, że jednoznaczne zweryfikowanie tego, jak bardzo boli zawodnika na boisku, jest stosunkowo trudne. Łatwiej jest na podstawie zapisu ukarać kogoś, kto zasłania usta i coś mówi, nieważne co, bo taki jest przepis. Natomiast jak to zweryfikować? No, ja absolutnie się z panem zgadzam. Też mnie to denerwuje i też uważam, że oni powinni popatrzeć, jak się grało na boiskach, na podwórkach, kiedy tak samo kopniaki były rozdawane i tak samo bolało, a mimo to wstawało się i grało się dalej. No tylko właśnie jak to zweryfikować? Nikt nam nie odpowie na pytanie, czy jego rzeczywiście boli w tym momencie, chociaż z zapisu kamery wyglądało, że nic go nie powinno boleć, czy rzeczywiście go boli. Taki problem widzę.
0: Myślę, że to by naprawdę przyciągnęło jeszcze więcej ludzi do oglądania piłki, ale udawanie rzeczywiście możemy mieć problem z weryfikacją, ale te wszystkie zaczepki, faule, bez piłki i tak dalej, od tego niech by się też VAR na tym skupił i wyczyśćmy ten futbol, dajmy grać w piłkę i skończmy z łobuzerką na boisku.
1: Absolutnie się z panem zgadzam, ale to temat na inną audycję. Co możemy zrobić, żeby sport oglądało się lepiej? Co możemy zrobić, żeby sport był bardziej sportowy? Dziękuję bardzo za telefon. Jest z nami pan Dariusz. Panie Dariuszu, pan na tak, czy pan na nie?
2: Dzień dobry. No, bardzo mi trudno jeszcze jednoznacznie określić tak na nie. Bardzo chcę poprzeć to, co przedmówca powiedział, chociaż wcale nie o tym chciałem mówić. A chciałem postawić pytanie, obawiam się, że ono zostanie pytaniem retorycznym. Dlaczego jest tak, skupię się na jednej sytuacji, tej wycofanej kartce. Dlaczego jest tak, że po takim wydarzeniu nie ma bojkotu? Nie ma takiej sytuacji, że drużyna, która przeciwko tej drużynie potraktowanej ulgowo ma zagrać, nie wychodzi na boisko, albo cokolwiek. Dlaczego, czy aby nie jest tak, że ta piłka nożna ma nas przekonać, że tak jak we wszystkich innych dziedzinach życia, tak i tutaj musimy się podporządkować panu Infantino, panu Trumpowi, no i tu już zasłonę miłosierdzia spuszczę na polskich odpowiedników tych panów i nic, tak? I po prostu morda w kubeł. Niestety. No, czy morda w kubeł się jakoś ze sportem, z ideą sportu ma kojarzyć? Ja bym wolał, żeby tak nie było, ale tak jest.
1: Od tego zaczęliśmy trochę, panie Dariuszu, że to wszystko ma swój powód i swój cel. W przypadku prezesa czy prezydenta FIFA Gianniego Infantino to wszystko ma zapewnić mu kolejne głosy na kolejnych wyborach i kolejne pieniądze, które znajdują się w kasie. Czy można zrobić bojkot? No pewnie można, ale wie pan, że historia świata pokazuje, że nie tak łatwo jest gwałtownie znaleźć wszystkich, którzy są w stanie powiedzieć tym, którzy są u władzy i tym, którzy tę władzę mają, powiedzieć nie. Trzeba mieć odwagę, trzeba mieć różne rzeczy, żeby się to udało. Także powinno takie coś być, to prawda, no ale nie było. No i niestety, nie było. W takim razie nic z tym nie poradzimy, ale wnioski być może zostaną wyciągnięte. I ponieważ to działanie prezydenta Trumpa wspólne z prezydentem Infantino tak bardzo zostało w świecie skrytykowane, być może ani Infantino, ani tym bardziej prezydent Trump nic sobie z tego nie zrobili, ale być może wnioski zostaną wyciągnięte i to nie zostanie powtórzone za 4 lata. Pan Janusz teraz z nami przy telefonie. Za 10 minut 13. Co państwo na to, panie Januszu? Czy to był dobry mundial, czy to nie był dobry mundial?
3: Panie Tomaszu, ja powiem tak. Ten mundial, jak dla mnie, sportowo, to był najsłabszy mundial, jaki widziałem od 28 lat, ale o tym zostało wiele powiedziane.

0: przez audycję, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na inny aspekt, mianowicie pod względem realizacji telewizyjnej. Ten mundial był po prostu tragiczny. Spóźnione powtórki, bądź ich brak, fatalna jakość realizacji. W porównaniu nawet nie tyle też do Ligi Mistrzów, to do transmisji chociażby La Liga, Serie A czy Canal Plus, no to nawet nie ma co porównywać, bo to było naprawdę, poziom był tego absolutnie tragiczny i cały mundial miałem takie wrażenie, że co ja po prostu oglądam, ponieważ no, przyznaję, nie jestem przyzwyczajony do takiego poziomu transmisji, no po prostu fatalnego, więc zarówno mnie pod względem sportowym, pod względem tutaj polityczno-organizacyjnym, to było wspominane, jak i takim najprostszym niby by się wydawało przy całej tej technologii realizacyjnym, no to były zupełnie dwa światy w porównaniu z tym, co mamy do czynienia na co dzień po prostu, kiedy oglądamy rozgrywki ligowe, bądź reprezentacyjne, po prostu chociażby na Euro. Dla mnie to po prostu to było też również także szokujące na tym mundialu.
1: Dziękuję panie Januszu za tę opinię. No więc tak, wygląda na to, że sport się nie bardzo obronił w obliczu tego, co działo się dookoła sportu. Czy to był dobry mundial? Tak, odpowiedziało zaledwie 31% naszych słuchaczy. Czy to był dobry mundial? Tak, uważa 31%. Nie. 69%. Zatem sport się nie obronił. Futbol się nie obronił w tym przypadku, przynajmniej w opinii naszych słuchaczy. I to chyba jest trochę... smutne, szczególnie dla naszych ekspertów. Radosław Nawrot, Jan Kotleszka z nami. Zacznę od ciebie, Radku, bo jako pierwsi rozmawialiśmy. Zaskakuje cię taki wynik naszej sondy i to, że sprawy pozasportowe przykryły sportowe?
2: Nie wiem, czy zaskakuje. To jest jakby kwestia, bo każdy ma prawo do swojej opinii. Na pewno ten mundial był trudny w oglądaniu, ponieważ no, w nocy nie każdy mógł sobie pozwolić na to, żeby wstawać, więc nie wiem, czy wszyscy go widzieli na pewno w całości. Ja pozostaję przy swoim zdaniu, że mundial jest świętem, jest wydarzeniem szczególnym, pod tym względem góruje nad codzienną piłką nożną, nawet jeżeli ona w wykonaniu na przykład Ligi Mistrzów czy najlepszych lig świata przewyższa go sportowo. Nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś przychodzi do mnie do domu raz na 4 lata, nawet w środku nocy i pokazuje takie mecze, jak tutaj widzieliśmy w wykonaniu Francuzów, Hiszpanów momentami, nie wszystkie, czy wielu innych drużyn, nie mam ochoty narzekać, naprawdę. Dostałem coś w rodzaju daru w postaci tego mundialu i oczywiście nie ma obowiązku go oglądać, można się w tym czasie wyspać solidnie i zająć się czymś innym. Niemniej ja uważam, że ten podarunek, który dostałem, mimo że był opakowany koszmarnie z podobizny Infantino i Trumpa i też mam pewne odruchy, gdy widzę tych panów, to jednak ten dar był wspaniały i ja się z niego bardzo cieszę.
1: Tak jest, tyle Radosław Nawrot. Ja się zgadzam z tobą absolutnie, chociaż wygląda na to, że w odbiorze naszych słuchaczy to, co działo się dookoła, w pewien sposób przesłaniało to, co działo się z tym piłkarskim świętem, bo nie mamy wątpliwości, że mundial rozgrywany raz na 4 lata takim świętem jest. Adam, co ty na to?
3: Zdecydowanie święto, zdecydowanie mniej polityki i będzie dobrze. Myślę sobie, że wiele osób, które głosowało w ankiecie na nie, nie miało okazji obejrzeć meczów o 3 w nocy typu Anglia, Meksyk, nie mogło zerwać nocy dla meczu Argentyna, Egipt czy Argentyna, Republika Zielonego Przylądka, bo to spotkanie było rozgrywane w nocy i tutaj pewnie wiele spotkań uciekło. Natomiast było mnóstwo słabych meczów na mundialach, pięknych całościowo, jak w 98, w 94, lata później. Na każdych mistrzostwach świata mamy outsiderów, na każdych mistrzostwach świata mamy słabe mecze, ale na każdych mistrzostwach świata mamy też meczycha i piękne widowiska, przy których aż cmokamy, wstajemy, krzyczymy ze znajomymi, cieszymy się, skaczemy sobie przytulając się. No wiecie, futbol to są emocje i to jest normalne, że dzisiaj, nawet dzień po mundialu, kiedy ten turniej już się zakończył, te mistrzostwa wzbudzają emocje. Czasami skrajne, ale od tego one są. Nigdy nie było mistrzostw świata, które były odbierane jednoznacznie pozytywnie pod wieloma względami. I to jest chyba piękne w tym wszystkim, że największą porażką mistrzostw świata będą takie mistrzostwa, które nie będą wzbudzać emocji. Takie, obok których przejdziemy obojętnie i takie, które szybko zapomnimy. A jedno jest pewne na temat tego mundialu, szybko go nie zapomnimy. Z wielu kwestii, z negatywnych i pozytywnych, ale nie zapomnimy tych mistrzostw świata bardzo długo i to jest ostateczne zwycięstwo całej tej instytucji o nazwie mundial.
1: Bardzo ładnie to, Adam, podsumowałeś, jak przystało na obserwatora piłki ulotnej i dziwnej. Dziękuję bardzo. Byli z

0: nami.
1: Bardzo dziękuję.
0: Radosław Nawrot, Interia, i Adam Kotleszka, kanał sportowy. Czy to był dobry mundial? 31% słuchaczy uważa, że tak, 69%, że nie. No, myślę, że dobrym podsumowaniem będzie na koniec mail od pana Mariusza z Dublina. Piłkarsko mundial na plus. Święto futbolu i tyle. W tym czasie piłki ma być dużo i ma być za dużo. Wolę 32, a nawet 64 drużyny niż 48. Cabo Verde, Norwegia, mistrzami kibiców. O polityce i kabarecie pozaboiskowym nie chcę nic pisać. I tak z tym zostańmy. O tym, co działo się poza boiskiem, zapomnijmy. Pamiętajmy tylko to, co działo się na boisku, a z rzeczy, które wydarzały się poza boiskiem, po prostu wyciągnijmy wnioski, jak być nie powinno. Niech sport się broni. Za 4 minuty godzina 13. To była dzisiaj audycja Co Państwo Lato. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Mundial wygląda na to, że się nie obronił. Katarzyna Pasierbik z nami. Tomasz Maklinkiewicz za konsoletą. Dziękuję. Kolejna edycja jutro. Do usłyszenia.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry, witamy, kłaniamy się i zaczynamy wtorek. Wtorek to jest 21. 21 oczywiście dzień lipca. Dzień dobry.

0: Tak mi się trochę wyrwało, że wszystko jest dobrze, spokojnie, bardzo dobrze, szósta minęła i od razu bach, strzał od słuchacza. Dobrze? Dobrze? Budzę się, jakbym miał iść do pracy, a mam urlop. Nie jest dobrze. A, i nie jest, i jest. Słuchasz, słucha, to dobrze. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i zachodzie, okresami rozpogodzenia miejscami, głównie w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu będą na Pomorzu Gdańskim, na Warmii i Mazurach, na Podlasiu, a także na północy Mazowsza. Lokalnie będą burze, a w ich trakcie prognozowana będzie suma opadów 15-20 mmy. Temperatura maksymalna od 15 właśnie na północnym wschodzie, także w obszarach podgórskich około 19 w centrum, do 21 na zachodzie i 22 lokalnie na południu. W wschodzie.
1: 3, 5, 7.
0: 6 minut po 6, jak to było? Dzisiaj klientu zeszczęście.

No ładne są te nagrania z epoki, nie ma co udawać. 11 minut po 6 oficjalne. Dzień dobry, teraz Państwu mówimy. A dzień dobry mówią Ewa Koch, Iza Woźniak, Adam Szuraj, który audycję realizuje, Antek Pyzel, który audycję przygotował, a także czeka na Państwa i przy głosówce, i przy telefonie Marcin Łukawski. Dzień dobry, zapraszamy. A na co? A to o, zaraz powiem.

0: przepraszam, że tak troszeczkę, ale muszę przeczytać i kończyć. A, dobra, już wiem. Tak, bo tutaj jest tak jeszcze napisane, że uwaga, teraz pan Filip napisał poraneczek. Dla mnie dziś to poranek wyjątkowy, bo nasz Francesco, prawie dwuletnie, bo po pierwszy raz pokazał na radio i powiedział sipie siedę.
1: Ranek 357.
0: No niech pan uściska od nas, drogi Francesco, bardzo serdecznie dziękuję, sipie siedę. Kłaniamy się, to właśnie my, jest 15 minut po 6, zapraszamy na poraneczek właśnie. Na co w nim będzie? Będzie rozmowa 8.15. Ewa Koch państwa zaprasza serdecznie i proszę się nie dziwić niczemu dzisiaj, bo mamy ogólnopolski sprawdzian syren. Będzie taki alarm testowy, nie denerwujemy się, a państwa gościem będzie nadbrygadier Andrzej Mróz, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Akademickie Centrum Analiz Strategicznych. O tych ćwiczeniach dzisiejszych będzie to rozmowa, ale myślę, że nie tylko, więc zapraszam serdecznie. To 8.15. Co poza tym? Poza tym będzie o studiach. Ja wiem, że są wakacje, ale mamy taki moment, w którym już tam generalnie pewnie większość wie gdzie i jak, dokąd się dostała. A gdzie jeszcze trzeba chwilkę powalczyć? Przyjęcia na studia, o tym będziemy rozmawiali. Wiemy, że mamy rekordowy rocznik, bo podwójny. No i będziemy sobie zaglądali dzisiaj o poranku do takich ośrodków akademickich, do których zaglądamy troszkę rzadziej. No na przykład do Kalisza.
2: Mamy blisko 50 kandydatów na jedno miejsce na kierunek lekarski. Mamy ogromne zainteresowanie, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, ale również fizjoterapia, ratownictwo medyczne i mówimy tutaj o kierunkach właśnie Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu.
0: Proszę posłuchać o 7.50 i Zawoźniak więcej państwu na ten temat opowie. Oczywiście jeszcze przed 6.30 też 2-3 słowa padną. Takie troszkę rzadziej odwiedzane ośrodki akademickie my odwiedzimy dzisiaj o poranku. Co poza tym? Będzie ośrodek akademicki pod tytułem dr Tomasz Rożek. Zapraszam o 7.15, pytanie z Księżyca. Dzisiaj, tak jak wczoraj się namówiliśmy z panem doktorem i epigenika, dobrze chyba powiedziałem, mam nadzieję, sobie podkreślę wężykiem, żeby wiedzieć, że tu tak, z panem doktorem, to za godzinkę. Będzie pan ambasador dzisiaj po 7.35, we wtorki pojawia się ambasador związany z turnusem. Mamy turnus pod tytułem City Breaki, no i Antek Pyzel jest ambasadorem tegoż właśnie. Proszę zerknąć do aplikacji naszej, tam Antek wrzucił takie zdjęcie swoje, to jest chyba City Breakowe właśnie. No śnieg jak nie wiem, a to tam miało być ciepło, no coś nie pykło. To proszę zobaczyć sobie w aplikacji, państwo wiedzą, tam jest taka nowa możliwość, zresztą tekstówki też polecamy. Będzie Kasia Pasierbik i Muzyczny Goniec przed 9:00. Będzie też dzisiaj Łukasz Błąd, mamy wtorek, a więc latko leci. Tak to sobie poukładaliśmy, co się wydarzy na trasie, to jeszcze zobaczymy, ale generalnie wygląda na ogarnięte.

to tam trzeba bardzo uważać z uczeniem telefonów pływania w wannie, a zwłaszcza zaś w jeziorze i morzu, bo to się różnie może skończyć, a są wakacje i takie historie się zdarzają. Oby nie, bo można korzystać wtedy. 510 357 357, zapraszamy serdecznie. 21 minut po 6.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: No ale nie, no ale nie, no nie, prawda? Buja jeszcze o poranku bardzo dobrze, prawda? Ale, prawda? 24 po 6.
3: Ranek 357.
2: To rekordowy rok. Rekordowy rok, jeśli chodzi o liczbę kandydatów na studia. Uczelnie notują znacznie więcej aplikacji, no bo mamy podwójny rocznik, a konkretnie to tak półtora rocznika mamy w tym momencie. I tym sposobem więcej osób stara się o przyjęcie na uczelnie. Na największych tych uczelniach padły rekordy, między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak mówi Kamil Gajecki, kierownik działu rekrutacji uczelni.
4: Zanotowaliśmy rekordowe liczby. Oczywiście są one związane z ilością maturzystów, którzy podeszli do tegorocznego egzaminu maturalnego. Natomiast mówimy o pewnych rekordach w kontekście ostatnich kilku lat rekrutacyjnych. Zanotowaliśmy ponad 42 tysiące zgłoszeń, które zostały to dokonane przez ponad 23 tysiące kandydatów. Patrząc na lata poprzednie, to mamy tutaj ponad 10 tysięcy zgłoszeń więcej niż w roku poprzednim, no i ponad 5 tysięcy kandydatów więcej. Także wydaje się, że możemy mówić o dużym sukcesie w tym aspekcie. Kierunki, które przyciągnęły najwięcej kandydatów na jedno miejsce, no to tutaj stawkę nam otwiera kierunek lekarsko-dentystyczny, ponad 19 osób na jedno miejsce. Na drugim miejscu mamy elektroradiologię, prawie 17 osób na jedno miejsce. Trzecia lokata to psychologia prowadzona na Wydziale Filozoficznym, tutaj prawie 15 osób na jedno miejsce. No i pewna ciekawostka, na czwartym miejscu wśród tych liderów pod względem największej liczby kandydatów na jedno miejsce znalazł się nowy kierunek, po raz pierwszy tworzony w tym roku, mianowicie lingwistyka i technologie językowe. Stawkę tych pięciu najbardziej popularnych kierunków zamyka nam analityka medyczna, która osiągnęła prawie 13,5 kandydata na jedno miejsce.
2: Około 7.50 zajrzymy do takich mniejszych ośrodków akademickich, porozmawiamy o tym, jak przebiega rekrutacja na uczelniach, na przykład w Kaliszu, a na przykład w Zielonej Górze. Izabela Woźniak wszystko Państwu opowie, ale to o 7.50, teraz 26 po.

0: Brawo, brawo, brawo. Dawno się nie słyszeliśmy. 6:30 już prawie, więc pora zajrzeć. Na to, co przyniesie dzień, a przyniesie zachmurzenie duże. Będą przejaśnienia, ale duże. Na południu i zachodzie będą też rozpogodzenia. Miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, na Warmii, na Mazurach, na Podlasiu, a także na północy Mazowsza lokalnie pojawią się burze, a w trakcie tych burz prognozowana suma opadów od 15 do 20 mm. Temperatura maksymalna 15, to na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich około 19 w centrum do 21 na zachodzie, 22 lokalnie na południowym wschodzie.
1: 3, 5, 7.
0: No taka trochę pora deszczowa nam się przytrafiła.

0: Także taka mała pora deszczowa nam się przytrafiła, ale to tam zmierza pewnie w steteronę. Mamy 24 minuty do 7. Ewa Koch w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Straszne rzeczy tu się dzieją na tych pierwszych stronach. Jest jedna taka, że ja no aż nie wiem co powiedzieć.
1: Ale która?
0: No to taka mała notka, choć powinno to być dużo większe.
1: A tu.
0: Ale to może ją na koniec sobie zostawimy.
1: No, bo to tak tylko troszkę może zajawmy, że otwiera człowiek tę gazetę, od razu czuje wyrzuty sumienia, prawda? Mm-hmm,
0: tak.
1: Że nic nie zrobiło, ale tak. to później.
0: To później.
1: Mm-hmm. Najpierw pierwsza dama śmiga sama, Marta Nawrocka, na wakacjach w Juracie bez męża. I śmiga na skuterze na Bałtyku, to Super Express oczywiście donosi. Co tutaj mamy jeszcze?
0: No, właśnie nie wiadomo, co pan prezydent robił w tym czasie, bo tam zdaje się...
1: Wiadomo.
0: Co? A wiadomo, bo w drugiej gazecie jest, tak?
1: Tak, ale tam byli razem, ale to też za
0: chwilę. Aha, dobrze. To jeszcze tam w drugiej gazecie też jest, że państwo byli.
1: Byli razem. Mhm. Natomiast tutaj tak pamiętam, jak martwiliśmy się o Taniec z Gwiazdami, co teraz będzie,
0: co teraz będzie,
1: jak to się skończyło i tak dalej. A tutaj jurorzy Tańca z Gwiazdami przyłapani na flirtowaniu. Pawlowicz, Mizia, Maseraka.
0: Ja dawno nie widziałem pana i myślę, że ma inny kolor włosów. I teraz nie wiem, czy to jest, że fryzjer, czy że życie?
1: A może to moda?
0: Bo jaśniejsze są te włosy po prostu. Może moda, a może życie już tak trochę...
1: No troszkę. No wiek pewnie już też, może niesłuszny,
0: właśnie,
1: ale
0: taki nie ma, ale tu nie ma napisane, ile wiek.
1: No właśnie,
0: to muszę zaraz sprawdzić.
1: Ale przy Iwonie jest napisane i to jest niesprawiedliwe.
0: Nie, właśnie.
1: Protestuję.
0: I jedno i drugie powinno być, tak. Masz
1: odnotowane, zaznaczone.
0: I ja też jeszcze powiem, że jest na pierwszej stronie Super Ekspresu Maciej Sztur i wyznanie. I tu tam zostawiamy sprawę, ale obok jest też smaki lata zamknięte w słoikach.
1: Mm-hmm.
0: Bardzo ładne są.
1: Przetwory dla seniorów. Rozumiem, że my nie ruszamy tych ogórków.
0: Nie, no to ja mogę już.
1: Możesz?
0: Ja już mam kartę.
1: Okej, dobrze, to tutaj zasłona milczenia może i przejdźmy dalej.
0: Dobrze.
1: Co dalej?
0: To co? No to teraz tutaj, że pani prezydentowa szalała na Bałtyku, a tutaj jest teraz, że państwo byli razem.
1: Byli razem, tak. Byli razem w kościele. Przed kościołem, jak donosi Fakt, zebrał się tłum wiernych, pragnących zrobić sobie zdjęcie z Karolem Nawrockim. Kolejka jak do spowiedzi. No i jak widać, Karol Nawrocki wychodzi, czy wchodzi, trudno określić, co się tam wydarzyło i w jakiej kolejności. Tłum rzeczywiście był.
0: Mhm, tak. I jest też pod specjalnym nadzorem, bo są panowie, którzy chronią pana prezydenta. Jest też sprawa wakacyjna, bo pan Tomaszewski z ukochaną w Sopocie. Zakładam, że pan Tomaszewski ma imię, ale umkło.
1: Wybacz, nie poratuję w tej sytuacji.
0: Właśnie. Chodzi o pana kuzyna, pana prezesa.
1: Tak, z ukochaną spędza czas w Sopocie.
0: Na leżaku.
1: Tak, również wszyscy do Sopotu, proszę bardzo.
0: No,
1: co to się dzieje?
0: No i teraz uwaga, na koniec jest to, co aż nas normalnie zmroziło.
1: Tak zwana wisienka na torcie,
0: tak.
1: Ale to torcie chyba na ksylitolu, bo był Zenek. Jest Zenuś. Proszę państwa, co się stało? Król disco polo niknie w oczach. Dowód czarno na białym. Zastanawiamy się, czego słucha, gdy biega, bo ewidentnie jest w takiej pozie przyłapany, jakby to powiedzieć?
0: Joggingowej.
1: Joggingowej, porannej, wieczornej.
0: Ale okulary takie, bym powiedział, stylowe do tego bieganka.
1: Bardzo, no i strój też. No i rzeczywiście pół Zenka.
0: No, co się stało?
1: Co się stało? My też chcemy
0: wiedzieć.
1: Tak.
0: Czego słucha pan Zenon w czasie biegania? No, tego, co wszyscy, prawda?
1: Czyli?
0: Rachmaninowa i ten drugi, jak się
1: Chopina
0: nazywał?
1: Nie,
0: no tego to znam.
1: Okej. Okay. Nie brnijmy.
0: Tak czy inaczej jest pół Zenka, właściwie Zenuś. No tak, to jest Fakt, pierwsza strona i też większa emerytura, ale z haczykiem to już zupełnie inna historia.
1: No właśnie, jak do tego doszło?
0: Nie wiem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Most. Za 16, siódma. Ponownie Ewa Koch i poranna prasa.
1: Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Opcja ostateczna. Iran grozi, że zamknie inne poza ciśniną Ormuz szlaki transportowe ropy i gazu. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Jako że Iran nigdy nie ukończył prac nad bronią atomową, to blokada szlaków kluczowych dla funkcjonowania światowych gospodarek miała być opcją ostateczną do wykorzystania jedynie w przypadku wojny o przetrwanie. Ten moment nadszedł wraz z tegorocznymi bombardowaniami USA i Izraela. Iran odpowiedział m.in. atakami na żeglugę handlową w ciśninie Ormuz, przez którą przed konfliktem przepływała 1/5 światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Strategia się sprawdziła. W obliczu najgorszego kryzysu energetycznego od lat Donald Trump został zmuszony do negocjacji. Te jednak załamały się, ponieważ Waszyngton nie chce zaakceptować formalnego oddania Teheranowi kontroli nad ciśniną. Iran nalega, aby wyłącznie on i położony na drugim brzegu Oman zarządzali tym szlakiem wodnym, pobierając m.in. opłaty od statków. W odpowiedzi na wznowienie ataków przez Stany Zjednoczone Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zagroził eskalacją, ostrzegając, że USA i ich sojusznicy powinni spodziewać się zamknięcia innych szlaków eksportu ropy i gazu. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Teraz agencja Reutera podała, że Iran zwrócił się do swoich sojuszników Huti w Jemenie z prośbą o przygotowanie zamknięcia cieśniny Bab al-Mandab w razie ataku USA na irańską infrastrukturę energetyczną. To Gazeta Wyborcza, z kolei w Gazecie Polskiej czytamy o tym, że nadszedł czas decyzji w Prawie i Sprawiedliwości. W czwartek mija ostateczny termin na złożenie przez członków klubu oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym. Brak tego typu deklaracji będzie skutkował wykluczeniem z partii. Przedstawiciele kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zapewniają, że część działaczy zrezygnowała już z udziału w tego typu organizacjach. Domyślam się, że rozmowy zmierzające do rozwiązania sytuacji z korzyścią dla wszystkich stron toczą się cały czas, powiedział w gazecie socjolog profesor Henryk Domański. Dziennik Gazeta Prawna informuje natomiast o tysiącach wakatów w szkołach. W połowie lipca w banku ofert pracy dla nauczycieli było ponad 20 tysięcy ogłoszeń. Dyrektorzy szkół wystąpili łącznie z blisko 50 tysiącami wniosków o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Tak wynika z danych przekazanych gazecie przez kuratora oświaty. Tylko od początku lipca dyrektorzy opublikowali blisko 11 tysięcy nowych ofert. Oznacza to, że niezależnie od pory dnia czy dnia tygodnia, nowe ogłoszenie pojawiało się średnio co 2 minuty, czytamy w dzienniku. Najwięcej wakatów jest w województwie mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim i śląskim. Rzeczpospolita jeszcze na koniec, a w niej czytamy o tym, że AI ułatwia wyłudzenia ubezpieczeniowe. Wartość przestępstw wykrywanych w ubiegłym roku w ubezpieczeniach na życie wzrosła do ponad 100 milionów złotych i była o ponad 30% wyższa niż w 2024. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, do którego dotarła Rzeczpospolita. Dane pokazują, że oszuści coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji. W ubiegłym roku doszło do ponad 1500 wyłudzeń o wartości blisko 40 milionów złotych. W ponad połowie

0: Tak się omawiamy? Tak, będziemy mówić o tym, że dziś w całym kraju, i to zdaje się od 9 może się wydarzyć, czy wcześniej jeszcze?
1: Od 8 godziny.
0: A, od 8. Od 8 ćwiczenia będą syreny alarmowe w całym kraju. Proszę się nie denerwować ćwiczenia, ale warto to wiedzieć. Zapraszamy, 8.15. Teraz mamy 12 minut do 7.00.

0: Wspomniałem tylko, że przelotne opady, proszę mi wierzyć, informuje pan Maciek, wcale nie są przelotne. W Gdyni tak leje, że wycieczki nie nadążają z robotą. No i dokładnie tak jak zapowiadamy, 15 stopni. Dlatego po raz kolejny zwracam się z apelem, co by nie dramatyzować, jak jest piękna pogoda letnia, jak jest upał. Cieszyć się. Tutaj nad Bałtykiem naprawdę nieczęsto się to zdarza.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Panie Maczku, bardzo serdecznie dziękuję za informację. To była tekstówka, czyli w aplikacji taki guziczek. Śmiało proszę korzystać, od razu wysyłać wiadomości. A jeśli chodzi o te ćwiczenia związane z sygnałami alarmowymi, od 7 do 19 i to w całym kraju.

0: Miniony piątek to Błodek na granicy na 50. miejscu. Misia Wurtek, Nosowska, lista.radio357.pl. Teraz taka zapowiedź, mała zapowiedź.
1: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
2: Nie mów do mnie, mała.
1: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
3: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
1: Roma Leszczyńska.
0: Polecamy, kto jeszcze nie słuchał, to koniecznie proszę posłuchać we wtorki w audycji Kieruj się na południe. No i tak się akurat jakoś przypadkowo składa, że mamy dzisiaj wtorek.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 21 lipca. Minęła właśnie siódma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: Amerykańskie siły zakończyły 10. z rzędu noc ataków na Iran, a Departament Stanu wydał ostrzeżenie dla Amerykanów w związku z podwyższonym napięciem na Bliskim Wschodzie. Z kolei irański Korpus Strażników Rewolucji poinformował o uszkodzeniu 2 tankowców, gdy te próbowały przepłynąć przez cieśninę Ormus. Cieśnina pozostanie zamknięta tak długo, jak długo będą trwały działania Stanów Zjednoczonych w regionie, zapowiadają władze w Teheranie. Włączenie się do konfliktu zapowiedzieli z kolei jemeńscy rebelianci, którzy zamierzają atakować cele w Arabii Saudyjskiej. Rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stefan Dujarric wezwał strony konfliktu do zrobienia kroku w tył. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni ponownymi groźbami Huti wobec Arabii Saudyjskiej oraz wobec wolności żeglugi, co stwarza ryzyko jeszcze szerszej eskalacji w regionie. Wzywamy do natychmiastowej deeskalacji. Apelujemy do wszystkich stron o rozwiązywanie sporów na drodze dialogu i dyplomacji. Wspierani przez Iran Huti mieli otrzymać z Teheranu prośbę o zablokowanie kolejnej ważnej cieśniny w regionie, w przypadku gdyby Amerykanie zaatakowali instalacje energetyczne w Iranie. To mogłoby wywołać chaos na rynkach paliw, gdzie i tak ceny kolejny dzień z rzędu rosną. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie. Dr Emil Jędrzejewski publicznie poinformował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez doktora Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano ceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to ponad 1 000 000 zł więcej niż powinien. Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
2: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
1: Kontrola była przeprowadzona zanim wybuchła afera w Szpitalu Południowym i dotyczyła 2024 roku. Uwaga! Dziś usłyszymy syreny alarmowe, ale na szczęście to tylko ćwiczenia. W całym kraju między godziną 7 a 9 syreny zawyją w ramach ogólnopolskiego treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności pod kryptonimem Alarm 26.
3: Ćwiczenia są organizowane z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ich celem jest sprawdzenie systemu alarmowego oraz procedur bezpieczeństwa, mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
4: Podczas ćwiczeń mieszkańcy usłyszą 3-minutowy dźwięk modulowany oznaczający ogłoszenie alarmu oraz 3-minutowy dźwięk ciągły oznaczający odwołanie alarmu. Ogłoszenie alarmu oraz jego odwołanie może odbyć się więcej niż raz.
3: Służby uspokajają. Sygnały nie oznaczają żadnego realnego zagrożenia i nie trzeba na nie w żaden sposób reagować. Nie ma potrzeby ewakuacji ani podejmowania jakichkolwiek działań. Wystarczy zachować spokój i poczekać na sygnał odwołania alarmu. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Ćwiczenia będą trwały między godziną 7 a 19, a w związku z testami do odbiorców w całym kraju trafił alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I do tej sprawy wrócimy jeszcze w poranku Radia 357. A w Tatrach ruszyły remonty. Od niedzieli naprawiane są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod Zawratem. Tam turyści muszą się liczyć z chwilowym wstrzymaniem ruchu od kilku do kilkunastu minut. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz, zapowiada Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach. Jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego się stanie. Tego byśmy nie chcieli i w takich przypadkach na pewno szlak będziemy zamykać.
1: Remonty w Tatrach są uzależnione od pogody, dlatego bieżących informacji na temat prowadzonych prac, utrudnień i zamkniętych szlaków najlepiej szukać na stronach Tatrzańskiego Parku. A w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: Teraz zapraszamy na wiadomości sportowe, Mateusz Fusiarz.
6: Oczywiście. Musiało paść na mnie. Jeszcze wczoraj o tej porze, drodzy Państwo, Sebastian Kierzek mógł sobie podsumowywać finał mundialu. Właściwie każdy serwis mógł swobodnie opierać o mecz Hiszpanii z Argentyną, a biedny ja dyżuruję we wtorkowy poranek po poniedziałku, który powiedzieć, że sportem nie stał, to nie powiedzieć niczego. Ale jako, że w redakcji sportowej 357 pracują sami profesjonaliści, nie narzekam, wyciskam z sytuacji tyle, ile się da. Stąd donoszę, że na wspomnianym już finale zabrakło pewnej ważnej w świecie piłki persony. I faktycznie u boku rozchichotanego i ewidentnie uradowanego towarzystwem prezydenta USA Donalda Trumpa Gianniego Infantino próżno było szukać Aleksandra Czeferina. Otóż prezydent UEFA w ogóle nie przyjechał na finał w East Rutherford, a według brytyjskiego dziennika The Times nieobecność wynikała z tego, że FIFA cofnęła karę zawieszenia za czerwoną kartkę Folarina Baloguna. Wyrażamy zdumienie tak bezprecedensową, niezrozumiałą i nieuzasadnioną decyzją. To przekroczenie czerwonej linii. Automatyczne zawieszenie na jeden mecz po otrzymaniu czerwonej kartki jest niepodważalne i nie może zależeć od uznania organów zarządzających. Pisała UEFA w oświadczeniu tuż po tamtym słynnym już telefonie Trumpa do Infantino. Czyli taki mini bojkot się tutaj wydarzył, bo Czeferin na poprzednich mundialach w Rosji i Katarze na najważniejszych meczach mistrzostw normalnie obecny był. A ja normalnie pogratulowałbym Europejskiej Federacji takiej decyzji, no ale UEFA też ma swoje za uszami, nie ma co ich nad wyraz chwalić za jedną, całkiem skądinąd niezłą wizerunkową decyzję. O mundialu na razie tyle w tym serwisie, ale jeśli mieliby Państwo ochotę jeszcze o mistrzostwach posłuchać, to w ramach naszego YouTube'owego kanału Radio 357 Talk nagraliśmy z Tomkiem Gorazdowskim takie mini podsumowanie turnieju w Stanach, Kanadzie i Meksyku. Zachęcam do sprawdzenia, bo tam takie perełki.
7: Bo Niemcy to są źli ludzie. A teraz wytłumaczę.
6: Czy ja mogę się teraz wycofać?
7: Teraz rozwijam. Proszę nie wycinać tylko tego fragmentu. Luis de la Fuente na konferencji prasowej po zdobyciu Mistrzostwa Świata powiedział, że jego zespół to nie jest zespół najwybitniejszych piłkarzy. To jest zespół dobrych ludzi, z których udało mu się stworzyć zespół. Nie najlepszych, tylko po prostu dobrych ludzi jako ludzi. Stąd zażartowałem sobie, że Niemcy po prostu nie są dobrzy.
6: Co Amerykanie zrobili z piłką nożną? Podsumowanie Mistrzostw Świata. Pod takim tytułem znajdą Państwo filmik na YouTubie. Będzie nam z Tomkiem bardzo miło, jeśli ktoś kliknie i posłucha. A teraz już inne tematy w sporcie. A właściwie temat, bo więcej nam się nawet już nie zmieści. Ale wątki będą dwa. Najpierw ten związany z rankingami, bo jak to w poniedziałek, zostały one zaktualizowane. W zestawieniu pań wciąż mamy 4 Polki w pierwszej, no nie 50, ale 51, bo 51 właśnie jest Magda Linet. Ciut wyżej, na 43 pozycji mamy Magdalenę Fręch, 22 jest Maja Chwalińska, a 8 Iga Świątek. Na czele niezmiennie od 21 października 2024 roku pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka, która wyprzedza Kazaszkę Jelenę Rybakinę i Amerykankę Jessica Pegulę. U panów odpowiednio na 70 i 71 miejscu mamy Huberta Hurkacza i Kamila Majszaka. Na czołówce bez zmian na czele Sinner przed Zwieriewem i Alcarazem. A ten wątek pozarankingowy związany jest z Jankiem Zielińskim. Rozstawieni z numerem pierwszym Polak i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z francuskim duetem Drogę-Jacquet 6-7-1-6 w pierwszej rundzie turnieju ATP w Estoril w Portugalii. Sport wróci za godzinę i aż się łezka kręci, że nie będzie to mundialowe studio.
8: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
0: Nie martw się, Mateuszu, jakoś to będzie. Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południe i zachodzie okresami rozpogodzenia. Miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu, a także na północy Mazowsza lokalnie burze. A w ich trakcie prognozowana suma opadów od 15 do 20 mm. Temperatura Zakopane 15, Gdańsk, Olsztyn 16, Suwałki, Koszalin 17 stopni, w Warszawie, Toruniu, Białymstoku, Katowicach i Kielcach 18, w Krakowie 19, w Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie, Opolu 20, a w Lublinie, a we Wrocławiu, a Poznaniu, Gorzowie, Jeleniej Górze aż 21.
9: Radio 357.
0: 10 po 7. Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. 13 minut po 7, za chwilę piosenka dnia, ale jeszcze przypomnę, tak jak Mateusz opowiadał Państwu w serwisie sportowym, proszę zerknąć na kanał YouTube'owy 357 Talk, tam między innymi właśnie rozmowa obu panów, czyli Mateusza i Tomka Gorazdowskiego, ale też znajdą Państwo rozmowę związaną z piłką nożną z Tomkiem Smokowskim. Michał Trantał, Tomasz Smokowski, zapraszają Państwa serdecznie. Wygrały pieniądze, tak jest tytuł tej rozmowy. Proszę tam zerknąć, myślę, że naprawdę warto spędzić chwilę, żeby posłuchać tej rozmowy. No to teraz, nasza piosenka dnia dzisiejsza. Pan Jordan.

0: Jordan, nie Antek, nie Michael Jordan, tylko Jordan Rakai. To nasza dzisiejsza piosenka dnia, elegancka, 16 po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Czy jest z nami pan doktor Tomasz? Dzień dobry panu.
2: Oczywiście.
0: No elegancko, panie doktorze, jak się cieszę, że pana słyszę.
2: Ja też.
0: O, no, jak spontanicznie. Doktor Tomasz Rożek.
2: Nie pomyślałem, że pan jeszcze coś powie w tej drugiej części zdania.
0: Tak też myślałem, ale mi nie wyszło.
2: A, rozumiem.
0: Nie, no czasem tak wychodzi, że wie pan, no
2: nie,
0: tam...
2: Nie, no czasami tak wychodzi, że nie wychodzi.
0: No właśnie. Panie doktorze, tak jak się namawialiśmy wczoraj, to co? Kontynuujemy, czy kontynuujemy dalej?
2: Kontynuujemy dalej.
0: Dalej, dobrze. Tak się nie mówi.
2: Dnia dzisiejszego.
0: Dnia dzisiejszego, oczywiście, że tak. Panie Tomaszu, epigenetyka. Co panu wiadomo na ten temat?
2: Czy ta zmiana tonu głosu była specjalnie?
0: Trochę tak przy aktorze.
2: Jak na egzaminie to wyszło.
0: No tak miało.
2: Co panu wiadomo? No więc wygląda to tak, że
0: dobrze,
2: swój ma trąbę, a trąba jest podobna do węża i tu lecimy o wężu. Nie, nie, nie, już jadę z tym światem. To jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Bo tak gdyby chcieć ująć to w jednym zdaniu, to epigenetyka to jest taka dziedzina nauki, biologii, która bada aktywność genów, ale ta aktywność, która nie wynika ze samej zmiany tych genów, tylko z czynników zewnętrznych. I teraz już mówię, o co mi tutaj chodzi. Jak sobie to w ogóle można wyobrazić, bo to jest być może trochę abstrakcyjne, na pewno to jest trudne do wytłumaczenia. Wyobraźmy sobie, że nasz genom, nasze całe DNA to jest taka książka z instrukcjami. Wydaje mi się, że ta analogia jest bardzo, bardzo okej. Okay.
0: Tak, ja
2: nie
0: zrozumiałem, więc myślę, że...
2: No. Mhm. I te instrukcje piszą, opisują, jak ma działać organizm, jak on ma być zbudowany. Ta książka jest w zasadzie taka sama u wszystkich ludzi. Poza drobnymi różnicami, ale naprawdę drobnymi, u wszystkich ludzi ta książka w zasadzie jest taka sama. Ale ta książka nie jest pisana tak jak nasze książki. Strony nie są po kolei. Na stronie, którą się czyta, jest odnośnik, gdzie przejść do kolejnej. Te odnośniki czasami się różnią pomiędzy książkami czy pomiędzy ludźmi. I epigenetyka to jest taki zbiór takich znaczników, zbiór zakładek, zbiór komentarzy w tej książce, ale komentarzy czy zakładek, czy znaczników, które nie zmieniają tekstu. Co one mogą mówić? Na przykład mogą powiedzieć coś takiego, że przed, nie wiem, przekładamy kartkę, tak zaczyna się nowa strona, jest taki znacznik. Tę stronę czytaj głośno. I to taka analogia, że ten gen jest włączony. Kończymy czytać tę stronę i dostajemy informację, że żeby ta historia trwała dalej, no to kolejna nie jest na następnej, tylko 100 stron dalej. Przewijamy tych 100 stron, a tam u góry jest taka żółta karteczka. Te strony zignoruj. Po prostu jej nie czytaj. Czyli gen jest wyciszony. A jeszcze chwilę dalej się znajduje taki komentarz, taki znacznik, a tę stronę czytaj tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś w stresie. Albo tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się dobrze odżywiasz. Nie zmieniamy tekstu książki. Nie zmieniamy książki jako takiej. Tylko książka jest opatrzona różnymi komentarzami, znacznikami, zakładkami. W praktyce jakby co te znaczniki robi, tak? Czym te znaczniki są? Na przykład, czyli w skrócie, jakie są mechanizmy tego, o czym mówię. Na przykład metylacja, czyli mała cząsteczka metylu przyklejona do DNA, która zwykle wycisza gen. Ten gen, jego treść, jak gdyby to DNA w środku, jest identyczne, ale w tym miejscu, w tym fragmencie wyciszone. Albo modyfikacja tak zwanych histonów. Histony to są takie szpule, na które DNA jest nawinięte w jądrze komórkowym. I teraz w zależności od tego, jak one są zbudowane, one nie zmieniają DNA. One tylko zmieniają porządek nawinięcia DNA na taką szpulkę, czyli właśnie na ten histon. Jeżeli DNA jest luźniejsze, geny tam, czy geny, które stanowią te fragmenty, są łatwiej, że tak powiem, włączalne. Jeżeli to DNA jest ściślej nawinięte na taką szpulkę, te geny są raczej wyłączone. To tylko dwa mechanizmy, pewnie z wielu różnych. I teraz tak, co powoduje, że w danym miejscu jest coś takiego, jest taki znacznik, albo go nie ma? Na przykład to, jak się odżywiamy. Czy odżywiamy się zdrowo, czy nie? Na przykład to, czy żyjemy w stresie. Nie mówię o jednorazowym stresie, mam egzamin. Mówię, mam na myśli chroniczny stres, który mocno zmienia epigenetykę. Z ćwiczeń fizycznych, spalenia, z picia alkoholu, brania narkotyków, czy w ogóle zanieczyszczeń, tak, tych czynników chemicznych, które modyfikują epigenetykę, nie modyfikują genów. Z wieku jak najbardziej, z doświadczeń w dzieciństwie. Trauma, czyli taki chroniczny, bardzo wysoki stres jest, może zostawić ślad na wiele lat. Te zmiany mogą być odwracalne, w przeciwieństwie do mutacji DNA. Ale to odwracalność i to zostawianie śladu nie trwa rok czy pięć, tylko może być przekazywane przez pokolenia. Są takie badania, które były prowadzone na ofiarach oraz na dzieciach, a nawet wnukach głodu w niektórych miejscach Europy po II wojnie światowej. I okazało się, że potomkowie tych, którzy taki chroniczny głód, taki okropny głód przeżyli, potomkowie dzieci, ale także wnuki, mają wyższe ryzyko otyłości i cukrzycy. To zmienia nie DNA, ale to zmienia to, jak ta książka jest czytana. To też powoduje, dlaczego bliźnięta jednojajowe, choć mają w pierwszym przybliżeniu identyczne DNA, z czasem różnią się coraz bardziej. Bo żyją inaczej, czyli różni ich epigenetyka.
0: Bo, to tutaj przepraszam, że się wtrącę, bo żebym dobrze zrozumiał im słuchacze też, to może zadziałać także w trakcie. To nie jest tak, że tam na samym począteczku te zmiany,
2: to działa
0: w trakcie
2: cały
0: naszego
2: czas.
0: Życia.
2: Mhm. Oczywiście to działa cały czas. Jeżeli teraz mamy lat, nie wiem, 30, 40, 50 i postanawiamy na przykład 30. rzucić palenie. 3:30, trzymajmy się tej wersji
0: tej,
2: 30.
0: Tej naszej,
2: redaktorze.
0: Tak.
2: Tak, tej naszej. I postanawiamy, nie wiem, zacząć regularnie ćwiczyć. Nie mówię o uprawianiu jakiegoś dzikiego sportu, mówię o aktywności fizycznej. Większą uwagę zwracać na to, co mamy na talerzu. Dbać bardziej o to, żeby sen był regularny, ta higiena snu, żeby była zapewniona. Starać się, jeśli to jest możliwe, tak układać, nie wiem, czy życie zawodowe, czy rodzinne, żeby nie żyć w chronicznym stresie, jeżeli w takim żyjemy. To tak, to niezależnie od tego, ile mamy lat, to te mechanizmy zaczynają działać. I nie Jasne. Tylko dla nas, ale także dla kolejnego pokolenia. To jest mega ciekawe. To jest mega ciekawe. Są takie eksperymenty, takie wyniki na myszach, gdy matce myszy w ciąży zapewniono odpowiednią dietę, młode urodziły się zdrowsze, urodziły się szczupłe, urodziły się zdrowsze, no bo geny, niektóre geny były wyciszane przez metylację, a inne były wzmacniane, czy jakby włączane, dzięki czemu to dziecko, ta mała mysz miała jak gdyby lepszy start. O, tak bym powiedział. I to jest epigenetyka.
0: No i proste, ale pan to wytłumaczył, ja zrozumiałem normalnie.
2: Pan wszystko rozumie.
0: Ale czasem mniej.
2: Czasem pan udaje.
0: Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję.
2: Ja też bardzo dziękuję.
0: To słyszymy się jutro?
2: Oczywiście.
0: Z przyjemnością. Doktor Tomasz Rożek. Panie doktorze, jakieś pytanko, będzie wszystko, będzie dobrze. Do usłyszenia. Mamy 26 minut po 7. Tańce pomagają, żeby było lepiej.

0: Także tak, Madonna. To jest zestaw do głosowania i tam bym uważniej troszkę się przyjrzał na Państwa miejscu, bo może by było szkoda stracić takie nagranie, a całkiem. lista.radio357.pl. Brawo, Panie Jacku.
1: Ja wiem, że się w sporcie niewiele teraz dzieje, ale ja mam newsa. Otóż dowiedziałem się wczoraj, że mój kolega ze szkolnej ławy, 56-latek, został powołany do kadry polskiej na Mistrzostwa Świata triatlonie, które się będą w Hiszpanii we wrześniu. Brawo Jacek!
0: Brawo Jacek, a to teraz powinno być. Brawo Panie Jacku, oczywiście, że tak. Czyli, że mówi Pan, że jeszcze na przykład mamy szansę, że nas powołają. Byłoby fajnie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i zachodzie, okresami rozpogodzenia. Miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, na Warmii, Mazurach, Podlasiu, na północy Mazowsza burze lokalnie. A w trakcie ich bursztych prognozowana suma opadów 15 do 20 mm. Temperatura maksymalna 15 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, 19 w centrum do 21 na zachodzie i 22 lokalnie na południowym wschodzie. Warunki biometeo w Polsce będą na ogół niekorzystne. Presja pogody na organizm człowieka będzie najsilniejsza w rejonie wędrującego z nadbałtyku na wschód ośrodka niżowego. Odczuwalnie chłodna lub zimna nawet pogoda z porywistym wiatrem, opadami deszczu będzie niekorzystnie wpływała na ogólne samopoczucie, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Burze, a także silniejsze porywy wiatru mogą wywoływać... Uczucie wywoływać mogą niepokoju i drażliwości u osób skłonnych do tego. W dzień od zachodu zacznie się jednakowoż rozbudowywać klin wyżu z nadatlantyku. Niekorzystna biotropia pogody będzie stopniowo słabła do obojętnej na zachodzie i południowym zachodzie kraju naszego. 357. A, pani Magda napytała, bo dopiero włączyła radio i nie wie, czy już się pocieszaliśmy z powodu pogody, czy jeszcze nie. Bo nawet jeśli mnie to ominęło, to może nie zaszkodzi jeszcze raz. No właśnie przed chwilą, że ten klin tu z nad Atlantyku się rozbudowuje, będzie lepiej troszkę. Ale możemy się tam jeszcze pocieszać. Zapraszam serdecznie. Podróżować dobrze jest bosko, więc za chwilę będzie o podróżowaniu takim króciutkim.

0: Editors będą mieli taki mały city break w listopadzie w Gdańsku, z tego co słyszałem.
1: Turnus City Break.
0: Ambasadorze, witamy w studiu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Myślę, że następnym razem możemy ten dżingiel zrobić tak naturalnie. Mhm. Tutaj otworzymy okno, będzie jakaś kosiarka, pieski, tego typu żoliborskie sprawy. Tu po mojej lewicy usiądzie Filip, coś nam przygra, a ja zapowiem, że turnus City Break.
0: Dobrze, jeśli to wszystko zorganizuję, nie ma najmniejszego problemu. Bo państwo wiedzą, że w wakacje mamy takie turnusy, już mieliśmy na kółkach, troszkę Romka też do muzeów zagranicznych nas zapraszała. W tym tygodniu jesteśmy z Antkiem Pyzlem, to właśnie ten gentleman, ambasador. Dzień dobry.
1: Samoa. Bonjour.
0: I będziemy państwa zachęcali do takich city breaków, czyli takich dosyć spontanicznych raczej wyjazdów. Że tak na kilka dni, tak pyk.
1: Tak, o, wymknijmy się po prostu.
0: Zróbmy coś głupiego.
1: Ja sam się wyrywam, to nie było do końca planowane, ale sam się wyrywam w piątek. Lecę do Hagi na 4 dni, zobaczyć, co tam mnie w Holandii czeka. Byłem na razie jedynie tylko przejazdem na kilka godzin, dosłownie w Amsterdamie, więc jestem ciekawy, co tam mnie spotka.
0: Dobrze.
1: A wszystko chodzi o... My jesteśmy jako Polacy narodem oszczędnym, tak sobie myślę.
0: Bym powiedział racjonalnie podchodzącym do wydatków.
1: Dobrze, to możemy tak to eufemistycznie ująć. Ja często swoje city breaki planuję wokół konkretnych biletów lotniczych, które są po prostu tanie.
0: No właśnie, to nie chodzi o to, że chciałbym polecieć tu i tu. Nie, chciałbym polecieć
1: gdzieś tam
0: za tyle i tyle.
1: I zobaczymy, gdzie się ten los wylotuje.
0: Bardzo dobrze, nie, no już padło.
1: Los wylotuje, tak. Poszukajmy, nawet jakieś bardzo dziwne miejsce może być ciekawe. Im mniej wiemy o danym mieście, o danym kraju, czy o danej kulturze, tym więcej przecież można się dowiedzieć. Jeśli chcą państwo poszukać takich naprawdę tanich lotów, to polecam wpisać sobie na Facebooku jakieś hasła typu tanie podróżowanie, tanie loty. Tam są takie specjalne grupki, gdzie ludzie wrzucają posty z naprawdę czasem absurdalnie tanimi biletami. Jeśli jednak interesuje państwa bardziej konkretny kierunek, to warto zajrzeć na przykład na Google Travel. Tam są takie pomocne siateczki. Jak już wybierzemy sobie miasto, możemy potem szukać po datach i znaleźć te bilety, które są dla nas atrakcyjne cenowo. Jeśli, ja słyszałem, że pan taką formę preferuje, że jak pan jeździ na city breaki, to raczej łączy je pan w takie 3-tygodniowe bloki.
0: Tych city breaków się jest... tak kumulować.
1: Dokładnie tak. No to może pan pojechać sobie pociągiem. To
0: pociągiem
1: się nazywa Interrail, tak. Można sobie kupić taki bilet przesiadkowy rozłożony na przykład na 2-3 tygodnie i pojechać najpierw do Berlina, potem gdzieś na południe, Monachium, Wiedeń, Włochy, Francja. Tak. I albo wrócić taką pętelką do Polski, albo przylecieć
0: fajne.
1: Już skądś. Bardzo fajne. Swego czasu nawet Unia Europejska refundowała dla takich pomaturzystów takie bilety.
0: To się cały czas dzieje, tylko tam są zapisy i trzeba szybko się...
1: No właśnie, ja niestety nie zdążyłem, ale bardzo państwu polecam, w szczególności tym młodszym słuchaczom. Młodszym słuchaczom też polecam te opcje. W zasadzie wszystkim, ale wiem, że młodsi mogą być bardziej skłonni do takiego ryzyka czy przygody, żeby wynająć sobie nocleg w hostelu, w takim pokoju łączonym z innymi ludźmi. Możemy tam różnie trafić. Na przykład ja, jak byłem w Berlinie swego czasu na koncercie The Strokes, trafiłem na ludzi, z którymi 24 godziny po poznaniu siebie nawzajem wracaliśmy z imprezy o 6 rano. Możemy też trafić tak, jak trafiłem w
0: Budapeszcie. Ambasadorze.
1: Nie przystoi, nie o 7:39.
0: Tak.
1: Może być też tak, jak trafiłem, będąc na jedną noc w Budapeszcie. To akurat nie był city break, tylko powrót z wakacji w Chorwacji. Musieliśmy nagle wynająć nocleg. Wynajęliśmy jakieś takie chyba katolickie schronisko, coś takiego, chyba po 40 zł od osoby. No nie był to najbardziej komfortowy nocleg
0: w
1: życiu, ale była przygoda, jest co wspominać. Chciałbym też państwa zachęcić, żeby się tym, no właśnie, jak już wspomniałem, komfortem nie kierować, żeby nie patrzeć konkretnie na to, co będzie najlepsze, żeby nie wchodzić w tego Google'a, jeśli jest to Google Travel, to bardzo polecam, ale jeśli chodzi o opinię, to ja bym się tymi nie kierował, w szczególności jak idziemy na jedzenie. Zatrzymajmy się w jakiejś losowej knajpce, poszukajmy może w ogródkach tych małych restauracji twarzy, rzeczy, które wyglądają na lokalne, mniej lub bardziej. No bo tak jak powiedział Anthony Bourdain, jeśli, żebyśmy nie bali się zjeść złego dania, bo jeśli nie zaryzykujemy tego złego dania, to nigdy nie znajdziemy tego magicznego. I właśnie w takiej obskurnej knajpce może się znaleźć najlepszy na przykład kebab, na jaki można trafić. Ja taką przygodę miałem również w jakimś bardzo losowym barze. Spotkaliśmy Turka, mówiącego po polsku. I pan Jan powiedział mi, że najlepszy kebab, najlepszy durum to tutaj w Durum Zade za rogiem. I właśnie ten lokal wyglądał, jakby się mógł znaleźć w każdym mieście powiatowym w Polsce. Absolutnie najlepszy. Proszę sobie czasem odjąć tego komfortu dla fabuły.
0: Tak jest. To ładne określenie. Bardzo dobrze. Antek Pyzel, ambasador City Breakowy w tym tygodniu. Proszę podsłuchiwać. Proszę zerknąć, co to za zdjęcie jest w aplikacji.
1: To jest zdjęcie, że się myślało, że w Stambule będzie 20, a było -2.
0: I śnieg na twarzy zawsze przyjemnie, prawda?

Poranek Trzebień 7, mamy 15 minut do 8. Gdyby jakieś takie wspomnienia city breakowe, to oczywiście zapraszamy do aplikacji i głosówka, i tekstówka. Śmiało proszę korzystać. Tekstowo to jeszcze w sprawie powołania pana Jacka do naszej, do kadry chyba, tak? To było do kadry w wieku 56. To pan Grzegorz napisał, że to właściwie wszystko jest możliwe. Powołania są możliwe. W zeszłym roku w wieku 55 lat dostałem powołanie na ćwiczenia wojskowe. Można? Chyba nie do końca o to nam chodziło, ale gratulacje.

0: Twierdzę, że jeśli chodzi o czytanie i kierowanie się opiniami, no właśnie, zwiedzając Edynburg, czytałem wiele słabych opinii na temat zamku w środku, czego w ogóle nie potwierdzam. Naprawdę warto wejść na zamek lub na przykład wypicie kawę w jakiejś popularnej w social mediach kawiarni kończyło się zawodem. Za to zupa serowa w kawiarence za rogiem strzał w dziesiątkę.
1: Ranek 357.
0: 11 minut do 8, no ale wracamy na studia. Rekordowa, tak w skrócie można opisać tegoroczną rekrutację na studia, bo mamy do czynienia z rekordową liczbą kandydatów zarówno na uczelniach z pierwszych miejsc rankingów, jak i tych z drugiej czy trzeciej dziesiątki. Dotyczy to szkół wyższych, także w mniejszych ośrodkach akademickich. I Zawoźniak w studiu.
2: Dzień dobry.
0: No i w tej rekrutacji bierze udział, uwaga, półtora rocznika i to ma wpływ oczywiście na statystyki.
2: Tak, zdecydowanie, ale wygląda też na to, że młodzi ludzie chcą studiować. Od kilku lat mamy trend gap year, czyli zrobienie sobie przerwy w nauce po szkole średniej. A tymczasem ta rekrutacja idzie w rekordy. Jak będzie po jej zakończeniu? Ilu będzie ostatecznie studentów? Okaże się w październiku. Ale zaglądamy do mniejszych ośrodków akademickich na Uniwersytecie w Kaliszu. Bezkonkurencyjne okazały się kierunki lekarskie, mówi Jakub Banasiak, rzecznik uczelni.
3: Zaskoczeniem dla nas jest przede wszystkim ponadprzeciętne zainteresowanie kierunkiem lekarskim. Odnotowaliśmy 2933 kandydatów, a limit, jaki Ministerstwo Zdrowia przyznało naszej uczelni na przyjęcia na pierwszy rok kierunku lekarskiego, to 60 miejsc. Można zatem łatwo obliczyć, że mamy blisko 50 kandydatów na jedno miejsce na kierunek lekarski. Mamy ogromne zainteresowanie, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, ale również fizjoterapia, ratownictwo medyczne i mówimy tutaj o kierunkach właśnie Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu.
2: Podobnie na Politechnice Bydgoskiej wzrost aplikacji w tym roku na tej uczelni to ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku, wyjaśnia profesor Szymon Różański, rzecznik prasowy Politechniki Bydgoskiej i prorektor do spraw rozwoju.
4: Lekarski ponad 17 osób na miejsce. To jest blisko 1300 kandydatów na planowane 75 miejsc. Cyberbezpieczeństwo to jest ponad 5 osób na jedno miejsce. Weterynaria to są ponad 4 osoby na jedno miejsce. Nie dziwi przy aktualnym zainteresowaniu tym kierunkiem. Nie dziwi, bo też takie duże zainteresowanie jest na innych uczelniach. Rzeczywiście tutaj widzimy duże zapotrzebowanie na rynku, jednak zwierzaków, pupili mamy coraz więcej, coraz lepiej o nie dbamy. W związku z tym rzeczywiście oczekujemy, że to zapotrzebowanie na lekarzy weterynarii jeszcze w najbliższych latach będzie rosło.
2: Przy rekrutacji na Uniwersytet w Zielonej Górze zapisało się ponad 10 tysięcy kandydatów i to jest wzrost o kilka tysięcy w porównaniu z poprzednimi latami. I te 10 tysięcy nowych kandydatów to tyle, ile obecnie studiuje na tej uczelni. Niespodzianek nie ma, jeśli chodzi o najbardziej oblegane kierunki i że są to kierunki medyczne, mówi profesor Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego.
5: Na kierunek lekarski mamy 40 osób na miejsce. Na fizjoterapię mamy prawie 12 osób na miejsce. Na pielęgniarstwo 11 osób na jedno miejsce. Na ratownictwo medyczne 7,5 osoby na miejsce. Na położnictwo 4 osoby. Zadziwia fakt, że odżyła humanistyka i nauki społeczne, bo od kilku lat zauważamy, że jest mniejsze zainteresowanie na te kierunki, czyli na przykład na historię, na filozofię, na filologię germańską, na pedagogikę, a w tym roku teraz póki co to są tylko zgłoszenia, ale jest zdecydowanie więcej chętnych i to jest dla nas miłe zaskoczenie.
2: Rekordy są też na Uniwersytecie Szczecińskim, mówi Agnieszka Lizak, rzeczniczka.
6: Top ten tych kierunków, które są zawsze najchętniej wybierane przez kandydatów, otwiera psychologia. To było 1014 zgłoszeń, także ponad 7 osób na jedno miejsce. Następnie prawo, filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne i tutaj kierunki ekonomiczne, finanse, rachunkowość i zarządzanie.
0: Oczywiście to trzeba podkreślić. Liczby to tylko deklaracje, bo przecież jedna osoba może aplikować na kilka kierunków na tej samej uczelni, może to robić na kilku uczelniach, co chce.
2: Tak.
0: Ale nie umniejsza to zainteresowania maturzystów tymi mniejszymi miastami, mniejszymi ośrodkami.
2: Mniejsze ośrodki akademickie są dziś chętniej wybierane przede wszystkim dlatego, że są tańsze. Zdobycie wiedzy nie musi wiązać się ze studiowaniem w wielkim mieście, wyjaśnia Sławomir Szymczak, ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan.
7: Studiowanie w dużym mieście to dużo większe koszty. Przede wszystkim jeżeli chodzi o dostępność do akademików, która w Polsce nadal jest bardzo niska, czy też koszty wynajmu mieszkań. Dużo łatwiej zostać w mieszkaniu rodziców, bądź ewentualnie wynająć coś w mniejszym mieście, niż w dużych dużych ośrodkach miejskich. Podobnie inne koszty życia, nie tylko wynajem stacji, akademika, mieszkania, to także przede wszystkim koszty transportu, koszty jedzenia, a nawet

0: koszty rozrywki. Po prostu młodzi ludzie dość szybko sobie to kalkulują i wielu z nich jest świadomych, że nie będzie ich stać na studia w dużym mieście.
1: Ale nie tylko o koszty utrzymania chodzi.
0: Na przykład kwestia rozpoznania większego rynku, czy też wiązania swojej przyszłości z miastem, na przykład z którego się pochodzi. Młodzi ludzie często są świadomi tego, że istotna jest dzisiaj sieć kontaktów przy szukaniu pracy, sieć networkingowa. I w momencie, kiedy zostaje się w swoim rodzinnym mieście bądź w środku niedaleko położonym, to dużo łatwiej później znaleźć tam na miejscu pracę. Poza tym dużo częściej też widzimy, że te uczelnie dzisiaj w mniejszych ośrodkach jednak specjalizują się, można powiedzieć, w pewnych lokalnych branżach czy sektorach. Coraz częściej jest tak, że kierunki studiów są opracowywane we współpracy z pracodawcami w tych mniejszych ośrodkach i od razu można powiedzieć, że otwierają w pewien sposób możliwości zatrudnienia zaraz po ukończeniu takiego kierunku.
1: Lepsze ośrodki badawcze są w dużych miastach, to fakt, ale bywa bardzo często tak, że w mniejszych ośrodkach właśnie ze względu na to, że powstają uczelnie silnie ukierunkowane na jakąś dziedzinę i kierunek związany z rozwojem miasta czy regionu, to wtedy przygotowanie studentów na rynek pracy bywa lepszy. A swoją drogą zastanawiam się, jak wygląda życie studenckie w takich mniejszych ośrodkach akademickich, na przykład w Kaliszu. Gdyby ktoś z Państwa wiedział, to proszę dać znać.
2: Myślę, że fantastycznie. Albo w Zielonej Górze też byliśmy i widzieliśmy, że są warunki.
1: Pan był w takim klubie studenckim tam?
2: W klubie studenckim w Zielonej Górze na przykład, proszę Pani, to...
1: Jeszcze nie byłeś.
2: Ale wiele słyszałem.

sprawie City Breaków i tego, o czym opowiadał Antek Pyzel Państwu, to pani Monika napisała, że rzeczywiście też została zachwycona tym określeniem. Bardzo ładne to jest i bardzo takie praktyczne i bardzo ukierunkowujące, jeśli chodzi o wyjazdy. Odejmuje sobie komfortu dla fabuły.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 21 lipca. Minęła ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutka.
1: Polski rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Chodzi o maszyny, których sporą liczbę agresor w ostatnim czasie przechwycił i teraz może użyć ich także na polskim niebie, by zmylić trop i zasugerować, że za atakami stoi kto inny, mówi minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, zagrożenie nie ustaje, a Kreml pnie się po kolejnych szczeblach drabiny eskalacyjnej.
2: Przecież ostatni tydzień to 3 przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez polskie myśliwce i szwedzkie pary dyżurne.
1: Według szefa MON to kolejny element testowania naszej odporności przez Rosjan po między innymi cyberatakach i po akcjach sabotażowych. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. I to przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie oraz drożejącą ropę naftową. Wczoraj baryłka kosztowała już ponad 90 dolarów, a na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
3: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
1: Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Opozycja wezwała rząd do obniżenia podatku VAT na paliwa z 23 do 8% oraz do obniżki akcyzy na paliwa. Premier Donald Tusk na razie wyklucza powrót do programu rządowych dopłat do paliw. Wprowadzony wiosną i trwający 3 miesiące program CPN kosztował budżet państwa ponad 5 miliardów złotych. Od wczoraj Zjednoczone Królestwo ma nowego premiera, a Andy Burnham kompletuje właśnie rząd. Zaskoczył nominacją ministra finansów, a na szefa dyplomacji wybrał polityka z polskimi korzeniami. Z Londynu Adam Dąbrowski.
4: To zaszczyt mojego życia, mówił Ed Miliband o powołaniu na szefa dyplomacji. Moi rodzice przyjechali tu jako żydowscy uchodźcy uciekający przed nazistami. Brytania dała im schronienie w czasach, gdy wartości demokracji, praworządności i wolności są zagrożone jak nigdy dotąd. Będę kierował się w mojej pracy ich duchem. Miliband ma polskie korzenie. Matką była Marion Kozak, urodzona w Częstochowie. Ojciec urodził się w rodzinie Żydów z Warszawy. Na stanowisku pozostała Szabana Mahmud, szefowa MSW. Nie jest tajemnicą, że chciała dokończyć reformy systemu migracyjnego. Jest w tej kwestii zwolenniczką twardego kursu, co nie podoba się lewemu skrzydłu Partii Pracy. Zaskoczenie to minister finansów. Został nim John Healey, były szef resortu obrony. Zrezygnował z tej funkcji za czasów Starmera, oskarżając go, że przeznacza zbyt mało pieniędzy na modernizację armii. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Donald Trump poinformował, że przeprowadził bardzo dobrą rozmowę z nowym premierem Wielkiej Brytanii i zapowiedział, że spotka się z nim w nieodległej przyszłości. I na koniec to może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenia, za które każdy uczestnik dostaje około 6 tysięcy złotych brutto. Czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
5: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, taktyki, regulaminów, musztry, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią, przede wszystkim strzelania.
1: A także podstaw udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia kończy się przysięgą wojskową. I w tym serwisie to wszystko. Kolejne o 9:00.
0: Sport. Po prostu sport. I Mateusz Fusiarz.
6: Rankingi. To był jeden z wątków, który poruszyliśmy w serwisie po 7:00. Wtedy tenisowe, a teraz jeszcze krótko o piłkarskim. No bo po mundialu musiało przecież dojść do poważnej aktualizacji w zestawieniu FIFA. No i tak, po finałowym zwycięstwie nad Argentyną, która do tej pory prowadziła, na pozycję lidera wróciła Hiszpania. La Furia Roja wyprzedza teraz Albiceleste właśnie, no i Francuzów, którzy mimo czwartego miejsca na turnieju wciąż wyprzedzają brązowych medalistów, to jest Anglików. Uwaga, jest też bardzo ważna i myślę obiecująca informacja związana z reprezentacją Polski. Bardzo proszę o odpowiednią atmosferę napięcia. Biało-czerwoni utrzymali 36. lokatę w rankingu. Dziękuję bardzo. A w sprawach piłkarskich możemy płynnie przejść do piłki klubowej, która powoli budzi się po wakacjach. W piątek Ekstraklasa startuje, a wieczorem już pierwsze mecze eliminacji europejskich pucharów z udziałem naszych klubów, o czym więcej po dziewiątej. Natomiast teraz wątek związany z wczorajszym losowaniem. Bo walczące dziś o Ligę Mistrzów Lech i Górnik, marząca o Lidze Europy Jagiellonia oraz Raków i GKS Katowice grające o Ligę Konferencji poznały swoich potencjalnych rywali w kolejnych etapach. Zatem w przypadku awansu do trzeciej rundy eliminacji Champions League kolejorz trafi na zwycięzcę rywalizacji pomiędzy azerskim Sabah Baku a fińskim Kups Kuopio. Górnik z kolei, jeśli upora się z piekielnie trudnym Fenerbahce, w co wierzymy, ale musimy też być realistami, zmierzy się z lepszą drużyną z pary Sturm Graz, Heart of Midlothian ze Szkocji. Trudne zadanie czeka Jagiellonię, która walkę o Ligę Europy rozpocznie 6 sierpnia, a jej przeciwnikiem będzie szkocki Rangers FC. GKS Katowice, o ile wyeliminuje Żylinę, w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji trafi na lepszą drużynę z pary HPL Tel Awiw Ludogorets Razgrad. Z kolei Raków Częstochowa w tym samym etapie może zmierzyć się ze szwedzkim Hammarby albo Anderlechtem Bruksela. I tak, znów najwięcej o piłce w serwisie, drodzy Państwo, no ale dzieje się jak słychać sporo, warto to wszystko ładnie podsumować. Niemniej w innych sportach też ruchy, na przykład w koszykówce. Reprezentant Polski Aleksander Balcerowski doszedł do porozumienia z Unicaja Malaga w sprawie rozwiązania kontraktu, który miał wygasnąć dopiero w 2028 roku. Olek grał w Maladze od 2024 roku, rok później wygrał Ligę Mistrzów FIBA oraz Interkontynentalny Puchar FIBA. W barwach tego klubu rozegrał w sumie 105 meczów. Jak podała agencja EFE, 25-letni koszykarz negocjuje kontrakt z Barceloną. Na koniec kajakarstwo i ważne wieści z USA. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła 16 miejsce w pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata w Oklahomie, próbie czasowej w krosie.
7: Znaczy na pewno miałam większe nadzieje, bo zawsze się celuje wysoko, szczególnie, że są to kwalifikacje pod dalszego krosa i to trochę świadczy o tym, jak będziemy rozlosowani, ale już widziałam listy startowe i nieźle, jest okej. Okay. Na Mistrzostwach Świata w zeszłym roku, gdzie miałam medal, to byłam tak rozlosowana, że miałam chyba najgorszy bieg pierwszy, jaki mogłam wylosować, bo z najlepszymi zawodniczkami na świecie startowałam, więc to nie ma zasady. Rzeczywiście chciałabym celować wyżej, ale myślę, że dużo mnie nauczy ten start przed kolejnymi startami. Mocno mi się nie kleiło, tak jak mówimy po naszemu.
6: To jak słyszymy, dopiero rozgrzewka. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża będzie za oceanem bronić tytułów w swojej koronnej konkurencji K1 oraz w C1.
8: Partnerem pogody jest Pan Karp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: No raczej będzie pochmurny to dzień. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, ale duże na południu, na zachodzie mogą być rozpogodzenia, ale też chmury. Miejscami, głównie w północnej połowie kraju, przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza burze. A jak będą burze, to i do 20 mm napada. Temperatura zaś: Zakopane 15, Gdańsk, Olsztyn 16, Suwałki, Koszalin 17 stopni, Warszawa, Toruń, Białystok, Katowice i Kielce 18, Kraków 19, Rzeszów, Łódź, Szczecin, Opole 20, no i Lublin, Wrocław, Poznań, Gorzów, Jelenia Góra po 21.
9: Radio 357.
0: Taka wiadomość przyszła od pani Marty, że odejmowaniem, z tym odejmowaniem sobie komfortu dla fabuły to całe życie tak robię, tylko nie wiedziałam, że to się tak nazywa. A, nazywa. 8 minut po 8:00.

0: się przypomniało. Hita. 13 po 8. Aha, Kalisz. Wątek kaliski się pojawił. Tu pan słuchacz podpowiada od razu, że Kalisz z dżemem palce lizać. I teraz zagadka. Kto urodził się w Kaliszu w 1885 roku? No, kto pamięta? Brawo! Jacek Maria Poszeprzyński, czyli dziadek Jacek. Nie wiem, czy tam jest pomnik, panie Stefanie, ale tak, bardzo dziękuję za przypomnienie. Ranek Małparadio 357.pl i tekstówka w aplikacji, i głosówka w aplikacji, a doktor Tomasz dzisiaj opowiadał. To była taka paralela z tą książką.
1: Dzień dobry. Przed chwilą wysłuchałam audycji z panem profesorem Tomaszem i teraz wydaje mi się, że taka książka istnieje. Napisał ją pan Cortazar i ma tytuł Gra w klasy.
0: To ja panu doktoru powiem jutro, bo żeby miał jasność w temacie książkowej. A teraz, żeby państwo mieli jasność, co się będzie działo dzisiaj w naszym kraju przez cały dzień, to za chwilę będziemy rozmawiali o ćwiczeniach. Ćwiczeniach związanych z alarmami, sygnałami alarmowymi.

0: A takie całkiem zupełnie nowiutkie nagranie, Leon Bridges. Mamy 17 już minut po 8, chyba pora zaczynać.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Ewa Koch.
2: Do wieczora w całym kraju możemy dziś usłyszeć syreny alarmowe. To w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Nadbrygadier Andrzej Mróz, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
2: Jakie sygnały dziś możemy usłyszeć i co to oznacza?
3: No przede wszystkim ten sygnał alarmowy o zagrożeniach, sygnał, który jest określony, wprowadzony nowy ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Kiedyś tych sygnałów było kilka, dzisiaj mamy ten sygnał. Będzie to ten sygnał alarmowy, jest to sygnał modulowany, trwający 3 minuty i powinna być oczywiście do tego zapowiedź słowna w komunikatach innych, czego on dotyczy. Tutaj jest cała procedura opisana. Taki sygnał powinien alarmowy mówić, że coś się dzieje, natomiast no, w sytuacji zagrożenia powinny być też komunikaty, jak powinniśmy się zachować, czego dotyczy. Będziemy też słyszeć sygnał odwołania tego alarmu. To jest również sygnał trwający 3 minuty, sygnał ciągły. Wtedy oznacza to, że już jest wszystko bezpiecznie. To należy też rozróżnić, bo w miejscowościach, gdzie funkcjonują ochotnicze straże pożarne, też często najczęściej w zasadzie takim właśnie sposobem alarmowania zastępów ochotniczych straży pożarnych do wyjazdu do pożaru, do miejscowego zagrożenia jest również dźwięk syreny, ten sygnał jest też trwa, ale jest przerywany i odwołanie systemu, tam już tego sygnału nie występuje. No tu rozporządzenie też pokazuje, jeśli chodzi o te pełne ogłoszenia alarmu, oprócz oczywiście sygnału akustycznego, powinna być również w różnych mediach, w różnych sposobach alarmowania. Ta zapowiedź trzykrotna, uwaga, uwaga, ogłaszam alarm dla konkretnej miejscowości, obszaru, czego on dotyczy. I też pojawienie się żółtego trójkąta równobocznego, który mógłby się pojawić na urządzeniach na przykład wyświetlających w miastach, które powinny sygnalizować, że coś się dzieje i mieszkaniec, obywatel powinien też trochę energii wykazać, żeby się dowiedzieć, co konkretnie się dzieje. Także dzisiaj będziemy te syreny alarmowe słyszeć. Myślę, że jest to bardzo ważne. No i też instytucje też powinny oczywiście przyjąć pewne mechanizmy, żeby oczywiście przećwiczyć reagowanie na ten sygnał. Myślę, że to też również zostanie odpowiednio zorganizowane.
2: Wspomniał pan o słownej procedurze. Czy to oznacza, że oprócz tego, że będziemy słyszeć dźwięk syreny, to usłyszymy także komunikat?
3: No powinien, zgodnie z rozporządzeniem, oprócz sygnału alarmowego, ten sygnał alarmowy jest właśnie, tak jak mówiłem, modulowany, ciągły sygnał modulowany trwający 3 minuty, ale rozporządzenie jednocześnie określa zapowiedź słowną, która może być ogłaszana nawet przez te syreny alarmowe, które są, bo te nowoczesne syreny elektroniczne, które w ramach budowy systemu łączności, w ramach budowy z tego systemu ochrony ludności, obrony cywilnej, są umieszczane już na obiektach w miastach, wsiach. One oczywiście oprócz nadawania tego dźwięku syreny również nadają sygnały głosowe, również mogą nadawać komunikaty głosowe, więc też nie mam tej wiedzy oczywiście, czy będzie taki sygnał, ale tak rozporządzenie też również mówi, że oprócz sygnału alarmowego syreny również powinien być komunikat słowny z zapowiedzią, trzykrotną zapowiedzią, uwaga, uwaga, ogłaszam alarm dla i tak dalej, co jeszcze należałoby w tym temacie zrobić i dodatkowo jeszcze właśnie żółty znak trójkątny równoboczny, który powinien się pojawić w miejscach ogólnie dostępnych. Także tak mówi pełne rozporządzenie. To też pokazuje właśnie tą sytuację, że gdyby doszło do zdarzenia, to ten sygnał alarmowy tak naprawdę pokazuje nam, że coś się rzeczywiście dzieje. Natomiast co się dzieje, jak powinniśmy się zachować, również poprzez inne nanośniki mogą docierać do mieszkańców, tak jak już mówiłem, poprzez megafony, poprzez te głośniki, poprzez inne urządzenia nagłaśniające, poprzez informacje, nawet tą, którą już otrzymaliśmy w ramach komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w ramach nadawania przez nadawców publicznych, takie jak Państwa radio, dostalibyście również od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa obowiązek nadania komunikatu, bo przepisy to przewidują. Mogą być też te komunikaty w telewizji i te komunikaty nawet mogą dotyczyć poszczególnej gminy, bo wójt danej gminy poprzez wojewodę może zażądać, może poprzez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa taki komunikat spowodować, żeby on się pojawił we wszystkich mediach. Także ten system jest dość dobrze zorganizowany, ale ważne jest, że po usłyszeniu syreny, ta syrena jest tak naprawdę sygnałem, że coś się dzieje, że trzeba podjąć działania i też mieszkaniec, obywatel powinien być świadomy, że jednak od niego też coś zależy, czyli to jego bezpieczeństwo, bezpieczeństwo jego rodziny też zależy oczywiście od tego, jak on się zachowa i tych komunikatów, tych źródeł docierania z informacją, co się dzieje do mieszkańców. Mieszkańca jest kilka, ale też mieszkaniec powinien od siebie pewną inicjatywę również wykazać.
2: Tutaj wspomniana przez pana ustawa o obronie cywilnej z 2025 roku, ona nałożyła obowiązek na włodarzy miast, miejscowości informowania o zagrożeniu i w ramach właśnie tego trwa w całym kraju wymiana tych starych urządzeń, które informowały o zagrożeniu, na nowe. Rozumiem, że te nowe urządzenia, które są w tym momencie montowane, one właśnie dają takie możliwości, aby także ten komunikat słowny mógł się pojawić, bo tego wcześniej po prostu nie było. Ja chciałam zapytać o to, czy w Polsce są białe plamy bez takiego właśnie sygnału, czy są takie miejsca, gdzie ten sygnał po prostu nie dociera?
3: W tej chwili ten proces trwa. On trwa, ustawa o ochronie ludności i obrony cywilnej, bo tak trwa jej pełna nazwa z grudnia 2024 roku. Weszła w życie 1 stycznia 2025 roku i w ramach środków, zresztą już jeszcze przed wejściem w życie Państwowa Straż Pożarna już w ramach swoich środków na budynkach ochotniczych Straży Pożarnej już te systemy rozpoczęła montować. To działanie trwa. Ono jest, jak Państwo się będą w swoim otoczeniu i rozejrzą się, to zobaczcie Państwo, że takie syreny, takie głośniki są na masztach, na budynkach administracji publicznej, administracji samorządowej, budynkach ochotniczych straży pożarnych i ten proces się dzieje. Ale aby pokryć całą siecią kraj, no to zapewne chwileczkę to potrwa. Natomiast są też inne mechanizmy, bo przecież różne środki rozgłośnieniowe można wykorzystać. Można nawet wykorzystać systemy nagłośnieniowe na pojazdach uprzywilejowanych straży pożarnej, policji. Także zapewne jeszcze białe plamy są, to oczywista sprawa, ale ten proces następuje, poprawia się ta dostępność, możliwość usłyszenia tego komunikatu, ale jak mówię, nie tylko głośniki, bo również inne sposoby, bo przecież ten sygnał może przyjść, mówię, poprzez komunikat RCB, czyli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Komunikat może przyjść przez regionalny system ostrzegania, czyli RSO, ale taki system na komórkę trzeba sobie najpierw ściągnąć.
2: Czyli specjalna aplikacja do tego służąca.
3: Tak, trzeba sobie taką apkę ściągnąć, czy kto na ten, zależy jaki to używa system, a musi sobie to ściągnąć, zaznaczyć, którego województwa dotyczy, tam gdzie on przebywa. Oczywiście może też sobie wpisać cały kraj, tylko że wtedy będzie miał tych komunikatów bardzo dużo. Natomiast Rządowy System RCB, czyli system ostrzegania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, nie trzeba się logować w żaden sposób. Jak mówiłem, już otrzymaliśmy przecież wczoraj takie sygnały wszyscy. On wysyła sygnał do tych masztów i w miejscu, w którym jest to zagrożenie. Jeżeli się znajdujemy w obszarze ich zasięgu, wtedy taki sygnał otrzymamy i nie potrzebujemy się w żaden sposób logować, ani nasz ten telefon w żaden sposób nie jest nigdzie rejestrowany. Także mówię, poprzez media tych systemów i sposobów dotarcia do mieszkańca rzeczywiście ustawa i rozporządzenie właściwe przewiduje dość dużo, więc miejmy nadzieję, że te informacje będą przychodziły, natomiast na pewno trzeba na to zareagować, trzeba się przygotować, trzeba się zastanowić, jak należy się w danym zagrożeniu, w danej sytuacji zachować.
2: A dzisiaj trzeba pamiętać, żeby na te dźwięki nie reagować, bo są to tylko ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2020. 26, które potrwają w całej Polsce do godziny 19. Nadbrygadier Andrzej
3: Mróz. Przepraszam, że wejdę, tak? Że wejdę jeszcze zdanie. Ważne, żeby je zauważyć, że one są, że coś takiego jest, ale żeby wiedzieć, że jest to sygnał ćwiczebny, nie wpadać w panikę, natomiast zauważyć, że ten sygnał jest, gdzieś go w głowie zakodować, żeby wiedzieć, że w razie czego ten sygnał byłby sygnałem alarmowym, który powinien nas ostrzegać o ewentualnym zagrożeniu.
2: A zatem pozostajemy czujni. Nadbrygadier Andrzej Mróz, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
0: Dziękujemy, do usłyszenia. Z naszym gościem rozmawiała Ewa Koch, a w międzyczasie przyszła wiadomość od pana Michała, który napisał u nas w Holandii. Pan Michał w Holandii nas słucha. Takie testowanie syren odbywa się zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca o 12. Taki mają system, taki pomysł. 27 po 8.

0: Czechosłowak. Jest 8:30. Troszkę pokropuje za oknem, no i tak to będzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu, na zachodzie będą rozpogodzenia, ale miejscami, no głównie na północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, a na Pomorzu, na Warmii, Mazurach, Podlasiu, a także na północy Mazowsza lokalnie burze się pojawią i może tam napadać do 20 mm w czasie burz. Temperatura zaś maksymalna będzie dzisiaj 15, północny wschód i obszary podgórskie 19, centrum, 21 zachód i 22 lokalnie na południowym wschodzie.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29 minut 9.

City Breakowe też sytuacje. Bardzo dziękuję. W tekstówkach. Proszę zobaczyć, jak Antek się pięknie ubrał na taki wyjazd, że miało być ciepło, a nie wyszło. To jest w aplikacji takie zdjęcie. Zapraszamy serdecznie. Jak już państwo będą w aplikacji, bo zawsze tam warto być, to tam też jest taki na dole guziczek, że twoje 357 i od razu można zagłosować na listę. A na liście oczekuje taka oto para.

Taka kraina łagodności nam się przytrafiła, delikatna. Cinnamon Gum, a wcześniej Ezra Collective. Para zestawu do głosowania na listę lista.radio357.pl. I dopiero do mnie dotarło, że jeden i drugi zespół wystąpili na Inside Seaside przecież. Także tak, gdyby państwo poszukiwali takiego pomysłu na City Break, to myślę, że Gdańsk w listopadzie. Doskonały pomysł. Proszę pamiętać, że w tym roku także się spotykamy. W listopadzie w Gdańsku na Inside Seaside. Taka była kraina łagodności, to teraz może troszkę mocniej. Ojej, oni też występowali na Inside Seaside.

0: wypady. Bardzo proszę, pan Stanisław. Za tydzień jedziemy do Szkocji, więc pogodę mamy idealną, żeby się mentalnie i fizycznie przygotować.
1: Muzyczny koniec.
0: Nie ma za co. 14 minut do 9. Kasia Pasierbik, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czy zdarza się czasem państwu wyjść z koncertu z myślą przeżyłabym to jeszcze raz? No to w tym wypadku będzie właśnie taka opcja. Dwa lata temu zespół Omasta połączył siły z legendą polskiego free jazzu, saksofonistą Leszkiem Żądło. Wtedy były to trzy koncerty, które, jak przyznają członkowie zespołu, na długo zapadły im w pamięć i obiecali sobie z Leszkiem, że muszą to powtórzyć. No i stanie się. Już w przyszłym miesiącu. Trzy dni, trzy koncerty. 7, 8 i 9 sierpnia w krakowskiej pracowni Strych nad Zegarem. Ale wspólne plany artystów są jeszcze bardziej rozbudowane, a dokładniej chodzi o nagranie całego albumu. Także to będzie dobra okazja, by co nieco usłyszeć przedpremierowo. Bilety są już dostępne.

Tej jesieni swój pierwszy koncert w Polsce zagrają Declan Welsh and The Decadent West. A okazja ku temu dość konkretna. Na wrzesień zespół zapowiedział premierę ich trzeciego albumu zatytułowanego Explicit Agitation. Albumu, na którym nie odwracają wzroku od trudnych tematów. Jak zapowiadają, obok polityki pojawią się tu miłość, samotność, utrata wiary oraz refleksja nad tym, czemu tak naprawdę służy sztuka protestu. Niedługo po premierze materiał z Explicit Agitation będzie można usłyszeć na żywo, dokładnie 14 października. Declan Welsh and The Decadent West wystąpią w warszawskim klubie Chmury. Bilety są jeszcze dostępne.

0: Muzyczny goniec. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zapraszamy ponownie.
1: Być może.
0: W stosownym momencie. Kasia Pasierbik przekazywała Państwu te informacje. Mamy teraz, ależ centralnie, 10 do 9.

0: Sombr. Całkiem zupełnie nowe nagranie. 7? Nie, 6.
1: Latko leci.
0: 6 do 9 we wtorek.

0: Łukasz Błąd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co piątek można usłyszeć, że to weekendu początek i wydaje się to być czymś naturalnym i niemal odwiecznym. Dwa dni laby co tydzień to dla niektórych jedyne źródło poczucia sensu życia. Wynalazek weekendu jest jednak ciągle bardzo świeży, bowiem mamy dzisiaj dopiero 53. rocznicę pierwszej wolnej soboty. Miłośnicy weekendów niech lepiej usiądą, bo informacje są szokujące. Początkowo takie wolne soboty były tylko dwa razy do roku i to za odpracowaniem. Dopiero dwa lata później w rocznym kalendarzu pojawiło się tuzin wolnych sobót, a następnie dwie lub trzy takie w miesiącu. Nie wiadomo, kiedy popularność zyskało hasło "sobota to nie robota", ale mogło mieć to znaczny wpływ na uwolnienie tego dnia. Teraz nie mam pewności, czy powinienem to mówić, no ale chyba tak. Na dziś przypada rocznica spalenia świątyni Artemidy w Efezie. Do pożaru doszło w 356 roku przed Chrystusem w efekcie podpalenia obiektu przez szewca Herostratesa. Faceta owładnęła chorobliwa żądza sławy, a ponieważ na butach wybić mu się nie udawało, postanowił przejść do historii dzięki spektakularnej zbrodni. I jak widać, Gamoniowi się udało. Żeby taką ścieżkę kariery wybić z głów potencjalnych naśladowców, muszę teraz tradycyjnie potępić podpalacza. Ech, Herostrates, durny ty, wstyd! Po prostu wstyd, no nieładnie! Taki duży chłopak, przeproś Artemidę. Już, już, bez dyskusji! Jesteśmy po kolejnym wakacyjnym wspomnieniu Grunwaldu, a 826 lat temu rozegrała się bitwa pod Monreale, jeden z najważniejszych momentów walki Gwelfów z Ghibellinami. Brzmi jak wątek z jakiejś sagi fantazy, a to tylko nazwy włoskich stronnictw rywalizujących o władzę. Ale jeśli ktoś z Państwa ma dzieci i nie są one laureatami konkursów historycznych na szczeblu wojewódzkim, to bez problemów można im wciskać na dobranoc, że Gwelfy porywają nieletnich, którzy unikają sprzątania swojego pokoju do krainy lodowatej, perfekcyjnej pani domu. A Ghibelliny, gdy stwierdzą w komnacie osoby szczerbatej porządek, potrafią przebić wróżkę zębuszkę nawet o 12 złotych. 57 lat mija właśnie od chwili postawienia przez Neila Armstronga stopy na powierzchni Księżyca. Razem z nim po ziemskim satelicie spacerował Buzz Aldrin, co zajęło panom jakieś 2,5 godziny. W dzisiejszych czasach komórki wyświetliłyby im pewnie powiadomienie, że wykonali dzienny limit kroków, ale wtedy musieli się dowartościowywać sentencjami w stylu "to mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości". Może trochę ich tłumaczy fakt, że komputer obsługujący całą tę misję, rakietę i lądownik, obecnie nie podołałby aplikacji przypominającej o piciu. 30 lat temu, jednego dnia, Paweł Nastula, Ryszard Wolny i Andrzej Wroński zdobyli złote krążki na igrzyskach w Atlancie, a Polska została liderem olimpijskiej klasyfikacji medalowej. Zawodnikom zaś udało się odebrać trofea bez amerykańskiego prezydenta na fotografii podium. I takich sukcesów życzę Państwu 21 lipca.
0: A ja to pamiętam ten dzień, to ja to pamiętam, że mieliśmy te tam, sypnęło tymi medalami, że nie wiadomo było, co z nimi robić, że klasyfikacja medalowa, no pięknie było. Byli czasy. Łukasz Błąd, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Bardzo serdecznie.
2: Jest bez pański za mięsem. Tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej. Tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie. Czemu? Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne. Lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj, jak ustawki papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraf i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz, jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc. Moim imieniu cię wzywa na dance.

0: się pisze te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Ostatnia noc bardziej ciemna.
1: Wspomnienia ciągle mnie dręczą. Jedzie ratunek karetką.
0: Księżyc drań, o tobie nie chcę gadać ze mną.
1: Samotne noce są męką.

0: rządzą.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Tu Radio 357, jest wtorek, 21 lipca. Dziewiąta właśnie minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
3: Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu ministrowie wysłuchają informacji Jolanty Sobierajskiej-Grendy na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. W konsultacjach publicznych są projekty 4 rozporządzeń przygotowanych przez resort zdrowia. Jak mówi Jakub Stefaniak z PSL, to dopiero początek większych zmian w systemie.
4: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
3: Propozycji oczekiwał pod groźbą decyzji personalnych premier Donald Tusk. Polecenie szefa rządu miało związek z ostatnimi doniesieniami mediów o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Trwają rozmowy między przedstawicielami Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Jest nadzieja na kompromis, mówią politycy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Pytany o to rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że prezes nie ma w kalendarzu kolejnego spotkania z byłym premierem, ale nie jest ono wykluczone. W czwartek upływa ultimatum postawione przez Jarosława Kaczyńskiego politykom PiS. Prezes zażądał pod groźbą wykluczenia z partii wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi między innymi o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. O ile Jacek Sasin natychmiast zapowiedział rozwiązanie swojego stowarzyszenia, to były premier nie zamierza na razie ustępować. Australia zaostrza przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Tamtejszy rząd chce kontrolować wykorzystanie AI w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji przez urzędników. O nowych standardach opowie nasza australijska korespondentka Agnieszka Wyszomirska.
5: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w podejmowaniu decyzji także przez australijski rząd będzie podlegać surowym przepisom. Mają one priorytetowo traktować uczciwość, dokładność i przejrzystość, chronić australijskich twórców przed niewłaściwym wykorzystaniem ich dzieł. W resorcie premiera Australii powstanie nowe biuro do spraw sztucznej inteligencji. Ogłoszenie prac nad nowymi przepisami zbiega się z inwestycyjnymi planami gigantów branży sztucznej inteligencji. Australia planuje nałożyć na nich obowiązek wdrażania zabezpieczeń i proaktywnego reagowania na potencjalne zagrożenia. Reformy, które mają wejść w życie w przyszłym roku, obejmą także przepisy o tworzeniu centrów danych, gdzie są budowane oraz ile energii i wody zużywają. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
3: Australijczyków najbardziej niepokoi automatyzacja miejsc pracy, ochrona praw autorskich artystów i wykorzystanie sztucznej inteligencji w obronności. Wakacyjny wyjazd w tropiki należy poprzedzić szczepieniami ochronnymi. Tę zasadę powinni znać wszyscy wybierający się na takie wycieczki. Co jednak, gdy uda nam się znaleźć ofertę last minute i zgodnie z rekomendacjami na szczepienie nie ma czasu. Lekarze nie mają tu wątpliwości, należy się do nich zgłosić i zabezpieczyć na tyle, na ile się da. Nawet jedna dawka szczepienia może sprawić, że nasza odporność będzie wzrastać. Nie ma takiej wątpliwości krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
6: Może nie w każdej sytuacji będzie to odporność optymalna i pełna, ale warto przyjąć w niektórych sytuacjach chociażby jedną z dwóch czy z trzech dawek szczepień.
3: Do tego lekarz poinformuje nas, jak chronić się przed malarią, co spakować do apteczki podróżnej, czy jakiego jedzenia i picia unikać podczas wyjazdu w egzotyczne kraje. W porannych serwisach to już wszystko. Kolejne w popołudniówce Radia 357. Do usłyszenia.
2: I sport. Mateusz Fusiarz.
7: Serwis pozwolą Państwo zacznę od smutnej informacji. W wieku 75 lat zmarł Kevin Keegan, słynny angielski piłkarz i trener zdobywca złotej piłki w latach 78-79. Był jednym z najskuteczniejszych napastników lat 70. Z Liverpoolem trzykrotnie zdobył Mistrzostwo Kraju oraz Puchar Mistrzów i dwa razy Puchar UEFA. Pozostając przy piłce, właśnie. Stęsknili się Państwo za tą polską, klubową? Pytanie retoryczne. Oczywiście, że tak. Już kilka dni temu przeżywaliśmy potężne emocje związane z Superpucharem Polski, wygranym przez Lecha z Górnikiem 3-1, no a dzisiaj oba te zespoły wkraczają do walki o marzenia. Króciutko na razie, bo na tak wczesnych etapach eliminacji jeszcze hymnu przed meczami się nie gra. No ale może w końcu po latach oczekiwania, czy to w Zabrzu, czy Poznaniu, słynną kaszankę usłyszymy. Wydaje się, że łatwiejszą do tego drogę ma Kolejorz, przynajmniej na etapie drugiej rundy eliminacji, bo gra z ekipą Aarhus, no ale to jednak mistrz Danii. Słuchamy Mikaela Iszaka, który wraca na stadion ekipy Randers FC. Tam swoje mecze w europejskich pucharach rozgrywać będzie Aarhus, tam przez jakiś czas grał Szwed. Grałem tutaj przez 2,5 roku, znakomicie wspominam ten czas. Nie tylko grę w Randers, ale też bycie w Danii. Było dość podobnie do Szwecji, mieliśmy tutaj fajną grupę. Nawet trochę tęsknię za tamtymi czasami, miło jest wrócić do miejsca, gdzie przeżyłem pewnego rodzaju restart mojej kariery. Tyle kapitan Kolejorza. Zadanie trudne, ale jak wspomniałem, łatwiejsze. No bo umówmy się, potencjalnie polskiemu zespołowi łatwiej jest powalczyć z Aarhus z Danii niż z Fenerbahce z Turcji. A właśnie ekipę ze Stambułu już w tej drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów los postawił przed naszym górnikiem.
0: Bardzo się cieszyłem, że mamy Fenerbahce, bo ta atmosfera tutaj na tym stadionie jest trochę inna jak na innych stadionach, a naprawdę to coś niesamowitego. Wiemy, jak trudny zespół nas czeka, jakie nazwiska są tam, ale nie mamy żadny stres, chłopacy chcą powalczyć, faworyt jest jasny w tym dwójmeczu, ale wszystko sobie musi zdecydować na tym boisku.
7: Mówił trener Michal Gasparik. Początek meczu Górnik Fenerbahce o 20, a Lecha z Aarhus o 19. Trzymamy kciuki za naszych. A za kogo trzymają Państwo kciuki w Tour de France? Jeśli za Tadeja Pogaczara, to mam dobre informacje. Słoweniec przewodzi klasyfikacji generalnej i z dużą przewagą mknie w kierunku triumfu. Jeśli sympatia była po stronie Jonasa Winigo, no to jego już w peletonie nie ma. Zajmujący do tej pory drugie miejsce w generalce Duńczyk wycofał się w niedzielę z wyścigu. Pojawiły się głosy, że do jego wypadku mogła przyczynić się nieprzespana noc, a ta spowodowana była testami antydopingowymi, którym poddani zostali zarówno Duńczyk, jak i Słoweniec Pogaczar. Zwycięzca niedzielnego odcinka Belkremko Evenepoel ocenił, że budzenie kolarzy w środku nocy jest nieludzkie, ale z drugiej strony, aby przeprowadzić testy między godziną 23 a 5 rano, UCI musi mieć poważne i konkretne podejrzenia, że sprawdzany zawodnik może być zamieszany w działania dopingowe. Stąd sprawa jest rozwojowa i czekamy na dalsze komunikaty w tej sprawie. A dziś 16 etap Wielkiej Pętli. I to już prawie wszystko w sporcie, ale serwisy poranne zakończy jeszcze jedna informacja związana z igrzyskami. W Atlancie, gdzie w 1996 roku odbyła się impreza czterolecia zorganizowana w stulecie nowożytnego ruchu olimpijskiego, chcą przenieść Znicz. Ten od 30 lat zlokalizowany był w dzielnicy Summerhill, a teraz stanowy Uniwersytet Georgia chce go u siebie. Mają tam Centennial Olympic Park, powstały właśnie dla uczczenia pierwszych nowożytnych igrzysk z Aten, jest już fontanna olimpijska, oryginalne koła olimpijskie, brakuje tylko Znicza. Mieszkańcy Summerhill nie chcą jednak o tym słyszeć, bo jak podkreślają, to nie jest tylko punkt orientacyjny, który może zostać usunięty i przeniesiony gdzie indziej, to symbol naszego miejsca. Chcemy zachować dziedzictwo olimpijskie i dalej budować wokół Znicza tożsamość Summerhill. No ciekawe, jak się tam w Atlancie to wszystko ostatecznie rozstrzygnie. U nas sport wróci po południu.
2: Słuchacz napisał, że się wybiera do Szkocji niedługo i że taką ma pogodę treningową, a tu teraz przyszedł list ze Szkocji, że jest piękne słońce, 26 stopni, tylko cudownie. No ale taka pogoda treningowa dzisiaj, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu, na zachodzie okresami będą rozpogodzenia, też głównie w północnej połowie kraju będą przelotne deszcze, a na Pomorzu Gdańskim, na Warmii, Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza burze. Trochę popada w czasie burz, a temperatura od 15 na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, 19 w centrum do 21 na zachodzie i 22 lokalnie na południowym wschodzie.
8: Radio 357.
2: Także Niedźwiedziu przed chwilą pokazywało w telewizji, jak wygląda sytuacja nad samym morzem, nad Bałtykiem. No nie wiem, mamy jakiegoś znajomego, co tam teraz?
9: Tak.
2: Mamy. Trzymaj się, Marcin.

0: Eric Clapton, no proszę bardzo, Adam.
1: To w sprawie deszczu, Lay Down Sally.
0: Tak. To ładny utwór jest. Także tak, bardzo serdecznie dziękujemy. Machamy wesoło i oddajemy się do dalszych zajęć. Niedźwiedziu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przerywamy milczenie, co słychać? Jak tam
1: coś kroki? O coś ci miałem zapytać, ale nie? Mam krótką pamięć, już nie pamiętam.
0: A ja miałem odpowiedzieć, ale też nie pamiętam co. Będzie tylko lepiej.
1: I know.
0: Także tak, to wrócimy do sprawy może w czwartek.
1: No tak.
0: Pan, ja sobie przypomnę, co miałem odpowiedzieć.
1: Pan, który mnie dzisiaj wiózł, zapytał mnie, jak to możliwe, że pan to wszystko pamięta? No i powiedziałem mu to słynne zdanie, że pamiętam, co w latach 70. i skład zespołu, na przykład Fleetwood Mac, nie pamiętam, co wczoraj na obiad jadłem.
0: Ja zaraz będę opowiadał, co dzisiaj było w audycji i muszę sobie przypomnieć, bo to już nie... A, mam karteczkę, dobrze, będzie prościej. To wszystkiego dobrego.
1: Dzięki nawzajem.
0: Zmykamy. 14 po.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

gdzie oni są, ci wszyscy moi przyjaciele. Al Stewart zaśpiewał ładnie na początek, 19:02, prawie 20 minut po godzinie 9. Witamy Państwa bardzo serdecznie, już teraz oficjalnie, Halina Wachowicz, Adam Szura i Marek Niedźwiecki. Jak mogłem nie pamiętać, co jadłem wczoraj na obiad, jak od tygodnia jem kurki. Te, które przywiozłem z Miłkowa. I jeszcze jedną mam porcję na dzisiaj, tylko tak się... Będę jeszcze miał parę godzin do zastanowienia, czy to będzie tagliatelle, czy z ziemniakiem. Te kurki wszystkie. No tak. Co my tu dzisiaj mamy? Za moment, 10 minut, tak myślę, powinien się pojawić Błażej Król na temat płyty, która właśnie się ukaże za 4 dni. To o tym wszystkim porozmawiamy. Romka dzisiaj pojawi się na żywo. Nie mów do mnie mała. Adaś, nie bój się, Romka na żywo się pojawi. I potem płyta tygodnia, Jack White, Frozen Charlotte. To taką płytę mamy, płytę tygodnia mamy dla Państwa w tym tygodniu. A co poza tym? No, kilka wiadomości wesołych, trochę smutnych, jak to w życiu. Kolega tu zauważył, że mam w zestawie Guns N' Roses. Zdziwił się bardzo. No, jest rocznica, ale umówię się z tym, z Marcello, jeśli on, znaczy z tym, z kolegą tym najwyższym, że, bo on dzisiaj mam grać, nie, tak? Mam grać, a gdyby on chciał, no to ja spokojnie to wykasuję z tego małego zestawu turystycznego. I co jeszcze? Kawa. A, kawa dzisiaj jest bardzo potrzebna. Z powodu pogody za oknem pada.

Panie Aniu, kurek nie myjemy, trzeba je takim pędzelkiem oczyszczać. Ja dostałem takie oczyszczone już i to tylko bach na tą patelkę i potem albo jajka, albo śmietana, albo... No, to co już mówiłem, będą dzisiaj. Piosenka dnia.

Tak, to właśnie piosenka dnia, bardzo, bardzo ładna. Piosenka dnia Jordan Rakai, Enemies. 26 minut po godzinie 9, to teraz już będzie wspierali system. Do piątku w samo południe czekamy. Tak, zgłosiłem do zestawu taką piosenkę, która kompletnie nie ma szans, ale jest bardzo ładna. Don't Forget Me, Charlie Winston i Mina.

No tak, życie jest piękne, to śpiewał Skubas, wcześniej Charlie Winston i Mina, Don't Forget Me, to dwie piosenki z zestawu do głosowania na listę piosenek 357. Życie jest piękne, rzeczywiście Błażej Król miał się pojawić, ale pan taksówkarz wywiózł go do Wesołej. Wesoła Wielkanoc. Wszystkiego dobrego, Błażej. Do następnego razu, 25, czyli za 4 dni ukazuje się nowa płyta Błażeja w związku z rocznicą powstania warszawskiego. No to przynajmniej posłuchajmy tej nowej piosenki, zresztą też bardzo ładnej. Miałem zabrać cię nad rzekę.

Błażej Król, płyta Łączy Nas, 25 się pojawi, no właśnie te lipca, a piosenka Miałem zabrać Cię nad rzekę już powinna się pojawić w zestawie do głosowania na listę piosenek. Coś zadziałamy. Ma rację koleżanka Ola, słuchałem w niedzielę, że Siena Spiro powinna zaśpiewać następny temat do Wonda.

0: Tak, w Anglii wymawiają Siena Spyro.
1: Może tak, Siena. No Spyro, tak, ja chyba nie, a nie mówiłem Spyro, Siena Spyro. No jakaś guła jestem, zająłem się jakimiś innymi sprawami. No właśnie, Steely Dan, ona nie, ma 19 lat i nie zna królowej muzyki soul, Arety?

sztuczna inteligencja. Pan Tomek zapytał, czy mógłby pan uchylić, chyba chodziło o rąbek tajemnicy, wyszło rybkę tajemnicy, więc rybkę tajemnicy uchylam, gdzie zrobione zostało to zdjęcie. Zdjęcie zostało zrobione po drodze do Pinnacles, plaża w Gilderton, zachodnia Australia. No tak, 1987. Dzisiaj jest rocznica wydania płyty Appetite for Destruction. No to Bach.

0: Guns N' Roses, Appetite for Destruction i Paradise City. No tak, tak wyszło i przestało padać. To teraz po 10 będzie uspokojenie.
1: Kieruj się na południe.

No i cóż, nie pomógł głos kolegi Richarda Marksa, nie spodobało się, trudno. A teraz mój numer jeden z mojej prywatnej listy, Peter Frampton i Sheryl Crow.

No taki to numer jeden na mojej prywatnej liście. Sheryl Crow, Peter Frampton, Breaking the Mold. Słuchaczka zapytała, czy dzisiaj się pojawi Stevie Nicks. No chyba tylko tym razem.

No tak, mocno ożywiona Amanda Marshall, nowa jej piosenka Can't Lose Me. Być może znajdzie się w zestawie do głosowania na listę, jeśli będzie taka potrzeba. 24 lata temu, dobrze mówię, w 2002 roku w wypadku samochodowym zginął Gus Dudgeon. Miał 59 lat, świetny producent, który pracował no chyba przede wszystkim z Bowiem i z Eltonem Johnem, ale także z John Alma Trading, z Chrisem Ria, no i był producentem tego nagrania.

Slide in Away, taką ładną piosenkę przypomniał Paul Simon. Proszę nie zapominać przy głosowaniu na listę o Celine. Jak sobie poradzi w tym tygodniu?

0: Andrew Holt, no złoty chłopak. Minęła 10:30.
1: Nie mów do mnie mała.
0: Aroma Leszczyńska, dzień dobry.
2: Dzień dobry. To czwarty odcinek audycji o życiu z poziomu 150 cm, z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia. Mówi się, że wielcy ludzie robią wielkie rzeczy, a co robią ci mniejsi? Dokładnie to samo, tylko muszą się trochę bardziej nabiegać. Dziś sprawdzimy, do jakich zawodów jesteśmy stworzone, a do jakich startować nawet nie warto. Test numer jeden.
3: Biuro Ochrony Zbieg, słucham.
2: Halo, halo, dzień dobry. Ja znalazłam Państwa ofertę pracy w internecie. Pracownik ochrony fizycznej.
3: No tak, tak, no jest. No, no wie Pani, no ale co konkretnie jest tam niejasne? No to wszystko jest w ogłoszeniu,
2: no
3: nie?
2: No tak, ale lepiej porozmawiać. Chciałabym się na przykład dowiedzieć, czy to jest ochrona mienia, nie wiem, obiektów różnych, czy to jest ochrona ludzi.
3: No czy wie Pani, my współpracujemy no, z wieloma firmami. Z pierwszych stron gazet, nie? No to jakieś tam prezeski są też, ci influencerzy tam, gwiazdy te internetowe też, no to my szukamy generalnie, wie Pani, kobietki, która by była wysportowana.
2: Wie Pan, ja jestem wysportowana, chodzę na jogę, chodzę na ściankę wspinaczkową, co tam jeszcze, no rower ostatnio intensywnie.
3: A na siłkę Pani chodzi?
2: Na siłkę, tak, na siłkę chodzę.
3: Języki Pani zna jakieś tam, do you speak English?
2: Yes, of course. Ale wie Pan co, to 25 zł za godzinę to trochę mało.
3: A czy wie Pani, mało, nie mało? Jak się Pani wykaże, to Pani będzie miała więcej. O, no. A ma Pani zezwolenie na broń? Strzela Pani?
2: Nie, no wie Pan, broń Boże, ale wie Pan co, ja naprawdę jestem zwinna, szybka. Ja mam 1,50 m wzrostu, nie za dużo ważę.
3: Słucham, ile? Jak Pani mówi, to ile Pani na tej siłce wyciska?
2: Co najmniej 10-20 kilo.
3: Tak, żeby Pani nie poszło w pięty, żeby Pani nie tam ubliżać, no to gdzie ja Panią wezmę? Do ochrony przedszkola, czy...
2: Nie mów do mnie mała. Niby nie nadaje się na ochroniarkę, rozmowy kwalifikacyjnej nie przeszłam, ale zasięgnęłam jeszcze opinii u nie byle kogo, ale Róży Szafranek, prezeski i założycielki HR Hinz.
4: Ja bym na przykład mogła Panią zatrudnić do Agencji Ochrony, dlatego że spryt i zwinność i taka uważność w terenie, w podróży, jak się na przykład chroni VIP-ów, no to są takie cechy kluczowe. A jest szansa, że ponieważ wzrost Pani tego nie daje, tego autorytetu, tego budowania właśnie tej przewagi na start, to musi Pani sobie to wypracować. Więc jest wysoka szansa, że ma Pani te cechy właśnie uważności, czujności, sprytu lepiej rozwinięte. Więc absolutnie, po cechach się Pani nadaje.
2: W internecie wyczytałam, że nadawałabym się też na stomatolożkę, bo moje małe dłonie z łatwością zmieszczą się w jamie ustnej pacjenta. Mogłabym też być operatorką żurawia, bo w ciasnej kabinie dźwigu nie każdy się zmieści, a ja tak. I podobno sprawdziłabym się w architekturze wnętrz, bo podczas inwentaryzacji budowlanej wcisnę się w każdy kąt. A czy mogłabym pracować w telewizji? Joanna Dressler, filigranowa dziennikarka newsowa z Polsatu, przekonuje, że tak.
5: Człowieka widzi się w całości. W radiu się tylko słyszy głos. W telewizji też nie widzi w całości człowieka. W telewizji niski wzrost nie wygląda, nie ma go. No chyba, że się stanie obok koszykarza. Ale jeżeli się po prostu jest jedną osobą, która coś mówi, czy stoi przy mikrofonie, czy mówi coś w studiu, to tego nie widać tak naprawdę, że ktoś jest niski. To tylko kwestia tego, jak kamerę się ustawia. Ona ukrywa wzrost, ale też dodaje kilogramów, więc tu trzeba się jeszcze trzymać wagi mocno i to jest problem bardzo wielu ludzi. Czasami ludzie, którzy są dużo szczuplejsi, wyglądają na dużo okrąglejszy w kamerze. To jest, no kamera jest wredna i bezlitosna, tak to niestety wygląda. Często głosem musiałam nadrabiać, ponieważ okazywało się, że jak mówiłam jako dziewczynka, to byłam traktowana niepoważnie. A jak zaczęłam mówić w ten sposób, to natychmiast zaczęli ludzie mnie traktować inaczej. I musiałam sobie często ustawiać ludzi w rozmowach. To brzmi to brzydko, ustawiać, ale nie było innego wyjścia, bo jeżeli wchodzi facet 2 metry, to ma też od razu inne wejście niż kobieta, która jest niska.
2: Trudno w to uwierzyć, ale czy widzieliście kiedyś niską siatkarkę? A Katarzyna Skowrońska, 1,89 m wzrostu, z drużyny tak zwanych złotek, miała niewielką przyjaciółkę z boiska.
6: Koleżankę siatkarkę, która ma niespełna ponad 1,50 m i moim zdaniem była jedną z najlepszych libero na świecie. w lidze włoskiej, nazywa się Paola Cardullo. Grałam z nią w lidze włoskiej wielokrotnie, w reprezentacji również grałyśmy przez siatkę przeciwko sobie. Jest ona przecudowną, piękną i uroczą, ale bardzo niską siatkarką. Była, bo też już jest na sportowej emeryturze i mogłabym spokojnie przejść pod pachą, jak grałyśmy ze sobą na boisku w asystelu Nowara. My sobie żartowałyśmy, bo na przykład, to żadna reklama, nic, ale na przykład obie grałyśmy w tej samej marce butów sportowych. I ja zawsze żartowałam, Paula, ale to nie jest fajne, że ja muszę zapłacić 150 euro za buty, a ty płacisz 70, bo kupujesz na dziale dziecięcym. Halo!
2: Paola niski wzrost nadrabiała zwinnością. Potrafiła być w wielu miejscach naraz. Siatkówka to ewenement, są jednak zawody, gdzie filigranowa sylwetka to nie anomalia, ale wymóg. Balet, taniec, akrobatyka i wyścigi konne. Anna Gil, dżokejka ze Służewca, mojej postury, jak się okazuje, też musi dbać o linię. Rozmawiałyśmy w towarzystwie jej konia Cyrypa.
7: To ma bardzo duże znaczenie, wzrost jest dużo łatwiej, bo mogę też na niskie wagi jeździć wyścigi, więc tutaj to jest bardzo duża zaleta. No bo jak jestem niska, no to mało ważę, a tutaj w wyścigach są potrzebne konkretne wagi i też no chłopakom ciężko jest siebie ważyć na te niskie wagi. I też jak jestem niska, to są takie wyścigi handicapowe, gdzie konie tam niosą 40 parę kilo i czasami jest tak, że tylko ja mogę pojechać na takim koniu. Wszyscy inni są za ciężcy, więc tutaj to jest akurat atut.
2: To znaczy, że pani też musi dbać o kondycję i o wagę,
7: tak,
2: żeby tak. Nie przytyć na przykład?
7: Tak, też trzeba o to dbać. No ja trochę mniej niż osoby wyższe, bo i tak mam dobrą wagę, no ale tak.
2: To znaczy słodyczy nie?
7: No nie, w zimie tylko.
2: Ktoś z Państwa pomyśli teraz, dobrze Roma, ale czy Ty nie uciekłaś do radia tylko dlatego, że nigdzie indziej Cię nie chcieli? Otóż nie. Radio Węzeł w podstawówce, radio studenckie Kiks, konkurencja wobec niedźwiedziowego Żaka, potem Radio Łódź, potem Myśliwiecka i wreszcie Żoliborz, Radio 357. Może trochę w radiu chowam się za własnym głosem, ale tu nikt nigdy nie pytał mnie o wzrost.
8: Nie mów do mnie mała.
2: Tymczasem dzwoniło do mnie Biuro Ochrony Żbik. Chcą, żebym woziła do szkoły dzieci prezeski. Zgodzić się?
1: Nie mów do mnie mała.
0: Roma Leszczyńska, dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.

Steve Harley, Cock Me Rebel, a potem Abba. Takie były przeboje 50 lat temu. Trzy dni temu zmarł Jim Gilstrap, wokalista, który w latach 70. cieszył się sporą popularnością, a potem zajął się głównie pomaganiem innym. Śpiewał chóry i u Stevie'ego Wondera, i u Whitney Houston. Pracował z Quincy Jonesem, ale także z Erosem Ramazzotti.

Sweeney Todd, Daddy, Sexy Mama, Jim Gill Strap to jego największy przebój z lat 70., dokładnie 75. roku. Dzisiaj dzień urodzin Dawida Stypki.

0: This used to be my playground, Madonna, i jest 11.
1: Kieruj się na południe.

Dwaj panowie z Kanady, Brian Adams, David Foster. A z Krakowa dostałem zdjęcie z bazarku i tam już są prawdziwki, no. No ale przecież nie rzucę wszystkiego i nie pojadę teraz do Krakowa. Tym bardziej, że teraz płyta tygodnia, Jack White, Frozen Charlotte. Dziś piosenka All Along the Way.

No i takiego Jacka White'a to ja łykam. All Along the Way. Słuchaczka napisała, że w Krakowie nie ma bazarków. Są place targowe. No dobrze, to na placu targowym w Krakowie są prawdziwki.

0: Come Together, The Beatles i 12 minut po godzinie 11.
1: Strefa rozmów, Radia 357 na Inside Seaside.
0: Antoni Grudniewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Właściwie nigdy nie zapytałem cię o to.
2: Tak.
0: Gdyby była taka możliwość i wszyscy jeszcze byliby na tym świecie, to z którym z The Beatles chciałbyś porozmawiać?
2: Z George'em.
0: To tak jak ja.
2: No.
0: Patrz, to tak jak ja. No właśnie, a my będziemy mówili o tym, co się będzie działo na Inside Seaside.
2: Z George'em chyba nie porozmawiamy.
0: Nie.
2: Z Polem też nie. Ale dużo rozmów będzie, ponieważ nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że to jest niesamowite. Ludzie przyjeżdżają, nasi słuchacze przyjeżdżają, państwo przyjeżdżają na Inside Seaside i ta publika i to audytorium pod naszą sceną rozmów, strefą rozmów jest prawie taka jak na niektórych koncertach, tak. Albo nawet chwilami większa. Ty w tym roku będziesz miał przyjemność porozmawiać z jedną ze swoich ulubionych wokalistek, prawda?
0: Tak, ale powiem ci jeszcze, że jak rok temu spotykałem się z fanami tak gdzieś chodząc tamten, to spotkałem się z takimi głosami, że właściwie ważniejsze dla nich są te rozmowy nasze, które robimy, niż koncerty. Zostawmy. Z Anną Marią, tak. Anna Maria Jopek będzie naszym gościem i Andzia bardzo się ucieszyła, kiedy ją zaprosiłem. Mam nadzieję, że to już się nie zmieni i że porozmawiamy.
2: A będziecie mieli jakiś temat przewodni rozmowy?
0: Chyba tak, ale wiesz co, z Anką to jest tak, że właściwie ja zadaję pytania, ona jest gaduła i mówi.
2: Czyli spuszczamy żagiel i, tak. I płyniemy. Anna Maria Jopek, spotkanie z panem, panie Marku. Anna Maria Jopek, Marek Niedźwiecki. Ale dziś zapowiadamy jeszcze dwa spotkania, które będą miały miejsce w tym roku na Inside Seaside. Pierwsze to spotkanie Michała Olszańskiego z człowiekiem, który żyje z uśmiechu, który żyje z żartu, który żyje z satyry, lepszej, gorszej, zazwyczaj lepszej, niejakim Piotrem Szumowskim. Czy ty, Niedźwiedziu, jesteś oglądaczem stand-upów?
0: Rzadko, ale jakbym zobaczył pana, to pewnie może go gdzieś widziałem już.
2: To taki człowiek, który chyba zawsze będzie wyglądał na młodego, albo nawet młodszego. To taki pierwiastek. Temat spotkania to łączy nas śmiech. Dlaczego wspólna dobra zabawa jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek? To spotkanie właśnie poprowadzi Michał Olszański. Jego rozmówcą będzie Piotr Szumowski. To nie będzie pierwsze tego typu spotkanie, bo przed rokiem albo przed dwoma laty gościem pana Kuby Strzyczkowskiego był Abelard Giza, więc tak. To będzie już kolejne spotkanie ze stand-uperem. Ale to nie koniec ogłoszeń, ponieważ trzecim ogłoszeniem jest to, które dotyczy mnie i ja w tym roku będę miał wielką, wielką, wielką przyjemność porozmawiać z... Wiesz z kim?
0: Tak, oczywiście, że wiem.
2: A powiesz?
0: Ciąg dalszy love story.
2: Ciąg dalszy love story. Piosenki, które musiały poczekać. To będzie spotkanie z Kaśką Sochacką, które będę miał wielki zaszczyt poprowadzić i to będzie spotkanie związane z jej historią i tym, jak dotarła do momentu, w którym jest dzisiaj. A to nie była łatwa droga. To była droga, w której ona musiała bardzo mocno pokazać, jak bardzo jej zależy, jak bardzo jest wytrwała, jak bardzo musi połączyć swoje codzienne, bardzo zwyczajne, bardzo zwykłe życie, które na dobrą sprawę nie zmieniło się jakoś diametralnie. Ona w sobie zachowuje cały czas ten niesamowity, bardzo przyziemny pierwiastek, ale ile razy musiała usłyszeć nie, ile razy ktoś musiał jej podziękować, ile razy musiała zapukać do drzwi, których nikt nie miał zamiaru otwierać i w końcu znaleźli się ludzie, znalazło się miejsce, które zauważyło, że to, co ona ma do zaoferowania, to jest wielka wartość i postawili właśnie na nią.
0: To chyba nasz kolega Józek.
2: Między innymi. No, w duecie z Bilianą Bakić. Tak. Więc spotkanie z Kaśką Sochacką w tym roku na Inside Seaside to będzie historia, to będzie spotkanie z jej historią od początku aż do dzisiaj, od płyty, która została wyrzucona do kosza, do występów halowych, stadionowych, wielkich w każdym razie. Dzisiaj chyba nie ma w tym kraju osoby, która o Kaśce nie słyszała.
0: Tak, ja jestem też fanem Kaśki Sochackiej i pozdrów ją ode mnie. I pamiętam, jakie wrażenie zrobiła na mnie jedna jej piosenka, którą...
2: Wiśnia.
0: Proszę?
2: Wiśnia?
0: Jedna jej piosenka, którą wykonywała na naszym koncercie. Lista jest tylko jedna, pamiętasz to?
2: Ale to była Wiśnia?
0: Chyba tak.
2: No to
0: na pewno.
2: No ta piosenka w momencie, w którym się pojawiła się jeszcze pod poprzednim adresem, zrobiła jakieś absolutne spustoszenie. Nikt nie wiedział, kto to jest. I nagle pojawia się dziewczyna, która śpiewa tak prostą i tak niesamowitą piosenkę. No i bardzo dobrze, że została z nami na dłużej.
0: czereśnie, wiśnie. No właśnie,
2: to dobrze. Już sezon.
0: To już sezon się kończy.
2: O, nie próbowałem w tym roku.
0: No to jest spiesz się, bo jeszcze 2-3 dni i będzie po wszystkim, zwłaszcza jak tak deszcz pada. Antoni Grudniewski, dziękuję ci bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Inside Seaside w listopadzie w Gdańsku.
2: W Gdańsku.
0: Jak zwykle.
2: W Gdańsku.
0: Widzimy się. Widzi mi się.
2: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki.

Dziś ma urodziny Cat Stevens. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. A to właśnie ta syrena, tak od siódmej, która miała wyjść. Jeszcze jedna kartka z kalendarza 21 lipca 1973 roku. Na pierwszym miejscu listy amerykańskiej była piosenka Bad Bad Leroy Brown, Jim McCroce. 3 miesiące później artysta zginął w katastrofie lotniczej.

Henry Priestman z grupy The Christians ma dzisiaj urodziny. Wszystko najlepszego dzisiaj urodzonym. No i dzisiaj też mijają 3 lata od śmierci Tonego Bennetta. Pamiętam ten dzień w Chicago. Piękny. Piękne lato, tak jak teraz. No, u nas teraz to piękne lato nie za bardzo, ale w Chicago piękne. Pamiętam sklep, w którym kupiłem tę płytę.

Bennett on Holiday, to ta właśnie płyta God Bless the Child, Tony Bennett i Billie Holiday. I jeszcze jedna urodziny, Charlotte Gainsbourg. Wszystkiego najlepszego.

0: Marcin Cichoński w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Marcin, ja kiedyś o tym koledze, który właśnie śpiewał, czyli Krysie, jak mówiłem, facet, który plaśnięty nosek ma. To już chyba teraz nie wolno takich rzeczy mówić.
1: Że teoretycznie niepoprawne politycznie, tak. Ale przecież no każdy widzi, że,
0: ma plaśnięty.
1: Klapnięty nosek mam.
0: No dzisiaj Marcin...
1: Tak? A te kurki będą dzisiaj z tagliatelle jednak, czy z ziemniakami? Decyzja zapadła?
0: Jeszcze decyzja nie zapadła.
1: Ja najbardziej lubię ze śmietaną, z koperkiem, tak? Ale do tego grzanki zrobione.
0: A nie, ja wolę jednak ziemniaka albo tagliatelle.
1: Ale jestem zainspirowany, idę do lasu zbierać.
0: No dobrze, ale wcześniej robota.
1: Czy lubię jeździć polską koleją? Takie państwu pytanie zadajemy, bo w końcu są wakacje, jest lato, ale pytanie jest aktualne tak naprawdę przez cały rok. Polskie koleja, w zasadzie Urząd Transportu Kolejowego to policzył. Kolej obsłużyła w ubiegłym roku 439 milionów pasażerów. To bardzo duży wzrost, świadczący o tym, że z powrotem polubiliśmy kolej i traktujemy ją jako takie taki sposób na to, żeby się przemieszczać tak, jak zwykle korzystamy z autobusu i tramwaju. Wiemy, że na przykład w Warszawie część osób nie korzysta z autobusu, tramwaju, tylko jeździ SKM-ką czy koleją podmiejską po to, żeby się przemieścić z miejsca na miejsce. Jednocześnie wiele osób cały czas uważa, że jest taki syndrom PRL-u, że kolej jest brudna, za to się spóźnia. Więc o tym dzisiaj porozmawiamy. A kiedy, Niedźwiedziu, jeździłeś ostatnio koleją?
0: Słuchaj, no ostatnio to do Zielonej Góry. I tam mnie wtedy przeziębiło. Ja lubię jeździć koleją, ale jeżeli jest wagon ciszy, czyli wiesz, w jakim celu.
1: Wiem.
0: No, bo to wtedy nie dowiaduję się od pani, która rozmawia przez telefon, co dzisiaj będzie na obiad.
1: Tak, tak.
0: I takie różne rzeczy.
1: Kiedyś z redaktorem Klimkowskim, jeszcze nie pracowaliśmy w tym radiu, siedliśmy w Szwecji do wagonu ciszy i nie zorientowaliśmy się, że to jest wagon ciszy. Bardzo szybko nam uzmysłowiono, że to wagon ciszy jest.
0: No to proszę państwa, co państwo lato? Marcin Cichoński po godzinie 12.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Dzień dobry Państwu, tu Radio 357, jest godzina 12.
2: Co Państwo na to?
1: A nawet co Państwo lato, bo przecież są wakacje. Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik i Marcin Cichoński. Mówimy Państwu dzień dobry. Jak pokazują statystyki Urzędu Transportu Kolejowego, rok 2025 był rekordowy i przełomowy pod względem ilości pasażerów. Kolej obsłużyła niemal 439 milionów pasażerów. W porównaniu z 2024 rokiem to wynik wyższy, uwaga, o ponad 31,5 miliona pasażerów właśnie. Statystyczny mieszkaniec kraju skorzystał z kolei średnio 11,7 razy, czyli prawie 12 razy w roku. A jednocześnie w oczach wielu Polaków, pytanie, czy to kwestia naszego przywiązania do przeszłości i pewnego rodzaju stereotypów, z którymi kolej się zmaga, uchodzi kolej za niepunktualną i zawodną. Jak to wygląda w faktach? Zostawiając na bok czas pandemii, tam spadek liczby pasażerów jest najbardziej zrozumiały. Liczba pasażerów rośnie w sposób stały od 2014 roku, czyli już przez 12 lat. I tutaj cytat. Uzyskane rezultaty pokazują, że kolej stała się dla wielu osób podstawowym środkiem codziennej mobilności. Dostępność transportu kolejowego w skali kraju zapewnia stabilny system usług publicznych, które niezmiennie dominują w strukturze przewozów pasażerskich. Jak Państwo się domyślają, mógł to powiedzieć ktoś, kto z transportem kolejowym jest związany, konkretnie doktor inżynier Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. To oczywiście prawda, ale jeśli popatrzymy na aglomerację śląską, stołeczną i trójmiejską, to potwierdzimy te dane. Ale wciąż mamy na mapie Polski rejony, które są białymi plamami, w których wykluczenie komunikacyjne jest tak duże, że nikt nawet nie myśli o podróży transportem publicznym. A co dopiero mówić o kolei? Trzeba przyznać, że starania są jednak zauważalne. 14 czerwca tego roku zapisał się jako historyczna data dla mieszkańców Łomży, do których kolej powróciła po 33 laty. Bezpośrednie połączenia z Warszawą zostaną przywrócone mniej więcej za rok. Czynione są starania, i to trzeba przyznać, inwestycje, by kolej była szybsza i coraz bardziej niezawodna. Rozwój kolei to rozwój gospodarki. To ogromne, naprawdę ogromne zamówienia, z których korzystają przedsiębiorcy i mali, i wielcy. Są to zamówienia i dla firm publicznych, i partnerstwa publiczno-prywatne. Większa liczba połączeń i szybkie połączenia to oczywiście turystyka. Zarówno krajowa, jak i zagraniczna. Zachęta do tego, by przyjeżdżało do nas więcej osób, które jak w słynnym filmie Przed wschodem słońca, tam do Wiednia, do danego miasta przybywali pociągiem. Ale to usprawnienie pracy milionów ludzi. Szansa na to, że po pracy mają jeszcze jakiekolwiek życie rodzinne, że szybko wrócą z centrum biznesowego do miejsca zamieszkania. Cudzoziemcy, do tego dzisiaj wrócimy, polską koleją kochają jeździć. W ankiecie grupy Transport and Environment polska kolej jest powyżej średniej, jeżeli chodzi o punktualność. Wciąż daleko nam do Szwajcarii, ale zdecydowanie wyprzedzamy kraje południa Europy. To pewnie nikogo nie zaskoczy, takie jak Grecja, Włochy, ale pewnie wielu słuchaczy zdziwi to, że jesteśmy lepsi w punktualności niż Szwecja czy Niemcy. Dzisiejsze pytanie to, czy lubię jeździć polską koleją? Proszę zajrzeć do naszej aplikacji, proszę dać prostą odpowiedź, tak lub nie. Z nami jest, bardzo się z tego cieszę, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, pan Paweł Rydzyński. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No pewnie na pytanie, czy lubi pan jeździć polską koleją, pan zapewne odpowie twierdząco.
3: Tak, oczywiście, bardzo lubię i trochę jakby w nawiązaniu do tego, co pan powiedział, oczywiście jako pasażer, statystyczny użytkownik kolei niejednokrotnie irytuje się na ofertę, ale trzeba przyznać, że z biegiem lat ten poziom niezadowolenia, czy te momenty do wyrażenia swojego niezadowolenia są rzeczywiście coraz mniejsze. Ja tylko jeszcze dodam tytułem uzupełnienia tego, co pan powiedział na samym początku odnośnie tych statystyk. Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie po raz kolejny lepszy od poprzedniego, gdyż dane z pierwszych kilku miesięcy pokazują, że mamy przyrost liczby pasażerów rok do roku, patrząc na analogiczny okres w 2025 roku, około kolejne 10%.
1: I to bardzo dobra statystyka, wspierająca zarówno transport publiczny, transport kolejowy, ale powiedzmy sobie szczerze, także bardzo proekologiczna. Natomiast moje dzieci są fanami kolei. Uwielbiają przejazdy koleją nawet na najkrótszych trasach. Co zrobić, żeby rodzinie, bo jeżeli popatrzę, to rzeczywiście jak ja osobiście mam się wybrać z Warszawy do Poznania albo z Warszawy do Gdańska i mam porównać cenę przejazdu samochodem w pojedynkę na tej trasie koleją lub właśnie ze wspomnianym samochodem spalinowym, no to nie ma porównania. Kolej wychodzi zdecydowanie taniej. A co zrobić, żeby te przejazdy rodzinne dla czterech osób na przykład, no żeby tutaj ta kalkulacja na rzecz kolei też wyglądała pozytywnie?
3: Będę szczery i nie ukrywam, że wygłoszę być może niepopularny wniosek, ale ja uważam, że połączenia kolejowe, korzystanie z transportu kolejowego w Polsce nie jest to. I mam zarówno na myśli pociągi najwyższej kategorii, czyli Pendolino, chociaż rzeczywiście ktoś teraz się może oburzyć, no jak to? 170 zł, podstawowa cena biletu, no okej, ulgowy tańszy, ale przemnażając to przez 3 czy 4 osoby w dwie strony, no to wtedy już wychodzi całkiem pokaźny pieniądz. Natomiast ja w dalszym ciągu uważam, biorąc pod uwagę oferowany czas przejazdu, komfort podróży i tak dalej, i tak dalej, nie wspominając oczywiście, że można kupić bilety z wyprzedzeniem w promocji tańsze, to jest konkurencyjna cena biletu, biorąc pod uwagę, ile kosztuje utrzymanie i amortyzacja samochodu. Natomiast to też trzeba pamiętać o tym, że bo to Pendolino często jest pokazywane jako właśnie ten rzekomo drogi przykład transportu kolejowego. Natomiast jeżeli dla kogoś Pendolino jest za drogie, no to oczywiście istnieje możliwość korzystania z tańszych pociągów dalekobieżnych, które nie są o wiele gorsze, jeżeli chodzi o standard połączeń, nie jadą też znacznie dłużej, bo na przykład porównując czas przejazdu Pendolino i czas przejazdu nie Pendolino na trasie na przykład z Warszawy do Trójmiasta, to pociąg nie Pendolino jedzie jakieś 30-40 minut dłużej, a kosztuje połowę ceny. To już wtedy nie jest 170 zł, tylko na przykład 80 czy 90.
1: Ostatnio drugą klasą z Warszawy do Poznania w 2 godziny 25 minut Intercity przejechałem za 69 zł. Uważam to za bardzo dobrą cenę. Ale co zrobić, żeby te białe plamy na mapie komunikacyjnej znikały? Patrząc na sieć transportu, wciąż widzimy jeszcze podział na zabory. To jest oczywiście naturalne i historii nie zmienimy. Ale co zmienić, żeby zmienić tę siatkę połączeń, żeby tych łomż, było jak najwięcej, żeby te połączenia kolejowe wracały. To są przecież ogromne, miliardowe inwestycje.
3: Tak, i tu trzeba jasno powiedzieć, że nie ma co liczyć na to, że tak jak, nie wiem, politycy przed wyborami obiecują, to można wrócić do
1: gubimy pana?
3: W programach, że jak ja wygram wybory, moja partia wygra wybory, to będzie kolej w każdym powiecie, prawda? No ale to jest oczywiście mrzonka. Natomiast no, trzeba też uczciwie powiedzieć, patrząc na to, co się wydarzyło w ostatnich kilku latach, no to tych łomż, o których pan wspomina, pojawiło się na mapie całkiem sporo. Przygotowując się do naszej rozmowy, sprawdziłem listę reaktywacji połączeń kolejowych w ostatnich akurat 4 lata sobie założyłem. No i na tej liście jest około 500 kilometrów tras reaktywowanych w ruchu pasażerskim. W ostatnim czasie połączenia odzyskały Ciechocinek, Braniewo, Karpacz, Kłobuck, Knurów. Lotnisko w Pyrzowicach dostało połączenia kolejowe, a w najbliższym czasie kolej po wielu latach wróci do Polic. Niedługo wróci do Śremu, niedługo wróci do Bytowa, do Bogatyni, do Jastrzębia-Zdroju, największego miasta bez kolei, prawie 100-tysięcznego, gdzie po ponad 30 latach będzie powrót połączeń kolejowych, więc tych białych plam będzie coraz mniej, jeżeli chodzi o transport kolejowy. Natomiast sednem jest oczywiście to, i tutaj trzeba to jasno powiedzieć, kolej nie dojedzie do każdej miejscowości, nie będzie kolei w każdym powiecie, bo to są za duże wydatki i za duże też niejednokrotnie, no nie wszędzie ta kolej musi być.
1: Panie Pawle, prosimy bardziej do słuchawki. Gubimy pana raz na jakiś czas.
3: Teraz?
1: Tak, teraz dobrze. Teraz? Tak.
3: Dobrze, przepraszam. Awaria na łączach. Dobrze, więc nie wszędzie kolej musi dojeżdżać, bo kolej jest bardzo droga, jeżeli chodzi o inwestycje w infrastrukturę, ale też nie ma co ukrywać, że jest bardzo droga, jeżeli chodzi o codzienne funkcjonowanie. Dopłaty do połączeń kolejowych są bardzo wysokie. I sednem jest też to, żeby była nie tyle dobra kolej, co dobry transport publiczny. I kolej jako kręgosłup komunikacyjny i całej Polski, i poszczególnych regionów, w powiązaniu z dobrze zorganizowanymi autobusowymi liniami dowozowymi. Są dwa takie województwa, które są wzorami, jeżeli chodzi o to, że oprócz tego mają całkiem niezłą kolej regionalną, to mają właśnie również bardzo rozbudowany system połączeń autobusowych dowozowych, skomunikowanych z pociągami, ze wspólnymi rozwiązaniami biletowymi. To jest województwo małopolskie i to jest województwo łódzkie. I tak jak mówię, tam nikt nigdy nie powie, że do każdej gminy na terenie województwa małopolskiego będzie dojeżdżał pociąg, ale w powiązaniu kolej plus autobus, już patrząc na cały region, połączy. Całe województwo, tak, ta oferta transportu publicznego pokazywana jako całość już jest naprawdę bardzo przyzwoita.
1: Pełna zgoda. Ja mam też jednocześnie takie poczucie, że są miejsca, gdzie w polskiej kolei mental, czyli to, że jesteśmy dla ludzi przede wszystkim, się zmieniło i tam wprowadzane są wszelkiego rodzaju udogodnienia, które mogą być prowadzone. Z drugiej strony sobie patrzę na lokalne podwórko i to, że nie ma pociągu osobowego, który z Nowego Dworu Mazowieckiego dowodzi ludzi, a 50% tego miasta pracuje w Warszawie w godziny 8, no jest jakimś nieporozumieniem. Mam do pana pytanie proste, konsumenckie. Jak często zdarza się panu kupować przez internet, użyję nazw, na przykład przez takie platformy jak Allegro czy Vinted?
3: Nigdy nie kupiłem biletu przez takie platformy.
1: Nie, ja nie mówię Vinted, mówię o przedmiotach codziennego użytku, ubraniu.
3: No raczej częściej niż rzadziej.
1: No więc widzi pan, że tam ten zakup jest nieprawdopodobnie intuicyjny. A jak pan oceni proces zakupu przez internet biletów w kolejach mazowieckich?
3: Nie kupowałem akurat nigdy w kolejach mazowieckich biletu przez internet. Kupowałem przez internet bilety na pociągi innych przewoźników. Mogło mi się zdarzyć kupienie biletu na koleje mazowieckie przez ogólnodostępne portale do sprzedaży, więc nie odniosę się do samej strony kolei mazowieckich, ale z innych znanych mi własnych systemów sprzedaży biletów innych przewoźników, no raczej doszedłem do wniosku, że to są przyjazne i intuicyjne.
1: Prawda jest taka, że Intercity zgadza się, natomiast im dalej wchodzimy w te połączenia lokalne, to brakuje takich niezwykle przyjaznych, prostych sposobów zakupu. Panie Pawle, powrócimy do rozmowy na koniec audycji. Sam jestem ciekawy, jak podchodzą do tego słuchacze. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
3: Dziękuję, ale mam prośbę, panie redaktorze.
1: Tak.
3: Wróćmy proszę w drugim naszym wejściu do kwestii Nowego Dworu Mazowieckiego, bo chciałbym się do tego odnieść.
1: Więc dobrze.
3: Pamiętajmy o tym, żeby o Nowym Dworze...
1: To może teraz, jeszcze proszę bardzo.
3: Ja nie chcę być adwokatem diabła, ale w kontekście tego, co pan powiedział, akurat nie znam konkretnego przypadku, że tam na 8 nie ma dobrego połączenia do Warszawy, ale linia z Nowego Dworu, czyli dla osób, które nie znają aglomeracji warszawskiej, linia, którą jedzie się z Warszawy do Trójmiasta, tak? Z Olsztyna i tak dalej, ale oczywiście to jest bardzo istotna linia, która obsługuje właśnie obszar Nowego Dworu, Legionowa i tak
1: łączy dwa lotniska, Modlin, Okęcie.
3: No to stoi jeszcze swoją drogą. To jest jeden z takich wyrazistych, bardzo jaskrawych przykładów, jak duży problem związany z niewystarczającą przepustowością infrastruktury ma polska kolej. Bo jeżeli pan mieszka w Nowym Dworze i dojeżdża pan do Warszawy, to zapewne pan zauważył w rozkładzie jazdy, że te pociągi nie kursują regularnie co, nie wiem, 15 czy 20 minut cyklicznie, tylko raz jadą co 10, raz jadą co 25,
1: a raz za co godzinę, tak.
3: Dokładnie, a raz co godzinę. Dlaczego?
1: Bo przepuszczają inne.
3: Układa się w taki sposób, dokładnie, rozkłady na najbardziej obciążonych trasach układa się nie w taki sposób, żeby były atrakcyjne dla pasażera, tylko żeby upchnąć wszystko kolanem, żeby dało się przejechać. Niestety.
1: Tutaj kropka na teraz, bo wrócimy do rozmowy na końcu audycji. Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Bardzo ciekawa rozmowa, do niej powrócimy, a z nami jest pan Bartosz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Słucham, panie Bartosz.
4: Ja powiem tak, jeśli chodzi o kolej, muszę przyznać, że rzadko mi się zdarzało jeździć, ale nie było żadnych większych problemów. Naprawdę, no co prawda ja dopiero mając już ponad 20 lat, jak taki byłem specyficzny, że pojechałem po raz pierwszy koleją i były to łatwe połączenia, co prawda to były z tymi największymi miastami, chociaż muszę tu stwierdzić, że rzeczywiście dobrze, że my odbudowujemy de facto tą kolej, która zostanie wtedy w latach 90. tak trochę zapomniana i niestety zdegradowana, ponieważ ja osobiście mam taki tylko problem, że nie ma bezpośredniego połączenia z takim małym miastem Sokołowem Podlaskim, do którego którym kiedyś było połączenie kolejowe, ale zostało niestety zlikwidowane. Teraz podobno chyba tam też ma powrócić. I rzeczywiście to jest taki największy problem z tymi takimi mniejszymi miejscowościami, ale słyszałem, że podobno tam ma powrócić ta kolej i to byłoby bardzo dobry ruch, bo właśnie trzeba, to jednak jest zawsze trochę, czy to ekonomicznie, czy też nawet już chyba ekologicznie, trochę lepsze niż te właśnie te samochody. I taka też sieć kolei byłaby czymś takim też dla zwykłych ludzi o wiele lepszym. No, ja naprawdę bardzo liczę i właśnie to jest taki smutek, tylko że, wie pan, my tak mamy, że raz coś budujemy, potem likwidujemy i znowu budujemy.
1: Panie Bartoszu, ja mam nadzieję, że to jest tak, jakby był boom na autostrady i drogi ekspresowe, teraz będzie boom na budowanie połączeń kolejowych. Dziękuję panu pięknie.
4: I tramwajów też w miastach, mam nadzieję, bo to też wielkie, uważam, że udogodnienie.
1: Tak, no dziękuję. Teraz w Warszawie jest to dla wielu kierowców utrapienie, bo się tych teraz tramwajów bardzo dużo buduje. Jest pani z nami Katarzyna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dziękuję bardzo za to, że mogę wypowiedzieć się. Przesłuchałam całą rozmowę i faktycznie była bardzo interesująca. Chciałabym się odnieść do wielu rzeczy, ale nie wiem, czy
1: Spróbujmy ustawić najważniejszą priorytet.
5: Tak, przede wszystkim chciałam powiedzieć, że jestem osobą bez samochodu i bez prawa jazdy, więc wydaje mi się, że z kolei korzystam bardzo dużo. Mieszkam w takiej centralnej części Warszawy, czyli na Ochocie, i właśnie chciałam odnieść się do tego, co pan powiedział chyba na początku, że tak naprawdę w Warszawie można fantastycznie dojechać do różnych części właśnie Warszawy, nie korzystając z autobusów, które bardzo często są właśnie przepełnione. My tutaj właśnie ze Żwirki i Góry, ze stacji możemy dojechać na Wolę. Czasami na przykład decyduje się pojechać do sklepu zamiast wziąć autobus teraz.
1: Pociągiem.
5: Tak, dokładnie. Więc i te pociągi są tak naprawdę zwykle na czas. Jeśli się spóźniają, to się dosłownie spóźniają kilka minut, więc wydaje mi się, że to nie jest ogromna różnica w porównaniu do autobusów.
1: Natomiast tej punktualności dzisiaj wrócimy, tak. Ale ona jest zaskakująca w stosunku do wielu krajów Europy.
5: Tak, dokładnie. Natomiast ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę właśnie na to, że w różnych województwach tych różnie wygląda, ale ja na przykład jestem pod ogromnym wrażeniem w ostatnich kilku latach rozwoju kolei dolnośląskich, ponieważ regularnie bywam we Wrocławiu, w Legnicy, skąd pochodzą, gdzie mieszkają moi rodzice, i tam koleje dolnośląskie są naprawdę niesamowite, ponieważ oni z roku na rok, czy może nawet od kilka miesięcy, dodają nowe miejsca, do których można pociągami dojechać, takie malutkie miejscowości, gdzie na przykład, nie wiem, jest jakieś jezioro albo jakaś mniejsza atrakcja turystyczna, po to również, żeby właśnie uatrakcyjnić, żeby zachęcić ludzi do odwiedzania Dolnego Śląska.
1: I czyli tak wypad za miasto w piątek po pracy jest jak najbardziej możliwy nad jezioro, tylko korzystając. No właśnie, to jest lato, do tego zachęcamy. Pani Kasiu, bardzo serdecznie dziękuję. Ja nawet nie powiedziałem, że numer telefonu do nas to jest 510-357-357, a to jest budujące, że państwo znają na pamięć. Proszę też zajrzeć do aplikacji na stronę internetową, wziąć udział w sądzie, czy lubię jeździć polską koleją. Pytanie tylko delikatnie prowokacyjne. Przed nami dwie rozmowy jeszcze telefoniczne przed krótkim utworem muzycznym, bardzo ładnym zresztą. Pan Paweł, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Ja chyba trochę dorzucę dziegciu do tej łyżki, do tej beczki miodu.
1: Bardzo proszę, czyli będzie narzekanko.
6: Nie aż tak, ale sam nie korzystam z pociągu ze względów takich praktycznych, bo dużo jeżdżę biznesowo w tą i z powrotem, także nie mam na to czasu, ale tak ostatnio, jak sobie próbuję przypomnieć 5-10 znajomych, którzy korzystali z komunikacji kolejowej w Polsce, żaden z nich nie miał takiej możliwości, żeby skorzystać po prostu z punktualnego pociągu. Mhm. Albo gdzieś utknęli w polu, na przykład jak były to, no okej, okay, no było ciepło, nawet, to nie mówimy o tych stosunkowych upałach, ale było ciepło. I już tam znajomy stał godzinę w polu i w dusznym pociągu. Drugi znajomy jechał ze Śląska do Warszawy, spóźnił się 15 minut na przesiadkę, w sensie pociąg się spóźnił, więc utknął i 3 godziny później był w miejscu docelowym. Jeszcze ktoś inny też próbował dojechać i oczywiście przesiadka znowu się nie udała. Moja mama niedawno jechała tutaj z Poznania, z okolic Poznania do Nadmorza. No to tak zwany przemytnik z Przemyśla, słynny pociąg, spóźnił się 1,5 godziny.
1: Co za sympatyczna nazwa, ciekawe skąd się wzięło.
6: też nie wiem. Natomiast niestety jest tak, że nawet gdyby człowiek chciał, to mam takie wrażenie, że ten poziom zaufania do tego, że dojedzie na czas w miejsce, do którego chce dojechać, a ma alternatywę w postaci samochodu, to ze względu na to ryzyko z tego nie będzie jednak korzystał. Póki nie zadbamy o to, żeby to było faktycznie punktualne, godne zaufania i takie pewne, no to będzie trudno też o to, żeby to było wybierane jako stała forma komunikacji.
1: Panie Pawle, proszę słuchać do końca naszej audycji. Będziemy mieli zaskakujące dane. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Otrzymuję też tekstówki. Pan Łukasz z Krosna napisał: panie redaktorze Cichy, uwielbiam jeździć koleją. Już w sobotę do Warszawy wybieram się na bieg Powstania Warszawskiego pociągiem. Jedynie ponad 7 godzin z autobusową komunikacją zastępczą po drodze, ale remonty teraz, żeby było szybciej i wygodniej później. Pozdrawiamy serdecznie wszyscy ci, którzy podróżowali na południe od Warszawy przez lata, na przykład do Radomia Skarżyska. Tam się przyzwyczaili do takich prac zastępczych, a teraz jeździ się bardzo szybko. Pani Emilia z Piaseczna: panie redaktorze, kocham kolej od dziecka. To ciocia we mnie skrzesiła miłość do pociągu i tak to trwa od 45 lat. Cudowny czas, cudowni ludzie na trasie. No tak, no bo jeszcze poznajemy ludzi i często, no właśnie jak wspomnianym przeze mnie filmie wschodem słońca, powstają nawet związki na lata. Pani Aniu, jakie pani ma doświadczenie z polską koleją?
7: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani.
7: Dzień dobry panie Marcinie. Przede wszystkim chciałam podziękować za charakter audycji, takiej beztroski w kontekście niegdysiejszych audycji, nawet letnich, politycznych, które wprowadzały, tak powiem, nerwowe sytuacje czasami, komentarze. No wie pan co, ja lubię jeździć koleją. Lubię, pomimo tego, że czasami bywa zawodne, jak pan wcześniej wspomniał, który dzwonił, że mam problem z zaufaniem na najzwyczajniej w świecie, ale jest to fajne, bo to jest zakłócenie rutyny. Można popatrzeć sobie przez okno, można poczytać książkę, można posłuchać audiobooka, można nawiązać relacje i tutaj nie trzeba pretekstu żadnego, żeby zagadać do człowieka i po prostu uśmiechnąć się. Tak więc tutaj wszystkim polecam.
1: A to są pani doświadczenia? Naprawdę nawiązywanie relacji? Nie tylko takich krótkochwilnych, ale też takich dłuższych?
7: Nie, o dłuższych nie chodzi, tylko chodzi o takie sympatyczne małe chwile, które po prostu powodują, że jest nam przyjemniej. Tak więc tutaj polecam wszystkim. Z kolei ten film ma też dwa końce, bo no dzwonię z Gorzowa Wielkopolskiego, tak więc sytuacja tutaj jest troszeczkę skomplikowana, bo zaczynam być powoli białą plamą. Tutaj pozdrawiam wszystkie osoby, które są z Gorzowa Wielkopolskiego oraz osoby, które dojeżdżają czy też wyjeżdżają z Gorzowa, próbują wyjechać. Także czasami są pociągi odwoływane, często spóźnione i czasami mamy wrażenie, że jesteśmy wykluczeni. Także to jest ten duży minus, ale mimo wszystko lubię. Lubię jeździć kolejami. Także to jest tyle, co bym chciała powiedzieć właśnie.
1: Dziękuję pięknie. Dziękujemy i pozdrawiamy Gorzów Wielkopolski. Kolej to fantastyczny środek komunikacji, pisze pan Mikołaj. Ekologiczny i ekonomiczny, ale co najważniejsze, prospołeczny i bezpieczny. Co najistotniejsze, możemy poznać ciekawe osoby, porozmawiać, a to ważne w dzisiejszych czasach. Dzięki kolei otwieramy się na społeczeństwo. Teraz za chwilę nagranie zespołu The Police, ale tylko powiem państwu, że te widoki za oknem są zaskakujące. Pamiętam kiedyś swoją podróż na trasie Bydgoszcz-Kościerzyna. To było bardzo bradne świtem, obudziłem się i za oknem zobaczyłem strusie i zastanawiałem się, gdzie jestem. A tam farma strusi po prostu była.

0: Can't Stand Losing the Police. Pan Radosław z Bielsko-Białej trafnie zauważa, że są aplikacje bardzo dobre do kupna biletów w kolei lokalnej. Tutaj podaje nazwy, nie bójmy się ich, Koleo czy Bilkom. Ja powiem szczerze, tutaj nazwy nie podam, że byłem zaskoczony przez moją bankowość internetową, która właśnie zaproponowała mi, żebym bilety zarówno komunikacji miejskiej, jak i bilety kolejowej próbował kupować bezpośrednio z poziomu aplikacji bankowej, co pewnie też skutkuje jakimś tam poziomem zwiększonym bezpieczeństwa transakcji. Pan Dariusz jest z nami. Czy lubię jeździć polską koleją? Takie pytanie jest na dzisiaj. Panie Dariuszu, słucham.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja bym był, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie tak zawężone, bo ja bym powiedział szerzej, że lubię jeździć koleją. Pochwalę się, że jestem w trakcie planowania wyjazdu kolejowego na zaćmienie słońca, które mamy w sierpniu, polecam. Natomiast chciałbym się odnieść do tego, co tutaj mowa, czyli o statystykach. Wszyscy znamy te powiedzenia, jakie rodzaje prawdy mamy, oprócz prawdy
0: i tak dalej,
1: tak? Już nie będę cytował. Natomiast ja się bardzo obawiam, że statystyka tutaj podawana jest też formą manipulacji. Bo jeżeli byśmy wyodrębnili z tej statystyki pociągi dalekobieżne obsługiwane niestety nadal prawie wyłącznie przez jedną rządową firmę, no to by się okazało, że tam z tą punktualnością jest znacznie gorzej. I niestety kwestia też tego, jak przewoźnik reaguje na takie sytuacje, tak?
0: Niebawem usłyszy pan głos osoby, która nie pochodzi z Polski i patrzyła na to zupełnie inny sposób. Polecam bardzo gorąco, aczkolwiek co do tych spostrzeżeń, że ja i pies mamy średnio trzy nogi, całkowicie się zgadzam i wszyscy o tym wiemy. Dziękuję panu pięknie i pan Jacek jest z nami. Dzień dobry.
2: Owszem, dzień dobry państwu. Więc odpowiedź jest, że koleją jeździ się bombowo. To, że się czasem spóźni, że czasem klimatyzacja siądzie, że mogę napsioczyć, no to tak, ale akceptuję, godzę się z tym na trasach dalekobieżnych, a regionalne takie połączenia to jest kapitalna rzecz. Można sobie skoczyć z rowerem gdzieś, pojechać w świat i wrócić do swojego miejsca zamieszkania na przykład.
0: Polecam takie
2: rozwiązania.
0: Zgadzam się, ostatnio byłem zaskoczony, idę do konduktora, pytam, bo na ostatnią chwilę wsiadałem do pociągu, ile dopłacam za rower, a pan konduktor do mnie, nic, jest za darmo. Pan Paweł z Lublina napisał do mnie, kolej jest świetna, można z dzieckiem grać w planszówki przez cały czas podczas podróży. No kierowca raczej w planszówkę z dzieckiem rzeczywiście nie zagra. Jest pan Jacek z nami, dzień dobry. Nie, przepraszam, pan Grzegorz.
3: Tak, dzień dobry. Ja dosyć dużo podróżuję koleją, więc lubię. Jest na pewno dużo lepiej w przeciągu lat. Natomiast no, mam kilka takich uwag. Pierwsze to wydawanie pieniędzy na przystanki, na przykład Koszalin Wschód, Koszalin Politechnika bądź Świn Zamek, których praktycznie nikt nie korzysta, a kosztowały pewnie kilkaset tysięcy albo kilka milionów złotych.
0: No ale z drugiej strony, jeżeli ktoś tam dojeżdża i to chce wysiąść wie pan, w ludzkich warunkach, a nie prosto
3: proszę
0: błoto.
3: Proszę spojrzeć na mapę Koszalina. To są przystanki oddalone od siebie o kilkaset metrów, przy których w ogóle nie ma żadnego parkingu, przy których gdzieś tam raczej trudno o chętnych i no niestety nie widać tam ludzi, także jakby sensowność wydawania tych pieniędzy na modernizację, gdzie mamy kilkaset miliardów, z tego co czytałem ostatnio do wydania, warto, żeby ktoś się temu też przyglądał.
0: Oczywiście.
3: A drugi temat odnośnie tych systemów zakupów biletów, no fajnie, że można na przykład, nie wiem, kupić bilet w aplikacji mobilnej, natomiast gdyby się coś okazało, pociąg się spóźni albo cokolwiek, to nie może się pan przesiąść na tym bilecie do innego pociągu, tego samego przewoźnika. Natomiast na bilecie z kasy jak najbardziej tak. Można się spokojnie przesiadać.
0: Oczywiście, że tak.
3: Wszystkie takie różne.
0: Zawsze są plusy dodatnie i plusy ujemne. I zawsze myślimy, że u sąsiada trawa jest zawsze bardziej zielona. Pan Grzegorz, dziękuję pięknie. Z nami jest już drugi gość, pan Dominik Lebda, dziennikarz i miłośnik kolei. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
0: Dzisiejszym tematem jest, czy lubię jeździć polską koleją. Wie pan, na początku mamy dla pana niespodziankę. Przez pewien czas w naszej redakcji była pani Patricia Werne, pochodząca na co dzień z Niemiec. Ona przygotowała taki cykl Inni mają gorzej. Chciałbym, żeby i pan, i słuchacze posłuchali fragmentu dotyczących Deutsche Bahn, w ogóle niemieckich kolei i PKP. Co wtedy Patricia na ten temat przygotowała?
5: W Niemczech sytuacja jest naprawdę katastrofalna.
6: Auf Gleis 10 fährt in wenigen Minuten eins, RE1 nach Aachen über Düsseldorf, Düsseldorf-Benrad.
5: Pociągi nie tylko są o wiele bardziej niepunktualne niż w Polsce, ale także często są całkowicie odwołane. i czasem omijają nawet niektóre miasta, bo muszą jechać objazdami. Dlatego jestem wielką fanką PKP i nie tylko ja, ale także wielu innych Niemców, na przykład Ann-Christine z Berlina.
4: Miałam wrażenie, że pociągi w Polsce są szybsze, bardziej punktualne i bardziej niezawodne. Nigdy nie zdarzyło mi się być na dworcu i nie wiedzieć, kiedy przyjedzie następny pociąg, podczas gdy w Niemczech mogę się założyć, że będę mieć co najmniej 10 minut opóźnienia. I powiedziałabym, że w 1/3 przypadków pociąg w ogóle się nie pojawi. W Polsce tego nie doświadczyłam. Podróże pociągiem były przyjemne, bar, bistro na pokładzie jest całkiem niezły, atmosfera bardzo miła, a w pociągach dalekobieżnych dostaje się darmową wodę. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam.
0: Czy pan jest również takim miłośnikiem polskich kolei? Dominik Lewda, przypomnę, dziennikarz i miłośnik kolei, jest z nami.
7: To znaczy, można powiedzieć, że jestem miłośnikiem kolei nie tylko w Polsce, ale ogólnie. Natomiast rzeczywiście można zauważyć sporą różnicę, jeśli chodzi o tę jakość transportu w Polsce, a u naszego zachodniego sąsiada. Wiadomo, oni mogą się poszczycić szybszymi kolejami, mają więcej nowoczesnych składów, ale jednak rzeczywiście mają spory problem z opóźnieniami i coraz częściej jednak wskazują na te polskie koleje, które przez lata były w modernizacji, jeździły opóźnione, jeździło się bardzo długo, a teraz konsumujemy te lata modernizacji, te miliardy złotych z Europy i rzeczywiście możemy powiedzieć, że wygląda to coraz lepiej wobec wielu innych krajów Europy Zachodniej, co do których myśleliśmy do tej pory, że jesteśmy daleko za nimi.
0: No bo panie Dominiku, prawda jest taka, że jeżeli jesteśmy we Włoszech czy w Grecji, to nawet byśmy się chyba kulturowo zdziwili. Popsułoby nam to wakacje, gdyby pociąg przyjechał punktualnie. Ale co do Niemiec, to zawsze myśleliśmy sobie, że te koleje są rzeczywiście takim wzorcem punktualnie. Daleko, to trzeba przyznać, daleko nam do szwajcarskiego wzorca punktualności. Też daleko nam do takich krajów, typu Holandia, Belgia, co zaskakujące Bułgaria, Dania, ale no, bijemy na głowę, jeżeli chodzi o punktualność właśnie Niemcy, czy wspominaną przeze mnie na początku audycji Szwecję. Jak wygląda pana okiem porównanie kolei w Polsce i w innych krajach Europy?
7: Myślę, że na pewno dużą rolę u nas odegrały te środki unijne, które pozwoliły nam bardzo pójść do przodu, jeśli chodzi o kolej, którą jeszcze pamiętamy z lat 90. czy 80. To jest naprawdę przepaść, jeśli chodzi o to, co mamy teraz, a co mieliśmy dawniej. I bardzo szybko, tak na zegarze historii można to ująć, nadgoniliśmy te zaległości. Rzeczywiście jeździ się komfortowo, jeździ się w miarę szybko pomiędzy tymi największymi miastami. Nasze samorządy też mocno inwestują w kolej, bo kolej po prostu stała się modna. Dawniej panowało takie powiedzenie, że dajcie kolejarzom złotówkę, a wydadzą dwie, i przez to bardzo dużo lat upłynęło, zanim nawet politycy przekonali się, że w kolej jednak warto zainwestować. Teraz koleją wszyscy się chwalą, teraz koleją warto jeździć, jest to modne, ekologiczne i super, bo dzięki temu też szybciej nadganiamy te różnice, które mamy względem kolei, innych kolei w Europie. Na pewno brakuje nam kolei dużych prędkości. To dopiero jest jeszcze w fazie projektowania i tutaj jesteśmy jeszcze trochę w tyle, jeśli chodzi na przykład o Francję, Włochy czy właśnie wspomniane Niemcy. Natomiast no, tu też trochę jeszcze czasu upłynie, ale już w tej kwestii coś konkretnego się dzieje. I też bardzo często słyszę od różnych osób, które podróżowały kolejami zagranicznymi, to, że w Polsce rzeczywiście widać te różnice. Nawet jest taki ciekawy trend na TikToku, który pokazuje, że w polskich pociągach jest po prostu cicho. Ludzie zachowują się w miarę kulturalnie, panuje taka atmosfera spokoju i to też nas dość mocno wyróżnia na tle Europy. Choć to jest taki aspekt, powiedziałbym, miękki. Jeśli chodzi o takie twarde dane, to rzeczywiście tutaj możemy się poszczycić bardzo gęstą siecią linii kolejowych, które już są po modernizacji i które są w parametrach, którymi nie możemy się tutaj powstydzić. Jeździ się szybko pomiędzy największymi miastami i mamy też coraz bardziej bogatą ofertę takich połączeń regionalnych. Natomiast oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia.
0: Zresztą, na przykład.
7: Słuchacze na pewno w wakacie się przekonali o tym, że pojawiają się przy dużych upałach spore problemy z klimatyzacją, z niezawodnością tej infrastruktury. Są przewoźnicy, którzy muszą wymienić tabor, który już jest po prostu przestarzały, bo pasażerowie oczekują przede wszystkim komfortu, klimatyzacji, tego, żeby pociąg był punktualny.
0: Gniazdek do ładowania telefonów i dokładnie laptopów, tak. Internetu. Ale, tak. Ale powiem panu, że w drodze do Poznania taki zrobiłem mały eksperyment. Musiałem na serwer wrzucić plik, który ważył 1,5 giga i korzystałem z tej sieci Wi-Fi, którą udostępniało PKP. Trwało to 40 minut, ale się udało.
7: I w tym czasie pewnie nikt inny z internetu nie mógł skorzystać. Nie, no oczywiście żartuję, ale rzeczywiście to jest też fajny aspekt, że w wielu pociągach z tego internetu można skorzystać. Wiadomo, że też nie od przewoźników zależy to, gdzie są przekaźniki, gdzie ten zasięg jest lepszy, gdzie gorszy. Ale jest dużym plusem to, że ktoś, kto na przykład pracuje zdalnie, wraca ze spotkania, jedzie na spotkanie albo po prostu chce obejrzeć film czy zaplanować pobyt w mieście, gdzie się udaje, to można z tego internetu skorzystać i jeszcze jak sobie przypomnimy pociągi sprzed 20, a nawet 15 lat, no to to było po prostu nie do pomyślenia.
0: Zdecydowanie. Ja jeszcze zapytam pana o jedną rzecz, która jest istotna, a jeszcze w tej audycji nie padła. Poziom bezpieczeństwa. Pan się w polskich kolejach czuje bezpiecznie?
7: A mówimy tutaj o kwestii kolei jako infrastruktury, czy o...
0: Środku transportu bezpośrednio.
7: Tak. Myślę, że jak najbardziej. Tutaj należy też wskazać, że kolej jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Wiadomo, mamy do czynienia z wypadkami, z różnymi kolizjami. Często one są po prostu niespowodowane przez kolejarzy, tylko przez nieuwagę. Na przykład kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych. Ja nigdy w pociągu nie miałem poczucia, że czuję się jakoś niebezpiecznie. Też dużą rolę odgrywa to, że tymi pociągami jeździ naprawdę bardzo dużo ludzi. To w takim aspekcie samych pasażerów. Zawsze jest tak, że jeżeli coś się dzieje, to inni reagują. Nieraz byłem świadkiem takich sytuacji. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszego transportu, to tutaj kolej odrobiła sporo lekcji z przeszłości. Myślę, że naprawdę nie ma się czego bać, jeśli chodzi o podróże naszymi pociągami.
0: Panie Dominiku, na koniec audycji zapraszam pana jeszcze raz do rozmowy. Dziękuję pięknie za te spostrzeżenia. Kłaniam się.
7: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. 510-357-357. Z nami jest pan Piotr. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, to ten Piotr, czy inny Piotr?
0: To pan, dokładnie pan.
8: To ja. To bardzo budziłam trochę. A, panie Marcinko, bo słuchałem pana Dominika.
0: Panie Piotrze, nie damy rady, przerywa nam strasznie połączenie. Proszę spróbować jeszcze raz zadzwonić, a my teraz się przełączymy do pana Stefana. Halo?
9: Jestem obecny.
0: A ta podróż to jest samochodem czy koleją?
9: W tej chwili robię pit stopa i zatrzymuję się. Oczywiście samochodem jadę w tej chwili. Miałem to szczęście, że moja mama pracowała na kolei i miałem wiele wspólnego z podróżami kolejami w latach 70., 80. Ubolewam w tej chwili nad jedną rzeczą. Nasza kolej nie jest dostosowana do przewozu rowerów. Owszem, zachęca się, jedźmy w prawo, jedźmy w lewo. Odwiedzajcie nas, przyjeżdżajcie z rowerami, ale konia rzędem temu, który potrafi zapakować do pociągu Intercity albo TLK albo jeszcze innego 10 albo 15 rowerów, bo taką grupę na przykład można byłoby sobie zawiązać i pojechać w Polskę i wrócić na tych rowerach. Proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu mieliśmy okazję gościć w Świnoujściu. Zapakowaliśmy się z rowerami tam do pociągu, a ludzie w Międzyzdrojach, którzy mieli wykupione bilety na ten pociąg, nie zostali wpuszczeni, bo po prostu nie było miejsca. Mhm. To jest to granda, delikatnie mówiąc. W latach 90. można było 20 rowerów wrzucić do wagonu, wynająć nawet taki wagon, który miał kilka przedziałów. Były takie wagony bagażowo-osobowe. Były 4 przedziały na 30 parę osób, reszta miejsca do zapakowania rowerów i to kosztowało naprawdę niewielkie pieniądze. Ja takie grupy 20-osobowe przez Polskę przetaczałem na drugi koniec i wracaliśmy do Wielkopolski. A obecnie w tej chwili no, jest to naprawdę udręka. A na początku audycji wywołano nazwę Śrem, w którym mieszkam notabene od kilkudziesięciu lat. Miasto urokliwe, położone między Poznaniem, Agostyniem, między Jarocinem a Czempiniem, było swego czasu skomunikowane koleją. Dawno temu kolej przestała funkcjonować w Śremie, no i teraz z uporem maniaka próbuje się reaktywować linię kolejową, która miałaby biec ze Śremu do Poznania. W zasadzie łączyć się z linią Wrocław-Poznań. W 19 roku skalkulowano te inwestycje na około 375 milionów złotych. Mamy rok 2026. Dawno inflacja pewnie by zżarła te pieniądze. O ile by wzrosły...
10: Ale udało się, czy...
9: Nie, absolutnie, w ogóle nie wbito szpadla jeszcze w tej...
10: Panie Stefanie, kolejka... Kolejka oczekujących słuchaczy przed nami. Musimy postawić kropkę, panie Stefanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Kolejne wiadomości dostaję. Ileż ja nawiązałam znajomości, dojeżdżając codziennie do pracy z Żyrardowa do Warszawy. Niektóre trwają do dziś. Lubię kolej i często podróżuję, chociażby w ubiegłym tygodniu z Warszawy do Gdańska. Ale fakt, deszcze, śnieg i mróz, opóźnienia są więcej niż pewne. Dzięki panu Dominikowi, czyli panu Dominikowi Lebdzie, naszemu gościowi, który jest miłośnikiem kolei i dziennikarzem, pojechałem pociągiem nocnym do Szklarskiej Poręby. Pociągi nocne. Kto jeszcze nimi jeździ? Kuszetki. Te wszystkie sprawy, które były kiedyś bardzo ważne. Być może pan Piotr, bo udało nam się połączyć znowu. Halo?
11: Halo, tym razem lepiej pewnie.
10: O, zdecydowanie, zdecydowanie.
11: Nie, bo działałem z pętarką, myślałem, że to pętarka nam szumi. Panie Marcinie, do rzeczy, bo wspominał pan, kilka wątków, wspominał pan na przykład o Nowym Dworze, tak?
10: Tak, między innymi, mam... tak. Nasz ekspert tłumaczył, że to jest trasa przelotowa dla wielu linii kolejowych.
11: Tak, ja mam podobną sytuację, bo jesteśmy na tej samej magistrali, tylko dalej na północy mamy miejscowość niedużą Prabuty, a część zostaje tych warszawskich pociągów, warszawskich gdańskich. Natomiast lokalnie pięknie wyremontowany dworzec, a jesteśmy w powiecie kwidzyńskim już do Warszawy czy do Gdańska dojedziemy bez problemu. Do Kwidzyna, do powiatu nie ma szans. Nie ma autobusu szynowego, który by można utrzymać, by rozwiązał pewnie rano problemy dla dzieciaków do szkół średnich i tak dalej. Ludzi do pracy, do miasta powiatowego. Tego nie ma. Autobus szynowy, z tego co słyszę, jest nieopłacalny. Musi utrzymać go województwo. To jest absurdalne, bo ja znam z autobusu, ja pochodzę z Wielkopolski i u mnie cały czas na południu województwa, między Lesznem a Ostrowem, lokalny autobus szynowy, taki elektryczny, może kursować. Także to są te dziwne czasami... dziwne pomysły kolei, że na przykład wymontować, tak jak mówi pan Staszajda, tak, wyremontować dworzec za grube miliony, bo ten prabudzki jest wyremontowany, natomiast nie ma tam kasy. Jedną opcją oczywiście jest aplikacja gdzieś tam biletowa.
10: I wie pan co, ale ja powiem szczerze, że muszę się przyjrzeć, bo przyznam, nie sprawdzałem, czy rzeczywiście jest tak, że środki na remont dworców idą z tych samych pieniędzy, co na remont trakcji kolejowej, bo podejrzewam, że tutaj samorządy mogą bardzo mocno chcieć zainwestować w to, żeby ludzie mieli możliwość w cywilizowanych warunkach do pociągu wejść albo
11: no tak,
10: wyjść.
11: To by się prosiło aż samo przez siebie, tak? Samo przez siebie, żeby lokalnie, przynajmniej to jak miasto powiatowe jest stolicą, powiedzmy tak, danego regionu, no to prosiłoby się samo przez siebie, żeby ten autobus szynowy gdzieś tam krążył, tym bardziej, że na tym odcinku tu u nas do Malborka, czy gdzieś tam do Grudziądza jakiś autobus szynowy jeździ. Ale jeszcze inne rzeczy, bo jestem w teamie kolej, no tak, oczywiście uwielbiam. Kilka rzeczy, bo pamiętam też słuchaczom, byli, wie pan co, podobny temat, pamiętam, był latem w zeszłym roku u pana Michała Żakowskiego i tam przynawialiśmy chwilę, że jednak jeszcze jest coś, czego brakuje, to jednak telefonoza, tak, że jednak zanika ten small talk, zanikają te rozmowy, bo wszyscy jesteśmy wlepieni w ekran. Ja pamiętam te koleje z lat 90. Te lokalne też może jeszcze lepiej. Ludzie się znają, kojarzą, porozmawiają, natomiast dalekobieżnych jest to trudniej. To jest rzecz, która mi strasznie brakuje w pociągach, bo jak jeździłem często na trasie właśnie Prabuty, Warszawa, to uczyłem się, żeby gdzieś tam zawsze kogoś zagadać, bo to fajnie, bo można poznać super człowieka, super czasami historię życia. A jest tego coraz mniej. Siedzimy w słuchawkach, siedzimy w smartfonach, coraz mniej papieru, coraz mniej gazety, coraz mniej książki, a jednak wszystko...
10: Ale to znak czasów. No tak, panie Piotrze, musimy postawić kropkę, bo mamy bardzo dużą kolejkę słuchaczy. Z nami jest pani Gabi, dzień dobry.
12: Witam serdecznie, dzień
10: więc
12: dobry.
10: Ja zapytam panią, czy zaskoczy panią taka statystyka, którą podaję, że polska kolej najpopularniejsza jest w najmłodszej grupie właśnie Polaków. Pomiędzy 16 a 24 rokiem życia jeździ nią nawet niemalże 60% wszystkich ludzi, którzy żyją w Polsce. I to jest wynik, którego nie mogę powtórzyć żadna inna grupa wiekowa, chociaż pomiędzy 45 a 54 rokiem życia deklaracje korzystają stanie z kolei złożyło połowa ludzi. Jaki jest pani stosunek do kolei? Czy lubi pani jeździć polską koleją?
12: I odnośnie tego, co pan powiedział, popieram i wydaje mi się, że tak jest. Ja mam dwoje dzieci, studentka, która non-stop kursuje pociągami prawo-lewo, tak? Do domu i do znajomych i w okolicach. Natomiast syn niedaleko, bo do szkoły 20 kilometrów, jeździ pociągiem. Nie akurat autobusem też by mógł, ale pociąg po prostu w tym przypadku jest tańszy, więc ma dalej na dworzec PKP, ale po prostu jeździ pociągiem. Natomiast zawsze lubiłam jeździć pociągiem, jestem za pociągami i powiem taką małą dygresję. Mieszkam tutaj na południu Polski I mamy bardzo blisko do czeskiej granicy, z czego mój mąż czasami wyjeżdża do delegacji, do tak zwanej naszej stolicy. I wyszukiwaliśmy pociąg, pojechał w jedną stronę, bo było dogodne połączenie naszym Intercity, ale znalazł powrotny pociąg RegioJet, czy LeoExpress, już nie pamiętam, czeskie połączenie.
10: Tak, słynny przewoźnik, który wkroczył na nasz rynek, tak.
12: Tak, i ponoć już się wycofuje, ale powiem jedną sprawę. Mąż był w szoku totalnym, ponieważ po pierwsze bilet był dużo tańszy niż na naszym Intercity, po drugie przychodzi pani i mówi, czy chciałby pan piwo? Mówi, no tak, 2,50 piwo z 9 zł z bardzo dobrym czeskim gulaszem. Także przyjechał w szoku, jechał pierwszą klasą tańszą, ale już nie chodzi o to, tylko lubimy jeździć pociągami. I gdyby połączenia, że tak powiem, dało się bardziej współpracować z Czechami, a wiem, że się już wycofywują, bo troszkę było niesmacznie na dworcu w Warszawie, ponieważ pociąg w ogóle nie był ogłaszany, że jedzie tutaj w kierunku południa Polski.
10: Coś czyli tradycyjna ponoc, polska gościnność, można powiedzieć.
12: Tak. I dowiedzieliśmy się, znajoma jest konduktorem, mówił, że tam są jakieś właśnie niesnaski. No i tak troszkę nieładnie, ale z drugiej strony, owszem, niech są te pociągi, jeździmy tymi pociągami, korzystajmy z tego i...
10: Poznajemy ludzi przy okazji ekologicznej.
12: Tak, bardzo dokładnie. Sami widzimy, jak benzyna jest droga, także czemu nie?
10: Bardzo pani dziękuję. Pani Kamila napisała do mnie, dzień dobry, w ubiegłym tygodniu jechałam pociągiem z Poznania do Kołobrzegu. Podróż w jedną stronę bardzo komfortowa, natomiast w drugą masakra. Statystycznie wychodzi średnio. Uwielbiam państwa przewrotność. Kto teraz się do nas zadzwonił? Dzień dobry. Pan Adam, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie Adamie, słucham.
13: Ja jestem osobą, która lubi jeździć koleją, natomiast niestety nie mam dość częstej okazji do tego. Ostatnio więcej jeździłem koleją za granicą niż w Polsce, więc jakieś porównanie mam. Tak jak państwo wspominaliście tutaj podczas audycji, że może nie jest tak, że we Włoszech te pociągi są punktualne, czy gdzieś w innych krajach. Generalnie nie zauważyłem tego.
10: Ale wie pan co? Ja pamiętam taki pociąg, byłem w Ligurii, chciałem podróżować do San Remo, żeby zobaczyć słynną stolicę włoskiej piosenki. Ja byłem zaskoczony, wybaczcie mi włoskie koleje, poziomem czystości, poziomem komfortu tego, jak się siedzi.
13: Mam to samo doświadczenie. Jeździłem na Sycylii parę lat temu, dwa lata temu w okolicach Rzymu, bo mieszkaliśmy pod Rzymem, więc do Rzymu jeździliśmy sobie ze znajomymi podczas wakacji pociągami. Bardzo komfortowo, klimatyzowane pociągi, co no szczególnie w okresie lata jest to bardzo istotne dla nas wszystkich. Mile zaskoczony byłem tym, że można bardzo, bardzo fajny sposób podróżować za w miarę normalne pieniądze, bo jak porównamy to właśnie z tym, ile kosztuje użytkowanie samochodu, czy to własnego, czy wynajętego, gdzie trzeba płacić za miejsca parkingowe, szczególnie w tych miastach dużych, tak, nawet jak w Polsce, czy to Kraków, czy Warszawa, czy za granicą właśnie Rzym i w ogóle stolice miast, państw, przepraszam bardzo, to
10: panie Adamie,
13: to jest bardzo,
10: tak,
13: bardzo istotny.
10: Porusza pan bardzo ciekawy wątek. Jak jedziemy do danego miasta, zawsze zastanawiamy się, jak to miasto jest przygotowane na to, że my dojedziemy koleją i co potem. Czy mamy dobrą komunikację wewnętrzną, czy mamy dobrą możliwość przedostania się do hotelu, do miejsca, do którego chcemy pojechać na koncert, mecz, cokolwiek. Z tym nie w wszystkich miastach jest tak samo, ale to już nie jest wina polskich kolei. Panie Adamie, bardzo serdecznie dziękuję. Pani Renata Skłodawy potwierdza, dzień dobry. Wyjazd z Gorzowa Wielkopolskiego koleją to czysta ruletka. Większość pociągów jest odwoływana, szczególnie na trasie Kostrzyń-Gorzów-Krzyż. Mogłoby być lepiej. Trzymamy kciuki, żeby to się poprawiło. Z nami jest pani Katarzyna. Dzień dobry.
14: Halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry pani.
14: Dzień dobry. Ja jako potencjalna patronka wszystkich kolejarzy chciałam dodać parę słów od siebie. Wspomniano o postępie, jeśli chodzi o zmiany na kolei dolnośląskiej. Tutaj potwierdzam z wcześniejszą rozmówczynią. Jest to naprawdę duża zmiana, która też pozwala
10: Pani Katarzyno, chyba gubimy połączenie. Halo? O, spróbujmy jeszcze raz.
14: Tak. Tutaj potwierdzam, jeśli chodzi o koleje dolnośląskie, jest bardzo duża pozytywna zmiana, która też mi pozwoliła ostatnio zaobserwować fajne aspekty związane z kolejnictwem. Jechałam z Wrocławia do Głogowa i sobie tak oglądałam ten świat na zewnątrz. Nie wiem, czy państwo zauważacie całą infrastrukturę kolejnictwa. Ja jestem laikiem, ale to, co zobaczyłam, jakie maszyny stoją, jakie kable, jakie tory są dostawiane, jak to jest robione, jaki taki sprzęt przemysłowy jest używany do tego, no to jest bardzo ciekawa obserwacja, tak? Dla kogoś jak dla mnie, widząc jakieś potężne lokomotywy czy wagony przemysłowe.
10: Dziękuję.
14: Bardzo fajna obserwacja. A drugi aspekt, jechałam ostatnio do Gdańska na Męskie Granie, żeby się z Państwem spotkać. Jechaliśmy akurat jedynką, bo nie było już miejsc. I taki powrót to podróż w czasie, tak? Do przeszłości lat 40. 40 lat temu znaczy się. Drzwi musieliśmy trzymać, bo stukały. Mówię o przedziale, tak? Bardzo dużo osób na korytarzach siedzących. Podziwiam ich na takiej trasie. Nie było klimatyzacji, było bardzo gorąco. Otwieraliśmy okienko i taka nostalgia, że
10: przypomniało się to. Dobrze, pani Katarzyno, że przez to okienko nie trzeba było wsiadać, bo ja pamiętam jeszcze, że kiedyś trzeba było się pakować przez okna także. Dziękuję pani pięknie. Ostatni z naszych słuchaczy na dziś telefonicznie.

0: nawet z Kiel, żeby się dostać gdzieś daleko. Ja tutaj nawet jeżdżę prosto od siebie spod domu do Pragi, mi się zdarzyło kiedyś jechać. Także no, polecam. I ci wszyscy, którzy krytykowali ten pomysł, to niech się przejadą po prostu. A tak a propos nostalgicznych starych przygód kolejowych, to przypomniały mi się, jak ty panie podał wcześniej, przyjazdy koleją na Przesany Budzkok jeszcze do Zara.
1: O tak, no, to specjalne to pociągi. To były specjalne pociągi i tam było i śpiewane, i bawione. O tak, że rzeczywiście powracają wspomnienia i słynna trasa na przykład Lublin-Szczecin zawożąca wszystkich miłośników rocka na festiwal w Jarocinie. Dziękuję panu pięknie, kłaniam się. Czy lubię jeździć polską koleją? Ja za chwilę ogłoszę wyniki, tylko powiem z radością, że są z nami nasi eksperci, nasi goście. Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Jeszcze raz dzień dobry.
2: Jeszcze raz dzień dobry.
1: Dominik Lewda, dziennikarz i miłośnik kolei, który był chwalony za to, że podpowiada ciekawe rozwiązania dotyczące kolei właśnie przez naszych słuchaczy. Jeszcze raz dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy lubi jeździć polską koleją? No i mam wyniki głosowania. 581 osób, które słuchają teraz audycji, postanowiło oddać głos. No i myślę, że skala mnie zaskoczyła. Wynik nie, natomiast skala tak. Na tak zagłosowało 86%, na nie 14% naszych słuchaczy. Krótki komentarz, zacznę od pana Dominika.
3: No słuchając słuchaczy, którzy dzwonili do pana, to nie jestem tym zaskoczony. Wręcz zaskoczony jestem tym, jak dużo pozytywnych opinii ze strony słuchaczy napłynęło. Ale sądzę, że to też jest wyraz tego trendu, który widzimy, że kolej się zmieniła rzeczywiście na przestrzeni lat i ludzie to doceniają, bo pamiętają, jak ta kolej dawniej wyglądała. Ze wszystkim tym, co jeszcze przed nami, co trzeba zrobić, co nie działa, to jednak rzeczywiście werdykt tutaj, można powiedzieć, w skali ostatnich 20-30 lat jest rzeczywiście jednoznaczny.
1: Panie Pawle, poproszę za chwilę pana o komentarz dotyczący wyniku, natomiast przy tym porównaniu, które wywołałem na początku, samochód kontra kolej, słuchacze słusznie zwracają, że tu nie można liczyć tylko i wyłącznie kosztów samego biletu, czy kosztów samego spalania benzyny, czy diesla, tylko trzeba liczyć wszystkie koszty utrzymania pojazdu w skali roku. No właśnie, i tutaj kolej cały czas będzie wygrywać i dlatego pewnie taki wynik jest pozytywny.
2: Mnie też nie dziwią te wyniki bardzo dużego i wzrastającego zainteresowania i takiej sympatii do kolei. Natomiast ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę na przedostatnią chyba wypowiedź słuchaczki, która mówiła, że jechała przez całą Polskę pociągiem dalekobieżnym i był straszny, już pomijając, że wagon niskiej jakości, no to się oczywiście niestety często zdarza, coraz rzadziej, ale w dalszym ciągu się zdarza. Natomiast bardziej miałem na myśli tłok, o który pani mówiła. I to jest jeden z fundamentalnych problemów polskiej kolei, z którą się w tym momencie PKP Intercity zmaga. Mianowicie popyt na podróżowanie jest znacznie większy niż oferowana przez PKP Intercity podaż miejsc. Jakkolwiek trwa w tym momencie proces inwestycyjny związany z produkcją nowego taboru, to przyrost pasażerów jest znacznie szybszy niż możliwości przewozowe. I problem właśnie tego, że są przepełnione pociągi, że nie można kupić biletów na połączenia na najbardziej popularnych trasach, a i na tych mniej popularnych też jest problem, to jest niestety duży kłopot i to jest rzecz, która może część pasażerów od kolei odstręczać.
1: Czyli kolej padła trochę ofiarą własnego sukcesu. Rzeczywiście sprawdzaliśmy, bo ja wiem, w środę, w wtorek, ubiegłym tygodniu, czy dam radę zwrócić z męskiego grania z Gdańska w niedzielę pociągiem. Jedyne wolne miejsce było na pociąg o 6:48. Też pani Marta napisała teraz. Jeszcze niedawno można było mailowo zgłosić i niejako zamówić miejsce dla grupy kilkunastoosobowej z rowerami. Teraz organizacja wyjazdu dla więcej niż 3-4 osób to duże wyzwanie. W PRL-u to się nazywało klęska urodzaju, tak?
2: No tak, jesteśmy trochę ofiarami własnego sukcesu. Oczywiście tutaj przyczyn można szukać głębiej. No, były lata, kiedy bardzo mało inwestowano w nowy tabor Intercity i to w tym momencie mocno wychodzi. Generalnie 8 lat rządów obecnej opozycji, a poprzedniej władzy. W przypadku parku taborowego Intercity skoncentrowano się wówczas przede wszystkim na modernizacjach wagonów. Oczywiście to też był dobry pod tym względem okres, bo wyjęto z przysłowiowych krzaków niemałą liczbę wagonów, która w tym momencie też oczywiście jeździ i ma istotne

0: istotny wpływ na całą flotę Intercity, no ale niestety nie brakuje głosów, ja się z tymi głosami zgadzam, że zaniechano wówczas za bardzo zakupów nowego taboru i to w tym momencie wychodzi, bo w tym momencie ten proces się toczy, ale ten efekt w postaci tego, że pojawią się nowe pociągi, pojawią się nowe wagony, on będzie widoczny dopiero za czas jakiś, tak?
1: I, no dokładnie, jak było z autostradami, co myślę, że to jest dobre porównanie, że kiedyś one ruszyła budowa, czekaliśmy, że nastąpi, a teraz w zasadzie pomiędzy większymi miastami z samochodem podróżujemy bez problemu. Na koniec krótkie podsumowanie i zachęta, mam nadzieję, do pana Dominika, żebyśmy planując wakacje planowali przede wszystkim koleją. Ja słyszałem relacje od znajomych, którzy wybrali się tym słynnym pociągiem do Chorwacji i bardzo sobie chwalili.
2: Tak, rzeczywiście. Też nie jechałem, co prawda, rok temu, ale wspomnienia mam bardzo fajne. Jeżeli ktoś chce już samą podróż traktować jako cel sam w sobie, przeżyć jakieś fajne emocje, poznać nowych ludzi, czy po prostu fajnie spędzić czas, udając się do jakiegoś miejsca, to zdecydowanie połączenie nocy, czy takie połączenie jak do wakacji jest bardzo fajne. Co prawda w tym roku napotyka sporo problemów, więc to trzeba mieć na uwadze. Natomiast rzeczywiście, szczególnie dla mnie, podróże nocne są czymś wyjątkowym, choć tu, tak jak wspomniał Paweł, jest ciężko zdobyć bilety, więc tutaj warto te podróże planować wcześniej.
1: Dominik Lewda, dziennikarz Miłośnik Kolei. Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Wszyscy razem zachęcamy do podróży koleją ekologiczniej, a przy okazji poznać można ludzi i poczytać książki, co dla kierowcy jest niemożliwe. Dziękuję panu pięknie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik audycję przygotowała. Marcin Cichoński prowadził. Za chwilę Krystian Hanke i Mam Grać. Dziękuję.

0: Tak, była sonda, będzie sonda odwrócona, ale wszystko Państwu opowiem i to wszystko w towarzystwie dobrej, wyselekcjonowanej specjalnie muzyki. To do 16, a 13 minęła teraz.
1: Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
0: Krystian Hanke, kłaniam się Państwu nisko. Nad wszystkim zrealizowania, właściwie z misją zrealizowania profesjonalnego czuwa Julia Nowaczyńska i tak oczywiście się stanie. O czym będzie odwrócona sonda? Już można zajrzeć sobie do aplikacji, można także zajrzeć sobie na stronę facebookową, można zajrzeć sobie także i przeczytać post w grupie patronów. No tak, lato pokazało swoją drugą twarz. Może to i dobrze, w mieście przynajmniej przykro nie jest. Ale co ja będę Państwa tutaj zanudzał? Powiedziałem, że będzie dużo dobrej muzyki? To będzie. Mam grać? No właśnie.

dobrym towarzystwie, absolutnie. Zaczynamy tę 3-godzinną podróż Rose Betts na początek naszej audycji. Myślę, że to jest utwór, który wprawia w dobry nastrój. Wokalistka prezentowana przeze mnie przy okazji Dnia Świętego Patryka, ile dobrze pamiętam. Bardzo ciekawa i bardzo przyjemne nagranie nam serwująca. Ale mam jeszcze przyjemniejsze, bo to nasza piosenka dnia teraz dla Państwa. A teraz, to znaczy 5 minut po 13, Jordan Rakei zaproponował nam utwór zatytułowany Enemies, a my proponujemy go Państwu.

Jordan Rakey w swoim stylu Enemies. Choć pamiętajmy, że wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. Zwykle tak bywa, choć nie zawsze. To tak na marginesie dodając. christian.hankemaparadio357.pl to jest mój adres e-mailowy. Można pod ten adres pisać w sprawie muzyki, w sprawie wspomnień, w sprawie skojarzeń, jak najbardziej. Natomiast czym jest odwrócona sonda? No jest tym, że mamy odpowiedzi, ale nie mamy pytania. Zaginęło pytanie. To zadanie dla Państwa, bo jak zwykle latem też proponujemy, by troszkę połamać sobie głowę. To nie jest trudne zadanie, a wymaga przede wszystkim poczucia humoru i deczko wyobraźni, jak to mówią. Czekamy na Państwa propozycje. Odpowiedzi są dwie, nie powiem jakie. W aplikacji proszę znaleźć, na pewno to nie będzie trudne. Zdjęcie, tak, tak, dobre skojarzenia na pewno też się mogą przydać do tego. Tymczasem Infidels to jest taka dobra dawka energii w takim dniu, kiedy, no właśnie, przecież jeszcze kawy nie było. O mamo, mamo.

To jest znów wakacyjny klimat ciepłego, letniego spędzania czasu gdzieś tam w cieniu palmy. Może nawet nowe nagranie Jasmine Lacey zaproponował Marcel wczoraj podczas krótkiej rozmowy i rzeczywiście fantastycznie to zabrzmiało. Nawet w taki deszczowy dzień potrafi gdzieś zza chmur powoli, powoli wyjrzeć słońce przy takich nutach i tak się zdarzyło na Żoliborzu, bo zdaje się, że powoli, powoli się przeciera. Albo przeciro, jak to mówią w niektórych krańcach. Kwadrans po godzinie 13. Widzę, że spodobało się Państwu zadanie. Zadanie brzmi dopasować pytanie do dwóch odpowiedzi, które są w odwróconej sondzie. Rzecz jest do zabawy w aplikacji, proszę tam zajrzeć. Ja na razie nie powiem, jakie są odpowiedzi, ale mogę podać pytania, które Państwo do tych odpowiedzi zaproponowali. Na przykład, kogo najbardziej obawiasz się spotkać podczas City Breaku? No i to pytanie rzeczywiście jest takim, które przychodzi do głowy, ale jest i również takie pytanie. Na końcu świata spotkasz? Albo jakim jesteś typem podróżnika? No proszę próbować, bo rzeczywiście można trochę pogłówkować. Można odrobinę taką szczyptę pieprzu też dołożyć, a czemu nie, pobawmy się, bo to są również wakacje. W poście na Facebooku Radia 357 jest także opisana rzecz i na grupie patronów także do Państwa kilka słów napisałem. No to co? Przy okazji utworu, który zagrałem tydzień temu, przypomniało mi się, że jest jeszcze jeden o tym samym tytule. Dziś nie Lech, a cała góra Barwinków.

Jak tu teraz zapowiedzieć ten utwór wstecznie? Jill's Lover, skoro sam Mick Jagger wybrał rozmaite interpretacje tytułu, który zresztą sam pewnie wymyślił. Słyszałem już o tym, że śpiewa dzielą słowa, ale wersja Czechosłowak jest jeszcze lepsza. No cóż, ale to nie jest zadanie dla Państwa na dziś. Na dziś bawimy się w odwróconą sondę. Sonda jest w aplikacji. Trzeba wymyślić pytanie do istniejących już odpowiedzi. Można przy okazji zagłosować, bo jak wybiorę pytanie, to będzie znany też przy okazji wynik takiej sondy w ciemno. To wszystko tylko i wyłącznie dla zabawy. 25,5 minuty po godzinie 13. krystian.hanke@radio357.pl. W sprawach muzycznych można pisać do mnie pod ten adres właśnie. Wszystkiego dobrego. Pani Agnieszko, stała słuchaczka, już jutro rusza nad morze. Bardzo ciekawe. Zawsze intryguje mnie, dlaczego w połowie tygodnia taki urlop. No ale różne mogą być przyczyny. Nie wnikam. Życzę więcej słońca niż ja miałem w górach, ale i w górach w deszczu też jest pięknie i przyjemnie.

Tyle razy zaśpiewał tytuł tego utworu, że już powtarzać nie będę. Powiem tylko, że James Blake w jednym ze swoich ostatnich nagrań, najnowszych, bo z tymi ostatnimi to zawsze jakoś tak źle brzmi, prawda? 25 minut pozostało do godziny 14. Widzę, że zabawa przyjęła już poziom meta, ponieważ państwo w komentarzu na Facebooku odpowiadają na pytanie, które inni zawodnicy wymyślają jako zadanie główne, na odpowiedzi, które są znane. To zostańmy jednak przy tym zadaniu, żeby nie pomylić i żeby już zupełnie nie zrobić takiego galimatiasu. Państwo wymyślają pytanie do odpowiedzi w sądzie, która mogłaby gdzieś być zorganizowana, ale zgubiło nam się pytanie. W aplikacji cała ta zabawa, proszę tam zerknąć, jest zdjęcie z pewnego słynnego przejścia dla pieszych, które obsługuje bardzo miła pani. Obsługuje dlatego, że jest tam remont na skrzyżowaniu i oprócz jadących z jednej i jadących z drugiej strony jest też cała góra fanów, którzy chcą długo mieć zielone światło na tym właśnie przejściu i zrobić zdjęcie. Oczywiście samotne zdjęcie, więc też nikt nikomu w kadr nie wchodzi. Powiem tak, no płynność ruchu Abbey Road i tej drugiej ulicy, której nazwa, której teraz wyleciała mi z głowy, nie jest płynny, ale za to jest ciekawie i wesoło, a miła pani jest w stanie nawet zatrzymać wszystkie samochody po to, żeby można było sobie zrobić takie zdjęcie i żeby było też dużo miłych wspomnień z Londynu. Bo dziś o City Breakach trochę rozmawiamy i nie tylko dziś, bo to turnus City Break w Radiu 357. Polecam nasze audycje, nasze rozmowy na ten temat, wspomnienia, opowiadania, opowieści również państwa. No i zabawę oczywiście odwrócono sonda w aplikacji, tak jak powiedziałem, a w poście na Facebooku także jest wyjaśnienie, o co tak naprawdę chodzi. Mam wrażenie, że ten zespół jeszcze w audycji Mam Grać, przynajmniej wtorkowej, nie wystąpił, a jest dziś ku temu specjalna okazja, bo równo 34 lata temu, 21 lipca, ukazał się ich debiutancki właśnie ten album. She won't come. Just when you want it.

wrócił z wielkim przebojem Rick Astley. Dziękuję bardzo za wszystkie dobre słowa. Widzę, że dobry wybór muzyczny dziś, bo sprawdzają się te numery i w Drodze nad Morze, i na autostradzie A2. Bardzo dziękuję. Proszę pisać krystian.hanke@radio357.pl w sprawie właśnie muzycznych inspiracji, i to właśnie ten adres. Teraz wystąpią dwie panie, jedna po drugiej. Ta pierwsza to trochę przypomnienie, że po 14.30 dziś płyta tygodnia, oczywiście, jak zawsze, a ta pierwsza wokalistka była autorką płyty tygodnia, której słuchaliśmy kilka miesięcy temu, i pamiętam, że dość uważnie przesłuchałem tego albumu kilka razy. Ten utwór został ze mną najdłużej. Arlo Parks, Get Go, to jest właśnie to nagranie.

Mówiła na zakończenie mundialu, na ten pokaz. Chociaż pan Justin Bieber zaśpiewał i zagrał bardzo pięknie również. Ale Metric, kanadyjska propozycja indie popowa, indie rockowa, to także ciekawa propozycja. Romanticized Dive, to jest płyta z kwietnia tego roku, ale sięgnijmy jeszcze do płyty sprzed 8 lat.

0: No i Krzychu dał do pieca. 14 minęła pół minuty temu. No to pora się raz jeszcze przedstawić i zaprezentować i przypomnieć, o co tutaj tak naprawdę chodzi.
1: Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.

No to tak w skrócie i drobnym wyróżkiem chodzi o to, żeby dobrze spędzić popołudnie z nami, z Radiem 357, przy dobrej muzyce i odrobinie zabawy. Zabawa czeka na Państwa w aplikacji. Bardzo dziękuję. Świetne odpowiedzi przychodzą. Za chwilę Państwu przytoczę kilka z nich, ale jeszcze jeden wątek mundialowy, no bo przecież nie sposób było nie zauważyć tego wjazdu na stadion, gdzie Ronaldo, Ronaldinho, brakowało tylko chyba Cristiano Ronaldo i Rivaldo, żeby tak już było w komplecie. No w każdym razie przywieźli Madonnę na stadion i mogli wysiąść, zaparkować, ale żeby tak no w ogóle z szatni samochodem wyjeżdżać, a lepiej byłoby jakby wbiegli może, chociaż w zasadzie licencja poetyka, co my będziemy się czepiać twórców, artystów od wielkiego show. Mundial za nami, ale jeszcze wspominać będziemy go bardzo, bardzo długo.

Ale umiejętności oczywiście pani Madonnie, no, nie wypominając wieku, oczywiście też odmówić nie można. To wszystko było oczywiście znakomite i profesjonalne. Dziś czeka na państwa zabawa w aplikacji. To od razu powiem, że ostatnie odpowiedzi, które przyszły, bo mamy odpowiedzi, ale nie mamy pytań. To jest zadanie dla państwa, żeby do tej sondy, na którą znamy odpowiedzi, wymyślić pytanie. Może być absurdalne, może być humorystyczne, może być poważne, może być jeszcze jakieś inne. Mamy dwie odpowiedzi. Nie powiem jakie, żeby też nie psuć zabawy, proszę sobie zajrzeć. Natomiast pytania są, jeśli ktoś już zajrzał, to będzie mógł sobie dopasować. Kto najchętniej dosiada się do ciebie w kawiarni, gdy siedzisz przy jednym stoliku z wolnym miejscem? Przy jedynym stoliku z wolnym miejscem. No właśnie, bardzo to pasuje. Albo jak nazwać radiowca na wakacjach w turystycznym mieście? Dziękuję bardzo. To kilka propozycji. W jaką rolę wcielisz się podczas twojej najbliższej wyprawy? Albo jeszcze jedno, kto lub co doprowadzi cię do najlepszej jadłodajni w mieście. Proszę zerknąć, można napisać, można się bawić z nami w drobnej przerwie w pracy również, bo to niech będzie także work break na taką właśnie zabawę. Powiedziałem o mundialu, to już ostatni wątek mundialowy w dzisiejszej audycji, ale bardzo ciekawy. Otóż piłkarz Gavi, piłkarz reprezentacji Hiszpanii, no niestety ofiara pomeczowych pojedynków również, ale potem chyba już wszystko było ok. Wrzucając na swoje relacje, na swoje Insta Stories zdjęcia i filmiki już ze świętowania przez Hiszpanów, jeden z nich zilustrował tą piosenką i to było ogromne zaskoczenie. Bardzo dziękujemy panie Gavi, pozdrawiamy Barcelonę bardzo serdecznie, pana klub również, no i pozdrawiamy panią Anię, która w ten sposób dotarła do... No, aż się boję pomyśleć, ile tam wyświetleń mogło być.

Miało nie być już nic o mundialu, a tu jeszcze proszę, Happy Dictator się trafił. Dobrze, odstawmy politykę, w takim razie przejdźmy do tego, co w tej audycji zwykle bywa. To jest kącik Perłowa Łódź, oczywiście do niego dopłynęliśmy i dziś sięgamy po tę lodowcową płytę Gigaton. To jest zespół Pearl Jam, który jest oczywiście bohaterem tego właśnie momentu w audycji. Utwór, który od razu gdzieś tam został zaetykietowany jako jeden z ulubionych. Potem pomyślałem sobie, że idealnie byłoby go zagrać o poranku, ale jest strasznie długi i tam na niego raczej nie ma miejsca, ale ten moment jest bardzo dobry, żeby posłuchać tej opowieści. Utwór zatytułowany 7 o'clock z płyty Gigaton Pearl Jam. To jest kącik Perłowa Łódź.

Bo każdego kiedyś dopada taka refleksja nad tym, czego w życiu nie zrobił, albo co zrobił źle, co być może nawet zmarnował. 7 O'Clock. To jest taka stylistyka, na którą zespół sobie rzadko pozwala, ale z pewnością, kiedy sobie pozwala, pozostawia ślad na długo i utwory właśnie tego typu stają się jednymi z bardziej zauważalnych, na pewno docenianymi przez fanów. 7 O'Clock. Może trochę w klimacie Bruce'a Springsteena, jak napisali niektórzy krytycy. Może. Kącik Perłowa Łódź powróci oczywiście za tydzień. 22 minuty po 14. Czy są jakieś utwory o lipcu? No oczywiście, choć wcale nie za mocno eksploatowane.

Tak, z pewnością ten rok to jest rok nowych muzycznych odkryć, które gdzieś tam zostały ze mną na dłużej, ale nie o tym. Bardzo dziękuję za kolejne odpowiedzi w naszej odwróconej sondzie, która polega na tym, że mają państwo dwie odpowiedzi, ale nie ma pytania do nich i trzeba to pytanie do takiej wymyślonej, wyimaginowanej sondy, która być może mogłaby się kiedyś zdarzyć, wymyślić. W tych dwóch odpowiedziach są dwa typy osób. Jeszcze nie powiem jakie, ale to wszystko oczywiście można przeczytać i zobaczyć w aplikacji. Proszę tam zerknąć i wszystko będzie jasne. I zadaniem państwa jest wymyślić pytania do tej właśnie sondy. Na przykład, bardzo ciekawe, kto twoim zdaniem trzaska więcej selfie w czasie podróży? No właśnie, a czy B? Poza tym, no, z kim wolałbyś siedzieć w autokarze? To też dobre pytanie, ale są momenty, kiedy rzeczywiście państwo no, bardzo mocno odlatują. Who killed Kennedy? Takie pytanie również się pojawiło. Dziękuję bardzo. W jaką rolę wchodzi twój stary podczas zwiedzania Nowego Miasta? I to się również nadaje. Są również i takie, bo prosiłem o ewentualną drobną szczyptę pieprzu. Kto ma największą szansę na podryw podczas City Breaku? O właśnie, bardzo ciekawe, ale jest nawet odpowiedź zaznaczona, bo oprócz tego wszystkiego mogą państwo głosować. Zobaczymy, jakąś z tych odpowiedzi dopasujemy do wyników sondy i to wszystko jeszcze przed 16 ogłosimy. Taka zabawa wakacyjna podczas turnusu City Break w Radiu 357. 28 minut pozostało do 15, już niebawem zajrzymy do naszej płyty tygodnia, ale wcześniej ktoś tu ma chyba dzisiaj urodziny.

0: Tak, bo dzisiaj grzebeczki żadnej jeszcze nie było. No, mam nadzieję, że z utworów, znaczy mam wrażenie, że z utworów zespołu Systemowy Down na razie się troszkę wyprztykaliśmy, żeby też nie przegrzać atmosfery. Ale będziemy wracać do formacji Serge'a Tankiana na pewno nie raz i myślę, że popularność tego zespołu wciąż rośnie. No i bardzo dobrze. 22 minuty pozostały do godziny 15. Teraz chwila uspokojenia. W Warszawie znów zaczęło padać, więc ja już o pogodzie nic nie będę mówił. Utwór, który się dobrze nastroi do tego, co za oknem, co szumi za oknem, tak, tak. Płyta tygodnia popołudniami w Radiu 357 to płyta zatytułowana Niemy 5.0 formacji Nieme Kino. Jest to trzeci krążek zespołu, który no, gdzieś tam oscyluje na granicy poezji śpiewanej, jakiegoś takiego intymnego grania. Coś, co na pewno ma wielu, wielu fanów w naszym kraju. Więc proszę, z przyjemnością Państwu zaprezentuję i proszę posłuchać uważnie. Najsmutniejsze auto w mieście. No właśnie, to był tytuł pierwszej płyty i to już charakteryzuje, czego możemy się spodziewać także na trzecim krążku, choć były momenty humorystyczne na drugiej płycie. Zanotowałem sobie nawet fragment tekstu. Ażurowe gacie, a ja w krawacie, czerwone bikini, a na nim mini. Ale na tej płycie, zatytułowanej Niemy 5.0, jest spokojniej, intymniej, refleksyjniej, z taką nutą nostalgii, może. No cóż, ja więcej mówić nie będę. Powie o utworze Niecud, który Państwu zaprezentuję z tej płyty sam autor Bartosz Niemy-Strużyński.
1: Jest taki obraz, który długo nie dawał mi spokoju. Zastanawiam się, jak często wydaje nam się, że wiemy, co naprawdę się wydarzyło. Widzimy kilka gestów, kilka słów, kilka fragmentów i na tej podstawie budujemy całą historię. Tymczasem najważniejsze rzeczy dzieją się poza tym, co widać. Są takie prawdy, których nie da się wypowiedzieć, bo dotyczą nie tylko nas. I chyba właśnie dlatego niektóre historie na zawsze pozostają tylko z tymi, którzy naprawdę je znają.
0: I dodam jeszcze, że mam oczywiście dla Państwa płytę. Krystian.Hanke@radio357.pl. Proszę pisać.

0: siedzimy tak, patrzymy w twarz, a mogę jeszcze więcej. Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: To wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. To wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.

0: sumienie znasz, oskarżeń więc nie będzie. Ciekawe, że choć słyszę nie, to wciąż zaciskam ręce.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten widzieć będzie. Kto wie, ten wie.
0: Dwa razy tak nie zdarza się. Dziękuję, nie skosztuję. Dwa razy cud nie zdarza się, dziękuję, nie skosztuję.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie.

0: patrzymy w twarz. A mogę jeszcze więcej. Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.

z drobnymi, podkreślam, z drobnymi wyjątkami, ta płyta właśnie jest taka. Liryczna, intymna i myślę, że spodoba się, jeśli Państwo tylko posłuchają w spokojnym momencie. Płyta powędruje do pana Dawida. Piękne zdjęcia, bardzo dziękuję. I też prośba o płytę zamieszczona bardzo. Wszystko jest tak, jak należy. Panie Dawidzie, odezwę się do pana mailowo za chwilę. Raz jeszcze. Płyta Niemy 5.0 formacji Nieme Kino Bartosza Sturzyńskiego do posłuchania jeszcze popołudniami w Radiu 357. Polecam bardzo serdecznie. Za 14 minut 15.

Janemar. Jego koncert już niebawem w Katowicach na festiwalu OFF. Do której kategorii należy więcej pracowników Radia 357? Ktoś taką propozycję pytania do naszej odwróconej sondy przysłał i zagłosował. Gadatliwy przewodnik. Taki jest typ. No może i tak, może i tak, może i tak. Z innych państwa propozycji odwrócona sonda polega na tym, że to państwo układają pytania, a odpowiedzi są już znane. W odpowiedziach dwie osoby, właściwie dwa typy osób, podróżników albo takich, którym możemy spotkać podczas na przykład City Break. Kto przyciąga najwięcej pomocnych i otwartych ludzi? O, bardzo ciekawe pytanie, bardzo dziękuję. Ale jest i takie. Kto wrobił królika Rogera? Cała zabawa w aplikacji, proszę zajrzeć sobie i wytypować własne pytanie. Także przed 16 sprawdzimy, co wygrało, no i dostosujemy do tego pytania, do tej odpowiedzi, pytania, właściwie pytania, które jest odpowiedzią, właściwe odpowiedzi. No tak. W Warszawie znów wyszło słońce, tak trochę w kratkę dziś pogoda szkocka, przecież dziś o City Breakach mówimy, może ktoś w Edynburgu właśnie. Natomiast aplikacja i tam zdjęcie moje z mojego ostatniego City Breaku, no to jest to miasto, które zamiast deszczu spodziewanego zaserwowało nam 5 dni upalnej pogody. A mogło być tak, a mogło być tak.

0: Formacja The East Pointers zakończyła drugą godzinę naszej audycji. 15 minęła.
1: Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.

0: grać.
1: A w trzeciej godzinie będzie oczywiście stały kącik za górami, za lasami. Dziś przeniesiemy się na kontynent amerykański, południowoamerykański nawet, ale tymczasem jeszcze musimy załatwić jedną ważną rzecz. Otóż 39 lat temu, za rok, to będzie huczna rocznica, ukazał się album, który no, na status legendy nie musiał długo czekać i właściwie przypomniałem sobie o nim całkiem niedawno, kiedy przeglądałem zdjęcia z pewnych wakacji. Tam bandana złożona w taką opaskę, która zabezpiecza oczy przed coraz bujniejszą czupryną. Rzeczywiście to była moja ulubiona bandana z właśnie z znakami, właśnie z wyrysowanymi tym, co na okładce tejże właśnie płyty formacja Guns N' Roses umieściła. No i to już chyba wszystko jasne. Appetite for Destruction. Kto pamięta album? Pamięta, to nie jest złe, to nie jest dobre słowo. Kto zna ten album na pamięć, tak należałoby zapytać. Ręka do góry.

Barbara Wrońska, 8 minut po godzinie 15. Przypomnę tylko, że jeszcze do 16 nasza zabawa w odwróconą sondę w aplikacji. Można swoją propozycję pytania do sondy, na które odpowiedzi już są gotowe i są, i można je znaleźć, i można je przeczytać. Pytanie do tej sondy to zadanie dla Państwa. Bardzo dziękuję za wszystkie propozycje, które gdzieś tam sprawiły uśmiech na twarzy i proszę o kolejne. Tymczasem w poszukiwaniu utworów, które kojarzą się z którymiś z dawnych, dawnych wakacji natrafiłem na zdecydowanie jeden z większych przebojów. Tak, tak. I chyba jeszcze też wideo do tego utworu, jakieś przeciskanie się przez dżunglę też taki klimat podbijało.

To były lata 90. Gdzieś pod koniec, tak mi się wydaje. A w sprawie sondy, w sprawie pytań, które państwo proponują do sondy odwróconej, a te dwie postacie, które państwu zaproponowałem, to świetny przewodnik, właściwie gadatliwy przewodnik, o, i samotna globtroterka. Do tych dwóch postaci proponują państwo różne pytanie. Kogo uratujesz przed atakiem dwóch wygłodniałych krwiożerczych kapibar? No tak, na szczęście to kapibary. Kto nie zaryzykuje samotnego wypadu do Londynu albo Paryża? No właśnie, gadatliwy przewodnik czy samotna globtroterka? Kto da więcej? Przewodnik słów czy globtroterka kroków podczas zwiedzania na przykład Forum Romanum? To kolejna propozycja od państwa. To zabawa w aplikacji. Można tam pogłówkować i coś wpisać i można też zagłosować. A tymczasem z moich wspomnień londyńskich bardzo utkwił w pamięci Graffiti Tunnel. Rzecz niezwykła, liczba, w zasadzie ilość farby na centymetr kwadratowy. Ło, ho, ho, ho, ho, nie ma tu luzer, ale miejsce wyjątkowe. No to Maximo Park będzie idealnie pasowało.

chłopak z gitarą, ale też z harmoniką ustną. Taki zestaw idealny do protest songów i z tego można powiedzieć Jesse Wells słynie. Chłopak z Ozark w Arkansas. Ozark, od razu przypomniał mi się niezwykły serial, ale nie o tym. Jesse z głosem fantastycznym do tego, żeby właśnie wykrzyczeć to, co leży gdzieś tam na dnie serca, na dnie duszy, a może wcale nie na dnie i wyśpiewać to wszystko w imieniu wielu innych. Masks off. No właśnie, kiedy te maski opadają, różne rzeczy wtedy widać. A głos trochę skojarzył mi się z wokalistą tego zespołu.

Nieodżałowany Scott Weiland. A już wiem, dlaczego skojarzyło mi się z jego właśnie głosem. Być może to troszkę drobne podobieństwo linii melodycznej poprzedniego numeru Jessego z pewnym utworem z debiutanckiej płyty Stone Temple Pilots. Ale tu nie ma mowy o żadnym kopiowaniu. Po prostu takie skojarzenie. 25,5 minuty po 15 w sprawie City Breaków, bo trwa turnus City Break w Radiu 357. Cenię sobie również od Państwa takie informacje, podpowiedzi i ostrzeżenia. Wybrałam się z córką na urodzinowy weekend do Londynu, pisze słuchaczka pani Małgorzata. W hotelu uprzednio opłaconym poproszono nas o wpłatę kaucji na czas pobytu. Powinno to być również w Polsce. Powinno to spotkać brytyjskich turystów, bo ich maniery w hotelach są, bywają barbarzyńskie, pisze słuchaczka. A i dodaje to ważne. Na Piccadilly Circus odebrałam z SMS-a, że powinnam uiścić rządowy podatek miejski, ale link do zapłaty kończył się na .ru. Zablokowałam SMS-y, ale przy okazji życzę rozwagi, napisała słuchaczka. Bardzo dziękuję za te ostrzeżenia. Rzeczywiście rozwaga, zwłaszcza podczas City Break, jest bardzo wskazana. Wiele miejsc po prostu aż czyha na nonszalanckich i lekkomyślnych turystów, aby zrobić małego psikusa, o którym raczej nie chcielibyśmy pamiętać po wakacjach. No to co, pan George, bardzo proszę, bardzo proszę.

To kolejna propozycja z interioru, że się tak wyrażę. Samantha Crane, laureatka trzykrotna nagrody NAMI, Native American Music Awards 2009-2022. Tutaj w kooperacji z siostrami Söderberg ze Szwecji, Johanną i Klarą, czyli formacją First Aid Kit. Panie się znają, występowały razem także w programach telewizyjnych na trasie. Taka propozycja letnia, no niechże będzie. Jeśli chodzi o City Breaki, dobrze jest zwiedzać je na przykład z książką, bo są takie momenty, kiedy można po książkę sięgnąć i fajnie, kiedy książka, akcja książki, fabuła toczy się w danym mieście. Nie musi być ten sam czas, ale w danym mieście i można też podróżować się, oczywiście to rzecz znana, po zakątkach z tejże właśnie książki. I tak we wspomnianym Londynie towarzyszyła mi przepiękna i fantastyczna książka Rachel Kadish zatytułowana Ciężar Atramentu, która przenosiła mnie i przenosi czytelników do XVII-wiecznego Londynu. Niesamowita historia, polecam bardzo gorąco, jeśli ktoś lubi takie wakacyjne, trochę może kobiece książki, ale absolutnie proszę się nie zniechęcać, drodzy panowie. Taka literatura piękna na najwyższym poziomie to świetna propozycja, żeby też czegoś innego uszczknąć. No a teraz zabieram się za nową książkę, długo wyczekiwaną, pana Eduardo, właściwie Eduarda, Trzy zagadki dla organizacji. No i teraz przydałby się City Break. Gdzie? No właśnie tam.

Nie wiem, czy grupa Rush nagrała utwór zatytułowany Editors, ale wiem, że grupa Editors nagrała utwór zatytułowany Rush i to już za nami. 20 minut przed godziną 16. Od razu zapraszam też Państwa na popołudniówkę. Misie Golszański już jest. Będzie z Państwem przez najbliższe kolejne 2 godziny. Proszę koniecznie zostać z nami. Ale w audycji Mam Grać należy się jeszcze jedno ważne muzyczne podziękowanie. Bo do tej pory, kiedy myślę sobie o takich rockowych, porządnych girls bandach, o zespołach, które dziewczyny tworzyły, tworzą i rzeczywiście grają tam i nie odstawiają nogi. I myślę sobie o takich zespołach sprzed lat, to L7 zawsze gdzieś jest wysoko, wysoko, wysoko. A kilka dni temu zmarła Jennifer Finch, basistka tegoż właśnie zespołu, którego kasetę mam jeszcze gdzieś do dziś i na pewno ją odnajdę niebawem przy okazji kolejnej przeprowadzki. No to słowo się rzekło w hołdzie Jennifer Finch, grupa L7.

I znów szalone lata 90. przypomniały się nam. Za 16 minut godzina 16. Ostatni moment na wejście do naszej aplikacji i zagłosowanie, a w zasadzie napisanie pytania do odpowiedzi, które już mamy. Gadatliwy przewodnik, samotna globtroterka. A jakie pytanie mogłoby być w takiej sondzie? No, proszę bardzo, jest jeszcze ostatnia szansa na to wszystko. A kto towarzyszył nam w naszym City Breaku ostatnim muzycznie? Jak się ma 12-latkę w domu,

0: I guess you moved on really easily.
1: Radio 357.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No i tak zerkam sobie, i chyba jednak ta pierwsza propozycja więcej głosów zdobyła, jeśli chodzi o listę piosenek Radia 357 i lepiej się trzyma. No ale to jest Państwa wybór. Festiwal Męskiej Granie do końca sierpnia. Zawsze to zdanie jeszcze można zmienić. Któraś piosenka może się ograć na przykład. O, ograć. To takie dobre słowo, jak skojarzenie z ogrami, ale dziś nie z tej bajki. Utwór w kąciku Za górami, za lasami. Przepiękna pieśń z Kolumbii w filmie Nasze magiczne Encanto. Kto nie oglądał, musi nadrobić koniecznie. A jutro tatowanie również, filmowy odcinek, proszę słuchać, 7:35. No to panie Sebastianie, Sebastian Jatra, bardzo proszę.

Tak, do Sorokitas. Dwie gąsienice tak naprawdę, a wiadomo, to z gąsienic powstaje. Mariposas, czyli piękne motyle. Przepiękna pieśń, to prawie na zakończenie. Winien jestem jeszcze Państwu wyniki sądy. A w zasadzie wyniki jeszcze odpowiedzi, bo to, które pytanie, które najbardziej mi się spodobało z nadesłanych przez Państwa, to to, kto zazwyczaj zasłania kadr robionego właśnie zdjęcia? No i kto? Samotna globotroterka czy gadatliwy przewodnik? No gdyby taka sonda była i takie pytanie, to tak Państwo zagłosowali, 53% na gadatliwego przewodnika, a 47% na samotną globotroterkę. Ale oczywiście głosowali Państwo w ciemno, więc to tylko zabawa. Bardzo dziękuję, odwrócona sonda. W audycji mam grać, to taka premierowa zabawa. Może się uda, może będziemy powtarzać. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Na zakończenie. Przepiękna pieśń, bo wiem, że Państwu występy Edyty Bartosiewicz, te solo akt z tej serii, bardzo się podobają, więc wspomnienie z płyty Wodospady. Julia Nowaczyńska program zrealizowała, Krystian Hanke poprowadził, za chwilę Misi Golszański i popołudniówka w Radio 357. No to nostalgii jeszcze na koniec szczypta od nas. Bye bye.

0: Witam Państwa, mamy oczko, 21 dzień lipca, wtorek. Zaczynamy popołudniówkę, minęła godzina 16, a serwis przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Po przyjęciu maksymalnej stawki godzinowej proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia lekarze zarobią do 76 800 zł brutto, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że jest to maksymalny pułap, jaki będą mogli osiągnąć lekarze, gdy zostanie wprowadzony limit 240 zł brutto za godzinę pracy. To 16-krotność pensji minimalnej. Biedy nie ma, stwierdził premier.
2: Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Nielicznym będzie wydawało, że to jest mało, bo zarabiali w tym niekonsekwentnym systemie wynagrodzeń i zupełnie niekontrolowanym systemie wynagrodzeń, zarabiali dużo, dużo więcej. Ten pułap, ten limit wydaje się przyzwoity i na pewno nie skazuje nikogo na niskie zarobki.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że pakiet projektów nowelizacji przepisów dotyczących ochrony zdrowia najprawdopodobniej trafi do Sejmu na początku września. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dzisiaj Radzie Ministrów informacje na temat pakietu zmian oraz stanu prac nad ich realizacją. A temat powróci w raporcie 357 Michała Trantała. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu został odwołany. Decyzja jest konsekwencją wypuszczenia bez zarzutów kierowcy, który w miniony weekend jechał autostradą A1, mając 2,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna doprowadził do wypadku, po czym został zatrzymany przez innych kierowców. Po przyjeździe policji okazało się, że był wcześniej dwukrotnie ukarany sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Mimo to prokuratura nie zawnioskowała o areszt. W sprawie prokuratora interweniował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Polska dołączyła do budowy Iris Square, czyli europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA podpisał dzisiaj umowę na udział w budowie konstelacji, która jest unijną odpowiedzią na amerykańskie Starlinki. Iris Square ma składać się z 290 satelitów i zapewnić Europie bezpieczną łączność, a docelowo także szybki internet dla obywateli. W pierwszej kolejności mają z niej skorzystać wojsko, służby, w tym policja i straż pożarna oraz instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie ważne w razie kryzysu, mówi Marcin Kierwiński.
3: W przypadkach ekstremalnych. Ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
1: Start programu przewidziano na 2030 rok. To szósty bolid wyścigowy stworzony przez studentów Politechniki Śląskiej. Niezwykłe auto jest w pełni elektryczne, a jego wygląd utrzymywano w tajemnicy aż do premiery. Więcej w relacji Łukasza Kwaśnego.
4: Rok pracy, setka zaangażowanych osób i efekt, który miłośników motosportu przyprawi o szybkie bicie serca. Studencki bolid SW06 będzie się ścigać i ma wygrywać. Dawid Domański, lider zespołu Polesol Racing.
5: W tym roku, 10 sierpnia, jedziemy na zawody do Niemiec, na tor Hockenheim, legendarny tor Formuły 1. Natomiast dwa tygodnie później jedziemy na zawody na tor pod Warszawą w Słomczynie.
4: Bolid to w pełni autorski projekt, dodaje profesor Mirosław Szczepanik.
6: Systemy, jeżeli chodzi o systemy napędu, systemy związane z magazynowaniem energii, baterią, falownikami, oczywiście cała konstrukcja mechaniczna, to wszystko są rzeczy wykonane przez studentów.
4: Od 2017 roku studenci ze Śląska rywalizują w międzynarodowych zawodach Formuły Student. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Maksymalna prędkość to około 110 km na godzinę, a moc 80 kW. Nowy pojazd to następca wyścigówki SW05 Evo, która rok temu dała studentom drugie miejsce podczas zawodów w Rumunii.
0: Bardzo dziękuję Monice, a teraz już Mateusz Kuźniewski i sport.
7: Piłka nożna spać nie można. Dopiero co skończył się mundial, a my już wracamy do emocji klubowych i to nie byle jakich, bo dziś walkę o marzenia rozpoczynają Lech Poznań i Górnik Zabrze. Obie drużyny startują z rywalizacją w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. O 19:00 Kolejorz zagra na wyjeździe z niespodziewanym mistrzem Danii, Aarhus. Wywalczenie przez nich tytułu wszystkich trochę zaskoczyło, ale myślę, że to nie był przypadek. Grali naprawdę świetnie, zdobyli mnóstwo punktów. zawodników. W pewnym sensie są podobni do nas, mają swój styl gry i nie lubią go zmieniać, niechętnie dostosowują się do rywala. To trener Lecha Nils Frederiksen, a jako, że jest przecież Duńczykiem, to pewnie wie, co mówi. Wiemy, z kim zagrają mistrzowie Polski, a wicemistrzowie? Górnik w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów powalczy o 20 z Fenerbahce, też na wyjeździe i w przeciwieństwie do Lecha ekipa z Zabrza jest raczej skazywana w tym starciu na pożarcie. Oby te przewidywania się nie sprawdziły. Z innych wieści piłkarskich, które już się przewijały, ale są niezwykle ciekawe, to Pep Guardiola może zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch. Według stacji telewizyjnej Sky Sports nowy dyrektor techniczny włoskiej Federacji Piłkarskiej Paolo Maldini i jego doradca Leonardo spotkali się w weekend w Barcelonie ze słynnym hiszpańskim trenerem. Wśród kandydatów są też Andrea Pirlo i Roberto Mancini, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli Pep będzie chciał, a federacja zgodzi się na jego warunki finansowe, to nie ma co się zastanawiać, bo to kandydat po prostu najlepszy. Rynek transferowy rozgrzany też w siatkówce. Kadra Zaksy Kędzierzyn-Koźle przed zbliżającym się sezonem Plus Ligi została solidnie wzmocniona przez reprezentanta Holandii. Mowa o środkowym bloku Fabianie Plaku, który ma na swoim koncie występy w lidze włoskiej, gdzie reprezentował m.in. Padwę i Cisternę Woli. W Tour de France dziś etap 16, jazda indywidualna na czas, jedyna taka na trasie tegorocznej Wielkiej Pętli. Kolarze pokonują zaledwie 26 km, z czego pierwsze 10 to podjazd. Od niedzieli w wyścigu nie ma już Duńczyka Jonasa Winigo, który niestety upadł i złamał obojczyk. I nie brakuje głosów, że wpływ na niezbyt wysoką dyspozycję Winigo tego dnia miała kontrola antydopingowa, jaką przeszedł o 2 w nocy poprzedzającej start 15 etapu. I do tej niezwykle interesującej sprawy na pewno wrócimy w serwisie sportowym o 17.30.
0: Zdecydowanie tak, Mateuszu, czekamy. Jeśli chodzi o pogodę, drodzy Państwo, no, kiedy jechałem tutaj do naszego radia na Żoliborzu wzdłuż Wisły, to w pewnym momencie miałem wrażenie, że chmura się oberwała, bo tak lało, przy tym było 15 stopni ciepła, naprawdę dramatyczna była ten moment podczas jazdy, ale być może już do końca dnia będzie lepiej. Synoptycy przewidują, że zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami, a zmiana głównie idzie od strony województwa zachodniopomorskiego, bo tam ma być najwięcej przejaśnień. Przelotne opady deszczu najsilniej wystąpią na północnym wschodzie i w centrum kraju, co się zgadza. Na Mazurach i Podlasiu oraz na północy Mazowsza mogą zdarzyć się burze. W tym obszarze oraz na Warmii prognozowana suma opadów to miejscami do 20 mm. Temperatura nie rozpieszcza. 16 stopni północny wschód, 19 stopni w centrum, co wydaje mi się nieco zawyżone, bo rzeczywiście było 15-16, a najcieplej 21 południe i na zachodzie znowu tam może być nawet 23.
8: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
0: Dzień dobry, witam Państwa we własnym imieniu, ale także w imieniu Krzysztofa Tubilewicza, który audycję przygotował i będzie z Państwem w kontakcie, i Julii Nowaczyńskiej, która całość realizuje. W tym składzie zapraszamy, jak zwykle, mam nadzieję, że będzie to audycja z udziałem naszych słuchaczy, bo do Państwa dyspozycji numer telefonu 510-357-357, także głosówki i ostatnio bardzo przez Państwa zaakceptowane tekstówki, czyli można po prostu wysyłać do nas krótkie informacje tekstowe, a te pojawią się w mojej poczcie mailowej. I myślałem sobie, jak tu zacząć muzycznie audycję po tym deszczu, po tym chłodzie. Mówię, nie, no muszę jakoś Państwa i siebie rozgrzać. I ta piosenka, bardzo mi się wydaje, taka letnia, wakacyjna, przyszła mi do głowy.

0: To oczywiście bananowy song i grupa Vox. No tak, banan i bułka to kiedyś była znakomita recepta na dobre samopoczucie i na dobre zdrowie Adama Małysza, a o zdrowiu będziemy teraz rozmawiali, bo już się pojawił Michał Tantał. Witam cię.
1: Dzień dobry.
0: No, temat dnia zdecydowanie to zmiany w ochronie zdrowia.
1: Tak, zmiany w ochronie zdrowia. Te wszystkie pomysły, o których już minister zdrowia mówiła, one mają swój ciąg dalszy, bo zajmuje się nimi rząd, ale premier dzisiaj wspomniał, że to wszystko takie proste nie będzie i chwilę potrwa, ale spokojnie, tak na razie zaznaczam, wytłumaczę państwu.
0: No, ale rzecz się dzieje naprawdę w sposób dynamiczny, ciekawy, a zatem nic dziwnego, że to u nas temat numer jeden.
2: To jest raport 357.
1: Temat numer jeden, bo projektem zmian w ochronie zdrowia zajął się dziś rząd.
3: Najwięcej emocji, jak państwo pamiętacie, budziła kwestia nieuzasadnionych kominów zarobkowych, niejasności, jeśli chodzi o sposób kształtowania zarobków lekarzy.
1: Wskazywał premier Donald Tusk.
3: Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: To prawie 77 tysięcy złotych miesięcznie. To kwota za maksymalną pracę odpowiadającą dwóm etatom. Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia widział tylko średniotygodniowe grafiki lekarzy. Nie sprawdzał, ile dziennie faktycznie pracują, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
4: To jest zapisane w jednym z rozporządzeń, gdzie zobowiązujemy świadczeniodawców do tego, żeby faktycznie przekazywali realne, rzeczywiste grafiki czasu pracy.
1: Przygotowane przepisy to odpowiedź na doniesienia o lekarzach formalnie pracujących więcej godzin niż ma doba. Ale zapowiedziane zmiany zlikwidują też kontrowersyjny system wynagrodzeń oparty o procent od drogich procedur medycznych. Wprowadzona zostanie także pełna jawność kontraktów. Powstanie elektroniczna kolejka do lekarza. Projekty ustaw trafią do Sejmu na początku września, bo najpierw przeprowadzone będą konsultacje.
3: Nazwę rzecz po imieniu. Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu do zawetowania. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. I dlatego będziemy pilnowali tutaj każdej godziny i każdego dnia.
1: Na myśl o propozycjach zmian lekarze nie skaczą z radości. Opozycja nie zostawia na rządzących suchej nitki.
5: Dziś szpitale padają. Dziś szpitale nie mają pieniędzy. Dziś następuje prywatyzacja służby zdrowia, bo ludzie są z kolejek wyrzucani, a w szpitalu południowym działy się skandaliczne rzeczy, które będą rozliczone. Jutro szczegółowy raport na ten temat o 8 rano przed KPRM-em.
1: Przemysław Czarnek z PiS zapowiedział nowe wątki w sprawie szpitala południowego. Na razie jest zawiadomienie do prokuratury autorstwa NFZ w sprawie byłego ordynatora chirurgii szpitala południowego doktora Emila Jędrzejewskiego. Chodzi o oddział, którym kierował rzecznik funduszu Jakub Gołąb, wskazuje, o co dokładnie chodzi.
6: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
1: Przeprowadzona na oddziale kontrola wykazała, że zawyżano ceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to o ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Jędrzejewski miał też gwarantowany procent od tej kwoty. Kontrola była przeprowadzona zanim wybuchła afera w szpitalu południowym i dotyczyła 2024 roku.
5: Trwa polowanie na przykład na pana ordynatora, który ujawnił ten skandal. Słyszymy codziennie już kolejne doniesienia o tym, jak służby się na niego zasadzają, jak pan prezes NFZ-u kieruje zawiadomienia do prokuratury. Jakoś nie słyszałem o zawiadomieniach tego rodzaju na pana Kasprzyka na przykład, czy na innych cwaniaków, którzy wyprowadzali z publicznej służby zdrowia gigantyczne pieniądze.
1: Tak twierdzi Przemysław Czarnek z PiS-u i dodajmy na koniec, że bohater afery w szpitalu południowym, pan Kacprzyk, do dziś nie został przesłuchany.
0: To prawda, bardzo ci dziękuję. Dodajmy, że te stawki, o których mówiłeś, dotyczą pracy w publicznej służbie zdrowia.
1: Tak, publiczna służba zdrowia.
0: Bo to, jak pan doktor czy profesor przyjmuje w prywatnym gabinecie, to już stawka, jaką ustala, to jest jego sprawa i tutaj żadnych ograniczeń nie ma.
1: Nie ma, ale będzie musiał spełnić limit. Dwóch etatów maksymalnie. Więcej pracować nie będzie mógł.
0: Ale jeżeli on pracuje nie na etacie, tylko ma własną działalność...
1: Zasadniczo żaden lekarz nie pracuje w tym kraju na etacie, właśnie. Tylko dlatego mówię o odpowiedniku dwóch etatów, bo każdy jest na jednoosobowej działalności gospodarczej.
0: Michał Trantał, to był nasz raport, który już niebawem znajdą państwo w zakładce Raport 357.

0: energetycznie, prawda? Chcemy Państwu dać takiego dobrego kopa energii. To był Def Leppard. W programie już niebawem rozmowa z przedstawicielem tych ludzi, którzy dostarczają do domów państwa jedzenie. Jak wiadomo, doszło do sytuacji, że po prawie 5 tysięcy tych dostawców, których świetnie znamy, kurierów, dowiedziało się z dwutygodniowym wyprzedzeniem, że tracą pracę. I tutaj rzeczywiście sytuacja stała się głośna już na cały kraj. Była konferencja na ten temat. Zajmiemy się także wzrostem cen przesyłek spoza Unii Europejskiej. Wygląda na to, że już się kończą te zakupy w tanich chińskich platformach. W dalekim zasięgu Ukraina i to, co się dzieje w środku tego kraju, bo tam rzeczywiście sytuacja coraz bardziej napięta, jeśli chodzi o pewne rozwiązania personalne. W ostatnim kwadransie w naszym radiu pojawi się Agnieszka Cubała. Tak, to jest ta znakomita autorka wielu książek o tematyce Powstania Warszawskiego. Jest nowa książka Agnieszki o emocjach, jakie towarzyszyły młodym powstańcom. To może być rzeczywiście niezwykle ciekawa sprawa, bo to będzie inne nieco podejście do tego, co wydarzyło się po 1 sierpnia 1944 roku. Już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam, by być z nami do końca audycji. Będzie też bardzo ciekawy temat, który podejmie Sebastian Kierzek. Czy w związku z tym, że następne igrzyska są znowu w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, znowu będą kolejne patologie?
1: Jeśli chodzi o te igrzyska w 28 roku, polityki nie zabraknie i to w bardzo wielu wymiarach.
2: Karta otwarta, furtka dla rosyjskich sportowców. To jest ukłon w stronę Trumpa.
1: Duża odpowiedzialność MKOL-u, żeby się nie dać manewrować.
0: I ten temat pojawi się także u nas. Patrzę, o, już są pierwsze tekstówki, zaraz je przejrzę. Wcześniej zapraszam do wysłuchania piosenki dnia. Jordan Rakey i Wrogowie, Enemies.

0: To nasza piosenka dnia, Jordan Rakey. Są już pierwsze tekstówki, jak mówiłem. Zapytanie o strudę, ale to temat, który jeszcze pozwolę sobie podjąć. Ktoś się ucieszył z tego pierwszego nagrania, które dodało mu energii. Natomiast mamy dwóch fanów kierowców, Wiktora i Krzyśka, którzy pozdrawiają nas i państwa i piszą, że rozładowali 20 ton gruszek i mieli wracać do domu, ale zadzwonił spedytor i zamiast tego jadą po towar do Międzyrzeca Podlaskiego. Ale plus tego jest taki, że słuchać będą 357. No to szerokiej drogi, panowie Wiktorze i Krzyśku, a ja już w tej chwili przechodzę do rozmowy na temat ważny. Oto pyszne.pl podjęło decyzję o rozwiązaniu umów cywilnoprawnych z kurierami. Dotknie 5 tysięcy osób w Polsce, a kurierzy dowiedzieli się o tym z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Część z nich może znaleźć zatrudnienie u pośrednika, czyli jest, będzie taki pomysł, żeby firma związała się z inną, która weźmie na siebie organizację, a oni będą tylko wynajmować ludzi. Ale to oczywiście oznacza także utratę prawa do płacy minimalnej. W tej sytuacji łączymy się z panem Stanisławem Kierwiakiem, który jest członkiem zarządu Związku Zawodowego w Pyszne.pl. Witam pana, panie Stanisławie, na antenie Radia 357.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No, czy dobry dla was to nie bardzo, bo sytuacja chyba jest dość katastrofalna dla tysięcy osób.
1: Znaczy dobre o tyle, że widzimy właśnie wzrastające zainteresowanie i medialne i gdzieś tam społeczne tą sprawą, co daje nam jakieś nadzieje na to, że no, ten proces będzie można jeszcze zatrzymać, proces pogarszania warunków pracy. No dlatego, że to wszystko dzieje się w kontekście wprowadzania różnych regulacji przez rząd i tutaj naprawdę droga jest otwarta do tego, żeby te najgorsze praktyki w branży zostały zahamowane. To znaczy, no, my nie musimy się godzić na to, że ludzie pracują bez gwarancji stawki godzinowej, bez gwarancji płacy minimalnej. To nie są rzeczy, które powinny być akceptowane i to są rzeczy, które relatywnie łatwo byłoby zmienić, jeżeli taka będzie wola polityczna.
0: No zwłaszcza, że mamy tutaj określoną dyrektywę Unii Europejskiej, prawda? I ta dyrektywa ma być do końca tego roku wdrożona i ona by zabezpieczyła takie sytuacje, jakie was dotknęły w tej chwili.
1: Miejmy nadzieję. Tutaj bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób ona zostanie wdrożona. To znaczy, no, Polska ma jednak sporo luzu w zakresie tego, jak te przepisy zostaną implementowane. I można to zrobić dobrze, można to zrobić w taki sposób, że w praktyce zmieni się bardzo niewiele. No dlatego my bardzo chcemy zobaczyć projekt ustawy wdrażającej dyrektywę. Ministerstwo gdzieś tam teraz po tej burzy medialnej zapowiedziało, że do końca lipca ten projekt się ukaże w wykazie prac legislacyjnych rządu. Wtedy będziemy mogli stwierdzić, czy on rokuje, że tak powiem, na rzeczywistą zmianę sytuacji, czy też będzie to po prostu reforma taka na pokaz, żeby gdzieś tam spełnić literę tego prawa unijnego, ale nie wypełnić jego ducha, prawda?
0: My na co dzień widzimy kurierów, prawda? Bo oni są w miastach widoczni. Czy to skwar, czy to deszcz, pedałują, jadą, docierają. Proszę powiedzieć, jaka część kwoty, którą klient płaci w aplikacji zamawiając jedzenie, trafia do kuriera?
1: Znaczy, trudno mi to ocenić, bo ta sytuacja może się bardzo dynamicznie zmieniać. To znaczy, aplikacje, które działają w tym modelu, na który teraz chcę przejść pyszne, to znaczy płacą kurierom tylko za zrealizowane zlecenia. One zwykle stosują takie algorytmy, które dynamicznie wyznaczają te kwoty w zależności od różnych czynników. No między innymi od tego, jakie jest zapotrzebowanie na pracę, to znaczy ilu jest akurat chętnych kurierów do pracy w stosunku do ilości zleceń. Tu w grę wchodzić mogą też takie czynniki jak na przykład pogoda. Oczywiście takie czynniki jak odległość, prawda, nie wiem, korki. My tak naprawdę nie wiemy dokładnie, w jaki sposób te wynagrodzenia są wyznaczane. Tutaj firmy zwykle nie są zbyt wylewne w tym zakresie. I bardzo ciężko jest powiedzieć, że to jest zawsze ten sam, nie wiem, procent kwoty, którą klient płaci. To jest zwykle zmienne. No i to jest też jednym ze źródeł problemów, z którymi się mierzymy, bo ile w sytuacjach, w których na przykład mamy, nie wiem, zimę, prawda, złą pogodę, wiadomo, że ludzie wtedy chętniej zamawiają, chętnych do pracy kurierów jest mniej, to rzeczywiście kurierzy w takim systemie są w stanie zarobić przyzwoite, a czasem nawet dobre pieniądze. Ale z drugiej strony w sytuacji odwrotnej, kiedy mamy lato, prawda, dobrą pogodę, i tej pracy nie ma za dużo, a chętnych jest więcej, to te zarobki mogą wtedy spadać poniżej właśnie płacy minimalnej. No i ta niestabilność no, jest źródłem licznych problemów, dlatego my postulujemy, żeby jednak utrzymać ten bazowy próg, prawda, przynajmniej minimalnej stawki godzinowej.
0: No tak, bo to jest patologia.
1: Żeby zapewnić minimum stabilności.
0: To jest patologia, żeby ta płaca zależała od tych warunków, o jakich pan przed chwilą wspominał, bo to rzeczywiście zadziwiające. Ale taka średnia dniówka, gdyby pan przybliżył, jeżeli kurier ma powiedzmy te 8 godzin dostarczania, to on jest w stanie ile dostać później za taki dzień?
1: To znaczy, wie pan, no w tej chwili w Pyszne obowiązuje płaca godzinowa, tak? Więc my, mogę panu powiedzieć, ile dostają obecnie kurierzy
0: no
1: Pysznego,
0: proszę.
1: Prawda? No ale ten system niestety się kończy. Znaczy w Pyszne obecnie zarabia się stawkę minimalną, tak? Czyli te 31 zł, 40 groszy brutto. Do tego dochodzi dodatek za użycie własnego sprzętu, który jest zależny od ilości przejechanych kilometrów, który ma rekompensować koszty, prawda, używania swojego samochodu, rowera,
0: skutera. Tak.
1: I do tego dochodzi bonus za zamówienie. On nie jest jakiś szczególnie wielki, to jest zależnie od ilości zamówień, no to może być tam złotówka, 2 złote, 3 złote, prawda, za zamówienie. Więc nie są to jakieś ogromne pieniądze, no ale zawsze jest to coś. Więc no kurier Pysznego zarabia powiedzmy trochę więcej niż płaca minimalna w tej chwili. I jest to moim zdaniem system jakoś tam uczciwy. No jeżeli chodzi o kurierów platform pozostałych, większości pozostałych, które pracują w tym systemie no bez stawki godzinowej, to tam zarobki mogą się naprawdę drastycznie różnić. To znaczy no kurierzy czasem gdzieś tam się chwalą w social mediach z zarobkami, które są naprawdę ogromne, w stylu kilkaset złotych dziennie, prawda? Na przykład w jakieś święta, w bardzo
0: to tak, bo
1: pogodę,
0: dojdą jeszcze jeżeli napiwki na przykład od tych, którzy odbierają jedzenie, prawda?
1: Tak,
0: to też
1: no,
0: jest.
1: Dochodzą napiwki oczywiście do tego, no te napiwki no, to nie są jakieś kwoty zwalające z nóg, ale tak, to jest coś, co się też pojawia, więc to jakoś tam uzupełnia te dochody. No ale oczywiście no, w sytuacji, w której nie mamy stawki godzinowej, to raz możemy zarobić dużo, a raz możemy zarobić niezwykle mało. No i przede wszystkim jest to system, w którym to ryzyko jest przerzucone na kurierów, bo przypomnijmy, no jeżeli kurier zaczyna pracę w tym systemie i tych zamówień nie ma w ogóle, to on nie zarabia nic, prawda? Więc to kurier ponosi to ryzyko biznesowe, które zwykle jednak ponosi organizator pracy, ponosi pracodawca, tak? No, jeżeli ktoś pracuje, nie wiem, w sklepie spożywczym i prawda, nie ma klientów danego dnia, no to nie oznacza, że on nie zarobi wynagrodzenia za to, że jest w pracy, prawda?
0: No tak, a jak kurier nie ma zamówień,
1: ryzyko biznesowe.
0: A jak kurier nie ma zamówień i nie jeździ, to nie dostanie kasy, tak?
1: Tak, no jeżeli kurier w tym systemie bez stawki godzinowej stawi się do pracy, zaloguje się w aplikacji i okaże się, że zamówień dla niego nie ma, no to nie zarabia żadnych pieniędzy.
0: No właśnie. A tu jeszcze dochodzi taki aspekt, że bardzo wielu kurierów to są imigranci, prawda? To są ci ludzie, których stosunkowo łatwo można właśnie wykorzystać, dając im tak niesprawiedliwe warunki pracy.
1: Znaczy tak, no badania wskazują, że gdzieś tam mniej więcej połowa kurierów, też kierowców przewozu osób w Polsce to są migranci. I myślę, że to ma znaczenie, to znaczy migranci to jest zawsze ta grupa, która jest słabiej chroniona na rynku pracy,
0: no
1: która jest też trudniej się upominać o własne prawa, no i jest gotowa często przez to zaakceptować te gorsze warunki. To nie jest tak, że ta praca jest dla migrantów wiąże się tylko z negatywnymi oczywiście rzeczami. No wielu migrantów na przykład chwali sobie to, że to jest praca, w której można pracować z gorszą znajomością języka, że to jest praca, w której często no, nie mają tego problemu, że stoi nad nimi jakiś, prawda, szef, który ich gdzieś tam cały czas pogania. Są plusy, tak? To nie chcę tego przedstawiać wyłącznie w negatywnym świetle. No i myślę, że można zachować te plusy, jednocześnie no, redukując gdzieś tam te największe minusy, właśnie wprowadzając pewne minimalne standardy, których wszyscy będą przestrzegać.
0: I te minimalne standardy to jest choćby właśnie minimalna stawka godzinowa. Co przed wami? Bo przypomnę, pan Stanisław Kierwiak jest z Zarządu Związku Zawodowego w Pyszne.pl. Jak pan powiedział, cieszy was to, że sprawa stała się głośna, że Polacy się o tym dowiedzieli, była konferencja prasowa. Na co pan liczy w ciągu najbliższych dni?
1: Ja liczę na to, że dostaniemy odpowiedź od ministra Dziemianowicz-Bąk na nasze pismo, które przysłaliśmy 14 lipca. Na razie ministra zapowiedziała kontrolę PIP w spółce Pyszne, czy w spółce Takeaway. To jest troszeczkę za mało, dlatego że kontrola PIP to już w spółce trwa tak naprawdę i trwała przed ogłoszeniem tej decyzji. No my uważamy, że tutaj jakby decyzja Pysznego to nie jest kwestia tego, że jedna firma, prawda, chce zrobić coś złego, to jest kwestia systemowa. To znaczy mamy do czynienia już z wieloletnimi zaniedbaniami na rynku. Te zaniedbania polegają właśnie na tym, że państwo nie wymusza przestrzegania tych minimalnych standardów, no dlatego różne podmioty robią różne rzeczy i faktycznie w tych warunkach trudno jest o uczciwą konkurencję. Więc my zaproponowaliśmy ministerstwu pewne postulaty, które mają tę sytuację zmienić, czyli przede wszystkim skuteczne egzekwowanie przestrzegania przepisów o płacy minimalnej przez wszystkie podmioty w branży, ale też przyjrzenie się roli, jaką pełnią pośrednicy, legalności pobierania przez pośredników opłat od kurierów, tego, czy ich status prawny nie powinien być uregulowany jako agencję pracy tymczasowej. To są te rzeczy na już, bo oczywiście w dalszej perspektywie powinniśmy rozmawiać o wdrożeniu dyrektywy platformowej, od czego się ta rozmowa zaczęła. Tak. Kiedy zobaczymy projekt, będziemy mogli się, że tak powiem, jako strona społeczna wypowiedzieć. I to daje szansę na już takie ostateczne uregulowanie
0: systemowe.
1: Branży.
0: Panie Stanisławie, bardzo dziękuję. Może pan być pewien, że my w Radiu 357 będziemy przyglądali się bacznie rozwojowi tego konfliktu, a myślę, że wasze w tej chwili wystąpienie i próba obrony pewnej sprawiedliwości dotyczącej tej pracy jest jak najbardziej godna wsparcia. Tak przynajmniej ja to widzę. Prawie 5 tysięcy osób, proszę państwa, jest zagrożonych w tej chwili utratą tej pracy, jaką jest pełnienie funkcji kuriera dostarczającego żywność w ramach platformy pyszne.pl. Bardzo panu dziękuję. To był pan Stanisław Kierwiak.
1: Bardzo dziękuję.
0: A my gramy The Cardigans.

0: Bardzo ciekawa tekstówka od naszego słuchacza, pana Łukasza z Krakowa. Napisał tak: słucham pana audycji o kurierach rowerowych. Skupił się pan, widzę, na ich zarobkach i warunkach pracy. To jest patologia. Ale skoro ludzie godzą się w ten sposób pracować, no właśnie, panie Łukaszu, nie godzą się i to podkreśliliśmy w rozmowie z panem Stanisławem. Ale pan Łukasz pisze dalej, drodzy państwo. Dla mnie jako mieszkańca Krakowa patologia to jest, jak oni poruszają się po mieście. Ci kurierzy, wielu, może większość z nich jeździ pseudorowerami elektrycznymi, ciężkie, szybkie maszyny. Do tego jeżdżą po drogach rowerowych i chodnikach, stanowiąc ogromne zagrożenie. Służby nic z tym nie robią, a mnie to bardzo drażni. Ma pan rację, to jest pewien problem i zwracają na to ludzie, ale to chyba właśnie także powinno być w jakiś sposób sensownie uregulowane. Powinni mieć swoje uprawnienia, godne płace, ale także poruszać się w taki sposób po mieście, cywilizowany, żeby nie zagrażało to innym. Być może ten temat wywołany teraz z kwestii właśnie zarobków spowoduje także to, że kultura ich pracy będzie nieco inna. Szanowni państwo, jaki temat jeszcze przed nami niebawem? Oto kończy się era tych tanich zakupów na chińskich platformach internetowych, bo od 1 lipca każda przesyłka objęta jest taką opłatą celną w wysokości 3 euro.
1: Te 3 euro to nie jest żaden jakiś fiskalny kaprys Brukseli, tylko rzeczywiście taki przemyślany hamulec bezpieczeństwa.
2: Spadek liczby paczek z Chin sięga nawet 20%, a jeżeli ten trend się utrzyma, może to oznaczać nawet miliard paczek rocznie mniej trafiających do Europy.
0: No, spodziewali się państwo, że będzie aż taki spadek? Jednak 3 euro wydawałoby się 12 zł z kawałkiem, a tymczasem temat już za chwilę. Ola Dobieszewska państwu to szczegółowo wyjaśni. Wcześniej chwila z zespołem Yellow.

0: Dobrze się tego słuchało, prawda? Zespół Yellow. A teraz głos z Państwa strony, bo temat dotyczący protestu Związku Zawodowego Kurierów, no, Państwa zainteresował.
1: Szkoda, że nie jest wspomniane o tym, że Pyszne to jest odpowiednik Tuj.org, czyli holenderska firma, jak same barwy pokazują, oranie. I cały kapitał i tak tych dostawców i zyski odpływają za granicę.
0: No i tych reklam widzimy mnóstwo, tej właśnie platformy. Ciekawe, czy w innych krajach także kurierzy są tak wykorzystywani jak i u nas. Era absurdalnie tanich zakupów na chińskich platformach wyraźnie dobiega końca, bo od 1 lipca, przypomnę Państwu, każda przesyłka spoza Unii objęta jest minimalną opłatą w wysokości 3 euro, a pierwsze efekty rynkowe pojawiły się prawie natychmiast. Czy to koniec tego zakupowego szału, szansa dla polskich przedsiębiorców, czy dopiero wstęp do wielkiej rewolucji celnej?
2: Drobny gadżet do kuchni za 3 zł, plastikowa zabawka za 5 i darmowa wysyłka z drugiego końca świata bezpośrednio do naszego domu. Jeszcze do niedawna tak wyglądała codzienność milionów polskich konsumentów. Od 1 lipca te zasady uległy jednak zmianie. Każda przesyłka spoza Unii objęta została opłatą celną w wysokości minimum 3 euro. O efektach opowiada profesor Jolanta Tkaczyk, ekonomistka z Akademii Leona Koźmińskiego.
3: Są pierwsze doniesienia z firm logistycznych, które wskazują, że liczba tych drobnych przesyłek z Chin spadła. A przypomnę, że skala tych przesyłek była szacowana przez Komisję Europejską na ponad 12 milionów dziennie, co dawało ponad 4,5 miliarda rocznie tych przesyłek.
2: Aż 4,5 miliarda paczek rocznie. Wyobraźmy sobie, ile to jest maleńkich plastikowych opakowań.
4: Kuszeni bardzo niskimi cenami zamawiamy rzeczy, których często wcale nie potrzebujemy i często są one bardzo słabej jakości.
2: Ada Stępień, edukatorka ekologiczna.
4: A skoro cena jest tak niska, to nie mamy nawet motywacji, żeby je zwracać, więc produkty te lądują prosto na wysypiskach. Wiele z tych towarów nie spełnia nawet podstawowych norm bezpieczeństwa. Spadek liczby paczek z Chin sięga nawet 20%, a jeżeli ten trend się utrzyma, może to oznaczać nawet miliard paczek rocznie mniej trafiających do Europy.
2: Tanie zakupy cieszyły łowców okazji, ale dla polskich przedsiębiorców oznaczały nierówną walkę, mówi Damian Szymański, wiceszef serwisu Money.pl.
5: Nasz biznes płaci oczywiście nie tylko podatki, ale ponosi różne koszty opłat środowiskowych, czy dba o normy bezpieczeństwa, podczas gdy te wszystkie towary z Azji, które płynęły w absolutnie niekontrolowanym strumieniu, taniej, bezcłowej, co tu dużo mówić, jakichś tandetnych rzeczy, tych wszystkich kosztów, nie ponosiły.
2: Tymczasem chińscy giganci e-commerce już zmieniają taktykę. Zamiast wysyłać miliony pojedynczych kopert samolotami, masowo przenoszą towary do hurtowych magazynów na terenie Unii. Jak widać, to dopiero początek walki. Już za 2 lata ruszy cyfrowe unijne centrum danych. Do niego jeszcze przed wysyłką towaru będą spływać pełne informacje o przesyłkach, a algorytmy sztucznej inteligencji od razu przeanalizują ryzyko i automatycznie zakwestionują zaniżone wyceny. Z kolei za dekadę ma powstać jeden w pełni skoordynowany unijny system celny.
5: Te 3 euro to nie jest żaden jakiś fiskalny kaprys Brukseli, tylko rzeczywiście taki przemyślany hamulec bezpieczeństwa i okres przejściowy dla prawdziwej rewolucji celnej, która ma nadejść dokładnie za 2-3 lata, a w pełni ma nam się ukazać za około dekadę.
2: Najbliższe miesiące pokażą, czy nawyki zakupowe okażą się silniejsze niż ekonomiczny rozsądek. Czy wyższe ceny sprawią, że zaczniemy kupować mniej, ale lepszej jakości i chętniej od polskich dostawców?
0: No, ciekawe pytanie. Olu, bardzo dziękuję. Są dwie tekstówki istotne. Jeden z naszych słuchaczy zauważa, że te firmy chińskie mają już magazyny w Europie i pewnie znajdą sposób na unikanie opłat. A drugi ze słuchaczy mówi do mnie: panie Michale, to nie jest tylko 3 euro za paczkę, bo to jest tak, że za każdy rodzaj produktu trzeba zapłacić 3 euro, czyli jeżeli w paczce jest kilka rodzajów produktów, no to to się mnoży przez 3 euro. A teraz już coś, co jest piosenką, którą mogą Państwo wrzucić na naszą listę.
6: Wspieraj system i zagłosuj.
0: To Seth Smiles i Plastic World.

0: którą można ładnie wypromować na naszej liście. Proszę głosować. Przed chwilą na ekranie miałem, proszę państwa, obrazki z tego, co wydarzyło się po finale Argentyna-Hiszpania. Niektórzy z tych piłkarzy argentyńskich zachowali się w sposób tak absolutnie skandaliczny, że chyba będzie postępowanie w tej sprawie. No w ogóle było naprawdę bardzo wiele patologii związanych z mundialem i teraz pytanie, czy takie określenia jak wygrała polityka, czy wygrał biznes nie pojawią się także podczas igrzysk w Ameryce? Zwłaszcza, że Donald Trump wtedy będzie jeszcze prezydentem, a jego motto America First sprawia, że pewne rzeczy dzieją się dziwne, przyznają państwo. I o tym właśnie teraz Sebastian Kierzek. Czy czeka nas patologia podczas igrzysk w Los Angeles?
1: W zasadzie to podsumowanie mundialu w ustach Donalda Trumpa można było przewidzieć jeszcze przed jego rozpoczęciem. To było oczywiste, że padną. I padły. Takie słowa. Nigdy nie było czegoś podobnego. W ogóle w skali wszystkich imprez, nie mówiąc już nawet o piłce nożnej. To były niesamowite mistrzostwa. 4 razy większe, albo nawet 5 razy większe od innych, jak mi dziś powiedziano. Wszystko było wielkie, wspaniałe, najlepsze. Jedyne w swoim rodzaju. Najważniejsze zdjęcie drużyny wznoszącej puchar także.
2: Jeżeli to wszystko się państwu nie podobało, to chcę tylko powiedzieć, że to jeszcze nie koniec, bo przed nami Igrzyska Olimpijskie Los Angeles, rok 2028. Wiemy już zatem, czego się spodziewać.
1: Przypomina w internetowym nagraniu korespondent Faktów TVN w USA Marcin Wrona. No właśnie, igrzyska. Czy też będą tak polityczne?
3: A może nawet jeszcze bardziej, bo taka otwarta furtka dla rosyjskich sportowców to jest ukłon w stronę Trumpa, który zresztą powiedział, że Rosjanie muszą startować w Los Angeles.
1: Uważa dobrze znany z anteny Radia 357 Andrzej Persson, wieloletni dziennikarz i komentator, 4-krotnie rzecznik prasowy polskich ekip olimpijskich. Podobnego zdania jest Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski.
4: Taka gorzka ironia, ale jeżeli jest w stanie działać na poziomie czerwonych kartek FIFA, no to takie kierunkowe wyznaczanie tego, gdzie powinien być ruch olimpijski, też wydaje mu się absolutnie po drodze.
5: Jeśli chodzi o te igrzyska w 2028 roku, z pewnością polityki nie zabraknie. I to w bardzo wielu wymiarach.
1: Mówi Michał Banasiak, prezes Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Cały świat komentuje spolegliwą postawę Gianniego Infantino wobec prezydenta USA. Teraz na miejscu Infantino będzie szefowa MKOL, Kirsty Coventry.
5: Na pewno przed MKOL-em jest duża lekcja do odrobienia właśnie z tej relacji Infantino-Trump. Kirsty Coventry będzie tak czy siak skazana na to, żeby jednak z Donaldem Trumpem jakieś relacje nawiązać. Nie sądzę, żeby one były tak bliskie i tak kuriozalne jak relacje Donalda Trumpa z Gianni Infantino.
1: Sama Kirsty Coventry, pytana o Donalda Trumpa, stwierdziła, że od 20 roku życia spotyka się z trudnymi mężczyznami na wysokich stanowiskach. Do oficjalnego spotkania prezydent, szefowa MKOL, jeszcze nie doszło. Koniec końców prezydent Trump jest wielkim zwolennikiem sportu. Nigdy urzędujący prezydent nie pojawił się na Super Bowl. On to zrobił. Naprawdę wierzę, że chce, aby igrzyska w Los Angeles okazały się ogromnym sukcesem. Trzeba będzie usiąść i szczerze z nim porozmawiać. Pytań mnożących się po mundialu jest mnóstwo. Czy będzie próba ingerencji w przepisy? Co również ze sportowcami z krajów objętych sankcjami? Na mundial nie wpuszczono przecież uznanego somalijskiego sędziego.
3: Czy będą wyjeżdżali na wieczór do Kanady albo Meksyku, czy nawracali rano?
1: A to wszystko dokładnie za 2 lata. W lipcu 2028 roku. W roku wyborczym w USA. W samym szczycie kampanii.
5: Duża odpowiedzialność MKOL-u, żeby się nie dać manewrować i jako komitet, i też swoje imprezy igrzysk w właśnie te wewnętrzne rozgrywki amerykańskie.
0: Sebastian Kierzek przygotował dla państwa ten temat. No rzeczywiście, chmury, czarne chmury mogą się zgromadzić nad igrzyskami, które już za 2 lata.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: Minęła godzina 17:00, jest wtorek, 21 dzień lipca. W popołudniówce Radia 357 czas na serwis, który przygotowała dla Państwa Monika Mędroch-Karbowska.
4: Rosyjski okręt otworzył ogień podczas ćwiczeń na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Działania rosyjskiej jednostki były monitorowane przez brytyjski okręt patrolowy. Rosyjska załoga poinformowała Brytyjczyków o planowanym otwarciu ognia i zażądała, by okręt patrolowy oddalił się na bezpieczną odległość. Według źródeł cytowanych przez brytyjską prasę, sytuacja jest wysoce nietypowa, zwłaszcza że w okolicy znajduje się wiele statków i łodzi cywilnych. Zdarzenie miało miejsce zaledwie dzień po objęciu stanowiska przez nowego premiera Wielkiej Brytanii, Andy'ego Grahama. Mateusz Morawiecki opublikował w sieci specjalne nagranie, w którym apeluje o jedność środowisk prawicowych. Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem. Możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości, albo możemy ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy, mówi w nagraniu były premier.
5: Różnica zdań nie jest zdradą. Praca programowa nie jest rozłamem. Spotkania z przedsiębiorcami, pikniki merytoryczne, otwarte spotkania z samorządowcami, ekspertami i obywatelami nie są działalnością przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
4: W czwartek mija termin ultimatum, które kierownictwo PiS postawiło swoim działaczom. Jeśli chcą pozostać w partii, muszą wypisać się z innych organizacji. Do sprawy odniósł się Przemysław Czarnek.
6: Zdecydowana większość klubu na dzisiaj złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu. Każdy może ją złożyć, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza Partią Prawo i Sprawiedliwość, a w klubie mogą być takie rozwiązania również.
4: Rozwiązanie swojego stowarzyszenia zapowiedział Jacek Sasin. Mateusz Morawiecki nie zamierza ustępować. Policja ujęła dwóch podejrzanych o pobicie mężczyzny w Poznaniu. Zdarzenie miało miejsce w piątek w tramwaju. 67-latek stanął w obronie atakowanego nastolatka z Ukrainy. Jeden z zatrzymanych, 38-latek, był wielokrotnie notowany za narkotyki i przestępstwa kryminalne. Drugi, 3 lata starszy, również jest dobrze znany policji.
7: Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą najprawdopodobniej zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.
4: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Pokrzywdzony przez nich mężczyzna został przebadany. Na szczęście obrażenia okazały się niegroźne. Policja nadal prosi o kontakt nastolatka z Ukrainy, który został zaatakowany w tramwaju, oraz świadków zdarzenia. Przenosimy się do Japonii, która od dekad pozostaje symbolem pacyfizmu i jedynym krajem, który doświadczył ataku bronią atomową. Jednak zmieniająca się sytuacja bezpieczeństwa w Azji, rozwój arsenału nuklearnego Chin i Korei Północnej oraz niepewność co do przyszłego zaangażowania Stanów Zjednoczonych sprawia, że w Tokio coraz głośniej mówi się o kwestiach, które jeszcze niedawno były politycznym tabu.
8: Minister obrony Shinichiro Koizumi wezwał Japonię do bardziej otwartej debaty na temat roli broni jądrowej w obronności kraju. Stwierdził, że chociaż temat ten jest trudny dla Japończyków z uwagi na doświadczenia wojenne, w obecnej sytuacji geopolitycznej nie powinien być unikany. Zauważył, że inwazja Rosji na Ukrainę skłoniła chociażby Francję do wzmocnienia potencjału nuklearnego. Wypowiedzi Koizumiego pojawiają się w momencie, gdy rząd rozważa zmianę polityki bezpieczeństwa. Wprawdzie Koizumi nie opowiedział się stanowczo za rewizją trwającego od dziesięcioleci zobowiązania kraju do nieprodukowania, posiadania ani utrzymywania broni jądrowej. Jednak jest to kolejny, po poglądach wyrażanych przez premier Sanae Takaichi, ważny głos w debacie o historycznym znaczeniu dla Japonii. Dla Radia 357 Dominika Giordano.
4: Dziękujemy za te relacje. Wracamy do kraju, a dokładnie do sklepów i na bazarki, a to ze względu na coraz wyższe ceny. Upały i susza sprawiły, że uprawy mocno ucierpiały. Straty w uprawach fasoli sięgają nawet 90%. To samo dotyczy części owoców, które dosłownie ugotowały się na krzakach. Bartłomiej Świtała, rolnik z gminy Tarnogród, mówi, że muszą się znaleźć pieniądze na systemy nawadniania, bo bez tego nie da się przetrwać kolejnych susz.
9: W poprzedniej wspólnej polityce rolnej było dofinansowanie do nawodnień dla rolników, a w obecnej już nie ma, więc jeżeli tej, która jest planowana, dalej tych nawodnień nie będzie, to ten problem tylko będzie się pogłębiał.
4: Resort rolnictwa zapowiada, że będzie walczył o unijne środki na nawodnienie.
3: Bardzo dziękuję. Kolejny serwis za niespełna godzinę. Jeśli chodzi o noc, to zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale na północy, we wschodniej części kraju i miejscami na południu, tam pojawią się chmury i może przelotnie spaść deszcz. Na Podlasiu, uwaga, możliwe także burze. Temperatura w nocy między 9 a 13 stopni, jeśli chodzi o teren kraju. Najcieplej będzie na wybrzeżu. No, Bałtyk troszkę odda. Tam będzie 16 stopni, a najchłodniej, no wiadomo, rejony podgórskie. Tylko 6.
10: Radio 357.
3: Drugą godzinę popołudniówki zaczyna zespół The Cure. Przypominam, 510-357-357, do tego głosówki. Tutaj Krzysztof Tubilewicz czeka na Państwa aktywność, a ja odbieram także tekstówki.

0: Tekstówka od pana Wiktora. W Łodzi również kurierzy jeżdżą bardzo niebezpiecznie ciężkimi rowerami, zwłaszcza obcokrajowcy, a co do przesyłek z Azji, im mniej, tym lepiej. Jakość jednorazowa, więc szkoda czasu i pieniędzy. A jest z nami już teraz pan Dariusz, który zadzwonił do nas. Witam pana, dzień dobry panie Darku.
1: Dzień dobry. To od końca może zacznę od tej ostatniej kwestii. Myślę sobie, że jeżeli by ci ludzie mogli tak jakoś zarabiać bezpiecznie i spokojnie, to być może by się tak aż nie spieszyli na tych rowerach.
0: Bo
1: zgadzam się z tym, że to jest niefajne, że oni jeżdżą tak, jak jeżdżą. Natomiast połączyły mi się te kropki wszystkie, o których dzisiaj mówicie, w taki oto sposób. Doświadczamy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat naprawdę potężnego rozwoju cywilizacyjnego, w tym technologicznego. Kto na tym korzysta? Czy na pewno my? W sensie my, społeczeństwo, my, poszczególni ludzie. Czy pracownicy? W tym wypadku pracownicy firmy, no zapomniałem jej nazwy w tej chwili. Czy aby być może tylko korporacje z tego korzystają? No. Dlaczego jest tak, jeśli pan pozwoli, panie Michale, tak. Dlaczego jest tak, że ci ludzie, których w tak zwanej demokracji wybieramy na swoich przedstawicieli, prawie zawsze stają po stronie szeroko pojętego biznesu, prawie nigdy nie stają po stronie pracowników, po stronie obywateli. Dlaczego jest tak, że ten postęp, mimo tego postępu, my nadal pracujemy 8 godzin razy 5 w tygodniu, a ogromne zyski z tego postępu technologicznego czerpią wyłącznie kapitał, tak. I to rozwarstwienie coraz bardziej następuje.
0: Zadał pan kilka bardzo istotnych pytań, panie Darku, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale ma pan o tyle rację, że jak spojrzymy na listę tych najbogatszych ludzi świata, to tych najbogatszych jest bardzo wielu już w tej chwili, którzy gigantyczną kasę mają, a wiadomo, są to na ogół właśnie prezesi i właściciele tych wielkich korporacji, o których pan mówił. No dobrze, to teraz jeszcze chwila z mrozem i o tym, jak to dobrze być w domu. To jest taki przebój, myślę, który ostatnio mocno fajnie zafunkcjonował, natomiast później już Daleki Zasięg.

0: Nie ma miejsca jak dom i mrozo, a naszym domem dzisiaj jest Radio 357. Pojawił się Krzysztof Tubilewicz, którego już wcześniej anonsowałem, bo bardzo ważne rzeczy dzieją się wewnętrznej polityce ukraińskiej.
1: No tak, my rozmawiamy tutaj o ultimatum, o sprawach krajowych, naszej polityce jednej konkretnej partii w małych tarapatach, ale za naszą wschodnią granicą mówimy o ultimatum, no i o, delikatnie mówiąc, trochę większej stawce tego ultimatum.
2: Daleki zasięg.
1: A z nami w studiu Jakub Bodziany, Kultura Liberalna. Witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: No to wgryźmy się w szczegóły. Ultimatum obowiązuje do piątku. Ultimatum postawiono prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, a postawili je weterani wojny ukraińsko-rosyjskiej. Organizatorzy demonstracji w Kijowie oczekują zgłoszenia kandydatury Michajła Fedorowa na ministra obrony oraz odwołania generała Syrskiego, naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. No i zapowiadają bezterminową akcję protestacyjną, jeżeli te postulaty nie zostaną spełnione. Przypomniało mi się, że to jest... No właśnie, i to jest pytanie do ciebie. To już, czy dopiero drugi raz, kiedy Ukraińcy protestują na ulicach w warunkach wojny? No to jest strasznie jakaś, przepraszam, hardkorowa sytuacja, skoro gromadzą się świadomi ryzyka, mimo wszystko zaalarmowani tym, co się dzieje w kraju.
3: To oznacza, że dzieje się bardzo źle, bo poprzednie protesty również wyniknęły z błędu i z decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Poprzednie protesty, przypomnijmy, dotyczyły ograniczenia, chęci ograniczenia możliwości funkcjonowania NABU, czyli Ukraińskiego Biura Antykorupcyjnego, które zostało założone ze wsparciem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. No a wiemy, że kilka miesięcy po tym, jak prezydent chciał ograniczyć uprawnienia NABU, wybuchła jedna z największych afer korupcyjnych w Ukrainie, w którą był zamieszany szef biura prezydenta, czyli Andrzej Jermak, były już oczywiście szef. Więc teraz mamy do czynienia z aferą trochę inną, natomiast dotykającą nie tyle co korupcji, chociaż po części również, ale po prostu tego, w jaki sposób prowadzona jest wojna i w jaki sposób ona ma być prowadzona. Bo Fedorow znany z tego jest, że przeprowadził bardzo błyskotliwe reformy wewnątrz ukraińskiej armii, cyfryzacyjne, dronizacyjne. Chodzi o to, żeby jak największą część działań wojskowych przerzucić na drony. I dzięki temu można jak najwięcej ludzi, żołnierzy po prostu oszczędzić. I robił to bardzo dobrze. Natomiast wszedł w konflikt z Oleksandrem Syrskim, czyli właśnie głównodowodzącym armii ukraińskiej, który znany jest z takiego podejścia bardziej sowieckiego, jeśli można tak powiedzieć, jeśli chodzi o prowadzenie wojny. To znaczy tutaj padał ten argument, że nie tylko dronami, znaczy drony nie wystarczą do tego, żeby wojnę wygrać. No i doszło do konfliktu między panem jednym i panem drugim i Zełenski, powołując nowy rząd, okazało się, poinformował, że dla Fedorowa w tym rządzie miejsca nie ma.
1: A co zrobi teraz z tym ultimatum?
3: No myślę, że to jest kolejna sytuacja i warto też przez ten pryzmat postrzegać ostatni konflikt polsko-ukraiński wokół UPA, wokół jednostek i orderów, w której prezydent Zełenski popełnia błąd i następnie musi sobie radzić z jego konsekwencjami. Wydaje mi się, że w jakiś sposób ugnie się przed żądaniami społeczeństwa, ponieważ jest to dla niego kluczowe, myśląc też o przyszłych wyborach. Możliwe jest, że na jesieni prezydent Zełenski zorganizuje takie wybory błyskawiczne po to, żeby zapewnić sobie demokratyczną legitymizację i te wybory szybko wygrać w bardzo krótkiej kampanii. A z Fedorowem był jeszcze taki problem, że jest to obecnie jeden z najpopularniejszych polityków w Ukrainie, a skoro jest jednym z najpopularniejszych polityków w Ukrainie...
1: Może być potencjalnym rywalem Zełenskiego.
3: Dokładnie, tak było. No, taką samą też sytuację widzieliśmy z generałem Walerijem Załużnym, który również został odsunięty na boczny tor. Obecnie jest to ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Z kolei Kirill Budanow, były szef kontrwywiadu wojskowego, został nie tyle odsunięty, ale tak mocno przytulony do Wołodymyra Zełenskiego, że został szefem jego biura.
1: Zapytam cię za chwilkę o tezy, o obserwacje w twoim tekście dla Tygodnika Powszechnego. To się szeroko niesie. Natomiast tak, wczoraj wieczorem Rada Międzynarodowego Funduszu Walutowego poinformowała, że zakończyła przegląd warunków finansowania Ukrainy i to toruje drogę natychmiastowo do niemalże 700 milionów dolarów dla Kijowa w ciągu 4 lat. To może być ponad 15,5 miliarda dolarów. W ocenie Rady czytamy, że Ukraina utrzymała stabilność makroekonomiczną i finansową mimo toczącej się wojny. Ta kwota robi ogromne wrażenie. Czy twoim zdaniem uspokaja Kijów na tyle, że Ukraina już nie musi dalej martwić się o taką bieżącą pomoc swoich sojuszników, swoich sąsiadów? Bo ty piszesz w swoim tekście, zwracasz uwagę na to, że bez zewnętrznego finansowania po prostu Ukraina przestanie istnieć.
3: No bo takie są fakty. To znaczy Ukraina jest, cała jej gospodarka jest de facto subsydiowana na pomocy zachodniej. Nie tyle nawet zachodniej, co europejskiej. Bo Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa radykalnie ograniczyły to wsparcie finansowe. Wojna jest bardzo droga. I potrzeba do jej prowadzenia pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. I Ukraina ma z tym ogromny problem. Natomiast wszystkie wydatki. Nawet Ukraina w zależności od danych przeznacza około 40% swojego PKB na prowadzenie działań wojennych. Natomiast wszystkie pensje sekretarzy, sekretarek, urzędników, urzędniczek są realizowane dzięki wsparciu zachodniemu. Jeśli go nie będzie, to Ukraina będzie mieć bardzo duży problem.
1: Ukraina nie będzie naszym młodszym partnerem, a Polska nie będzie jej patronką na europejskich salonach. Coś się skończyło między Warszawą a Kijowem. Piszesz, dlaczego to dobrze, twoim zdaniem?
3: To dobrze, bo nie warto w polityce i chyba w ogóle w życiu kierować się złudzeniami, a ja mam wrażenie, że szczególnie ta strona, właśnie umownie rzecz ujmując, liberalno-lewicowa, takimi złudzeniami wobec Ukrainy dosyć długo się karmiła. Mianowicie takim troszeczkę podejściem na zasadzie dużej wyrozumiałości, empatii. I to wszystko jest zrozumiałe, bo pamiętajmy, że rozmawiamy o kraju, który prowadzi pełnoskalową wojnę. Natomiast Ukraińcy nie chcą i nie czują się ani specjalnie od nas słabsi, młodsi, gorsi, nic takiego. To znaczy Ukraina ma przeświadczenie, mówię tutaj konkretnie o politykach i części elit ukraińskich, które obecnie Ukrainą rządzą, że ona nie musi specjalnie Warszawą się przejmować, ponieważ będzie rozmawiać z Paryżem, z Berlinem czy z Waszyngtonem. I my w związku z tym, że nie wyciągaliśmy konsekwencji z różnych błędów, które Ukraina wobec nas popełniała, utwierdzaliśmy ją w tym przekonaniu.
1: Ale to jest też nasze błędne koło, tak? Bo skoro znaczy powinniśmy przyjąć, że ma te własne interesy, które realizuje i tak dalej, i też błędy, ale nie przyjmujemy tego, mimo że uznajemy Ukrainę za podmiotową i to jest to błędne koło tutaj i z tego nic dobrego nie wynika.
3: No właśnie ja mam wątpliwości, czy niektórzy uznają Ukrainę za podmiotową. To znaczy jeśli ktoś właśnie, ja uznaję Ukrainę za podmiotową, w związku z tym uznaję, że ma określone interesy i je realizuje i popełnia też błędy, za które powinna ponieść konsekwencje i to jest, chcę to powiedzieć, że to jest bardzo proukraiński tekst, bo już słyszałem o sobie, że jestem ruską onucą, tylko podszytą po prostu właśnie takimi sprytnymi jakimiś zabiegami. Ja uważam, że po prostu jedyne partnerstwo, jakie ma sens, to jest partnerstwo oparte na wspólnocie interesów. My mamy z Ukrainą 3 grupy interesów. Po pierwsze, to jest bezpieczeństwo, które łączy nas najbardziej. Mamy wspólnego wroga i to jest kluczowe, żeby walczyć z Federacją Rosyjską. Po drugie są interesy gospodarcze, które są wewnętrznie sprzeczne, czy wzajemnie sprzeczne pomiędzy Ukrainą i Polską w bardzo wielu aspektach. Po trzecie i najmniej ważne w tym wszystkim, ale ważne i tego nie można ignorować, są kwestie historyczne. Natomiast jeśli my źle zajmiemy się kwestiami historycznymi, a to pokazała właśnie ostatnia scysja między Polską a Ukrainą, no to możemy wywrócić jedną i drugą kwestię.
1: No to zapytam cię chętnie o te kwestie historyczne, bo Zeleński ogłosił teraz plan działań, które mają nasze relacje poprawić. Stwierdził, że jest priorytetem Ukrainy budowanie partnerskich i opartych na szacunku relacjach z Polską. Decyzje na poziomie dyplomatycznym, no to są raczej jakaś taka trochę mowa trawa jeszcze, ale decyzja o otwarciu archiwów dotyczących Wołynia oraz zwiększeniu liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Czy to brzmi jak jednak przełom, czy to dalej twoim zdaniem są jakieś takie deklaracje i zobaczymy, co z tego wyjdzie?
3: No na razie to są słowa. I rzeczywiście poczekajmy na to, co z tego wyjdzie. Istotne znaczenie ma tutaj oczywiście kwestia ekshumacji i pozwoleń na nie. Ja słuchając i czytając osoby lepiej obeznane z tematem w zakresie Wołynia czy archiwów z tym związanych, no nie znalazłem takich informacji, że to znaczy, że czegoś wielkiego brakuje, że my czegoś nie wiemy. Ta sprawa została dosyć dobrze zbadana przez polskich badaczy i dosyć dobrze opisana. Nie wiem, jakiego rodzaju informacje tam miałyby się znaleźć. Już pojawiają się teorie o tym, że właśnie takie, które miałyby ewentualnie odpowiedzialność Ukrainy za te wydarzenia, za to ludobójstwo umniejszyć, ale nie uważam,
1: umniejszyć.
3: Że... Tak, no, czy no raczej ja nie sądzę, żebyśmy doszli tutaj do pełnego porozumienia. To na to bym nie liczył. Szczególnie państwo prowadzące wojnę, państwo, w którym nacjonalizm naturalnie jest bardzo silny, i ktoś, kto nie rozmawiał z Ukraińcami, którzy są na miejscu albo tam nie był, nigdy tego nie zrozumie. I to jest niestety jakiś straszliwy paradoks, ponieważ to jest na jednej stronie naturalne, natomiast można powiedzieć, no trudno, ale my musimy w jakiś sposób egzekwować swoje interesy, bo nigdy nie było dobrego momentu na to. Nie było dobrego momentu przed wojną, nie jest dobrze w trakcie wojny, natomiast nie jest powiedziane tak, że sytuacja Ukrainy po wojnie, scenariusz, w którym Ukraina jest w Unii Europejskiej czy w NATO, absurdalne deklaracje prezydenta Zełenskiego o tym, że 2027 rok to jest realny rok dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej, to jest scenariusz bajkowy. Scenariuszem bazowym jest chaos. Chaos straumatyzowanego państwa, które będzie żyć ciągle w cieniu zagrożenia rosyjskiego, jeśli Rosja się nie rozpadnie, czego sobie życzę, ale czego też nie zakładam jako bazowy scenariusz. Więc trzeba te interesy realizować już teraz i mówić o tym i myśleć o tym. I uważam, że stawianie tego typu tez, które są dosyć oczywiste, jest normalną dyskusją i normalną debatą. I to jest, jeśli nie będziemy o tym rozmawiać, to nie jest tak, że ten problem zniknie. Tylko, że wezmą go do siebie radykałowie i to oni będą to rozmawiać.
1: Czyli nie dostałeś pieniędzy z Kremla?
3: Nie, jeszcze nie.
1: Okej. Okay.
3: Ale pewnie pojawi się takie oskarżenie.
1: Zwróciłeś uwagę słuszną na to, że czasami obserwujemy to tak bardzo, bardzo skrajnie, prawda? Że można być tylko bezkrytycznym albo podejrzanie krytycznym wobec Ukrainy. Natomiast ta emocja się rzeczywiście zmienia. Jest twój tekst, który jeszcze raz polecam. Jest książka na przykład Zbigniewa Parafianowicza, który też nie uniknął tego typu oskarżeń. Ale rozmawialiśmy z autorem tekstu dla Tygodnika Powszechnego, Kubą Bodzianem z Kultury Liberalnej. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu.
3: Dziękuję również.
2: Daleki zasięg.
0: Bardzo dziękuję. Naprawdę z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałem tej rozmowy. I teraz tekstówka od Pauliny z Olsztyna. Szanowny pan redaktor, to się wybiera do Ostródy? No pani Paulino, oczywiście w sobotę wielki marsz. Wielki marsz wspólnota wszystkich, którzy kochają reggae, przejdzie ulicami miasta, świętując festiwal 25 w historii. A tej samej nocy w sobotę wielka gwiazda, włoski muzyk Alba Rosi i jego wielki przebój Kingston Town.

0: Alba Rosie to będzie dla wytrwałych koncert, bo o pierwszej w nocy z soboty na niedzielę zacznie swój koncert w Ostródzie. A teraz już Mateusz Kuźniewski. Pewnie do Ostródy się nie wybiera, ale powie Państwu o tym, co się dzieje w sporcie.
1: Poziom owszem niższy, ale emocje wcale nie mniejsze, a i meczów nikt nie dzieli na kwarty, tak jak na zakończonym niedawno mundialu. Wraca futbol klubowy i to od razu z meczami o sporym znaczeniu dla polskich drużyn. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają dziś walkę o awans do Ligi Mistrzów. W ramach drugiej rundy kwalifikacji Champions League Kolejorz zmierzy się na wyjeździe z Aarhus. To mistrzowie Danii. Przeszkoda do pokonania wymagająca, ale w razie awansu do trzeciej rundy powinno być już łatwiej, bo tam czekać będzie lepszy spary Kup Skłopio Sabah Baku. Kapitan Lecha Mikaeliszak na razie nie chce rozmawiać o potencjalnych przeciwnikach w dalszej fazie, co zresztą zrozumiałe. Posłuchajmy, co mówi.
2: Focus on them, not so much.
1: Skupiamy się na najbliższym rywalu, nie myślimy, co będzie, jeśli awansujemy, i to naprawdę ważne. Krok po kroku. Najpierw Aarhus, potem dyskusja o tym, co dalej. Najmądrzej będzie skupić się na najbliższej przyszłości.
2: Very short ahead of you.
1: Początek meczu w Danii o 19, a godzinę później w Stambule czeka nas starcie Górnika Zabrze, a przeciwnik wydaje się potężny. Fenerbahçe to wicemistrzowie Turcji. Klub latem wydał na transfery ponad 80 milionów euro, ściągając m.in. za niemal połowę tej kwoty angielskiego napastnika Masona Greenwooda z Olympique Marsylia. Co prawda Turcy zagrają bez swoich największych gwiazd, N'Golo Kanté, Neitana Ake czy Marco Asensio, ale i tak mówimy o drużynie naprawdę klasowej i czy tego chcemy, czy nie, Górnik faworytem tej rywalizacji po prostu nie jest. Mówi trener Michal Gasparik.
3: No bardzo się cieszyłem, że mamy Fenerbahçe, bo ta atmosfera tutaj na tym stadionie jest trochę inna jak na innych stadionach, a naprawdę to jest coś niesamowitego. Na to się wszyscy cieszymy. Wiemy, jak trudny zespół nas czeka, jakie nazwiska są tam. Nie mamy żadny stres. Tych chłopaków chcą powalczyć. Faworyt jest jasny w tym dwojmeczu, ale zawsze wszystko sobie musi zdecydować na tym boisku.
1: I trudno się z tą opinią nie zgodzić. Teraz trochę o tym większym futbolu. Pep Guardiola może zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch. Według stacji telewizyjnej Sky Sports, nowy dyrektor techniczny Włoskiej Federacji Piłkarskiej Paolo Maldini i jego doradca Leonardo spotkali się w weekend w Barcelonie ze słynnym hiszpańskim trenerem i wygląda na to, że widzą go w roli człowieka, który odbuduje potęgę Squadra Azzurra, kadry, która znów nie zagrała przecież na Mistrzostwach Świata. Wicemistrzowie Świata. Teraz będzie o nich. Leo Messi i Rodrigo De Paul nie zagrają w dwóch kolejnych meczach Interu Miami w lidze MLS, tak poinformowała stacja ESPN. Obaj piłkarze zagrali we wszystkich 8 meczach reprezentacji Albicelestes podczas mundialu. Messi wyszedł w pierwszym składzie we wszystkich 8 spotkaniach i rozegrał pełne 120 minut w niedzielnym finale, przegranym, przypomnę, 0-1 z Hiszpanią. Zgodnie z doniesieniami obaj zawodnicy, którzy zostali też powołani na mecz gwiazd zaplanowany na 29 lipca, nie wystąpią w tym spotkaniu. Kiedyś po prostu trzeba odpocząć. Nie odpoczywają kolarze. Tour de France wciąż trwa i dostarcza emocji, choć nie zawsze pozytywnych. Przedwczoraj na 15 etapie upadł wicelider Jonas Vingegaard i niestety złamał obojczyk. Był zmuszony wycofać się z rywalizacji. I to mógłby być koniec tej historii. Upadł i tyle. Takie rzeczy w kolarstwie to codzienność. Ale podniosła się dyskusja. W nocy przed niedzielnym etapem dwóch najlepszych kolarzy, Tadeja Pogacara i Jonasa Vingegaarda, obudzono na niezapowiedziane kontrole antydopingowe. Jonas przeszedł taką o 2 w nocy, Tadej o 5 nad ranem. Nie brakuje opinii, że przerwanie snu było niesprawiedliwe i potencjalnie niebezpieczne dla zawodników. Czy ta kontrola doprowadziła do tego, że Jonas w kluczowym momencie popełnił błąd? Nie możemy powiedzieć, że tak było, ale też nie możemy zaryzykować stwierdzenia, iż na pewno nie miało to miejsca. Start w Tour de France wymaga ogromnej koncentracji i wysiłku, a pobudka o 2 w nocy z pewnością może mieć wpływ na formę zawodnika. To opinia byłego australijskiego kolarza Robiego McEwena, ale są też odmienne zdania. Inny były zawodnik, Jonathan Wouters, pytany o testy antydopingowe przeprowadzane w nocy, stwierdził, że gdyby taka praktyka obowiązywała w czasach jego i Lance'a Armstronga, mogłoby to zatrzymać proceder dopingowy w kolarstwie dekady wcześniej. Cytuję. Badania o 2 w nocy to jeden z bardzo skutecznych sposobów zapobiegania mikrodawkowaniu peptydów i testosteronu. Co gdyby UCI przeprowadziła testy o drugiej w nocy w 2001 roku? Wszyscy zostalibyśmy wtedy zawieszeni, a sportowi oszczędzono by 25 lat dramatów, napisał Wouters w mediach społecznościowych. Co ciekawe, ten kolarz był kolegą swojego rodaka Lance Armstronga w zespole US Postal Service, a później przyznał się do stosowania środków dopingujących, w tym m.in. EPO, w trakcie swojej kariery. Nie czyni go to wyrocznią w sprawach kolarskich, a tym bardziej tych dotyczących dopingu, ale z pewnością te opinie można chociaż wziąć pod uwagę w tej dyskusji. Wracając do teraźniejszości, no to trwa rywalizacja na 16. etapie Tour de France. To jedyna indywidualna jazda na czas w tegorocznej Wielkiej Pętli. Kolarze mają do pokonania 26 km. No i na ostateczne rozstrzygnięcia przyjdzie nam jeszcze kilka minut poczekać, a zatem wyniki u nas w Radiu 357 podamy już w porannych serwisach sportowych, na które serdecznie Państwa zapraszam. Pierwszy po godzinie 7. A z mojej strony to już wszystko. Do usłyszenia.
4: Radio 357.
0: Do usłyszenia, Mateusz, jutro rano, a ja tylko powiem Państwu, że już jest z nami w studiu Agnieszka Cubała. Będziemy za chwilę mówili o jej najnowszej książce.

0: Szanowni Państwo, jeszcze 20 minut popołudniówki, a najbliższe minuty poświęcimy nowej książce, bo jest z nami autorka Agnieszka Cubawa. Witam Cię, Agnieszko.
1: Dzień dobry, jest mi ogromnie miło, że mogę się ponownie z Państwem spotkać.
0: Wiem, w Radiu 357 bywasz często, a dzisiaj powód jest bardzo fajny, dlatego że jest najnowsza Twoja książka, już 14 o Powstaniu Warszawskim. Tytuł, proszę Państwa, Młodzi 44, Powstanie Warszawskie emocjami opisane. Pozwolą Państwo, że zacytuję motto, bo Agnieszka pyta tak, czym był dla Pani udział w Powstaniu Warszawskim? Trudno o tym pisać. Na początku to było szczęście, największe szczęście w moim życiu. Wolna Polska stała za drzwiami. Była walka, okrutna walka, w której co krok ginęli bliscy koledzy i koleżanki. Ale walczyliśmy, odnosiliśmy sukcesy, a potem był koniec. Taki jak śmierć, powiedziała Anna Borkiewicz-Celińska, pseudonim Iza. Powstanie warszawskie emocjami pisane. I tutaj od razu pozwól, że jednak rzucę kamyczek w twoją stronę. Na okładce młody człowiek, siedzący na odwróconym wiadrze, z tyłu rozbita kamienica, a on się uśmiecha i widać, że jest szczęśliwy. Aga, dla mnie to jest zupełnie nie to skojarzenie z powstaniem. To rozpacz, cierpienie i śmierć. A ty dajesz chłopaka, który się cieszy?
1: Daję chłopaka, który się cieszy, ponieważ jest to zdjęcie, które zostało zrobione podczas powstania i podczas Powstania Warszawskiego były przeróżne emocje. Na początku oczywiście właśnie było szczęście, był taki karnawał wolności, tak można nawet powiedzieć. I oczywiście, że mamy te pozytywne emocje, bo mamy na przykład miłość, mamy śluby powstańcze, mamy radość tych młodych ludzi.
0: O czym pisałaś?
1: O czym pisałam również. Natomiast też mamy bardzo dużo tragicznych, dramatycznych tutaj doświadczeń tych młodych ludzi. No przede wszystkim też mamy młodych ludzi, którzy na przykład, dokładnie tak jak ty mówisz, tak, to jest ta twoja narracja, szli na śmierć ze swoimi podkomendnymi na przykład, albo otrzymywali niewykonalne rozkazy, tak, albo też mamy emocje ludzi, młodych ludzi, którzy zostali ranni i na przykład leżą w szpitalu po amputacji obu rąk. I ja tutaj opisuję taką dziewczynę, która ma 14 lat, która chciała zostać prima balleriną w Teatrze Wielkim warszawskim i która właśnie o tym marzyła, a potem jako ochotniczka poszła do Powstania Warszawskiego, została ranna, właśnie została ranna w taki sposób, że trzeba było jej odjąć obie ręce i ona mówi, że, znaczy pisze, że będąc w Powstaniu Warszawskim zastanawiała się, jak będzie wyglądało jej życie człowieka bez obu rąk. Natomiast ciekawe jest to, że jej pierwsza myśl była taka, nie będę mogła tańczyć w balecie.
0: Druga myśl... Czy ona przeżyła?
1: Przeżyła. Druga myśl, co powie mama. Natomiast to jest niesamowite, że ona przeżyła i była potem bardzo szczęśliwa, bo ułożyła sobie życie, założyła rodzinę, miała dziecko, była bardzo cenionym pracownikiem, więc można.
0: Powiedz, Aga, bo twoi czytelnicy znają cię świetnie. Piszesz o ludności cywilnej, o miłości, o dzieciach, o kobietach. Jakie nowe wątki tu się pojawią? Czy będą jakieś właśnie nowe wątki, którymi zaskoczysz?
1: No przede wszystkim rzeczywiście jest spojrzenie poprzez emocje i myślę, że to jest ten taki wątek, który jest bardzo zaskakujący, bo ja do tej pory zawsze mówiłam, że moją najlepszą książką są kobiety, a teraz bym powiedziała, że najlepszą są albo kobiety, albo młodzi, natomiast najbardziej poruszającą i dotykającą i skłaniającą do refleksji to są z całą pewnością młodzi. Natomiast dla mnie takim absolutnym odkryciem były platerówki, ponieważ ja platerówek w ogóle nie kojarzyłam z Powstaniem Warszawskim, a to jest w ogóle niesamowita historia kobiet, które zostały bardzo skrzywdzone przez historię przede wszystkim, ponieważ one przeważnie mieszkały na Kresach, ich ojcowie i mężowie zginęli w Katyniu. Potem one bardzo często były deportowane albo do Kazachstanu, albo na Syberię. Potem nie zdążyły do armii generała Andersa, w związku z czym były w armii Wandy Wasilewskiej, a potem przeszły przez Lenino, Warszawę, Kołobrzeg, Berlin. A potem w roku 1989 dowiedziały się, że przyszły do Polski z niewłaściwej strony. I po tym roku 1989 znaleźli się pismacy, bo to chyba tak należy powiedzieć, którzy uważali, że one należały do seks batalionu i że były prostytutkami. Więc to po prostu w ogóle był dramat.
0: Czyli
1: a
0: nowy...
1: one uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim. Wylądowały na Czerniakowie w połowie września po desancie przez Wisłę, który był strasznie dramatyczny.
0: Tak, znamy tę historię, ale bardzo dobrze się pojawiają nowe wątki. Powiedz mi, Agnieszko, książka zdąży dotrzeć do rąk twoich fanów jeszcze przed 1 sierpnia?
1: Z całą pewnością tak. Książka właśnie się teraz drukuje, natomiast będzie już gotowa tak mniej więcej 28-29.
0: Czyli za tydzień. A jak ją, czy ona trafi do księgarni?
1: Nie, tym razem książka nie trafi do księgarni, ponieważ postanowiłam jako mikrowydawca, że chciałabym być bliżej moich czytelników i w związku z tym postanowiłam, że książkę można będzie nabyć przede wszystkim na spotkaniach, których będzie rzeczywiście bardzo dużo. Pierwsze spotkanie jest w Koszalinie, potem spotkania w Warszawie i tak w okolicach Warszawy również, ale wiem, że będzie też spotkanie w Gnieźnie, w Kamiennej Górze, więc naprawdę...
0: No to są świetne spotkania, miałem okazję być na kilku, nawet prowadziłem takie spotkania z Agnieszką, państwu polecam.
1: A poza tym jeszcze można do mnie napisać i można taką książkę też dostać na Allegro.
0: Dobrze, ale można napisać do nas. Szanowni państwo, Agnieszka ma 3 książki, które trafią do państwa, do naszych słuchaczy. Proszę wysłać na adres popołudniówka@radio357.pl swój adres z prośbą o książkę Agnieszki Cubały, Młodzi 44, Polskie Powstanie Warszawskie, emocjami opisane. Krzysztof, 3 pierwsze osoby zapisze, zabierzesz ze sobą. Mhm. Ale zanim jeszcze podziękuję ci, bo czekam na książkę też bardzo, bo lubię z tobą się kłócić, rozmawiać o emocjach, to będzie, że hej. Powiedz o tej wystawie, która się spotkała z tak wspaniałym przyjęciem.
1: Mhm. Pisząc książkę, postanowiłam również przygotować wystawę, ponieważ dostałam zapytanie, czy nie chciałabym, i rzeczywiście przygotowałam wystawę właśnie na temat emocji. Wystawa będzie pokazana w wyjątkowym miejscu, ponieważ na Kopcu Powstania Warszawskiego. Wystawa się nazywa Kiedy się w ludziach miłość śmiercią stała, czyli najbardziej przejmujące kadry z powstańczej Warszawy. I powiem szczerze, że aż się nie spodziewałam, że zrobiłam tak dobrą wystawę, ponieważ okazało się, że na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego samo postanowiło tę wystawę tak bardzo docenić, że nieproszone przyznało tej wystawie swój patronat na przykład. A patronat rzeczywiście dostają projekty, które są bardzo wysoko merytorycznie ocenione przez muzeum. Natomiast rzeczywiście zapraszam, ponieważ tam zdjęcia powstańcze zostały opisane poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, więc jest to zupełnie nowa narracja, a Krzysztof Kamil Baczyński wychodził do powstania Szczerniakowa, tak? Więc tam po prostu no rzeczywiście te emocje są nagromadzone, zresztą...
0: Trzeba wejść wysoko na samą górę Kopca, czy to jest pod spodem?
1: Nie, nie, nie. Wystawa będzie właśnie przed schodami, tak? Przed Aleją
0: Godziny. To polecam wszystkim państwu, którzy będą w okolicach Kopca na Czerniakowie, żeby zwrócić uwagę na wystawę przygotowaną przez Agnieszkę Cubałę. A co, jak ona się za coś zabiera i co jest związane z powstaniem, to zawsze można powiedzieć, że to ma ogromną jakość. To zanim ci podziękuję za wizytę w Radiu 357, znowu będzie mała prowokacja. Jakie w tobie emocje są, gdybym cię zapytał o powstanie? Bo we mnie jest ból, złość, rozpacz i zawsze ilekroć z tobą rozmawiam i się spieramy, to mówię, Boże, jaka to była straszna lekcja bolesna dla Polski. A w tobie jest jaka emocja?
1: Teraz we mnie jest spokój, dlatego że napisałam już wszystkie książki, które chciałam napisać przede wszystkim. Natomiast jest we mnie również radość, że mogłam poznać tak niesamowitych ludzi jak powstańcy warszawscy. Jest we mnie ogrom wdzięczności, ponieważ powstańcy warszawscy nauczyli mnie tego, że wolność jest wartością najwyższą i że należy o nią dbać. Natomiast jeśli mogę, to jeszcze...
0: szacunek, Aga.
1: To jeszcze chciałabym zaprosić na moje pierwsze spotkanie w Warszawie, które odbędzie się dokładnie 4 sierpnia o godzinie 18 w bibliotece na Mokotowie przy ulicy Bukietowej 4. I zapraszam na wszystkie inne spotkania.
0: No jasne. Zapraszam, to już teraz tych spotkań będzie sporo. Państwo wiedzą, Agnieszka Cubała, Młodzi 44, Powstanie Warszawskie, emocjami opisane. Cieszę się na tę lekturę, czekam też na książkę, a błyskawiczna reakcja ze strony słuchaczy. Krzysztof już mi mówi, że są 3 osoby, które weźmiesz. No, już ponad 30 było chętnych, no
1: wow,
0: niestety 3 książki,
1: miło.
0: Ale
1: zapraszam na spotkania i zapraszam do kontaktu
0: tam będzie
1: na wszystkich
0: można książkę.
1: Mediach społecznościowych.
0: Dokładnie. Bardzo dziękuję, cieszę się na tę książkę. Oddaję w tej chwili, bo to jeszcze jest taka wersja wydawnicza bardzo. Agnieszka Cubała była dzisiaj gościnią Radia 357. Proszę spojrzeć i szukać jej nowej książki Młodzi 44.

0: No tak, ZAS, Francja, ale drodzy Państwo, raczej do Włoch teraz zaproszę. Chodzi o leżaki. Były i zniknęły. I to nie chodzi o kilka leżaków, ale o setki. I rzecz zdarzyła się właśnie w słonecznej Italii. I posłuchajmy na ten temat Tomka Jeleńskiego.
1: Było sobie kilkaset leżaków, bardzo porządnych leżaków. Były one własnością klubu sportowego Andre Chiare i stały sobie na plaży nad Adriatykiem. I pewnego dnia wszystkie wyparowały. Odnalazły się po drugiej stronie morza, na albańskim wybrzeżu.
2: Siamo in Albania, a capo Rodoni.
1: To jest przylądek Rodon, a leżaki są przed miejscowym barem. Na wieść o odnalezieniu leżaków głos zabrali przedstawiciele klubu Andre Chiare.

0: ukradzione urządzenie dalej działało i wysyłało zdjęcia z miejsca zamieszkania złodzieja.
1: Złodziei leżaków nic nie sfotografowało. Może załadowali leżaki na jakąś dużą łódź albo nawet na mniejszą i zrobili kilka kursów. Tu przykład kradzieży iście pirackiej z wykorzystaniem roweru wodnego, przypomina aspirant Szymon Urycki z Komisariatu Policji w Koninie.
2: Wpłynęło zawiadomienie o włamaniu się do domku letniskowego położonego w gminie Ślesin i kradzieży z niego sprzętu RTV i AGD. Schemat działania sprawcy nie był standardowy. Przez 3 dni 36-latek podpływał do tego samego domu od strony jeziora rowerkiem wodnym. Skradzione rzeczy umieszczał na nim i wracał na drugi brzeg.
1: Generalnie złodziejstwo nie popłaca.
3: Zaczyna się od patyczka, a kończy na koniczku.
4: W ogóle wszystkie sprawy kryminalne pokazują, to nie ma przestępstw idealnych i prędzej lub później jednak następuje wykrycie sprawcy.
1: A leżakom może znudziło się po prostu włoskie Dolce Vita. I chciały zasmakować albańskich rytmów. Władze klubu zamieściły kolejny wpis i zaapelowały do turystów. Jeśli ktoś spędza wakacje na przylądku Rodon w Albanii i zobaczy tam nasze leżaki, proszę, pozdrówcie je od nas. To i ja dołączam się do pozdrowień. Drogie leżaki Zondre Chiare, trzymajcie się ciepło.
5: A pozdrawiał Tomasz Jeleński. Mam już informację. Te 3 książki nowe Agnieszki Cubały, Młodzi 44, wysłane zostaną do Moniki z Rzeszowa, do pani Weroniki z Koniuszy i do pani Agnieszki, która za chwilę dośle nam swój adres. Czy państwo dzisiaj słuchali Marka Niedzieckiego w audycji Kieruj się na południe? Tam po godzinie 11 pojawił się Antoni Grudniewski, który ogłosił, że w strefie rozmów Radia 357 podczas festiwalu Inside Seaside rozmawiał będzie z Kaśką Sochacką. Myślę, że to wielka gratka dla fanów tej artystki. A ja skromnie dodam, że z kolei moim gościem będzie Piotrek Szumowski, jeden z najbardziej wziętych polskich stand-uperów w tej chwili. Zapowiadają się naprawdę świetne rozmowy w naszej strefie rozmów. Już teraz państwu polecam listopad, nasz festiwal w Gdańsku. Inside Seaside. To posłuchajmy na koniec popołudniówki Kaśka w towarzystwie Dawida.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: I to w punkt. Właśnie minęła godzina 18. Jest wtorek, 21 dzień lipca. Po dwóch godzinach popołudniówki czas na ostatni dziś serwis, który przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
2: Rząd rusza z reformą systemu ochrony zdrowia. Na pierwszy ogień idą zarobki lekarzy. W planach jest ustanowienie ich limitów.
3: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
2: Mówi premier Donald Tusk. Ponadto rząd chce wprowadzić limit czasu pracy lekarzy w postaci maksymalnie 2 etatów miesięcznie. Tematem reform w służbie zdrowia zajął się dzisiaj na naszej antenie Michał Trantał. Raport 357 jest do odsłuchania w naszych podcastach. Polska chce, żeby nad Wisłą powstało centrum zarządzania projektem rozbudowy natowskich rurociągów paliwowych. Sieć łączy obecnie Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy, a w przyszłości miałaby zostać przedłużona także do naszego kraju. Taką zapowiedź przedstawił dzisiaj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją, będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
2: Decyzja o rozbudowie sieci rurociągów została podjęta na lipcowym szczycie NATO. W serwisie teraz Bielsko-Biała. Tamtejsi kierowcy autobusów miejskich dostaną specjalny dodatek do wypłaty za pracę w warunkach większego stresu. Dodatek jest pokłosiem ataku byłego już pracownika MZK na 2 nastolatki z Ukrainy. Po opublikowaniu nagrania z tego wydarzenia do przewoźnika zaczęły trafiać groźby i pełne nienawiści wiadomości. Prezes MZK Hubert Maślanka mówi, że firma wprowadza nowe procedury bezpieczeństwa, bo chce w ten sposób chronić pracowników.
5: Spółka pomimo prób wykorzystania sytuacji dla nas bardzo trudnej i przykrej do podsycania nastrojów polaryzacyjnych będzie stała na straży ochrony jej własnego interesu.
2: Sprawą gróźb zajmuje się już policja. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie pracują super nowoczesne roboty pielęgniarskie. Ich zadaniem nie jest zastępowanie pielęgniarek ani lekarzy, ale pomaganie personelowi i chorym na każdym etapie leczenia.
6: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
2: Tłumaczy rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski. Są to najnowocześniejsze roboty tego typu wykorzystywane obecnie w polskich szpitalach. Urządzenia zakupiono ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Na koniec przenosimy się do Gdańska. Miasto chce zachęcić mieszkańców do naprawiania i ponownego wykorzystywania przedmiotów, zamiast wyrzucania ich do śmieci. Gdańsk ogłosił właśnie przetarg na stworzenie aplikacji mobilnej, która połączy mieszkańców z lokalnymi fachowcami.
7: Aplikacja powstanie w ramach unijnego projektu LifePomGozilla.pl, którego celem jest ograniczanie ilości odpadów, wydłużanie życia produktów i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Nowe narzędzie ma umożliwiać szybkie znalezienie fachowca, zlecenie naprawy czy przekazanie niepotrzebnych już przedmiotów kolejnym właścicielom.
8: To będzie aplikacja, która połączy, skojarzy mieszkańców z lokalnymi rzemieślnikami, takimi jak szewcy, stolarze, elektronicy. Co więcej, w tej aplikacji chcemy też umożliwić oddawanie rzeczy, które są całkiem sprawne, ale są już nam niepotrzebne.
7: Mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta Gdańska. Co ważne, projekt zakłada również bezpłatną usługę kurierską. Dzięki niej będzie można wysłać rzecz do naprawy lub przekazać ją innej osobie bez konieczności osobistego spotkania. Gabriela Bączek, Radio 357.
2: Teraz miasto czeka na wykonawcę, który zaprojektuje, stworzy i wdroży program w życie. Oferty można składać w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego. W dzisiejszych serwisach to wszystko. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
1: Ten front deszczowy, który mieliśmy przez kilka dni, wyraźnie odchodzi już na wschód, ale, jak piszą synoptycy, chyba idzie kolejny, bo jutro zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, ale od strony Szczecina wzrastać będzie do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano, uwaga, zachmurzenie duże na Podlasiu oraz w Karpatach i tam także może spaść deszcz. Jeśli chodzi o temperaturę jutro, no nie rozpieszczająca letnia, bo to będzie od 20 do 23 stopni, a jeśli chodzi o rejon nadmorski, to nie więcej niż 18.
9: Radio 357.
1: Bardzo Państwu dziękuję. Julia Nowaczyńska realizowała popołudniówkę, przygotował całość Krzysztof Tubilewicz, a ja, Michał Olszański, dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Jutro słyszę się z Państwem w audycji Co Państwo Lato. Spojrzymy na system rekrutacji do szkół średnich. Sporo dzieciaków w ogóle nie ma jeszcze decyzji, do jakiej szkoły trafi. Może warto zmienić ten system. Ale to dopiero jutro po 12. Teraz już zapraszam w imieniu Dariusza Króla na spotkanie pod osłoną nieba. Po imieniu Darka.

Można odnieść takie wrażenie, że czas wakacyjny, czas letni to jakaś przedziwna, częsta obecność Depeche Mode na samym początku spacerów pod osłoną nieba, ale tak się to właśnie poukładało, że mamy okazję świętować i wspominać i przypominać, że te dni należą w kalendarzu do nich właśnie. Martin Lee Gore urodził się 23 lipca w 1961 roku w Londynie, a więc pojutrze skończy 65 lat. I nie wyobrażałem sobie, by właśnie bez jego obecności na samym początku naszego dzisiejszego spotkania mogło się obejść. Darek Król i Julia Nowaczyńska z Państwem do godziny 19. Na ten dzisiejszy spacer pod osłoną nieba zapraszam szczególnie tych, którzy żądni są czegoś, czego jeszcze wcześniej nie znali, bo będzie naprawdę sporo takich wycieczek w rejony, nawet mocno można powiedzieć zaskakujące. Z niektórymi z tych artystów już się spotykaliśmy, ale gdy zaproszę Państwa, powiem tylko tak, że dziś będziemy wędrowali i po ścieżkach Austrii, i zawitamy do Włoch, no i pojawimy się w Szwecji. Tam nie po raz pierwszy oczywiście, ale dziś spotkanie z dziewczyną, której jeszcze nie mieliśmy okazji poznawać i chciałem bardzo, byście Państwo przyjęli ją z otwartymi ramionami. Ale na to wszystko jeszcze przyjdzie czas, bowiem to właśnie 65. urodziny jednym utworem honorować to troszeczkę za mało. Niesamowity introwertyk w dzieciństwie. Trafił do klasy marzeń, jeśli chodzi, gdyby ktoś wtedy mógł sobie wyobrazić, że młodzież siedząca wspólnie ze sobą w ławkach będzie kreowała to, co dzieje się w muzyce przez kolejnych kilkadziesiąt lat, no to nie wiem, jak te dzieciaki by się wtedy od razu zachowywały, ale faktem jest, że Martin Gore uczył się w szkole z Andy Fletcherem, co później przerodziło się w przyjaźń również i muzyczną, ale jego koleżanką była Alison Moye. No i jeszcze w tej samej klasie uczył się niejaki Perry Bamonti, nieodżałowany gitarzysta grupy The Cure. Instrumentalny samouk, gdy śpiewa, to od razu wnosi niesamowity koloryt i taki kontrast. Ten jego tenorowy głos jest kontrastem dla dramatycznego barytonu Davida Gahana. Martin Lee Gore. Może będziemy jednymi z pierwszych, którzy właśnie z okazji 65. urodzin, który świętować będzie pojutrze, składamy mu życzenia.

Faktem jest, że w Austrii nie bywamy zbyt często i z Austrii muzyki zbyt często nie słyszymy, albo nam się tylko tak wydaje, ale z grupą Like Elephants spotkaliśmy się już. Był to marzec ubiegłego roku i wtedy zwiedzaliśmy wydany przez nich trzeci już mini album The Grey One. I tam właśnie również mieliśmy okazję spotkać się z utworem Thousand Miles. Ale ta przedziwna grupa składająca się z doświadczonych muzyków, którzy tak naprawdę stworzyli ten zespół, jest to efekt wcześniejszych spotkań i wcześniejszych współprac w różnych projektach muzycznych. Dobrze im się ze sobą grało. Spotkali się nawzajem poznając i postanowili pracować razem pod tymże właśnie szyldem. I tak to trwa od 2014 roku. Pierwotnymi założycielami Like Elephants są Wiktor Koch, wokalista i gitarzysta. Za perkusją siedzi Christian Luger. Martin Wichrer jest drugim gitarzystą, no i jest jeszcze basista, Roland Guggerbauer. Piąty członek zespołu, bo to kwintet, Manuel Hauer, dołączył wkrótce po powstaniu grupy i on jest odpowiedzialny za brzmienie syntezatorów. Od 2014 roku są cały czas aktywni, mają na swoim koncie już trzy mini-albumy i niezliczoną ilość singli z tychże właśnie płyt. Muzyczne sklasyfikowanie ich nastręcza sporo problemu. Niektórzy, słuchając ich muzyki, po prostu czują w tym indie. Inni, gdy ich słyszą, doszukują się wpływów dream popu, ale jeszcze inni, to jest ta grupa, do której ja się zaliczam, na pewno wysłyszą wpływy zespołów, które kiedyś kształtowały New Wave i post-punk w latach 80. Jest co zwiedzać, a przede wszystkim jest radość z tego, że nadchodzi nowe. Bowiem od kilku dni mamy okazję dotknąć brzmienia, którym, mam nadzieję, na albumie, a nie mini-albumie, już niedługo Like Elephants nas obdaruje. Right now only.

Reprezentacja naszych muzycznych przyjaciół ze Skandynawii, jeśli chodzi o tych, których mamy przyjemność słuchać pod osłoną nieba, jest dość liczna. I po Szwecji nie raz i nie dwa i nie 22 razy spacerowaliśmy, ale myślę, że warto poznać kolejną nową przewodniczkę, bo jest w jej muzyce coś tak przedziwnego. Z płyty na płytę tak się to dziewczę odmienia, że warto śledzić jej twórczość. Nicole Sabonier to w zasadzie Amanda Marina Nicole Sabonier. Ma 35 lat i właśnie ukończyła magisterskie studia na neurologii. Jak to pogodzić? Stworzenie muzyki? Było bardzo trudno. Przywitałem Państwa i jednocześnie tym pierwszą jaskółką do zapoznania się z Nicole posłużyła pieśń, która znalazła się na jej, jak do tej pory, ostatnim krążku, tym z 2023 roku. I podczas nagrywania tej płyty jednocześnie właśnie przygotowywała się do obrony pracy magisterskiej i jest neurobiologiem, więc to jest dość niesamowite znaleźć czas i na jedno, i na drugie. W zasadzie jej kariera rozpoczęła się od wydania w 2014 już roku debiutanckiego albumu Must Exist, więc cały czas ta kariera muzyczna i kariera naukowa musiały znaleźć dla siebie miejsce. I chyba żadna z tych karier nie musiała ustępować tej drugiej sferze, co przepięknie słychać. Na koncie, jak do tej pory, ma 4 płyty. I wydaje mi się, że to jest rzecz, którą bardzo wyjątkowo będzie się Państwu zwiedzało i spacerowało po tym wszystkim, co wydarzyło się już do tej pory. Bo tak jak powiedziałem, te płyty są na tyle różne i na tyle ten rozwój jej muzyki widać, że to będzie sama przyjemność. A nadchodzi nowe. Nadchodzi nowe, bowiem już od kilku dni mamy okazję dotykać najświeższego brzmienia Nicole Sabonier.

Ten nowy album ukaże się dokładnie 23 października. Zatytułowany będzie Anna. I o ile o muzyce Nicole Sabonier można powiedzieć, że charakteryzuje się surowym, a jednocześnie no takim dopracowanym, bardzo dopracowanym, nawet określić mógłbym to kinematograficznym brzmieniem, to chyba będziemy mogli spodziewać się też troszeczkę etnicznego brzmienia, bo ona w swojej twórczości, w najnowszych singlach, chociażby już w opisie państwo mieli okazję zauważyć, coraz częściej odwołuje się też do swoich libańskich korzeni. Korzenie ma w Libanie, choć urodziła się w Szwecji Solsborgu. Ciekaw jestem, jak to wszystko się potoczy i jak będziemy mieli okazję doświadczać tych nowych brzmień. Powiedziałem, że to przeróżne muzyczne wędrówki do tego dzisiejszego brzmienia ją doprowadziły. Jedną z takich ciekawszych w 2015 roku był album Miman, którego teksty inspirowane były poematem science fiction Aniara autorstwa szwedzkiego noblisty Harry'ego Martinsona. To z niego właśnie pochodzi utwór Lifetime sprzed 11 lat.

0: 1. Pod osłoną nieba.
1: Pod osłoną nieba.

Gdy zapraszałem Państwa na audycję, powiedziałem, że to będzie spacer po Austrii. Będziemy odwiedzali Szwecję, ale też wymieniłem Włochy i to właśnie na sam koniec sobie pozostawiłem. Talk to Her to czwórka przyjaciół, którzy muzykę tworzą w Padwie. Andrea Visaggio, wokalista, grający również na syntezatorach. Na gitarze gra Stefano Murone, na gitarze basowej Riccardo Massaro, a Francesco Zambon siedzi za bębnami. Talk to Her. Ta przygoda rozpoczęła się już 11 lat temu. 3 lata później wydali i przedstawili się światu swój mini-album, który brzmiał bardzo elektronicznie. Mini-album Home, ale tym debiutem prawdziwym płytowym, który zdobył świetne recenzje w całej Europie, był album Love Will Come Again, z którego właśnie usłyszeliśmy to nagranie. A idzie nowe. Myślę, że już niedługo będziemy mogli spodziewać się kolejnych nagrań. Dość długo czekaliśmy na drugi album. On się ukazał pod koniec ubiegłego roku, a ja cały czas próbowałem znaleźć dlań miejsce pod osłoną nieba, by móc Państwu go choć odrobinę zaprezentować. Pleasure, Loss, Desire. Tak zatytułowany jest drugi album formacji Talk to Her, tych przedziwnie chłodno grających Włochów, który bardzo gorąco Państwu polecam.

Pleasure, Loss, Desire. To 10 kompozycji, które ukazały się w październiku ubiegłego roku i warto je poznać. To płyta, to album, który zespół nazywa takim głębokim zanurzeniem w otchłań oderwania, gdzie przyjemność i strata zlewają się w emocjonalny wir. W świecie, który nie odzwierciedla już naszego idealnego ja, oderwanie staje się nie tylko reakcją, ale mechanizmem przetrwania, swoistą tarczą mającą ochronić przed bólem. Otchłań zmienia się w schronienie, które tłumi ból, ale z czasem powstrzymuje nas, grożąc, że stanie się też duszącą pułapką. I tą różnicę odnaleźć musimy już sami. Dzisiejszy spacer pod osłoną nieba ma się już ku końcowi. Za pomoc i realizację dziękuję Julii Nowaczyńskiej i Rafałowi Grzebalskiemu. Darek Król pozostawia Państwa z falami morskimi, przepięknym oceanem. Można sobie wyobrazić, jak on właśnie otacza nas i koi to, co zbędnym jest, gdy tak naprawdę świat goni zbyt szybko i zbyt intensywnie. Pleasure, Loss, Desire. Tak ta płyta Włochów z Padwy się kończy i Państwa z nią zostawiam.

Hello, hello! Jak się macie, Gruzini? Wszystko dobrze? Przeżyliście te alarmy i opady deszczu? Takie by tyle było tego narzekania na to słońce, no to mamy teraz za swoje. Witam was bardzo serdecznie w magazynie Gruzja. Ja nazywam się Paweł Jóźwicki, a on nazywa się Antek Grudniewski. Duże brawa dla Antka, zdecydował się powrócić. Szczerze mówiąc, to zapytałem go: Antek, ile cię nie było? On mówi: no, 2 tygodnie. Mi się wydawało, że z miesiąc go nie widziałem. Ale to możliwe, bo się trochę mijaliśmy. Wiecie, to w każdym związku musi być tak, że musi być jakiś taki czas na higienę, że trzeba się nad sobą zastanowić trochę, potęsknić. No więc my to z Antkiem żeśmy sobie zafundowali w wakacje. Dziś będą kawery. Wiem, że czekaliście na to, wiem, że lubicie. A jeżeli nie lubicie, to nie wyprowadzajcie mnie z błędu, bo ja żyję w tym przekonaniu, że wy tak samo zbieracie te kawery jak ja. A tak a propos, to zbieraliście coś, jak byliście mali? Bo teraz to zbieracie na pewno mamonę tylko, co? Czy tam są jeszcze jakieś takie resztki podziecinnego hobby? Coś wam zostało? U mnie to wszystko się zaczęło chyba od proporczyków. Tak, proporczyki i znaczki metalowe z zakładów pracy, a proporczyki oczywiście z miast. Wojewódzkich głównie, choć te niewojewódzkie chyba też miałem jakieś tam swoje. Pamiętam, że miałem ich trochę na łóżku. A i naklejki miałem na szafce przyklejone z klubami, które w danym sezonie grały w piłkę nożną, wtedy jeszcze w pierwszej lidze. A potem, kapsle. No to ciężko nazwać zbieraniem, ale grałem w kapsle. Chłopaki, pamiętacie? Jak się pykało na podwórku, rysowało się kredą trasę i był wyścig pokoju kapslami. Słuchajcie, powiem wam, że miałem najlepsze kapsle na osiedlu, gdyż kiedyś odkryłem w encyklopedii powszechnej mojego taty, że w którymś tam tomie pod literą F były 2 strony z flagami. Więc jak nie było rodziców w domu, to zakradłem się do tej encyklopedii z nożyczkami. No i wiecie, jakie miałem super kapsle.

0: No, okazuje się, że mieliśmy podobne tematy związane z kolekcjonowaniem. A wymianki też były? Zamienialiście się przedmiot za przedmiot albo tam jakoś tak, no bez jakby w barterze, no bez rozliczeń finansowych. Ja to uwielbiałem, byłem strasznie słaby w to i do dzisiaj jestem, ponieważ jak mi na czymś zależy, to po prostu, bo mi zależy. No i tu się kończy rozsądek, trzeźwe myślenie i po prostu muszę mieć. Ale pocieszające w tym wszystkim było to, że w szkole miałem takiego kolegę, którego bardzo lubiłem i się z nim trzymałem, miał ksywę Madziar. I Madziar ustanowił rekord świata w wymiance, gdyż, drodzy państwo, mieszkał pod Warszawą i zapragnął mieć nóż harcerski Finka. Kumacie to? W składnicy harcerskiej można było nabyć. Nóż bardzo przeciętny, fajnie wyglądający, z plastikową czarną rękojeścią, która z reguły po jednym rzucie w drzewo się rozpadała. Ale Madziar o tym nie wiedział. Zapragnął mieć nóż harcerski Finka i wiecie na co to wymienił? Na motorower Komar.
1: The earth is Jah, the fullness thereof, and all that dwells therein. This is a message to the righteous, they that dwelleth in the secret places of the Most High. Unto the north, keep up the liberty. Unto the south, don't give up. Cause it what it will. To the west, set sail. And to the east, rise up. Send to my people from afar, and they shall call his name.
2: Jah!

No i co? Może być miło? No właśnie, tylko trzeba po prostu odpowiednią płytę wyjąć. Ja się zastanawiam, czemu ja do was przychodzę z jakimś takim dziwnym gruzem? Przecież można by to było wszystkie takie ładne piosenki, które pamiętamy z dzieciństwa, sobie tutaj pograć, posłuchać, poprzytulać się, jak kto lubi. Muszę wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego. I chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli dzisiaj zajrzycie na legendarny gruziński Facebook, to uprzedzam, że tam znajdziecie tylko jeden link. I to nie jest żadna pomyłka, to nie jest lenistwo. Tak po prostu miało być. I będzie to link z obrazkiem do tej właśnie piosenki. Cieszycie się? A obrazek jaki, mówię wam, bo obrazek pochodzi z filmu Angel, Anioł, dla tych, którzy nie parlare. Który też powinniście zobaczyć, jeżeli nie widzieliście. Film chyba argentyński, tak mi się wydaje. O chłopcu z twarzą anioła, który takim aniołem nie był. Ale mówię wam, obrazki, kolory, samochody, muzyka. Oszalejecie. Przepiękne. No ale my tu nie w tej sprawie, żeśmy się zebrali dzisiaj, prawda? Dzisiaj będziemy słuchali mojego ulubionego zespołu Grateful Dead. W wersjach coverowych oczywiście, bo właśnie pretekstem do dzisiejszego spotkania jest taki 10-płytowy album, który nazywa się Day of the Dead, z prawie 60 utworami tego zespołu. Jesteście już przerażeni? No to spróbujmy.

Day of the Dead ukazało się 10 lat temu, równo 10 lat temu. I gdy znalazłem ten boksik z 10 płytami, to pomyślałem sobie, że to musi być niezły kasztan. No przecież przez 10 lat ktoś by mi powiedział o tym, że taka płyta wyszła. No bo to, że ja nie czytam, to wiadomo, że nie czytam. I też staram się nie wiedzieć. No ale mam kolegów, znajomych i tak dalej. Nikt nie wspomniał, nikt się nie zająknął. Nie była też tania, no jakby nie było 10 płyt. Grateful Dead to też nie jest jakiś taki magnesik dla mnie. Ale ci wykonawcy, którzy wzięli w tym udział, no to już jest inna historia. Bo tam na przykład jest Bill Callahan, Bonnie Prince Billy, Cass McCombs, z weteranów Charles Bradley, Courtney Barnett, która wybrzmiała, Fleming Clips, których można teoretycznie w ciemno szarpać, Kurt Weill, The National, od których to wszystko się zaczęło i oni tam sporo piosenek umieścili na tej składance, plus jeszcze

Ci to są niemożliwi, prawda? Biorą się za Grateful Dead i to brzmi jak War on Drugs. Ja czekam na ich płytę z coverami. Podobno mają coverować piosenki Lombardu. I też prawdopodobnie zabrzmi to dokładnie jak War on Drugs. Jakoś tak zostało mi to z tyłu głowy, że to 10 płyt, że to dosyć poważny projekt. Zebrać tylu wykonawców, poświęcić czas, pieniądze na nagrania, to przecież nie robi się jakoś tam w 3 minuty, po to, żeby wydać 10 płyt, a później zyski płynące ze sprzedaży tego wydawnictwa przekazać dobrym ludziom, którzy przekażą je odpowiednim ludziom, by im pomóc. Przemyślcie to. Co prawda 10 lat temu ta płyta się ukazała, ale ja tę płytę kupiłem w tym roku i zakładam, że ta moja moneta też znalazła dobrego odbiorcę.

No powiem wam, że bardzo mi to wchodzi. Jestem totalnie zaskoczony. Pozostałe 48 utworów z tej składanki przesłuchacie sami, dobra? Jeżeli to wam się podobało, to dacie radę. No nie wiem, jak przedstawiciele gangów motocyklowych zareagują na takie wersje utworów ich ulubionego zespołu, ale mam nadzieję, że są otwarci i też im wejdzie. No to teraz będziemy łagodzili obyczaje.

Jak tam, podobało wam się w odległej krainie? No, tam to się żyje. Nigdy tam nie byłem. Zrobiłem sobie ostatnio w bani trochę porządku. Miejsce się zwolniło. I czuję się, jakbym tam był. I co mi zrobicie? Zapraszam was na za tydzień. Za tydzień będzie świetnie. Będzie wasz ulubieniec w roli głównej, Durant Jones. To sobie będziemy ciągnąć te różne wątki, co? No to do usłyszenia, zobaczenia może. Dziękuję w imieniu Antka Grudniewskiego. Nazywam się Paweł Jóźwicki i mówię wam dobranoc.

0: Thank you.
1: Radio 357.
2: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Violetta Myszkowska.
3: Plac na rozdrożu. Technologie.
2: Fałszywe treści to już część naszej rzeczywistości, jeśli jesteśmy aktywni w sieci. Niezależnie od tego, czy w roli odbiorcy, czy twórcy, musimy założyć, że w którymś momencie trafimy na fejka. Część z nich bierze się oczywiście z ludzkiego błędu. Część to celowo rozpowszechniane fałszywe narracje, czyli dezinformacja. O tym ostatnim zjawisku największe organizacje na świecie mówią jako o zagrożeniu, części wojny informacyjnej, czy możliwej przyczynie erozji demokracji. I oczywiście ważne jest to, aby zadbać o te kwestie systemowo, mądrze zaprojektowanym prawem, ale sporo możemy zrobić też my sami. Na pewno warto nauczyć się, jak dezinformacja

informacja działa, jak rozpoznać treści wprowadzające w błąd i jak wygląda proces ich weryfikacji. Okazuje się, że podsunięcie kilku wskazówek dotyczących kompetencji cyfrowych ograniczyły zamiar udostępniania fałszywych informacji o 21%. Tak przynajmniej wynika z badań przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Do nabierania takich kompetencji zachęca książka Mateusza Cholewy, analityka i zastępcy redaktora naczelnego serwisu fakt-checkingowego demagog.pl. Jej tytuł to Fake Off. Wyłącz dezinformację ze swojego życia. Czym jest galop gisza? Kiedy można uznać za fakt, że mieliśmy kontakt z cywilizacją pozaziemską? W jaki sposób mieszkańcy wioski Veles w Macedonii wzbogacili się na sianiu dezinformacji w Stanach Zjednoczonych? Jak wygląda praca fact-checkera od kuchni? O tym za chwilę porozmawiamy z Mateuszem Cholewą. Audycję wydaje Roma Leszczyńska, a na początek naszego spotkania zaktualizowana piosenka We Didn't Start the Fire w wykonaniu Fall Out Boy. Deepfake'i, czyli wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji zdjęcia czy wideo, pojawiają się już w drugiej linijce tego utworu.

0: We Didn't Start the Fire, część druga w wykonaniu Fall Out Boy. W tekście pojawiły się deepfake'i, również wykorzystywane do szerzenia dezinformacji. Generatywna sztuczna inteligencja wykorzystywana do masowej produkcji fałszywych informacji jest tylko jednym z wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć. Zajmuje się nimi Mateusz Cholewa, który jest gościem dzisiejszego Placu na Rozdrożu. Dawniej razem w serwisie Demagog mierzyliśmy się z analizowaniem fałszywych treści w sieci, a kilka tygodni temu spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o jego książce zatytułowanej Fake Off – Wyłącz dezinformację ze swojego życia. Porozmawialiśmy też o pracy współczesnych fact-checkerów i niedawnych premierach filmowych.
1: Plac na Rozdrożu.
0: Widziałeś już Dzień Objawienia?
2: Jeszcze nie, bo akurat wypadł taki czas, że mój syn zaczął mieć większą potrzebę przebywania z rodzicami i trudniej zostawić go z dziadkami.
0: I nie jest to film, na który można zabrać dziecko?
2: Wolałbym nie zabierać. Ewentualnie mogłoby mu się to gdzieś tam pod powiekami zatrzymać, że kosmici są prawdziwi i już bym w życiu z niego tego nie wyplenił.
0: Ja bardzo długo bałam się kosmitów przez Dzień Niepodległości, a to nawet nie był film na poważnie.
2: Ja miałem tak samo z gazetkami typu Niedowiary albo Wiedza i Życie.
0: Jejku, tak.
2: Tam były takie rzeczy z kosmitami przez pewien czas, a ponieważ mieszkałem na wsi, wierzyłem, że te ugniecone pole to rzeczywiście przez to, że kosmici przylecieli do Polski.
0: I do Polski. Pytam, dlatego że Steven Spielberg, reżyser tego filmu,
2: coś tam kojarzy,
0: który od lat mówi, że on wierzy w to, że istnieje cywilizacja pozaziemska, w ostatnim wywiadzie dla New York Timesa powiedział, że w zasadzie widział w ciągu ostatnich lat sporo materiałów filmowych. No i oczywiście był jeszcze głośny artykuł New York Timesa z 2017 roku, w którym ujawniono, że istniało coś takiego w Departamencie Obrony, coś takiego jak Advanced Aerospace Threat Identification. To było w latach 2007-2012, które się zajmowało właśnie takimi sprawdzaniem takich filmów, gdzie jakieś jaśniejące kropki na niebie się pokazują. No i Steven Spielberg powiedział, że dla niego to jest już tyle ma doniesień na ten temat, że on believe believers, czyli wierzy tym wierzącym. No i pytanie jest takie, bo wiemy, że teorie spiskowe to jest coś, co czasem okazuje się prawdziwe. No i gdzie w świecie fact-checkingu jest ten punkt, w którym fact-checker musi przestać myśleć na przykład o płaskiej ziemi jako o teorii spiskowej, a zaczyna myśleć, że to jest fakt, to już jest fakt.
2: Myślę, że akurat z ziemią, naleśnikiem byłoby znacznie trudniej niż z obcą cywilizacją. Wydaje mi się, że reżyser Spielberg wpadł w problem społecznego dowodu słuszności i być może stał się więźniem algorytmów, bo jeżeli, wiesz, jak działają te bańki, zresztą kiedyś albo czytałaś, albo rozmawiałaś z Maxem Fisherem, dobrze pamiętam?
0: Tak, tak jest.
2: Tak było.
0: Dziennikarzem New York Timesa i też autorem książki W trybach chaosu, który opisuje algorytmy.
2: Pozdrawiamy wszystkich z Nowego Jorku. Macie całkiem niezłą gazetę.
0: I pizzerię.
2: Również.
0: W Waszyngtonie.
2: Tak, gdzie nie ma piwnicy. Chodzi o to, że jeżeli trafiamy na jakieś treści, które są sensacyjne i które jeszcze nas przyciągają. A Steven Spielberg, z tego co pamiętam, miał jeszcze jeden film o kosmitach. Nawet więcej niż jeden. Jeden był bardzo przyjazny, a drugi był gdzieś tam... Byli gdzieś tam trochę z tyłu i dopiero w pewnym momencie się pojawiali. No to wydaje mi się, że gdzieś fascynują go jakieś tematy związane z kosmosem. Teraz sobie przypomniałem, że przecież jeszcze w Indianie Jonesie części czwartej pojawili się kosmici. Strasznie
0: dużo
2: jest tego.
0: Lubi, tak.
2: To jest jego temat.
0: To jest jego ulubiony temat, tak.
2: A naprawdę tych materiałów pokazujących jakieś błyskające światła na niebie jest sporo. Również w Polsce są tego typu grupy. Ba, przecież jest nawet jedna osoba, która jest naczelnym ufologiem w naszym kraju i pojawia się w różnych podcastach i opowiada o pozaziemskiej cywilizacji. Ja na to patrzę w ten sposób, że z jednej strony oczywiście mamy dużo filmów, które pokazują coś, ale co na tym filmie widać, już zależy trochę od podanej wcześniej interpretacji w opisie tego nagrania. Bo wciąż błyskające światło to jeszcze nie jest dowód na to, że widzimy obcy pojazd, widzimy błyskające, dziwnie zachowujące się światło. Może się czasem okazać, że to jakieś zjawisko atmosferyczne, błąd w nagraniu, może ktoś coś sam zmontował i próbuje teraz sobie zdobyć do tego lajki. Nie jestem aż tak głęboko w tym konkretnym temacie, a raczej próbuję w jakiś sposób powrócić do tego, co mnie zapytałaś, tak. Czyli w którym momencie uznajmy teorię spiskową za prawdę. Trzeba chyba sobie samemu w głowie odpowiedzieć, co by mnie przekonało do zmiany zdania. Jeżeli odpowiedzią jest, że nie ma takiej odpowiedzi, to znaczy, że już nie jesteśmy w ogóle gdzieś po drodze, żeby zmienić naszą opinię, czyli już jesteśmy gdzieś jak poza jakąś granicą fanatyzmu. Czyli żaden argument na nas nie działa, to znaczy, że jest źle. Musimy to już, samo uświadomienie sobie tego też jest jakąś odpowiedzią. Na mnie osobiście, jeżeli pytasz mnie o kwestie związane z UFO, gdyby szef NASA wyszedł i powiedział, że mieliśmy kontakt z obcą cywilizacją. Nie, że zobaczyliśmy dziwne światła, bo to jeszcze nie oznacza, że mamy gdzieś tam, że doszło do bliskiego spotkania trzeciego stopnia, nawiązując do tego Spielberga. To byłoby co dla mnie coś na potwierdzenie. Miałbym oficjalną instytucję zajmującą się eksploracją kosmosu, która w wydanym przez siebie i potwierdzonym oświadczeniu podaje informację, że rzeczywiście do czegoś takiego doszło. Taka odwołanie się do nie ma uniwersalnych autorytetów, ale do takiego autorytetu, który zajmuje się tym tematem od lat, zna się na nim, bada kosmos, nie jest po prostu przypadkowym człowiekiem z kamerą wycelowaną gdzieś w niebo, to byłoby coś, co by mnie przekonało.
0: Artykuł New York Timesa nie udowadniał tego, że mieliśmy kontakt, tylko że istniało coś, jakiś urząd, który sprawdzał te różne doniesienia. No i w tym momencie Steven Spielberg, on też mówi o tym, że matematyczne prawdopodobieństwo wskazuje na to, że kosmici mogą istnieć. Ja liczę na to, że to są Eridianie. I Andy Weir z projektu Hail Mary miał rację.
2: Przyjdzie do nas gadający rok i w pewnym momencie będzie mówić Mace.
0: Ja bardzo bym chciała.
2: Wspaniale by było. No cóż, rzeczywiście matematyka jest gdzieś, powiedzmy, po stronie Spielberga, no bo wszechświat jest tak ogromny, że gdzieś potencjalnie nie musi istnieć życie, ale z drugiej strony matematyka jest na jego niekorzyść, w sensie wszechświat jest tak ogromny, że być może istnieje gdzieś życie, ale dlaczego miałby wybrać naszą planetę, skoro ma tyle innych planet do wyboru i jeszcze jest wszędzie tak daleko.
0: A, jeszcze jest dużo innych filozoficznych teorii, na przykład teoria ciemnego lasu.
2: A, tak, znam ją. Oglądałem kiedyś jakiś odcinek na YouTubie z kanału Kurzgesagt, gdzie zostało to jakoś wspomniane, że być może są, ale nikt się nie wychyla, no bo lepiej tego nie robić, no bo a nuż wywołamy jakąś galaktyczną wojnę.
0: No właśnie. Także czekamy na to, dla fact-checkera oświadczenie, ale też na przykład odtajnienie jakichś akt, które jednoznacznie wskazują na to, że...
2: Że do czegoś doszło. Chociaż to też musiałby być jakieś konkretne akta, a nie istnienie na przykład jakiejś komórki w Departamencie Obrony. Bo jeżeli miałbym taki budżet, jaki ma, jest kierowany na armię w Stanach Zjednoczonych, to przeznaczyłbym jakiś jego promil na badanie potencjalnego zagrożenia związanego z błyskającymi światłami, bo co jeśli przypadkiem ktoś nie zobaczył właśnie obcego, tylko myśliwiec nowej generacji, który gdzieś tam sobie śmiga, albo balon obserwacyjny, bo takie prawdopodobieństwo istnieje, że tak naprawdę to, co wygląda jak kosmita, to jest w rzeczywistości jakiś szpieg wysłany nad terytorium naszego kraju. Być może warto by podglądnąć właśnie to i zobaczyć. No i domyślam się, do tego był wykorzystywany ten urząd, nie dlatego, żeby bronić nas przed zagrożeniem z kosmosu, jak jacyś faceci w czerni.
0: To tutaj średnik. Teraz przejdziemy do tego, że można sobie taki wideo na przykład wygenerować.
2: Można.
0: W każdy dowolny sposób. Na przykład tak jak Steven Spielberg korzystał z CGI, żeby wyprodukować właśnie szarych ludzi w tym filmie. No ale jeśli chodzi o kwestie sztucznej inteligencji. W swojej książce o wdzięcznym tytule Fake Off opisujesz różne... No takie chałupnicze metody domowe, gdzie każdy człowiek wracający zmęczony po pracy może sobie usiąść na fotelu, no i nauczyć się czegoś, jeśli chodzi o weryfikację źródeł. Dużo treści czytamy sami, to są wyprodukowane treści przez źródło internet. Nie wiemy, kto to zrobił, więc ta weryfikacja już nie spoczywa na biednych dziennikarzach, korespondentach, reporterach, którzy gdzieś tam są w świecie i próbują się dodzwonić na jakieś biurko w jakimś urzędzie, tylko my musimy się tego nauczyć. Przeciętny człowiek. No i twoja książka jest o tym. No ale technologia się rozwija i tym, co wszystkich zajmuje najbardziej teraz, to w którym momencie jesteśmy, jeśli chodzi o generatywną sztuczną inteligencję, jeśli chodzi o filmy, bo to jest coś, co bardzo szybko się rozwija.
2: To prawda. Wydaje mi się, że jesteśmy o dwa kroki od tego miejsca, w którym będziemy już mieli bardzo dużą trudność, żeby rozpoznać, co zostało stworzone przez komputer, a właściwie przez AI, no bo przez komputer można właśnie wygenerować kosmitów do filmu takiego, jak kręci Spielberg, a niekoniecznie stworzyć po prostu losowe, krótkie nagranie, a AI umożliwia to zrobienie krótko i niskim nakładem finansowym, co jest kluczowe do...
0: To jest kwestia groszy, tak?
2: Tak, to prawda. I to jest w mojej opinii to, a nie jakość tych nagrań jest tym, co zadecydowało o sukcesie tego rozwiązania, bo jeżeli coś jest wystarczająco dobre, żeby wyglądać jak prawdziwe, to jest to, a kosztuje mniej, to jeżeli mamy coś, co jest lepsze od rzeczywistości, a kosztuje więcej, no to nie pokona tego, co jest tańsze. Dlatego wydaje mi się, że w pewnym momencie ściganie się z technologią na zasadzie będę wypatrywać tego szóstego palca u dłoni i choćby miał zginąć na tym wzgórzu, trochę nie ma sensu. I że musimy cofnąć się i zastanowić się, co sprawia, że wierzę w rzetelność danego nagrania i czy jest to samo to wideo, czy może rzeczy dookoła niego. I wydaje mi się, że to, co pozwoli nam się uodpornić na wyścig technologiczny, to będzie właśnie szukanie informacji bardziej o źródle niż weryfikowanie samej treści. Czyli sprawdzenie, kto podał to nagranie, czy ta osoba już w przeszłości podawała jakieś fałszywe materiały, czy jest to jedyne źródło nagrania, czy ktoś inny na ten temat się wypowiada, czy są jakieś komentarze specjalistów, czy też oficjalnych władców, w zależności od tego, czy będzie to na przykład fragment nieba z kosmitą, czy, nie wiem, płonący budynek gdzieś w centrum miasta. Czy tematem zajmują się media. I generalnie poszukiwanie informacji, dookoła informacji jest czymś, czy poszukiwanie dowodów na prawdziwość nagrania poza samym nagraniem będzie czymś, co pozwoli nam w pewnym sensie przetrwać do momentu, w którym mam nadzieję, że wejdą regulacje prawne nakazujące oznaczanie tego typu filmów odgórnie.
0: No ale też nie wszystko się uda, prawda? No bo część z tych rzeczy jest specjalnie wprowadzana po to, żeby wprowadzić w błąd. No, taki przykład, który przychodzi mi teraz do głowy, no to przecież można stworzyć różne materiały, które będą rzekomym dowodem na popełnienie jakiejś zbrodni wojennej.
2: Można tak zrobić. I to według mnie sprawia, że czasem trzeba trochę poczekać, aż pewne rzeczy ujrzą światło dzienne. To jest też jedna z rzeczy, której wspominam w książce, że nie wszystko może udać się zweryfikować w tym konkretnym momencie. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z jakąś sytuacją kryzysową, a w kontekście AI on jest świetny do tworzenia właśnie dowodów anegdotycznych na rzecz, która się wydarzyła. I dlatego trzeba zacząć zadawać sobie pytania, czy jeżeli tylko jedno źródło to podchwytuje, to czy jest to już dla mnie wystarczający dowód na to, że coś się wydarzyło? Albo jeśli jest to jakaś anonimowa sytuacja, która gdzieś się wydarzyła, czy już powinienem temu ufać, czy nie sprawdzić, czy tematu nie podejmie ktoś więcej? Bo kwestie zbrodni wojennych są o tyle trudne, że one mogą dziać się z daleka od jakichkolwiek miejsc zamieszkania. Więc jest potencjalnie mała szansa na to, że jakieś inne wideo z tego miejsca się wydarzy. Może być tak, jak w przypadku takiego nagrania, być może pamiętasz, kiedyś sprawdzaliśmy historię o tym, że jacyś cywile zostali zatrzymani przez Ukraińców, rzekomo Ukraińców, i ostrzelany został ich samochód, a potem dziennikarze z serwisu Bellingcat sprawdzili, że film w rzeczywistości został nagrany po rosyjskiej stronie granicy i byli to Rosjanie, po drzewach, po różnych rzeczach z tego nagrania. Jestem ciekaw.
0: W układzie gałęzi.
2: Tak, to jest w ogóle szukanie rzeczy po układzie gałęzi. Tak. Chciałbym mieć kiedyś takie umiejętności. I być może będzie tak, że tego typu detale nadal będą umykać sztucznej inteligencji. Zresztą albo będzie potrzebowała jakiegoś oryginalnego materiału, który może skopiować. No bo pamiętajmy, że to AI nie jest alfą i omegą. Ono musi się czymś karmić, a często robi się tym, co już dostała. Więc na tym, co dostała, będzie można sprawdzić, gdzie potencjalnie znalazł się jakiś oryginalny materiał. Mam ostatnio ciekawy przykład z tego czegoś takiego, czyli film, który miał udowadniać, że dyrektor Muzeum Bandery w Ukrainie dziękuje darczyńcom z Polski i ukraińskim darczyńcom z Polski za to, że ufundowali nową salę w tymże muzeum w Ukrainie. Co miał udowodniać? Na tym, że pieniądze z organizacji ukraińskich w Polsce idą na Muzeum Bandery. Szokujące i wzbudzające gniew, no bo teraz, zwłaszcza w sytuacji, w której jedna z jednostek wojskowych na Ukrainie dostała imię bohaterów UPA, znowu o tej całej historii dyskutujemy. I widzę to nagranie, nigdzie nie mogę go znaleźć, Co więcej, okazuje się, że profil na Facebooku, niby prowadzony przez Muzeum Bandery, jest profilem, który się pod niego podszywa, ponieważ kiedy wejdę na faktycznie istniejącą stronę muzeum i kliknę link, który ma mnie prowadzić na ich profil na Facebooku, trafię na zupełnie inną stronę, gdzie nie ma tego nagrania, więc już mam pierwszą lampkę ostrzegawczą. Okej, że wszedłem na pierwotną stronę, zobaczyłem, gdzie to idzie i patrzę, filmu nie ma. Ale ciekawsza rzecz dzieje się z tym nagraniem. Patrzę na tego dyrektora i szukam, skąd to nagranie mogło się pojawić, i przedziwnym trafiam na artykuł sprzed kilku lat, na którym człowiek, który wygląda dokładnie w ten sam sposób, oprowadza wycieczkę w jednym z miejsc Ukrainy i okazuje się, że wszystkie detale na jego ubraniu, czyli koszula w kratę, jest taka sama jak na tym filmie, na którym mówi o tej finansowaniu, ale co najśmieszniejsze, miał też na sobie taką torbę podróżną i jej pasek jest na tym nagraniu w tym samym miejscu, chociaż byłoby bardzo dziwne, gdyby w muzeum trzymał torbę podróżną. Ale to, co mnie najbardziej przekonało, to mikrofon taki, taka pchełka, która gdzieś jest podpięta w tym samym kołnierzyku, w tym samym miejscu. No i oczywiście można by założyć, że po prostu ten pan ubrał się w ten sam sposób i zarzucił na to samo ramę tą torbę, ale
0: still his look.
2: Doprawda, ale założyłem, że jednak jeżeli mamy to samo, to zdjęcie, które wygląda żywcem, jak przekopiowane, i to, że ktoś je wykorzystał do stworzenia deepfake'a. I jak widzisz, w tym momencie jeszcze dało się po tej nitce do kłębka, czyli zobaczyć źródło, a potem jeszcze znaleźć oryginał i się zorientować. Zobaczymy, jak długo to potrwa.
0: Mm-hmm. No teraz są ludzie, którzy się zajmują bardzo mocno zaawansowaną taką weryfikacją tych materiałów. To są ludzie, którzy, nie wiem, mierzą długość cieni na przykład. No. Trajektorię lotu jakiejś rakiety i tak dalej, i tak dalej. Kolor wybuchu. Tego typu rzeczy, no to są zaawansowane kwestie, które koniec końców i tak trzeba konsultować na przykład z ekspertami od wybuchów. A co może zrobić ktoś, kto jest zmęczony po pracy i dostał jakieś nagranie i chce sprawdzić, czy to jest nagranie autentyczne, czy nie?
2: Może zobaczyć, tak jak mówię, najpierw sprawdzić źródło, skąd to zostało wzięte, bo jak sobie tak pomyślimy, to my, kiedy oglądamy sobie rzeczy w internecie, chodzi tu głównie o media społecznościowe, które teraz w pewnym sensie są synonimem internetu, to chyba rzadko klikamy po prostu, żeby zobaczyć konto albo profil. Widzimy treść, raczej nie patrzymy, kto tam jest po tej drugiej stronie. A czasem warto, bo może się okazać, że to nagranie to w ogóle pochodzi z profilu, który wrzuca tylko filmiki zrobione przez AI, może ma nawet to napisane w opisie, o czym też zresztą w książce wspominam. W przypadku tego typu treści można na przykład rozglądać się za jakimś pozostawionym gdzieś znakiem wodnym, bo jeżeli ktoś nie wykupił odpowiednio subskrypcji, to on gdzieś tam jeszcze może być. A potem to już dochodzą właśnie te rzeczy, które ja nazywam wyjść poza medium społecznościowe. Żeby ono nie stało się synonimem internetu, tylko jakąś jego częścią, i poszukać coś, no tak jak robiliśmy to jeszcze zanim pojawił się Facebook, Twitter i nie tylko, czyli wpisać coś w wyszukiwarkę internetową z pytaniem. I jeżeli zobaczymy wyniki tylko z mediów społecznościowych, albo co ciekawe tylko z tego jednego konta, to niech będzie to dla nas punkt do zastanowienia się. A możemy nawet wrócić do tej samej informacji po jakimś czasie, jeśli oczywiście będzie ona dla nas tak istotna. I może się okazać, że po 3-4 dniach jacyś wredni paskudni faktczekerzy wzięli to, sprawdzili i okazało się, że to AI.
0: Jak wredni paskudni faktczekerzy sprawdzają plotki, które są przesyłane przez WhatsAppa, na przykład o tym, że jest, nie wiem, napaść uzbrojonych grup uchodźców w miastach przy granicy z Ukrainą, albo że ma wujka w Ministerstwie Obrony Narodowej, który mówi, że będą zamykać miasta, ponieważ pandemia.
2: Uwielbiam ten przykład, bo on mi służy do odbicia zawsze powiedzeniem, że mój wujek, który jest w innej jednostce wojskowej, mówi co innego. No i co, i który wujek teraz ma rację, jeśli chodzi o przykład anegdotyczny, bo to jest taka... Ale to może w personalnej dyskusji, no jako powiedzmy ktoś, kto miałby to obalić w jakiś sposób, no nie mógłbym z tym po prostu powiedzieć, a mój wujek mówi inaczej, którego oczywiście nie mam w tym miejscu. Tylko raczej odwołałbym się do czegoś, co jest jakąś weryfikowalną instytucją, a nie anonimową osobą, którą można sobie zmyślić. To jest też odpowiedź na te wszystkie opowieści o tym, że jakąś kuzynkę wyrzucono ze szpitala, bo Ukraińcy przyszli i zajęli jej miejsce. Bo jeżeli szpital albo Ministerstwo Obrony, albo ktokolwiek odpowiedzialny za koordynowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem czy zdrowiem podejmie na siebie odpowiedzialność, żeby powiedzieć nie, nie zamkniemy miast, nie, nikt nie jest traktowany priorytetowo, no bo nam przepisy tego zabraniają, to już jest dla mnie jakaś odpowiedź na to, czy ta narracja jest prawdziwa lub nie. No bo potem, no właśnie odpowiedzialność została już wzięta. Ufam tej instytucji. Kiedy okaże się, że zostało zrobione to inaczej, to będę mógł przekazać te informacje, że ktoś tutaj wprowadził nas w błąd.
0: Oczywiście my jako obywatele też możemy zadzwonić do służb, czy policji, czy na Straży Granicznej i tak dalej, ale domyślam się, że to właśnie robią wredni fact-checkerzy, jak próbują zweryfikować informacje, dzwonią do służb na najzwyczajniej świecie.
2: Męczę czasem niektórych rzeczników prasowych, niektórzy są fantastyczni, część każe trochę dłużej czekać, ale wszyscy raczej są pomocni. To jest też taka zmiana, to możemy powiedzieć trochę o meta kwestiach związanych z tą pracą, że widzę, że rzeczywiście w ostatnich latach zmienił się stosunek i już nie zawsze muszę pisać papierowy wniosek do komendy policji w jakimś mieście, co no znacząco wydłuża dostanie komentarza na jakąś sprawę, która raczej wymaga zareagowania szybciej niż później. Teraz udaje się te e-maile otrzymać szybko, co znacząco ułatwia moją pracę, a co jest ważne w momencie, kiedy na przykład mamy do czynienia z taką historią, jaka miała miejsce w jednym z miast w Polsce, teraz już nie pamiętam, czy Zielona, czy Jelenia Góra, które jest z gór, gdzie no doszło do tragedii w szkole podstawowej, gdzie jedna uczennica zasztyletowała drugą, i pojawia się jakiś kompletny anonimowy gość z telefonem i mówi, że ta dziewczyna, napastniczka była Ukrainką. No kurczę, no dzieje się straszna rzecz w mediach społecznościowych. W krótkim czasie nakręca się nienawiść na tle narodowościowym, no i trzeba zareagować prędko. No i na całe szczęście w tej kwestii policja bardzo szybko przekazała swój komentarz, mówiąc, że osoba zatrzymana jest narodowości polskiej, obywatelką też polskiej. To jest w ogóle kwestia, że nawet kiedy powiemy, że jakaś osoba jest obywatelem danego kraju, to zaraz pojawiają się komentarze z pytaniem o narodowość. Tak jakby to, że trzeba zejść już tak nisko, bo jest polaryzacja tak mocna, że nawet tego typu komentarz, że ktoś ma obywatelstwo takie czy inne, już czasem nie wystarcza.
0: To jest cała, powiedziałabym, wątek, że jeśli wydarzy się jakaś tragedia, to od razu jest dezinformacja, która się pojawia, że to jest Ukrainiec,
2: bądź na przykład.
0: Najczęściej Ukrainiec, mniej...
2: Jeśli ktoś umarł, to jest pytanie, czy był szczepiony na przykład. Już trochę mniej. Że jeśli ktoś zmarł nagle na jakiś zawał serca, a był znaną osobą, czy wcześniej był osobą, która przyjęła szczepionkę. Teraz jest taki spin wokół Jeremy'ego Clarksona zresztą. On w jednym z ostatnich odcinków swojej serii, w której żyje na farmie, opowiedział, że ma agresywnego raka prostaty i już widziałem, że ktoś mówi, że wcześniej Jeremy Clarkson zachwalał to, że przyjął szczepionkę przeciw COVID-19, a przecież ona powoduje turboraka, no to musi być efekt. Już nie biorąc pod uwagę, ile Jeremy Clarkson ma lat, nie? I że jest w grupie ryzyka potencjalnie.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Mateuszem Cholewą.

0: Luminate, Let My Love Open the Door to utwór, który pojawił się w jednym z moich ulubionych seriali Arona Sorkina. Nazywam go też Disneyem dla dziennikarzy, ale proszę nikomu nie mówić. The Newsroom, taki jest jego tytuł. Opowiada o perypetiach redakcji wieczornego wydania wiadomości, która stara się przedłożyć rzetelną informację ponad szybkość i oglądalność. Tak to już jest z plotkami niesprawdzonymi i fałszywymi informacjami, że rozchodzą się szybciej i to już nie jest tylko powiedzenie, że kłamstwo obiegnie cały świat, zanim prawda zdąży włożyć buty. Potwierdzają to dane, sugerujące, że fałszywe treści rozpowszechniają się szybciej w sieci niż te prawdziwe. A czasem po prostu są szybkie, bo wykorzystują takie techniki używane w debatach. O tym również porozmawialiśmy z naszym dzisiejszym gościem, Mateuszem Cholewą, analitykiem i fact-checkerem, autorem książki Fake Off, Wyłącz dezinformację ze swojego życia.
1: Plac na rozdrożu.
0: Chciałabym sprawdzić twoje umiejętności freestyle'owe.
2: Dajesz.
0: Czy mógłbyś zaprezentować galop gisza?
2: O rany, to jest świetne pytanie, tylko na jaką kwestię mógłbym podziałać?
0: No nie wiem, no na przykład dezinformacji i fejków.
2: Oczywiście.
0: O, możesz na przykład taki freestyle zapodać, ja już tutaj fachowym zwrotem będę mówić undergroundu hip-hopowego, zapodać rym. Melorecytację na temat tego, że wszyscy fact-checkerzy to są, jest część spisku światowego.
2: Oczywiście, że tak, no bo przecież komu najbardziej zależy na tym, aby to wszystko było ustawione pod fact-checkerów. Zresztą pewnie słyszałaś o przykładzie tej organizacji ze Stanów Zjednoczonych, która była finansowana przez George'a Sorosa. Zresztą wiele badań potwierdza to, że ludzie ufają fact-checkerom, więc jak to lepiej wykorzystać niż kogoś takiego. A ponadto, nie wiem czy słyszałaś, ale jedna z fact-checkerek z USA zmyślała cytatę do swoich artykułów. Ponadto widziałem dokumenty opublikowane przez francuską agencję prasową, mówiącą o tym, że część fact-checkerów jest finansowana przez państwo. Ponadto nie wiem, czy wiesz o istnieniu rosyjskich organizacji fact-checkingowych podszywających się pod prawdziwe, więc czemu by takich nie tworzyć też na terenie Unii Europejskiej? Zresztą, co byłoby lepszym aparatem do dezinformacji niż tego typu systemowe działania, które mogłyby wpłynąć na opinię ludzi?
0: Dziękuję bardzo.
2: Teraz wy sobie to rozbierzcie na czynniki pierwsze. Ile z tego, co powiedziałem, zmyśliłem, ile wiem, a ile jest wytworem AI, a? Może ten głos był w ogóle, może mnie tu nie ma.
0: No właśnie, jeszcze można do tego podać, że Uniwersytet Kalifornijski, Uniwersytet w Nowym Jorku, Uniwersytet...
2: Dr. Jekyll, Mr. Hyde.
0: Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Oni wszyscy to potwierdzają.
2: Dobra, oni tam siedzieli w komisji, no.
0: I to jest galop gisza właśnie.
2: A to jest olbrzymia, kurczę, umiejętność. Ja nawet zazdroszczę niektórym z tych ludzi. Mam dobry przykład tam w książce. Jest jedna z polityczek. Ja jej naprawdę podziwiałem, że ona... Bo ja tam przywołuję wprawdzie przykład z jednej z rozmów z jednej z ogólnopolskich stacji radiowych, ale ja z panią Witek miałem kontakt twarzą w twarz, kiedy przyjeżdżała do Poznania, a ja pracowałem jako reporter lokalny. Niesamowita kobieta. W sensie, żeby mieć taką głowę do liczb i nic się nie pomylić, zazdroszczę. Niezależnie od tego, czy był to właśnie taki potok myśli, do którego trudno było wrzucić swoje dziennikarskie pytanie, to nie ma znaczenia, żeby przygotować się tak do konferencji i nie potknąć się ani razu, ani jednego takiego typu przecinka żadnego, chwili oddechu od deski do deski i no, jest to duża umiejętność. I zazdroszczę niektórym twórcom teorii spiskowych, że oni potrafią to zrobić w taki sposób. Albo różnych osób, które rozsiewają dezinformację medyczną. A potem ty się z tym właśnie fact-checkerze męcz, że dostajesz 16 badań na twarz i musisz każde z nich przeczytać. Pamiętam do tej pory taki tekst, po którym Jerzy Zięba nagrał swój odcinek podcastu. Wprawdzie ja nie jestem podpisany pod tą analizą, bo w Stowarzyszeniu Demagog mamy także część z naszych tekstów nie ma imienia i nazwiska i bierzemy za to odpowiedzialność jako cała redakcja.
0: I też ze względów bezpieczeństwa tych imion i nazwisk nie
2: to
0: ma.
2: To prawda, więc przesłanie. Dlatego pan Jerzy Zięba nie wiedział, że to ja. No teraz mogę się przyznać, że to ja byłem autorem i bardzo mi się ciekawie tego słuchało, kiedy pan Jerzy tam komentował właśnie wartość tej analizy. Tam jest dotycząca skuteczności witaminy C w radzeniu sobie z sepsą i z nowotworami. I rzeczywiście dokument, który ma to potwierdzać i chyba część rzeczy cytuję w Fake Offie. no jest przepełniony tymi badaniami i trzeba je sobie pootwierać i poczytać, żeby zobaczyć, że czasem one w ogóle mówią co innego niż zostało niby przedstawione w tym tekście. Że nie potwierdzają, mówią, że trzeba więcej badań, że były robione na zwierzętach, a nie na ludziach. No i co? Ale no przecież jest długa lista źródeł, no to więc to musi być prawda. I to jest pytanie też dla nas samych i dla słuchaczy. Jak reagujemy, jeżeli dany wpis ma podane jakieś źródło? Czy już sam fakt istnienia takiego linku wystarcza dla nas na potwierdzenie, że to, co jest napisane w danym wpisie albo jest w danym filmiku, to już prawda? Czy chcemy zobaczyć, co jest na przykład w tym źródle i czy ono w ogóle istnieje? Bo może zostało wyhalucynowane przez sztuczną inteligencję, które czasem zdarza się zmyślić też jakiś link, a jeżeli ktoś nie jest dostatecznie uważny i nie chce wejść w niego, no to ma problem.
0: Po każdym twoim rozdziale mamy kilka stron źródeł, to wygląda jak galop gisza w sumie, bo jeszcze tutaj wyjaśnię, że galop gisza to jest taka strategia, która jest stosowana również w dezinformacji właśnie, kiedy ktoś chce uargumentować swoje zdanie, to zaczyna nas zasypywać faktami albo pseudofaktami, informacjami różnego rodzaju, które są fałszywe, półfałszywe. To jest potok słów po prostu. Źródła oczywiście też tam się pojawiają, jakieś nazwiska i tego jest tak dużo, że w pewnym momencie człowiek czuje się po prostu zalany tym wszystkim. A pamiętasz taki galop gisza najdłuższy, jaki miałeś w swojej karierze fakt-checkerskiej przyjemność, znak zapytania słuchać?
2: Pamiętam ten najkrótszy, on jest w tej książce, to jest dr Christian Perron z Francji, okres pandemii COVID-19, gdzie pamiętam, że zobaczyłem to zadanie, żeby napisać na ten temat analizę i pomyślałem, kurczę, 7 minut nagrania, to przecież co tam może być? Włączyłem, to był fragment jakiegoś przesłuchania właśnie, czy wystąpienia jakiejś komisji i dr Perron tam co 20 sekund rzucał nową tezą, którą trzeba było sprawdzić, a niektóre z nich naprawdę trzeba było kopać, bo widziałem je po raz pierwszy. Nie słyszałem nic wcześniej o Pfizer Gate na przykład i musiałem rozpoznać się, na jaki temat tam wszystkiego tego dotyczyło. On cytował też tam różne badania albo rzucał i mówię, jasny gwint, ale roboty na 7 minut, a tam jest 14 rzeczy do sprawdzenia. Tekst, czytanie tego tekstu, w sensie czas czytania tego tekstu jest dłuższy od tego wystąpienia. Ale to, wiesz, my to akurat możemy sobie tutaj podać rękę, bo my doskonale znamy przykład jednego takiego tekstu, który był prawie tak długi jak 1,5-godzinny film, który to wyjaśniał.
0: Cóż mogę powiedzieć? Pamiętam, ile się go pisało i to nie były dwie ręce, tylko wiele różnych rąk.
2: Nie było tego warte, to jest najgorsze. Naprawdę nie było warte. 3 miesięcy pracy, chyba 2.
0: No ale dobrze, no to jest rzeczywistość fact-checkerska, to trzeba powiedzieć. Wspomniałam o tym, że w twojej książce jest bardzo dużo źródeł. Na końcu każdego rozdziału jest kilka stron źródeł. Nawet jakbym chciała je sprawdzić każde. Przeskanowałam je wzrokiem.
2: Tak,
0: oczywiście, zachęcam. Że tak, bo sprawdzałam, na czym się tam opierasz i tak dalej.
2: Znaczy nie ma nic bardziej wrednego niż przepisywanie tego całego linku z tymi wszystkimi literkami dużymi, małymi. Wiem, to jest upierdliwe, ale wszystkie te źródła istnieją. Żadne z nich nie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Wiem, bo jak bardzo niemądry człowiek zostawiłem sobie to oczywiście na sam koniec pracy nad tą książką i ręcznie potem sam to dodawałem. To było zbędne. No, jeśli kiedyś będę mieć okazję pisać następną, na pewno źródła będą robić sukcesywnie, zostawię na sam koniec.
0: Pytanie jest też takie, bo my może cenimy coraz bardziej źródła, ale jeszcze kiedyś jakiś czas temu, parę lat temu była właśnie dyskusja na ten temat, że te źródła powinny się pojawiać, no ale aż tyle? Jak zareagowało wydawnictwo?
2: Nie dostałem żadnego komentarza. To było raczej moje własne przekonanie, że oczywiście nadźródłowość jakiegoś rozdziału może się przyczynić do tego, że będę mieć powtarzać cudze opinie, a nie dodawać swoich. Ale stwierdziłem, że jeżeli podchodzę do tematu profesjonalnie, to chcę mieć pewność, że do niektórych kwestii mam więcej niż jedno źródło, że żadna z takich dużych tez, na które się powołuję, nie jest niczym nie poparta i że niczego sobie sam nie zmyśliłem, tylko mam na to papier, że tak powiem, albo w tym przypadku link. Tak jak na przykład w jednym miejscu wspominam o wygenerowanym przez AI sondażu, który ma pokazywać duże poparcie dla jednej z partii politycznych, który kompletnie przekręcił jego nazwę tej partii i no tam są linki, które prowadzą do niestety już tweetów ze screenami, a nie do oryginalnego wpisu, potem został usunięty. Ale mam potwierdzenie, że coś takiego istnieje. Tak samo na... Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem i każda cyfra, każda liczba i każda statystyka tam jest oparta na czymś konkretnym. Ba, nawet niektóre hasła, które się gdzieś tam wymieniam, też mają takie oparcie. Jak na przykład te dyskusje o tym, czy rozmowa o zagrożeniu związanym z AI i wyborami nie przysłoniła innych kwestii, które powinny nas bardziej bulwersować. To taka dyskusja tam była o deepfake'ach i znalazłem ciekawy tekst na stronie Instytutu. To był Knights of the First Amendment, czyli rycerze pierwszej poprawki, to taki jakiś amerykański think tank. I on właśnie stawiał tam taką tezę, że dużo było lęku przed wyborami w 2000, czy w ogóle przed 2020, czy w 2024 roku, bo to chyba wtedy to był ten czas, gdy pół świata szło do urn i że wszyscy mieli z tyłu głowy te wybory na Słowacji na przykład i ten wygenerowany dźwięk AI mówiący o tym, że ktoś tam podniesie ceny piwa, a tam ktoś będzie przekupywał głosy i z taką myślą, Jezu, teraz wszędzie już będzie to AI. I potem magazyn Wired prowadził monitor tego typu zagrożeń i okazało się, że chociaż tam gro ludzi poszło i zaczęło głosować, to były incydentalne przypadki. A ile z nich jeszcze było faktycznie jakimś manipulacyjnym zagraniem, a nie Elonem Muskiem, który wrzucał przeróbkę, na którym Kamala Harris jest ubrana w jakieś komunistyczne symbole, no to już w ogóle inna dyskusja.
0: Jeszcze jedną rzecz bym chciała zapytać, jeśli chodzi o tego wujka w Monie.
2: Jasne.
0: Pisałeś właśnie o przykładzie Associated Press, kiedy ta kwestia się rozjechała, no ale oczywiście dziennikarze, jest coś takiego, żebyśmy też to zaznaczyli, że dziennikarze śledczy działają czasami na swoich źródłach, których personaliów nie podają w swoich artykułach. To są ich źródła, od których anonimowości zależy to. Ich bezpieczeństwo czasem też. No to tutaj też warto chyba dodać i sprostować, że istnieją tacy wujkowie w Monie. No ale tutaj już redakcja, tak? Swoim autorytetem.
2: Trochę tak. I trochę zaufasz, że raczej jeżeli ktoś jest dobrym dziennikarzem śledczym, to nie zaufa jednej osobie po prostu jednej opinii. Będzie mieć coś na poparcie tego. Miałem taki tekst, który pisałem jakiś czas temu o tym, że została stworzona jakaś tajna eskadra w Ukrainie złożona z obcokrajowców i było parę źródeł, które to podało i wszystkie powoływały się na jedną redakcję śledczą gdzieś z Francji, która nie podała nic poza opinią jakichś anonimowych niby przedstawicieli sił zbrojnych, które powiedziała, że coś takiego powstało. Żadnego dokumentu, żadnego... Nic. Oprócz tego, że jakieś anonimowe osoby coś powiedziały. To nie jest to dziennikarstwo śledcze według mnie. Jeżeli bazujemy na jednym źródle, no to...
0: No nie, dwa albo trzy.
2: Co najmniej,
0: co
2: nie?
0: Najmniej.
2: To tak trochę w naszej metodologii Stowarzyszenia Demagog tak trochę stoimy.
0: No ale to jest dziennikarska zasada.
2: No i tak powinno
0: oni byli
2: być.
0: Pierwsi przed fact-checkerami.
2: I oby tak było. No bo właśnie, bo nawet dziennikarza przecież ktoś może wprowadzić w ten sposób błąd. A papiery i dokumenty nie kłamią, no chyba, że zostały stworzone tak, żeby kłamać oczywiście, no bo przeróbki istnieją, więc im więcej źródeł tego typu kwestii, tym lepiej. Więc z jednej strony ja rozumiem takie profesjonalne działanie na zasadzie chcę chronić kogoś, kto mi przekazuje ważne informacje, ale wtedy samemu powinienem powiedzieć, dobra gościu, ale masz coś na potwierdzenie tego, co mówisz? To nawet Watergate w pewnym sensie przecież powstało na haśle follow the money, a nie na temat tego, że głębokie gardło przeszedł i powiedział, ej wiecie, bo tam jedni szpiegują drugich.
0: Na dezinformacji i różnych oszustwach internetowych można zarobić. Jak się wzbogacili mieszkańcy wioski Wałęsa w Macedonii?
2: I to znacznie. Kurczę, tam nie pamiętam już niestety z głowy, więc warto po to sięgnąć po książkę Fake Off, wyłącz dezinformację ze swojego życia, ale dużo powyżej średniej z
0: tej historii jest za paywallem.
2: To jest tak, że tam powyżej średniej zarobków krajowych. I to jest fascynująca opowieść o tym, bo myślimy sobie, po co ktoś miałby to robić? Ja tam mówię, że to jest trolling, że niektórzy naprawdę kochają wprowadzać ludzi w błąd. Takim przykładem może być w ostatnim czasie historia kogoś, kto podszył się pod Agnieszkę Holland na X-ie i napisał, że to, że mieszkańcy Krakowa zdecydowali się na wyrzucenie swojego prezydenta w referendum, to oznacza, że krakowianie nie dorośli do demokracji i się poniosło to kurczę w jakiś taki sposób, że nawet dwóch polityków na to zareagowało, mówiąc, że Agnieszka Holland trochę źle zrobiła, że tak skomentowała, to bardzo eufemistyczna teraz moja wypowiedź, powiedzieć, ale wiadomo, o co chodzi. No ale z drugiej strony są pieniądze i te pieniądze można zarabiać bezpośrednio, sprzedając treści, jak robił to swego czasu David Icke. Kurczę, kocham gościa. W sensie wymyślić to, że rodzina królewska to są zmiennokształtne jaszczury i jeszcze na tym zarobić. Któż by jakby... Jak wpadasz na taki pomysł? W którym momencie dochodzisz do tego, że z tego da się zrobić biznes?
0: Ja się zastanawiam, bo dla mnie to jest jedna z ciekawszych teorii spiskowych ze względu na to, jak płynnie można, i to zrobiono, podpięto do tej teorii spiskowej, prorosyjskie narracje, turbosłowiańskie narracje, to, że właśnie jaszczuroludzie, czyli kto NATO i Zachód, bo to oni są jaszczuroludźmi, według tej teorii, jak wiemy, Władimir Putin jest biorobotem, tak, ustawionym, więc jaszczuroludzie, którzy prowadzą odwieczną wojnę z Ariosłowianami, no wymyślili tutaj sposób wojny w Ukrainie, żeby Rosjanie z Ukraińcami się bili i to jest bratobójcza wojna ustawiona przez jaszczuroludzi. I gdzieś tam w DNA tej całej historii jest to, żeby się my jako Polacy nie angażować w ogóle w tę wojnę, bo to jest bratobójcza wojna ustawiona przez jaszczuroludzi. No i być może nie wierzymy w jaszczuroludzi, ale gdzieś tam z tyłu głowy komuś się może pojawić taka myśl, że no przecież to obrazuje stosunki międzynarodowe. No nie.
2: Kocham to, bo słuchając tego można sobie pomyśleć, że Gwiezdne Wojny to nie jest fikcja, to jest rzecz, która dzieje się pod polską granicą. To jest tak piękne. Może jeżeli ktoś ma takie codzienne sprawy, można pomyśleć, ach, ale no gdzieś tam przecież dzieje się coś tak pięknego jak z książek fantasy. No dobrze, ale wróćmy do WS, bo to jest za dobra historia, żeby po prostu ją przeskupować i mówić tylko o jaszczuroludziach. I w pewnym momencie, cofnijmy się do 2016 roku, mamy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i nagle w sieci w amerykańskim internecie zaczynają pojawiać się jakieś przedziwne opowieści o tym, że papież Franciszek popiera Donalda Trumpa, różne informacje na temat Hillary Clinton. No jak się okazuje, nie wszystkie z nich są prawdziwe, ale co ciekawsze, nie wszystkie z nich nawet urodziły się w Stanach Zjednoczonych. Bo okazało się, że nic tak nie ekscytuje ludzi jak właśnie sensacyjne opowieści wokół wyborów. Jest to wspaniała okazja do tego, żeby zarobić dla siebie parę groszy, bo jeżeli wejdzie się na przykład w link, żeby przeczytać coś więcej, to jest okazja do tego, żeby nakarmić taką osobę reklamami. I w ten sposób właśnie mieszkańcy macedońskiego WS zaczęli zarabiać olbrzymie pieniądze, bo uczestniczyli w takich warsztatach pokazujących, w jaki sposób zbudować społeczność na Facebooku. No a co lepiej buduje zasięgi w mediach społecznościowych niż trochę sensacji. I w ten sposób w 2016 roku mieszkańcy Macedonii i tej jednej konkretnej miejscowości zaczęli zarabiać pieniądze na Amerykanach. I to w taki sposób, że czytałem pracę naukową opublikowaną niedługo po tych wyborach, że oni nawet nie czuli wstydu z tego powodu, że wpuszczali kogoś w maliny. W sensie, że no, że jeżeli ktoś jest tak głupi, że jest to w stanie wierzyć, no to na to zasłużył. Tam były takie komentarze osób z tej miejscowości. I co ciekawe, ten temat, w sensie ten sposób zarobku nadal jest aktualny. Jesteśmy w 2026, a skanując polskie media społecznościowe, można na przykład znaleźć ślady typu Donald Tusk nie wytrzymał i wykrzyknął w trakcie wywiadu telewizyjnego coś, albo pokłócił się z prowadzącym programu, albo, i to jest najnowszy przykład tego typu historii, Państwu Nawrockich narodziło się nowe dziecko, więc prezydent razem z prezydentową doczekali się nowego członka rodziny. No i patrzymy na to, rzeczywiście jest jakieś zdjęcie, na którym widzimy głowę naszego państwa razem ze swoją żoną i tym nowym dzieckiem. No i klikamy w link, żeby zobaczyć, co jest tam więcej. W tym linku znajduje się historia wygenerowana za pomocą sztucznej inteligencji i oczywiście 6 reklam, które nam się wyświetla. Tylko tym razem pieniądze nie idą do Macedonii, tylko wszystko wskazuje na to, że do Wietnamu. I całe to zjawisko nazywa się, ma swoją nazwę wymyśloną przez Amerykanów z organizacji Lead Stories. To taka właśnie amerykańska organizacja fact-checkingowa, którzy w ten sposób ładnie złączyli ze sobą słowo Wietnam, czyli jest ten przedrostek Wiet i ta druga część spam, czyli no właśnie niechciane wiadomości. Oni zauważyli, że pojawia się za każdym razem, kiedy się coś dzieje, a nawet nie. I wszystko dotyczy celebrytów, znanej sytuacji. Były te protesty w Minneapolis związane z kwestiami imigrantów. No i co? I wokół tego też powstawały tam nieprawdziwe historie, na przykład wokół jednego z zabitych protestujących, że na przykład został zwolniony ze szpitala, czy coś tam. W Polsce z kolei tego typu opowieści pojawiały się po tragicznej śmierci Łukasza Litewki i można było zobaczyć, że tych artykułów jest multum żerujących na śmierci polityka, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością, co wydaje mi się, że jest karygodne i no, powinno już zostać wzięte pod uwagę przez samą platformę społecznościową, która powinna zrobić coś więcej niż tylko skasować dany profil, no bo no cóż, pieniądze pieniędzmi, ale miejmy chociaż trochę przyzwoitości.
0: Ostatnie pytanie. W swojej książce napisałeś, że pierwszy krok do weryfikacji, no to jest, no musi nam się chcieć.
2: Tak. Zgadza się.
0: I teraz pytanie, bo my tutaj mówiliśmy o mierzeniu cieni, o sprawdzaniu danych, o jakichś strasznych cyfrach, galopach i nie wiadomo czym jeszcze. Brzmi to skomplikowanie jak coś, czego naprawdę się trzeba nauczyć i wymaga to czasu. Jak zrobić, żeby się chciało i dlaczego warto?
2: Jak zrobić, żeby się chciało, to według mnie trzeba trochę zinternalizować w sobie jakąś taką potrzebę, że chcę czytać rzeczy, które są prawdziwe. Że trochę nie mam tego gdzieś. A to jest trudne w czasach, w których informacji jest tak dużo.
0: I jest tak rozrywkowa momentami.
2: Tak jest, że musi być ten huk. No, ten huk cię łapie. A czasem warto zostać do końca nagrania, bo może się okazać, że ten haczyk, który ma nas przytrzymać na tę całą minutę nagrania, jak sobie o tym pomyśli, człowiek to przecież nie jest ale aż tak długo.
0: Ja już przewijam od razu, tak, bo wiem, że na początku nie usłyszę odpowiedzi. A ile razy słyszałam, że a, to może faktycznie jest wygenerowane, ale jaki zabawny jest ten kotek.
2: No. O Boże, tak, to jest taki przykład, który mi cały czas przychodzi do głowy, że kiedyś widziałem jakiś fałszywy film dotyczący protestów we Francji rolników i ktoś tam zwrócił uwagę w komentarzu, że na tym filmiku widać, że jedna z krów idzie do tyłu, że idzie tyłem, podczas gdy wszystkie inne idą normalnie, więc no, wierzcie, że to jest AI, a ta osoba odpowiedziała, no i co z tego? No jak co z tego? No to się nie wydarzyło, to nie jest prawda. To jakby to...
0: Ale protesty się wydarzyły.
2: No tak, tak, ale akurat to nagranie nie jest prawdziwe. I to jest właśnie, wydaje mi się, że klucz. Powiedzenie sobie, że chcę czytać i chcę patrzeć na to, co jest prawdziwe, a nie zawsze to, co będzie pasować do moich poglądów, a to jest, znowu, to jest trudne. Ja to wiem. Ale jak się gdzieś to pomyśli o tym, że jest to ważne, bo to sprawia, że nie jesteśmy rzucani na lewo i prawo i ktoś nie decyduje za nas o tym, w jaki sposób myślimy i w co wierzymy, to zaczynamy już łapać się na tym, że jest nam coraz łatwiej, że naturalniej wychodzi nam czasem patrzenie na źródła, że coraz częściej sięgamy i wpisujemy w Google jakieś rzeczy, żeby zobaczyć, czy coś jest prawdą, czy nie, że tak naprawdę zrobienie tej wstecznej weryfikacji zdjęcia i zobaczenie, czy nie pojawiło się ten filmik wcześniej, albo czy w ogóle nie pokazuje czegoś innego, wcale nie jest takie trudne i wymaga tylko kilku kliknięć. Ja wiem, w dzisiejszych czasach kilka kliknięć to jest strasznie dużo, ale myślę, że te parę rzeczy, które wystarczy zrobić i one są za darmo, dostępne i wcale nie tak trudne, jak się okazuje, to jest klucz do tego, abyśmy mieli tej dezinformacji mniej i żebyśmy żyli w społeczeństwie z lepszą debatą.
0: Naszym gościem był Mateusz Cholewa, analityk i fact-checker z serwisu demagog.pl, autor książki Fake Off, wyłącz dezinformację ze swojego życia. Życzę nam wszystkim, aby nam się chciało weryfikować informacje i ich źródła. Osobiście muszę przyznać, że czerpię z tego pewną satysfakcję i czasem naprawdę się trzeba przyłożyć, a czasem wcale nie jest to takie trudne czy czasochłonne. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Audycję wydała Roma Leszczyńska, a ja nazywam się Wioletta Myszkowska. Do usłyszenia.

Dobry wieczór, nazywam się Łukasz Dunaj, słuchacie audycji Włącz ten hałas i dzisiaj będziemy próbować znaleźć odpowiedź na jakże ważne pytanie: metal czy hardcore? Ponieważ niebezpiecznie cienka jest ta linia oddzielająca oba gatunki, już pod koniec lat 80. XX wieku wobec zespołu czerpiących z obu tych nurtów zaczęto używać terminu metallic hardcore lub crossover. W połowie kolejnej dekady wykształcił się z kolei podgatunek zwany metalcorem, co zamiast ułatwić sprawę jeszcze ją bardziej skomplikowało. Dzisiaj spróbuję jakoś nawigować po tym międzygatunkowym polu minowym, aby mi nie urwało nogi, ale oczywiście też przede wszystkim mam nadzieję, że będą to 2 godziny spędzone z bardzo dobrą muzyką. A zaczęliśmy nasze spotkanie od Hatebreed w utworze Slayer Ghosts of War, czyli 2 w 1. A przed nami zespół, który pod koniec właśnie lat 80. wydaje się, że zdefiniował, o co chodzi w połączeniu metalu z hardcorem.

0: tonight. You've been a great fucking audience. We'll see you next time. Thanks a lot.
1: Chromax, Death Camps w wersji koncertowej. Jak słyszeliście, nieprzypadkowo, ponieważ właśnie w tej chwili trwa koncert Chromax. Już być może zeszli ze sceny jako główny support na trasie Biohazard. Wczoraj Gdańsk, dzisiaj Warszawa, jutro jeszcze kolejny, trzeci koncert we Wrocławiu. I naoczni świadkowie twierdzą, że Biohazard musi się mocno napocić, aby dotrzymać kroku weteranom z Chromax. Niedawno wspominałem wam, chyba tydzień temu dosłownie, o tym bardzo fajnym filmie z serii Amoeba Music, na którym muzycy zespołu Converge wybierają swoje ulubione płyty i tam również pojawia się wątek Chromax, albumu Best Wishes, i muzycy Converge mówią o tej płycie w zasadzie: nie wiadomo, po co grać tak zwany metallic hardcore, ponieważ wszystko na tej płycie zostało już zawarte. To znaczy, ta płyta rozpoczęła i w zasadzie zamknęła temat. Oczywiście nikt nikomu nie zabrania próbować, ale takie są fakty, przynajmniej według Converge, że Best Wishes to było właśnie zdefiniowanie tego, o czym dzisiaj będziemy mówili i co będziemy grali w audycji.

Chromax, Crush the Demoniac z albumu Best Wishes rok 89. I tak za największy klasyk w dyskografii tego zespołu chodzi album debiutancki Age of Quarrel, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie, ale to właśnie ta druga płyta, na której doszło do zmiany wokalisty, za mikrofonem stanął Harley Flanagan i do dzisiaj lideruje grupie Chromax. To właśnie na tej płycie do głosu doszły tak wyraźne wpływy muzyki metalowej ze szczególnym wskazaniem na thrash. Rozbudowane bardziej kompozycje, tak jak Death Camps, ponad 5 minut, solówki gitarowe. To wszystko nie było za bardzo w smak hardkorowym purystom, ortodoksom, ale to oczywiście też zawsze działało w dwie strony, czyli wszelkie wycieczki zespołów thrash metalowych w stronę estetyki hardcore również nie cieszyły się wielkim uznaniem. Dopiero chyba takie mam wrażenie, że w latach 2000 to wszystko się zunifikowało i te dwie sceny się bardziej zjednoczyły, ponieważ no, w latach 80-tych, 90-tych różnie z tym zjednoczeniem bywało. Chromax za nami, a przed nami zespół, o którym zawsze się mówi w kontekście połączenia metalu z hardcore. Jest to zespół, który również wywarł bardzo duży wpływ na obie te sceny.

Integrity z albumu Howling for the Nightmare Shall Consume. Ostatni jak dotąd pełny materiał grupy z 2017 roku. Blood Sermon, tak zatytułowany był ten utwór. I mogliście pewnie zauważyć, jak bardzo dużo tutaj jest wpływów również black metalu. Na płycie również takie wycieczki harmoniczne w kierunku heavy metalu, a wszystko to zmiksowane z takim etosem hardkorowym i no, jest to, powiem szczerze, zespół, który można uznać, że położył też, no może nie podwaliny, ale zdecydowanie rozwinął tę całą formułę już na początku lat 90. Album Those Who Fear Tomorrow, później Systems Overload i tak dalej. I do dzisiaj Integrity jest zespołem, który za to połączenie gatunkowe współodpowiada. A oczywiście poszukiwanie takiej płyty, od której się wszystko zaczęło, to jest zadanie pewnie skazane na niepowodzenie. Oczywiście już wcześniej mówiłem o Best Wishes Chromax, ale nie sądzę, żeby to był pierwszy przypadek połączenia, takiego udanego połączenia brzmienia hardcore z estetyką metalową. Śladów bym raczej szukał znacznie wcześniej, już w roku 1985.

Absolutnie wspaniałe nagranie Carnivore Thermonuclear Warrior z debiutanckiej płyty, po prostu zatytułowanej Carnivore. Zespół, który wyszedł ze sceny hardcore punk, ale jednocześnie czerpał pełnymi garściami również z tej skarbnicy metalu. Słychać tutaj przecież zarówno echa Voivod, słychać Hellhammer nawet, gdzieś też te zwolnienia doom metalowe. No już pomijam teksty, ponieważ one nigdy się nie wpisywały w taki trochę pozytywistyczny kanon liryki hardkorowej. To był zupełnie inny level. Ten sarkazm Petera Steela wybijał ponad skalę, ale myślę sobie, że właśnie tutaj można by poszukiwać początków tego połączenia hardcore z metalem. A co przed nami? Przed nami zespół, który jest zaliczany tak naprawdę do takich troszeczkę zapomnianych klasyków nurtu crossover, ale przyznam szczerze, że mam z tym określeniem pewien problem, ponieważ jeżeli definiujemy crossover poprzez dokonania takich zespołów jak DRI czy Suicidal Tendencies, to ten akurat zespół brzmiał jednak inaczej.

Pierwsza kwarta naszej dzisiejszej audycji za nami to był Leeway Enforcer. Absolutnie wspaniały album Born to Expire z roku 1988. Na serwisie Radio Music jeden z użytkowników zostawił taką recenzję. To album, który wyprzedził swoje czasy. Niewiele hardcore punkowych zespołów grało takie wolne, tutaj pozwolę sobie to zacytować po angielsku, Chugging Metallic Riffs w 1988. I chyba właśnie tutaj docieramy do sedna, jeżeli chodzi o zespół Leeway, który nawet jeżeli był gdzieś tam wiązany ze sceną właśnie crossoverową, nawet czasami porównywany również do Anthrax, być może ze względu na charakterystykę wokalu, to jednak był to zespół, który właśnie moim przynajmniej zdaniem tak zwany metaliczny hardcore wykonywał, co zresztą udowodnił na drugiej, równie dobrej, chociaż już troszeczkę mniej docenianej płycie Desperate Measures. Zresztą posłuchajcie sami, co tu się dzieje w utworze otwierającym.

Make Me an Offer z drugiej płyty Leeway, Desperate Measures. Desperate Measures i Born to Expire, dwie fantastyczne płyty Leeway z przełomu lat 80. i 90. To w ogóle jeden z moich ulubionych zespołów z pogranicza tych dwóch światów, o których dzisiaj mówimy. A przed nami z kolei grupa, która myślę, że zupełnie nieprzypadkowo chociaż wywodzi się ze sceny hardcore, bez wątpienia, to ma więcej fanów wśród metalowców.

Biohazard Eyes on Six z ostatniej jak dotąd płyty Divided We Fall, którą właśnie promują na koncertach w Polsce. Po raz kolejny posłużę się Rate Your Music. Bardzo ciekawa opinia jednego z użytkowników, że to jest absolutnie nie album hardkorowy, tylko metalowy, ponieważ nie ma groove'u, nie ma rapowanych wokali. Cóż, zdarzają się również tak zwane marszowe tempa, oparte na takich właśnie chugga riffs, o których wcześniej już wspominałem, i że w ogóle produkcja jest stricte metalowa, za którą odpowiada Matt Hyde, który kiedyś też pracował ze Slayerem. Czyli jednak troszeczkę racji miałem, wybierając utwór z tej właśnie płyty, ponieważ Urban Discipline, State of the World Address, te najbardziej klasyczne dokonania Biohazard z początku lat 90. to jest w zasadzie klasyczny przykład nowojorskiego hardcore, ale na początku tej dekady Biohazard nagrał dwa albumy, które nie cieszą się zbyt wielką popularnością, ale tam można powiedzieć, że Nowojorczycy grali bardziej metalowo niż kiedykolwiek. Te dwa albumy to Kill or Be Killed i wcześniejszy Uncivilization. I z niego właśnie posłuchamy utworów, którego nagraniu wsparli Biohazard Corey Taylor i Jamie Jasta.

deserve this sword.

Biohazard Domination, znak tamtych czasów, również brzmieniowo, ta new metalowa końcówka z pewnością wam przypomniała czasy sprzed 25 lat. Utwór, w którym uczestniczyli muzycy Slipknot i Jamie Justice, Hatebreed. I taka mała ciekawostka, album Uncivilization ukazał się dokładnie 11 września 2001 roku, podobnie zresztą jak God Hates Us All Slayera. A przed nami zespół, a może inaczej, zacznę w ten sposób. Pewnie pamiętacie takie czasy, albo część z was pamięta takie czasy, kiedy w połowie lat 90. właśnie ten nowojorski hardcore eksplodował, jeżeli chodzi o popularność. W Polsce również i Metal Mind Productions zaczęła sprowadzać zespoły grające tę muzykę, wydawać kasety licencyjne z płytami, głównie wtedy wydawanymi w Roadrunner Records. I tak jak Biohazard byli najbardziej popularni, tak wśród metalowców najbardziej szanowany był Propane.

Propane, Make War Not Love. Nawet ten tytuł jest taki metalowski. Album oczywiście The Truth Hurts. Mówię oczywiście, ponieważ ja akurat dobrze pamiętam tę płytę z roku 94, ale też nie zakładajmy, że wy wszyscy też ją pamiętacie. Polecam serdecznie, jeżeli komuś umknęła albo w ogóle jej nie zna. Propane powrócili w tym roku nowym albumem, wydanym po długiej przerwie, Stone Cold Anger. Fragmenty tego albumu prezentowałem kilka tygodni temu w też takiej audycji poświęconej właśnie połączeniu punka z metalem, chociaż tam nie do końca chodziło o to, co dzisiaj, no bo mam też wrażenie, że tak zwany zmetalizowany hardcore stanowi odrębny, można powiedzieć, podgatunek zarówno jednego, jak i drugiego nurtu. Trochę to skomplikowane, ale chyba tylko w teorii. A przed nami do pełnej godziny utwór, najpopularniejszy utwór w dorobku Propane, przynajmniej według serwisów streamingowych.

Jeżeli uznaliście, że pierwsza godzina Włącz ten hałas była bardzo energetyczna, to druga będzie brzmieć jak ścieżka dźwiękowa do wyciskania ciężarów na siłowni. A rozpoczęliśmy ją od Marauder, Downfall of Christ z albumu Master Killer, czyli kolejny album fundamentalny dla połączenia hardcore i metalu. Ale tutaj troszeczkę się zaczynają schody. Płyta z roku 95, dzisiaj uważana za klasyk metalcora. W momencie, kiedy ona się ukazywała, metalcore był zjawiskiem jeszcze, można powiedzieć, nienazwanym. Oczywiście istniały już takie formacje jak Integrity, już wspomniane w pierwszej godzinie, czy Earth Crisis, Converge, już też zaczynali, ale metalcore to było to zjawisko, które bardziej już charakteryzowało formacje nagrywające w już nowym milenium. Ale właśnie, no, Master Killer, album, bez którego nie może się obejść rozmowa o metalcore, a jednocześnie też chyba przyczynek do tego, aby zbudować taką właśnie narrację o bardzo udanym połączeniu obu tych gatunków. Marauder to nie tylko Master Killer, chociaż to oczywiście ich płyta najbardziej klasyczna, najbardziej znana, ale również jeszcze Marauder walczyli dalej i to jest nagranie z albumu Brutality.

Marauder No Warning. Jeżeli już jesteśmy przy metalcore, w całym tym zalewie bardzo popularnych zespołów na początku tego wieku, czyli Killswitch Engage, As I Lay Dying, kogo tam nie było, gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi zespołami, w których wydawaniu przodowały takie wytwórnie jak Roadrunner, wspomniana już też dzisiaj, i Metal Blade Records, zaplątał się zespół ze Szwajcarii. Zespół, który już nie istnieje, zostawił po sobie 5 płyt, całkiem spory dorobek, ale też mam wrażenie, że jest obecnie prawie zupełnie zapomniany. A w 2004 wydał płytę With Triumph Comes Loss. Świetną płytę, na której pokazał, że no właśnie te korzenie muzyki metalcore'owej tkwią w zespole na S.

Cataract Nothing's Left. Jeżeli istniałby taki kolejny podgatunek nazwany Slayercore, to Cataract na pewno byłby jego dumnym przedstawicielem. Tak jak powiedziałem wcześniej, już ta szwajcarska formacja niestety nie istnieje, a wciąż istnieje amerykański Ringworm, zespół, który nagrał wiele, wiele płyt. To są już prawdziwi weterani, zaczynali jeszcze w latach 80., chociaż w samej końcówce. Później lata 90. to jeszcze czasy demo różnych splitów, ale można powiedzieć, że od debiutu z 2001 roku Birth is Pain cały czas są w akcji i cały czas dowożą to, o czym dzisiaj nasza audycja opowiada, czyli ten metaliczny hardcore.

Hammer of the Witch, Ringworm. Z tymi gatunkami to dajcie spokój, kto to widział. Zresztą dobrze wiedziałem, na co się pisze, przygotowując tę audycję. I właśnie, sprawdzam sobie, co według Wikipedii wykonuje zespół Ringworm. No i zespół Ringworm wykonuje muzykę metalcore, czyli w zasadzie tę samą, jaką wykonują Killswitch Engage czy Caliban. No i w tym momencie pojawia się mi nad głową wielki znak zapytania, jak to możliwe. No pewnie tak to, ale sami sobie mogliście odpowiedzieć podczas tych ostatnich 3 minut, czego jest więcej w muzyce Ringworm. A za chwilę utwór, który prawdopodobnie, jeżeli chodzi o liczbę odtworzeń w serwisie streamingowym, tym takim najbardziej popularnym, nie będzie miał już dzisiaj sobie równych. 125 milionów blisko odtworzeń ma ta radosna piosenka.

Hatebreed z albumu wydanego już dekadę temu, The Concrete Confessional. No i podobno ten rok przyniesie nowe wydawnictwo grupy, a już sporo czasu minęło od poprzedniej płyty, równo 6 lat. A za nami właśnie Looking Down the Barrel of Today. Najpopularniejsze nagranie Hatebreed w serwisach streamingowych. Przed nami z kolei zespół, który towarzyszy w obecnej trasie Biohazard oraz Chromax. Może nie jest aż tak znany jak te dwie wymienione formacje, ale również to już jest kapela z bardzo dużym dorobkiem. Miała też taki swój moment większej popularności do tego stopnia, że ich utwór pojawił się na ścieżce dźwiękowej horroru Teksańska masakra piłą mechaniczną. Oczywiście w tej wersji remake'owanej i oto ten właśnie utwór.

Sworn Enemy, As Real As It Gets. Niby sobie tak tutaj siedzę spokojnie na krzesełku, prezentuję kolejne zespoły, leci sobie muzyczka, ale jednak tak się czuję trochę wewnętrznie spocony od ilości tego testosteronu, który dzisiaj emitujemy w eter. No, tak się trafiło, że dzisiaj ta audycja jest no, na takiej pełnej napince, lub jak to mówi mój znajomy, na takiej nabrzmiałej żyle. No i właśnie tak to się będzie toczyć aż do północy. Teraz troszeczkę akcent humorystyczny, ale też nie za sprawą muzyki zespołu, który będzie następny, ale wpisu do wielkiej bazy metalowej, Metal Archives, największej internetowej bazy zespołów metalowych. Wszyscy ją zapewne znacie i korzystacie na co dzień. I ten zespół został zaakceptowany. No właśnie, zaakceptowany przez administratorów Metal Archives, że może widnieć w tej wielkiej bazie, pomimo tego, że jest zespołem hardkorowym. Tak więc, no właśnie, za te zasługi dla metalu, które zostały złożone na podstawie ostatniej płyty 100 Demons zatytułowanej Embrace the Black Light, ja również z czystym sumieniem prezentuję wam dwa fragmenty tej płyty. Zresztą płyty bardzo imponującej, która miała swoją premierę nie tak dawno, bo w czerwcu.

Mocno to idzie. 100 Demons z albumu Embrace the Black Light, dwa utwory, The Nightmare otwierający i Meat for the Beast. I tak sobie myślę, że to jest właśnie takie granie do rozbijania sobie nosa w młynie pod sceną, ale cóż w tym złego. 100 Demons też po dużych perturbacjach, nowy album ukazał się 22 lata od momentu wydania ostatniego, zatytułowanego tak jak zresztą zespół 100 Demons, rok 2004 i dopiero teraz 26 rok Embrace the Black Light, ale wydaje się, że było warto czekać tak. A jak w Polsce? Czy w ogóle w Polsce są zespoły? No to głupie pytanie, oczywiście, że są. I do głowy mi automatycznie przychodzi taki jeden, który ze szczególnym upodobaniem zbudował taki most pomiędzy estetyką metalową, również przebijającą w tekstach, a muzyką hardcore, muzyką ich korzeni. Myślę, że nie muszę zbyt dużo już dodawać, bo przecież dobrze wiecie, że Bóg stworzył szatana.

Frontside z albumu I odpuść nam nasze winy, rok 2002. I chyba nikogo nie dziwi, że właśnie po wydaniu tej płyty Frontside między innymi supportował na trasie Behemoth. All Out War. Zespół, który jest uznawany również za jeden z takich pionierów, klasyków nurtu zwanego metalcorem. I znów jest to muzyka, która nie ma wiele wspólnego z tym jej bardziej melodyjnym obliczem i zarazem przykład zespołu, który z każdą następną płytą się coraz bardziej radykalizuje, coraz bardziej przechyla się w stronę metalu. 3 lata temu ukazał się ich ostatni album Celestial Rot i posłuchajcie zresztą sami, czego tutaj jest więcej.

I po raz kolejny, nie ma żartów, All Out War Glorious Devastation. Następny zespół również w swojej nazwie ma słowo all, ale zanim okaże się, jaki to zespół, to chwilkę takiego wspomnienia. Widziałem swego czasu tę formację na koncercie podczas festiwalu Roadburn i był to jeden z najbardziej energetycznych, żywiołowych występów, jakie zapamiętałem podczas kilkunastu już edycji tego holenderskiego festiwalu, na którym miałem okazję być. Niesamowita energia, żywiołowość i ani przez chwilę nie pomyślałem sobie, że oni tam nie pasują, że chociaż profil Roadburn jest zupełnie inny, a ten zespół przychodzi teoretycznie ze świata hardcore, to wszystko tam pasuje. W 2013 roku wydali świetną płytę Nothing Violates This Nature. Za bębnami siedzi Ben Coller z Converge. To już chyba wszystko jasne. All Pigs Must

All Pigs Must Die, Primitive Fear. W tym miejscu również mogłaby się pojawić chociażby formacja Trapdem, nie istniejąca już, ale All Pigs Must Die, szczerze mówiąc, lubię bardziej. Tak się zastanawiałem w międzyczasie, jaki zespół wywodzący się ze sceny hardcore zrobił w ostatnich latach furorę wśród metalowców. Na początku tego milenium z pewnością odpowiedziałbym, że Municipal Waste, grający muzykę klasycznie crossoverową, wywodząc się ze sceny hardcore, zdobyli serca fanów metalu. A drugim takim zespołem jest rzecz jasna Power Trip. Rzecz jasna, ponieważ ja wciąż bardzo wierzę, że ten zespół pomimo śmierci swojego wokalisty powróci w pełnej chwali, w pełnej chwale na ten rok. Podobno jesienią szykowana jest nowa płyta, czekam bardzo, a teraz ostatni utwór nagrany i opublikowany jeszcze za życia Rileya, czyli Hornet's Nest.

Power Trip Hornet's Nest z roku 2018. Mam wrażenie, że dzisiaj było poupane, pohałasowaliśmy razem trochę i być może udało się chociaż połowicznie odpowiedzieć na pytanie, co najlepszego wynika z sytuacji, kiedy metal spotyka hardcore, albo na odwrót, kiedy hardcore spotyka metal. To prawie wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Audycję realizowała Milena Krupińska z narażeniem, jak zwykle, słuchu i zdrowia. Mówiłem do was ja, Łukasz Dunaj. Słyszymy się prawdopodobnie za tydzień. Mam taką nadzieję, że też będziecie. Dziękuję za dzisiaj i no właśnie, trochę tak na wyciszenie. Zespół, bez którego ta cała opowieść też byłaby trochę niekompletna. Converge, ale tak w zupełnie innym wydaniu, na spokojnie. Wretched World. Do usłyszenia.

I właściwie nie mogliśmy rozpocząć inaczej dzisiejszej audycji. Żegnamy wspaniałą artystkę, Joannę Słowińską. Polską pieśniarkę, skrzypaczkę, która też w niezwykły sposób operowała śpiewem białym. Wielokrotna laureatka festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja, także interpretatorka twórczości Zygmunta Koniecznego. No i Joanna współtworzyła też festiwal Etno Kraków Rozstaje, który Państwo zapewne doskonale kojarzą. Współtworzyła go wraz ze swoim mężem. To audycja Pogranicze Dźwięków. Artur Gaweł, dobry wieczór. No to jeszcze raz, jedna z wielu odsłon Joanny Słowińskiej. Płyta Możesz Być.

Joanna Słowińska i Siadaj, nie gadaj, z płyty Możesz być. Joanno, do zobaczenia. Ja sobie tak teraz patrzę na moją rozpiskę pogranicza dźwięków, no i sprawdzam, co my tu dzisiaj mamy w naszym jadłospisie. No i już chyba wiem. Na początek tak na przekór, po to, żeby celebrować to życie takie, jakie mamy, no i cieszyć się z niego. Wybieramy się do słonecznej Hiszpanii po jeszcze gorętsze flamenco.

No, pogoda nam się zepsuła trochę, co? To mam nadzieję, że tym oto klasykiem wprowadziłem więcej ciepła do waszych domów. Aż tak naprawdę chcę się uśmiechnąć, to prawda. Camarón de la Isla i La Leyenda del Tiempo, co możemy przetłumaczyć na polski jako legendę czasu. No a Camarón, który też współpracował przez wiele lat z Paco, czyli z Paco de Lucia, w tym wypadku wystąpił tu już bez niego. No i to tak przewrotnie przyczyniło się do popularyzacji nuevo flamenco i do wielkiej popularności właśnie tej kompozycji Camarona. No ja sobie tak myślę, że przecież flamenco może też świetnie brzmieć w połączeniu z elektroniką, bo ja wielkim fanem elektroniki jestem. Takie eksperymenty właśnie w tej audycji. Proszę posłuchać.

Bene Posse, czyli pomysł producentów Broken Lip i Stay Puft na to, jak ugryźć na nowo flamenco, no i proszę bardzo, wyszło naprawdę znakomicie. In camino milagro, proszę wybaczyć mi ten hiszpański, ale oznacza to bardzo długą drogę. Ta droga do świetnych utworów będzie dzisiaj raczej krótsza w pograniczu dźwięków, bo mam więcej takich eksperymentów, ale słuchalnych. Zapewniam, że słuchalnych. No to proszę bardzo, przed nami Kalifato 3/4. Vamos a ver, Manuel. Esta la vamos a levantar por todo lo que ya no estamos.

izquierda adelante, derecha atrás. Menos paso quiero.

Chrystus z wąwozu. Tak zatytułowany jest ten utwór. No i pięknie tutaj zabrzmiały te dęciaki, Kalifato 3/4, że tak to spolszczę. W sposób naprawdę bardzo ciekawy łączy elementy folkloru właśnie z południa znów z breakbeatową elektroniką. Tu Pogranicze Dźwięków w Radiu 357. Tej audycji właśnie państwo słuchacie. Może ja podam maila, jeśli ktoś ma jakieś bardzo ciekawe sprawy do zakomunikowania, albo te mniej ciekawe, no po prostu proszę pisać, bo ja się bardzo cieszę, jeśli ktoś wysyła do mnie maile. A my podążamy dalej tym tropem. Tym razem lecimy do Grenady na imprezę. Canelita.

Mi canastera, kanelity po delikatnej przeróbeczce Mareo, El Nitro, Natural Language i Chico Blanco. No, ja muszę stwierdzić, że jest to taka dość retro interpretacja elektro, no ale to wszystko zabiera mnie tak naprawdę mentalnie gdzieś na południe Europy, na te hiszpańskie parkiety. No i właśnie o to chodziło tym wszystkim producentom i twórcom tego utworu, żeby właśnie tak to zabrzmiało, taki wehikuł czasu. A wam z czym, drodzy słuchacze, kojarzy się Hiszpania? No i wyjazdy do tego kraju? Tylko ze słońcem, a może też z kuchnią albo dobrą imprezą? Proszę śmiało pisać, proszę dać znać. Pogranicze dźwięków, przypominam, jest dostępne także na Instagramie. Tam też można pisać w wiadomościach prywatnych. Ale przydatny jest tutaj mail artur.gawel@radio357.pl. No to co? No to znowu łamańce. Los Lagrima.

Duet producentów z Barcelony, Los Lagrima, którzy samplują sobie klasyczne rumby z dżunglami i breakbeatami. Co państwo na to? Do Półwyspu Iberyjskiego zaraz jeszcze sobie powrócimy, no i to już niedługo. Ja jednak chciałbym zrobić sobie tutaj taki przecinek, taką przerwę, ale świetną muzycznie, no i zaprosić raz jeszcze na African Beats Festival, czyli Święto Muzy z Czarnego Lądu, które odbędzie się w Kawęczynie pod Warszawą już od 7 do 9 sierpnia. Proszę oczywiście po tym festiwalu dać znać, jak było, ale my sobie jeszcze tutaj zagramy na antenie świetną artystkę, której nie prezentowaliśmy. To Kasiva Mutua.

Kasiwa Mutua, czyli puls Afryki zamknięty w rytmie bębnów. A to Radio 357 i audycja Pogranicze Dźwięków. No i jeszcze wracając do Kasiwy, wspaniała jest to kobieta, muszę przyznać, jakże rodzinna, co też bardzo cenię, no bo wszystkie jej muzyczne opowieści właśnie wyrastają z przekazu jej babci. No a Kasiwa dziś pięknie to łączy też z rockiem, też z jazzem, no i też z popem. Świetnie ta gitara tutaj też brzmi. Kasiwa Mutua, reprezentantka Kenii, pojawi się na festiwalu African Beats. No a teraz przed nami dwa utwory ze świeżej płyty Ngomani, wydanej właśnie w tym roku.

Kasiva Mutua, afrykańskie brzmienia z Kenii w pograniczu dźwięków. Ja przypominam, że Kasiva zawita na African Beats Festival. Proszę zapisywać daty od 7 do 9 sierpnia. Oczywiście tego roku w Kawęczynie pod Warszawą, domek pod strzechą. To już kolejna edycja tego festiwalu, świetnie zorganizowanego. Kuba Malinowski walczy tam dzielnie co roku. No i z progresem. Jeśli ktoś był, to niech się pochwali. artur.gawel@radio357.pl. A my wracamy teraz do flamenco, ale w takim już tradycyjnym wydaniu. Vigela.

Wigela z hiszpańskiego regionu Castilla-La Mancha, wierni tradycji, także w strojach, jeśli państwo sobie wygooglują tę grupę takich tradycyjniaków, o takich nazwę, chociaż może to brzydko jest. No ale tak, Wigela, wyglądają świetnie, grają równie dobrze. La Tia Pitita, czyli opowieść o ciotce Piticie w formie takich humorystycznych czterowierszy. No to jeszcze jeden utwór od nich, Los Toritos Son.

Los Toritos Son i Vigela. To już bardzo doświadczona kapela, muszę powiedzieć, no bo zaczynała w roku 1986. No i co ciekawe, gra też na historycznych instrumentach, na czele z taką gitarką, która świetnie brzmi, gitarą Manchego. Mała, regionalna, ale no właśnie, znakomicie brzmiąca. Do tego są również mandoliny i lutnie. Brzmi bardzo południowo, no i świetnie. Zostajemy tam jeszcze, bo teraz w pograniczu dźwięków La Jose, czyli songwriterka, śpiewaczka i tancerka.

La Jose, Vamos a la Par, a wcześniej Hermano. To bardzo ciekawa artystka, którą też znalazłem dzięki targom Womex. No dość powiedzieć, że miłośniczka flamenco, no to jeszcze córka autentycznej cyganki, która również była zakochana w takim tradycyjnym śpiewie flamenco. No i takie połączenia to my lubimy. Ja jeszcze dodam, że ta dziewczyna, La Jose, fascynuje się też rapem, no ale w tym utworze, który wysłuchaliśmy przed chwilą, no to raczej rap to nie był. Znakomicie głosem operuje ta dziewczyna, no to trzeba przyznać. Pogranicze dźwięków. No to już teraz ostatni akcent hiszpański nam się szykuje teraz. Wróćmy do brzmień płynących, może nawet takich syntetyczno-ambientowych. Pan Javier Segura, legendarny producent.

0: Magalenia z DOS i Javier Segura. A pan z Kanarów pochodzi w ogóle. To ci ciekawostka. No to ciekawostką jest też to bardziej ciekawą, o tak, że Magaleñas to takie utwory flamenco z Malagi, które zazwyczaj składają się z jednego instrumentu smyczkowego, no i wokalu. W tej wersji z Wysp Kanaryjskich są nieco inne, no takie bardziej słodsze i delikatne, a w tej wersji, której wysłuchaliśmy, takie nawet hipnotyczne. No dobrze, to teraz zamykamy temat Hiszpanii.
1: Radio 357.
0: Tu Radio 357 i Pogranicze Dźwięków. Czas teraz na dobrze wszystkim znanego pana Wasima Ibrahima. Fugę.

Wasim Ibrahim, prezentowany też bardzo często w audycjach Marty Kuli. Polecam Państwu wszystkie programy prowadzone przez moją redakcyjną koleżankę. Muzyczna uczta, też pojawiają się oczywiście utwory korzenne, bardzo przekrojowo. A Wasim Ibrahim, znakomity Syryjczyk, który zaprezentował nam pieśni Lewantu. No a w tym utworze usłyszymy muzyczne dziedzictwo Damaszku.

Hayabihua. Wasim Ibrahim i Pieśni Lewantu, album wydany w 2025 roku, bardzo wszystkim Państwu polecam. O kolejnym festiwalu chciałbym na prawie koniec dzisiejszej audycji opowiedzieć. To Podlasie Slowfest, na którym wystąpi Avin Ahmadi, choć nie sama.

Avin Ahmadi na festiwalu Podlasie Slow Fest, który no rozpoczął się już 21 lipca. Proszę się śpieszyć, a w programie bardzo ciekawe rzeczy, między innymi Fado Night, a koncert właśnie ten Avin Ahmadi, przepięknej Iranki, która gra na ud, będzie dzielony oczywiście. To będzie projekt z kontrabasistką Wiktorią Kirillową, dokładnie 25 lipca. Zapisane w kajecie? Mam nadzieję, że tak. Podlasie Slowfest, no to może ja jeszcze podam miasto, gdzie się wybrać. Supraśl, to właśnie to miasto. No to przed nami jeszcze raz Avin Ahmadi, ale tu z Lorencem Widauerem, który gra na trąbce.

Avin Ahmadi i Lorenz Widauer. Until we meet again i still here. Pogranicze dźwięków, no to już musimy powoli kończyć, niestety. A może ktoś chciałby się wybrać na Tribalangę? To też festiwal na Podlasiu. Przepięknie tam jest. Byłem chyba z 3 razy. Uwielbiam tych ludzi, uwielbiam Podlasie i uwielbiam też kartacze. No tak. Kto nie lubi tych pysznych dań? Tribalanga od 13 do 16 sierpnia w Goniądzu. Proszę też zapisywać. Będą i kartacze, i kiszone ogórki, i wszystko, co Podlasie może zaoferować. Co tam jeszcze oprócz kartaczy jest? A, babka ziemniaczana, no tak. Proszę wpadać. Oczywiście możemy zbić piąteczkę. Tam też na scenie będzie też ten wspaniały projekt Kai i Iryny Mikhailowej. To było Pogranicze Dźwięków. Dziękuję za ostatnie 2 godziny. Artur Gaweł, życzę dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Plac na rozdrożu. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Robert Zembrzycki, to jest Plac na Rozdrożu i dzisiaj podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, czego współczesny człowiek właściwie szuka, gdy mówi, że potrzebuje pomocy, i spróbujemy się zastanowić, czy filozofia wraca do swojej pierwotnej roli, czyli sztuki dobrego życia, i czy może być alternatywą dla psychoterapii. W trakcie audycji możecie Państwo pisać maile, myślę, że najlepiej będzie na adres mojej audycji, to znaczy rzecz.technologiczna@radio357.pl. Ja postaram się do nich odnieść, a moimi i Państwa gośćmi w dzisiejszy wieczór, żeby zmierzyć się z tym tematem, będą profesor Lech Witkowski, profesor filozofii edukacji, filozofii kultury i epistemologii oraz dr Lech Kalita, doktor psychologii, psychoterapeuta i superwizor, z którymi usłyszymy się już po tej piosence.